0: premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Tusk podkreślił również znaczenie współpracy transatlantyckiej z USA jako priorytetu dla bezpieczeństwa Europy. Dodatkowo planowane jest zacieśnienie relacji z Kanadą i Norwegią w kontekście ich zbliżenia z Unią Europejską.
1: Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jego decyzji była niezgoda na współpracę z osobami związanymi z tzw. Układem Biłgorajskim. Kowalski podkreślił, że postawił sprawę jasno, ale przegrał i odszedł honorowo. Teraz będzie działał jako poseł niezrzeszony.
0: Prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podziękował mu za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, który niedawno opuścił białoruskie więzienie. Przywódcy omówili także kwestie bezpieczeństwa i obecności wojsk amerykańskich w Europie, podkreślając znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego.
1: Senator Kazimierz Michał Ujazdowski skomentował powołanie przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady do spraw nowej konstytucji. Rada ma przygotować projekt nowej konstytucji do końca kadencji prezydenta, czyli do 2030 roku. Ujazdowski wyraził sceptycyzm co do powodzenia tej inicjatywy, podkreślając potrzebę szerokiego konsensusu politycznego. W skład Rady weszli m.in. profesorowie Ryszard Legutko i Ryszard Piotrowski oraz Marek Jurek i Anna Łabno.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
1: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w czterech scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
0: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie.
1: Dziś maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozpoczynając tym samym maturalny maraton 2026. Uczniowie mieli do wyboru dwa tematy wypracowań: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz znaczenie postrzegania przez innych. Po zakończeniu egzaminu wszyscy z niecierpliwością czekają na arkusze i sugerowane odpowiedzi, które pomogą oszacować wyniki. Oficjalne odpowiedzi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą dostępne za kilka tygodni.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maturzyści po egzaminie z języka polskiego masowo dzielili się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Najwięcej emocji wzbudziło wypracowanie, a szczególnie drugi temat, który okazał się bardziej przystępny i dominował w wyborach zdających. Uczniowie podkreślali, że temat ten ułatwiał logiczne planowanie rozprawki i pozwalał skupić się na treści, co było kluczowe w warunkach egzaminacyjnego stresu. Egzamin z języka polskiego to pierwszy krok do uzyskania świadectwa dojrzałości, a w tym roku przystąpiło do niego blisko 345 tysięcy osób.
0: Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, podczas majówki zaprezentowała stylizacje nawiązujące do polskich barw narodowych. Na święto flagi wybrała czerwony kostium, a na święto Konstytucji 3 maja elegancki biały garnitur. Ekspert mody Daniel Jacob Daly ocenił te wybory jako eleganckie i nowoczesne, podkreślając ich symboliczny charakter. Szczególną uwagę zwrócił na ozdobną opaskę, która dodała stylizacjom wyjątkowego charakteru. Anne Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
2: Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aidan, gwiazda Malty, wkracza na scenę Eurowizji 2026 z balladą Bella. Ten utwór, pełen nostalgii i tęsknoty, ma szansę podbić serca europejskiej publiczności. Aidan, który już wcześniej bił rekordy popularności na Malcie, teraz mierzy wyżej, licząc na międzynarodowy sukces. Eurowizja w Wiedniu zapowiada się emocjonująco, choć zaledwie 35 krajów weźmie udział, ponieważ niektóre postanowiły zbojkotować imprezę.
2: Gamą Fall, mało znany uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, docierając do finału bez dogrywek. Jednak cena za taneczne sukcesy okazała się wysoka. Aktor schudł aż 8,5 kg. Mordercze treningi sprawiły, że Gamu marzy teraz tylko o jednym. Wakacjach all inclusive, gdzie w końcu będzie mógł się najeść dosyta. Cóż, taniec to nie tylko sztuka, ale i dieta cud.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości.
2: Roxana Węgiel, znana z przebojów, teraz zasłynęła z matury, używając własnej piosenki jako kontekstu kulturowego na egzaminie ustnym. Komisja była zachwycona, a Roxana zyskała nowe, niezapomniane wspomnienie. Tymczasem Sarah James walczy z tegorocznymi arkuszami, a Vicky Gabor, zamiast stresować się maturą, spokojnie planuje edukację w brytyjskim systemie. Cóż, nie każdy musi się spieszyć z dorosłością.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Tańcu z Gwiazdami Paulina Gałązka zaskoczyła wszystkich, wyznając, że jest w spektrum autyzmu. Inspiracją do odkrycia tej prawdy był raper Mata, który wcześniej podzielił się podobnym doświadczeniem. Gałązka, znana z roli w Dziewczynach z Dubaju, przyznała, że diagnoza całkowicie odmieniła jej życie. Teraz, w półfinale show pokazuje, że z odpowiednim nauczycielem nawet najtrudniejsze kroki taneczne można opanować.
1: Afera w Tańcu z Gwiazdami rozkręca się na całego. Finał z czterema parami zamiast trzech miał być niespodzianką, a wyszła z tego niezła komedia pomyłek. Jurorzy plączą się w zeznaniach, a widzowie zastanawiają się, czy produkcja wie, co robi. Czyżby spontaniczność i burzliwe narady jury były nowym sposobem na zarządzanie jednym z najpopularniejszych show w Polsce? Chaos i kontrowersje w pełnej krasie. Metallica, niekwestionowany król metalu, od ponad czterech dekad rządzi na scenie muzycznej. Zespół, który zdefiniował thrash metal, wciąż przyciąga tłumy na największe stadiony świata. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wskazać najlepsze utwory tej legendy, a wśród nich znalazły się takie hity jak Nothing Else Matters i Enter Sandman. Ciekawe, czy Metallica kiedykolwiek przestanie być na topie, czy może już na zawsze pozostanie muzycznym gigantem.
2: Budapeszt znów stanie się muzycznym epicentrum, bo Sziget Festival wraca z hukiem. Na wyspie Ubuda, która na kilka dni zamieni się w tętniące życiem miasto, wystąpią takie gwiazdy jak Florence and the Machine, 21 Pilots czy Skrillex. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo na ponad 50 scenach odbędzie się ponad 600 występów. Organizatorzy obiecują, że nawet portfele nie będą płakać, bo przygotowano opcje budget friendly i piwo w cenach z 2024 roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Red Hot Chili Peppers nie znają słowa odpoczynek. Po wydaniu By The Way w 2002 roku zamiast zasłużonego relaksu ruszyli w trasę koncertową, a potem od razu do studia. Efektem tego szaleńczego tempa był album Stadium Arcadium, który zadebiutował w 2006 roku. Z 38 nagranych utworów wybrali 28, tworząc podwójny album, który zdobył aż 4 nagrody Grammy. To prawdziwe opus magnum zespołu, łączące wszystkie style, z którymi eksperymentowali przez lata. Synowie legendarnych muzyków Kiss, Evan Stanley i Nick Simmons, postanowili pokazać, że jabłko nie pada daleko od jabłoni, ale z pewnym twistem. Ich debiutancki album Dancing While the World is Ending ukaże się 28 sierpnia, a już 8 maja usłyszymy singiel Temporary Love. Produkcją zajął się Rob Cavallo, znany ze współpracy z Green Day. Młodzi artyści zaskakują folk-rockowym klimatem, który z pewnością nie przypomina tego, co serwowali ich ojcowie. Czyżby nowa era muzyki Simmonsów? Foo Fighters znowu na scenie z nowym albumem Your Favorite Toy, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dave Grohl musiał zmienić tytuł płyty, ponieważ film Wicked for Good pokrzyżował mu plany. Mimo to Grohl jest zadowolony z efektu, choć komercyjny sukces nie dorównuje poprzednim projektom. Zespół po burzliwych latach wraca do korzeni z nowym perkusistą i punkowym brzmieniem. Neil Tennant, znany z Pet Shop Boys, wrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy to zobaczył na żywo Sex Pistols. Jak sam przyznał, wyszedł z koncertu oszołomiony, a jego list do NME został nawet opublikowany. Tennant opisał Johnny'ego Rottena jako żywego dementoida, który nie wkładał serca w muzykę, co udzieliło się publiczności. Wspominał też, jak Rotten dołączył do bójki na widowni, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Ach, te czasy, kiedy rock'n'roll był naprawdę dziki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Szydłowo doszło do tragicznego wypadku podczas rodzinnego spotkania. 7-letni chłopiec doznał poważnych oparzeń, gdy jego ojciec dolewał płynną podpałkę do rozgrzanego grilla, co spowodowało wybuch. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Olsztynie. Policja apeluje o ostrożność przy używaniu łatwopalnych substancji i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Na drodze krajowej numer 62 pod Płockiem doszło do tragicznego wypadku. 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie niestety zmarła. Łoś przeżył i uciekł do lasu, a droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja apeluje o ostrożność, zwłaszcza na trasach w pobliżu lasów.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali 35-letniego recydywistę, który w ciągu kilku miesięcy popełnił ponad 100 przestępstw. Mężczyzna kradł paliwo, używał fałszywych tablic rejestracyjnych i prowadził samochód bez uprawnień. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. 18-letnia Karolina Nina K., która zasłabła w autobusie w Warszawie, zmarła kilka dni później w szpitalu. Mimo szybkiej reakcji kierowcy i reanimacji, nie udało się jej uratować. Karolina była uczennicą liceum i przygotowywała się do matury. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością szkolną, która zorganizowała zbiórkę krwi na jej cześć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Początek maja przyniesie gwałtowne burze i obfite opady deszczu, szczególnie w południowych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nawałnicami, które rozpoczną się już w nocy, z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są Małopolska, Śląsk, Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, łódzkie i opolskie. Mimo dynamicznej pogody, temperatury pozostaną umiarkowane, a weekend przyniesie ocieplenie.
1: Dziś o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego, który wzbudził duże zainteresowanie. W arkuszach CKE pojawiły się tematy dotyczące wpływu pracy na człowieka oraz znaczenia opinii innych. Uczniowie już dzielą się swoimi wrażeniami na temat poziomu trudności egzaminu. Oficjalne odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu procedur egzaminacyjnych. Ministerstwo Klimatu ogłosiło plan zakupu 16 elektrycznych busów do transportu turystów nad Morskie Oko, co ma być realizowane przez Tatrzański Park Narodowy. Projekt ten wzbudza kontrowersje, ponieważ może oznaczać koniec tradycyjnych przewozów konnych, które od lat budzą emocje wśród opinii publicznej. Fiakrzy obawiają się, że nowe przetargi wykluczą ich z rynku, a elektryczne busy nie są idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologii. Konflikt trwa, a przyszłość transportu nad Morskie Oko pozostaje niepewna.
0: Józef Peruga, najstarszy polski maturzysta, podszedł do egzaminu dojrzałości po raz trzeci. 87-latek z Kalisza wybrał temat o pracy na wypracowanie maturalne, powołując się na dzieła Reymonta i Prusa. Mimo wcześniejszych niepowodzeń, nie poddał się i ma nadzieję, że tym razem zda maturę. Dla pana Józefa wykształcenie zawsze było priorytetem, a zdobycie świadectwa dojrzałości to jego wielkie marzenie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: 4 dni po pogrzebie Łukasza Litewki jego grup wciąż odwiedzają tłumy, przynosząc znicze i kwiaty. Szczególnie wzruszający gest to kartka od małej Laury, która napisała: "Kochany Łukaszu, mam nadzieję, że dzięki Tobie ludzie będą lepsi". Litewka, znany ze swojej działalności charytatywnej, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc potrzebującym.
1: Dworzec kolejowy w niemieckim Pasewalku, kluczowym węźle komunikacyjnym, jest w opłakanym stanie. Zamiast nowoczesnej infrastruktury podróżni napotykają zamknięte sanitariaty, wygaszone ekrany i zniszczone wnętrza. Obiekt, będący własnością prywatną, nie jest remontowany, a lokalne władze nie mają narzędzi prawnych, by wymusić naprawy. Sytuacja ta kontrastuje z dobrze utrzymanymi dworcami w innych niemieckich miastach. Od 1 czerwca wracają loty z Wrocławia do Monachium, co jest świetną wiadomością dla podróżnych. Po przerwie spowodowanej restrukturyzacją przewoźnika, pasażerowie mogą liczyć na większy komfort dzięki nowym, większym samolotom z rodziny Airbus. Średnia liczba miejsc wzrośnie z około 90 do niemal 150, co znacznie poprawi jakość podróży. Monachium to nie tylko ważny hub przesiadkowy, ale także miasto pełne atrakcji turystycznych, takich jak Plac Mariacki czy Pałac Nymphenburg. Na ulicy Krupińskiego w Lubinie doszło do poważnego wypadku, w którym młody kierowca Skody potrącił 2 kobiety i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko zatrzymała 21-letniego mężczyznę, który prowadził auto pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku i nieudzielenia pomocy poszkodowanym. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Wodospad Kamieńczyka w Karkonoszach to najwyższy wodospad w Sudetach, opadający z imponującej wysokości 27 metrów, tworząc trzy malownicze kaskady. Położony niedaleko Szklarskiej Poręby, jest łatwo dostępny dla turystów, a specjalna platforma widokowa umożliwia bezpieczne podziwianie tego naturalnego cudu. Wodospad ten był także tłem dla filmu Opowieści z Narni Książę Kaspian, co dodaje mu filmowego uroku. Szczególnie spektakularnie prezentuje się wiosną podczas roztopów oraz zimą, gdy otacza go lodowa sceneria.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Siatkarze projektu Warszawa przegrali 2-3 z Asseco Resowią w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi, mimo przewagi własnej hali. Teraz rywalizacja przenosi się do Rzeszowa, gdzie projekt prowadzi 2-1 w serii. Stawką jest nie tylko medal, ale także przepustka do Ligi Mistrzów, co dodatkowo motywuje warszawskich zawodników do walki. Rozgrywający Jan Firlej podkreśla, że zespół musi wyciągnąć wnioski i skupić się na nadchodzącym meczu. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków narciarskich, tym razem jako koordynator systemu szkolenia. Polski Związek Narciarski potwierdził, że Austriak będzie ściśle współpracował z trenerami kadr narodowych, dbając o precyzyjny podział kompetencji i mierzalne cele sportowe. Horngacher, który wcześniej prowadził polską reprezentację do wielu sukcesów, rozpoczął już pracę w nowej roli.
2: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca. Iga Świątek awansowała na trzecie miejsce w najnowszym rankingu WTA, mimo że musiała wycofać się z turnieju w Madrycie z powodu problemów zdrowotnych. Polka wyprzedziła Coco Gauff, która nie obroniła punktów za zeszłoroczny finał. Aryna Sabalenka utrzymuje pozycję liderki, a Jelena Rybakina jest druga. W rankingu awansowały również Mira Andrzejewa, Jasmine Paolini i Wiktoria Mboko. Iga Świątek przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie triumfowała już trzykrotnie. Polka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, a jej pierwszymi potencjalnymi rywalkami są Daria Kasatkina lub Kati McNally. Świątek, która od kilku dni trenuje w Rzymie, podkreśla, że miasto to jest dla niej jak drugi dom. Pierwszy mecz zagra w czwartek, 7 maja lub piątek, 8 maja. Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczęły się zaraz po majówce, a maturzyści zmierzyli się z testem z języka polskiego. Choć wyniki matur często wpływają na przyszłość młodych ludzi, warto pamiętać, że sukces można osiągnąć także bez tego świadectwa. Przykładem jest Julia Szeremeta, srebrna medalistka z Igrzysk w Paryżu, która rozwija karierę sportową mimo braku matury, choć planuje dokończyć edukację. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających w tym roku.
1: Ewa Pajor z Barcelony strzeliła kluczowego gola w wygranym 4-2 półfinale Ligi Mistrzyń z Bayernem Monachium, zapewniając drużynie awans do finału. To już szóste podejście Polki do tego prestiżowego trofeum, którego jeszcze nie zdobyła. Finał z Olympique Lyon odbędzie się 23 maja w Oslo. Barcelona, która trzykrotnie triumfowała w tych rozgrywkach, chce potwierdzić swoją dominację w kobiecej piłce nożnej. Tuż przed meczem Manchesteru United z Liverpoolem Sir Alex Ferguson trafił do szpitala po tym, jak poczuł się gorzej na stadionie. Służby medyczne zareagowały błyskawicznie, a media podkreślają, że była to ostrożność, a nie sytuacja awaryjna. W samym meczu Manchester United pokonał Liverpool 3-2, co zapewniło im kwalifikację do Ligi Mistrzów UEFA. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają 6 punktów przewagi nad Liverpoolem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emilii Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emilii Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób. Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, napisał maturę z języka polskiego i ocenił ją pozytywnie, mimo początkowego stresu. Podkreślił, że solidne wykształcenie jest kluczowe, nawet przy sukcesach sportowych. Mimo intensywnego harmonogramu treningów, nie zrezygnował z nauki, przygotowując się indywidualnie w Portugalii. Niedawno świętował także zdobycie tytułu mistrza Portugalii z FC Porto.
2: Klaudia Kiwior, żona polskiego piłkarza Jakuba Kiwiora, stała się internetową sensacją po tym, jak świętowała mistrzostwo FC Porto wśród najbardziej zagorzałych kibiców. Nagranie z jej żywiołowym dopingiem szybko obiegło sieć, zdobywając uznanie internautów. Klaudia, znana również jako Klaudia Redheaded, jest mistrzynią twerku i regularnie wspiera drużynę męża z trybun dla zwykłych kibiców, co zyskało jej sympatię fanów FC Porto. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Klub zdecydował się na zakończenie współpracy dzień po przegranym finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Władze klubu podkreślają, że decyzja wynika z szerszej analizy sytuacji w drużynie. Nazwisko nowego trenera zostanie ogłoszone jutro.
1: Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 11 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Daniel pojawi się na Wigilii Upyrków, gdzie zostanie serdecznie przyjęty dzięki zaproszeniu Lucyny. W ramach podziękowania wręczy jej wyjątkowy prezent – nowy fotel Bujany, co wzbudzi w niej ogromny podziw. Lucyna nie będzie mogła przestać chwalić Daniela, co wywoła mieszane uczucia wśród domowników. Atmosfera stanie się napięta, gdy Daniel zacznie śpiewać kolędy, a Lucyna nie omieszka go pochwalić. Mimo to Emil stanie w obronie ojca, a wspólne śpiewanie kolęd zjednoczy wszystkich przy stole. Daniel zyska cennego sojusznika w rodzinie Pyrków, co może przynieść mu wiele korzyści w przyszłości.
0: W najnowszym 1930 odcinku M jak miłość Artur Rogowski przechodzi zaskakującą metamorfozę. Zaczyna obsesyjnie dbać o formę, dietę i treningi, co nie umknie uwadze jego przyjaciółki Judyty. Zmiana w zachowaniu Artura wywoła u Judyty podejrzenia, że jego nagłe zainteresowanie zdrowym stylem życia ma związek z Joanną. W odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20.55 na TVP2, Artur wybierze się na jogging z Joanną, co jeszcze bardziej zacieśni ich relacje. Judyta, widząc jak sytuacja wymyka się spod kontroli, nie powstrzyma się od ironicznych komentarzy. W kolejnym odcinku, 1931, Judyta postanowi otwarcie skonfrontować Artura, gdy dowie się o jego planach wyjazdu do Krakowa z Joanną. Czy uda jej się uratować małżeństwo Rogowskich?
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3376, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. W życiu Borysa zapanuje chaos, gdy zaufa jednemu ze swoich klientów i podejmie ryzykowną decyzję. Tymczasem rodzina Pyrków zmaga się z nagłą nieobecnością Lucyny, co zmusza młodych do przejęcia świątecznych obowiązków. Aleks wraca do domu pod wpływem alkoholu, przyznając się matce do rozstania z Wendy. W sklepie Borys ulega namowom pana Bogumiła, co może mieć poważne konsekwencje. Romeo wręcza Ewie pierścionek zaręczynowy, nie wiedząc o intrygach Elżbiety. Wiktor odkrywa sekretne randki młodego Włocha z Ewą, co prowadzi do ostrej reprymendy. Czy te napięcia wpłyną na świąteczną atmosferę? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. Serial Klan zbliża się do emisji 4711 odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i niespodziewanymi sytuacjami rodzinnymi. Ula odkryje coś na wystawie artystycznej, co skłoni ją do zdecydowanych działań. Paweł będzie musiał zmierzyć się z niespodziewaną zmianą planów, gdy Skoczek zrezygnuje z gry w golfa. Anna, po wizycie u notariusza, zorganizuje wspólny posiłek, by poprawić nastrój. Odcinek zostanie wyemitowany 8 maja na kanale TVP, jeden o godzinie 17.55. Klan to serial, który od 1997 roku przyciąga widzów historią rodziny Lubiczów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórcy planują kontynuację do połowy 2027 roku. W nadchodzącym 4712 odcinku serialu Klan czeka nas prawdziwa burza emocji. Cornel, po głośnym incydencie na wernisażu, zaczyna dostrzegać korzyści z całego zamieszania, choć nie wszyscy bliscy są z tego zadowoleni. Tymczasem w rodzinie Lubiczów narastają napięcia między ojcem a synem, co komplikuje ich wspólne plany. W tle pojawia się również Ostra, próbując przekonać Cornela do kontynuowania ich rzekomego romansu. Emisja tego emocjonującego odcinka zaplanowana jest na 11 maja o godzinie 17.55 na antenie TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania rodziny Lubiczów. W obsadzie zobaczymy m.in. Agnieszkę Kaczorowską, Andrzeja Grabarczyka i Izabelę Trojanowską. Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 124 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 16.50 na kanale TVN. Kaśka, wracając z wyjazdu, staje przed trudnymi informacjami o swoim życiu prywatnym. Na oddziale ratunkowym trwa dramatyczna walka o zdrowie pacjenta zagrożonego kalectwem, a niespodziewane rodzinne pojednanie po latach dodaje emocji. Konflikt z doktorem Streckerem narasta, a jego plany medialnego ataku na onkologię wzbudzają niepokój. Tymczasem Zyta i Łukasz podejmują odważne kroki, przekazując policji dowody przeciwko Streckerowi. Serial przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania personelu medycznego w Krakowie, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto ceni obyczajowe historie z życia wzięte. najnowszym odcinku M jak Miłość, numer 1930, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 4 maja 2026 roku o 20:55, widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zawirowań w związku Doroty i Bartka. Dorota, grana przez Iwonę Reisner, zauważy, że jej mąż Bartek, którego wciela się Arkadiusz Smoleński, stracił dawny entuzjazm i energię. Zamiast optymizmu zacznie emanować biernością, co wzbudzi niepokój Doroty. W międzyczasie Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, odwiedzi leśniczówkę, by podzielić się zmartwieniami o Tadzika, który zmaga się z otyłością i brakiem aktywności. Bartek, zamiast wesprzeć inicjatywę, zacznie narzekać, co doprowadzi do sprzeczki z Dorotą. Ostatecznie jednak, po głębszej refleksji, małżonkowie zdołają zażegnać konflikt i wyciszyć negatywne emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku rowerowym. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły setki osób, a jego grób na sosnowieckim cmentarzu jest pokryty kwiatami i zniczami. Miejsce spoczynku Litewki znajduje się w symbolicznej lokalizacji, obok grobu znanego społecznika Aleksandra Widery. Posłanka Dominika Chorosińska podzieliła się zdjęciem grobu, podkreślając, jak wiele osób pamięta o zmarłym polityku. Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV w czwartek 7 maja o godzinie 9 rano. To pierwsze spotkanie polskiego premiera z obecnym papieżem. Tego samego dnia papież przyjmie również amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Wizyta Rubio jest szczególnie interesująca ze względu na napięte relacje między USA a Watykanem.
3: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ogłosił inicjatywę zbiórki 500 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie zmiany konstytucji. Celem jest rozstrzygnięcie, czy Polacy wolą system prezydencki czy kanclerski, co ma zapobiec chaosowi w polskim systemie politycznym po 2027 roku. Mastalerek podkreśla, że jego działania są niezależne od prezydenta Karola Nawrockiego i mają na celu oddanie decyzji w ręce obywateli. Wskazuje, że brak zmian w podziale kompetencji między rządem a prezydentem może prowadzić do dalszych konfliktów.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił swoją wizję polityki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Podkreślił, że jego głównym celem jest odwrócenie spadku notowań PiS oraz przedstawienie konserwatywnej oferty dla wyborców prawicy. Czarnek zaznaczył, że jedność na prawicy jest kluczowa, ale wykluczył współpracę z Grzegorzem Braunem i jego środowiskiem. Wyraził również nadzieję na zjednoczenie prawicy, aby pokonać Donalda Tuska.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk skrytykował nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę Nowej Konstytucji. Tusk wyraził sceptycyzm wobec potrzeby zmiany konstytucji, podkreślając, że obecna ustawa zasadnicza dobrze służy Polsce. Premier zaznaczył, że nie zamierza uczestniczyć w pracach nad nową konstytucją, uznając je za polityczną grę. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, Ryszard Legutko i Julia Przyłębska. Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormuz w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA. Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Wiosna to czas, gdy storczyki na polskich parapetach zaczynają kwitnąć. Aby pobudzić te egzotyczne rośliny do wzrostu, warto zastosować domową odżywkę z pestki awokado, która dostarcza cennego potasu i fosforu. Kluczowe jest także odpowiednie nawilżanie i oświetlenie, które zapewnią storczykom doskonałą kondycję. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja to podstawa sukcesu w uprawie tych pięknych kwiatów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Okap kuchenny to niezbędne urządzenie, które chroni przed osadzaniem się tłuszczu i pochłania zapachy. Aby działał efektywnie, konieczne jest jego regularne czyszczenie, co bywa trudne z powodu uporczywych zabrudzeń. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie odpowiedniej mieszanki, która ułatwia pozbycie się osadu. Warto pamiętać o demontażu i dokładnym myciu filtrów, co zapewni długotrwałą wydajność urządzenia.
2: Dziś o 9:00 maturzyści w całym kraju rozpoczęli egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, otwierając tym samym tegoroczny maraton maturalny. Opinie na temat trudności egzaminu są podzielone. Niektórzy uznali go za przewidywalny, inni narzekali na trudność zadań. W arkuszu pojawiły się pytania o takie lektury jak Antygona, Perdydurkę czy rok 1984. Maturzyści mają nadzieję, że kolejne egzaminy pójdą równie dobrze.
3: Zbliża się czas wysadzania pomidorów do gruntu, co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Choroba ta, wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans, może szybko zniszczyć uprawy, szczególnie w chłodne i deszczowe dni. Warto stosować domowe opryski, takie jak roztwór jodyny, aby zahamować rozwój choroby na wczesnym etapie. Kluczowe jest również usuwanie porażonych części roślin i odpowiednia pielęgnacja, aby wzmocnić odporność pomidorów.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni Pałacu Prezydenckiego, opowiedział o swojej pracy dla prezydenta Karola Nawrockiego. Miecznikowski, który zna prezydenta od lat, przygotowuje dla niego specjalną dietę, kładąc nacisk na zdrowy styl życia. Kucharz podkreśla, że współpraca z zespołem przebiega świetnie, a jednym z największych wyzwań było przygotowanie obiadu dla szwedzkiej pary królewskiej. W pracy zaskoczyła go obecność lekarza SOP podczas przygotowań do oficjalnych spotkań.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Boczarska, gwiazda Tańca z Gwiazdami, ujawnia, że jej udział w programie to nie tylko taniec, ale prawdziwa walka z własnym ciałem. Aktorka przyznaje, że każdy trening to nowe wyzwanie, a jej ciało jest w stanie permanentnej kontuzji. Mimo bólu i wyczerpania, Boczarska nie zamierza się poddawać, a jej determinacja zachwyca widzów. Tymczasem Piotr Kędzierski niespodziewanie rezygnuje z udziału, co pokazuje, jak ogromnym obciążeniem jest ten program. Małgorzata Rozenek-Majdan znowu na językach. Tym razem jej najmłodszy syn, Henio, już jako niemowlak zarobił na swoje przyszłe studia. Tak, dobrze słyszycie. 6-miesięczny maluch ma już zabezpieczone środki na edukację. W świecie, gdzie dzieci celebrytów stają się częścią medialnego zgiełku, Henio zdaje się być prawdziwym pionierem finansowej niezależności. Ciekawe, czy w przyszłości będzie musiał dorabiać na kieszonkowe.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, znany z serialu Barwy Szczęścia, zmarł w wieku 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w głębokim smutku. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, pojawiają się spekulacje o poważnej chorobie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Matura, ten wielki symbol dorosłości i przepustka do sukcesu, okazuje się nie być niezbędna dla wszystkich. W polskim show biznesie mamy prawdziwych mistrzów, którzy bez tego papierka zdobyli szczyty popularności. Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Robert Kubica czy Kajach to tylko niektóre z nazwisk, które pokazują, że talent i determinacja mogą zastąpić maturę. Kto by pomyślał, że brak egzaminu dojrzałości może być taką przepustką do kariery?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Beata Kozidrak, królowa polskiej sceny, obchodzi dziś 66. urodziny, a jej życie to prawdziwy rollercoaster. Od harcerskich ballad po rockowe diwy, od skandali po triumfalne powroty, jej kariera to gotowy scenariusz na film. Kto by pomyślał, że odrzucenie propozycji od samej Maryli Rodowicz okaże się strzałem w dziesiątkę? A jednak Beata nie tylko przetrwała burzę, ale i zdobyła Złotego Fryderyka, udowadniając, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa siła tkwi w pasji.
1: Majowe burze to nie tylko spektakl na niebie, ale i w naszych głowach. Meteopatia, czyli wrażliwość na zmiany pogody, to nie wymysł współczesności, a realny problem, który dotyka nawet 70% populacji. Gwałtowne zmiany ciśnienia i wilgotności mogą wywoływać migreny, bóle stawów i ogólne rozbicie. Dla tych, którzy mają dość cierpienia, Joanna Zielewska oferuje książkę Migrena. Uwolnij się od bólu, pełną praktycznych porad. Jak radzić sobie z tymi dolegliwościami? Czas wziąć kontrolę nad swoim zdrowiem i przestać być ofiarą kaprysów pogody.
2: W świecie rocka zawrzało, gdy były członek zespołu Turnstile, Brady Ebert, trafił do aresztu za próbę morderstwa. Okazuje się, że Ebert z pełną premedytacją próbował rozjechać ojca wokalisty zespołu na jego własnym podjeździe. Konflikt między muzykami eskalował do tego stopnia, że teraz Ebertowi grozi dożywocie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne najlepszych thrillerów. Northwest, córka Kim Kardashian i Kanye Westa, zaskoczyła świat swoim debiutanckim mini-albumem Nerd Forever. 12-latka, która już wcześniej próbowała swoich sił w muzyce, teraz postawiła na metalowe brzmienia z rapowymi wstawkami, nawiązując do emo z początku XXI wieku. Jej najnowszy utwór to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która wprawiła słuchaczy w osłupienie. Czyżbyśmy właśnie byli świadkami narodzin nowej gwiazdy ciężkiego grania? Czas pokaże, czy Northwest zdoła przebić się przez cienie sławy swoich rodziców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W latach 70. rockowi bogowie niszczyli hotele i topili się w alkoholu, a Phil Collins wszedł na scenę z profesjonalizmem. Zamiast chaosu i skórzanych spodni, Collins przyniósł do rocka teatr i wrażliwość, co wielu fanów uznało za zdradę. Jego sukces w latach 80. był tak spektakularny, że aż irytujący dla purystów, którzy woleli nieprzewidywalny geniusz. Collins nie zniszczył rocka. On po prostu pokazał, że można być gwiazdą bez demolowania hotelowych pokoi.
1: Steven Tyler, wokalista Aerosmith, znów na czołówkach gazet. Sąd w Kalifornii postanowił, że sprawa dotycząca rzekomego wykorzystywania nieletniej Julie Misley będzie kontynuowana, choć większość zarzutów odrzucono z powodu przedawnienia. Wygląda na to, że przeszłość muzyka nie daje o sobie zapomnieć, a jego biografia stała się nieoczekiwanym źródłem problemów. Wyrok w tej kontrowersyjnej sprawie ma zapaść 31 sierpnia.
2: Chris Cornell, nieśmiertelny głos rocka, znów ożywa dzięki supergrupie King Ultra Mega. Tym razem Brian Dailor z Mastodon zmierzył się z utworem Dead Wishes z albumu Higher Truth. Choć początkowo perkusista miał obawy, efekt końcowy to prawdziwy hołd dla legendarnego wokalisty Soundgarden. Dochody ze sprzedaży singla wspierają organizację Musicers, pomagającą artystom w potrzebie. Tori Amos powraca z nowym albumem In Times of Dragons, który jest jak muzyczna podróż przez amerykański chaos. Artystka wciela się w postać uwięzioną w małżeństwie z miliarderem, by potem przemienić się w smoka i walczyć z tyranią. Tej alegorycznej opowieści o władzy i oporze Amos nie tylko śpiewa, ale i ostrzega przed niepewną przyszłością demokracji. Już 12 maja zagra w Warszawie, więc przygotujcie się na muzyczne trzęsienie ziemi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 18-letnia Karolina Nina K., która straciła przytomność w warszawskim autobusie, zmarła w szpitalu. Mimo szybkiej reakcji kierowcy i pasażerów, którzy podjęli reanimację, nie udało się uratować jej życia. Karolina była uczennicą warszawskiego liceum i przygotowywała się do matury. Społeczność szkolna i znajomi są głęboko poruszeni tą...

0: Mimo szybkiej reakcji kierowcy i reanimacji, nie udało się jej uratować. Karolina była uczennicą liceum i przygotowywała się do matury. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością szkolną, która zorganizowała zbiórkę krwi na jej cześć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się remont mostu gdańskiego w Warszawie, który potrwa do końca wakacji. Prace obejmują renowację gzymsów i balustrad oraz obu poziomów przeprawy. Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ część chodników i pasów ruchu będzie zamknięta. Modernizacja została podzielona na dwa etapy, a zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.
2: W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na Targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneumatycznej i trafiła do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na Bemowie, według nieoficjalnych doniesień, 83-letni mężczyzna miał targnąć się na życie, ale policja nie potwierdziła tych informacji.
0: Ministerstwo Klimatu ogłosiło plan zakupu 16 elektrycznych busów do transportu turystów nad Morskie Oko, co ma być realizowane przez Tatrzański Park Narodowy. Projekt ten wzbudza kontrowersje, ponieważ może oznaczać koniec tradycyjnych przewozów konnych, które od lat budzą emocje wśród opinii publicznej. Fiakrzy obawiają się, że nowe przetargi wykluczą ich z rynku, a elektryczne busy nie są idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologii. Konflikt trwa, a przyszłość transportu nad Morskie Oko pozostaje niepewna.
2: Józef Peruga, najstarszy polski maturzysta, podszedł do egzaminu dojrzałości po raz trzeci. 87-latek z Kalisza wybrał temat o pracy na wypracowanie maturalne, powołując się na dzieła Reymonta i Prusa. Mimo wcześniejszych niepowodzeń, nie poddał się i ma nadzieję, że tym razem zda maturę. Dla pana Józefa wykształcenie zawsze było priorytetem, a zdobycie świadectwa dojrzałości to jego wielkie marzenie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Każdy zdający otrzymał broszurę Wybrane wzory matematyczne, przygotowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dokument ten zawiera kluczowe wzory z różnych działów matematyki, ale nie zastępuje znajomości podstawowych pojęć i zasad. Umiejętność szybkiego odnajdywania potrzebnych informacji w tej broszurze może znacząco wpłynąć na wynik egzaminu. 4 dni po pogrzebie Łukasza Litewki jego grup wciąż odwiedzają tłumy, przynosząc znicze i kwiaty. Szczególnie wzruszający gest to kartka od małej Laury, która napisała: Kochany Łukaszu, mam nadzieję, że dzięki Tobie ludzie będą lepsi. Litewka, znany ze swojej działalności charytatywnej, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc potrzebującym. Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje otwarcie na 26 czerwca, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu, obiekt wciąż poszukuje pracowników, co może sugerować, że nie jest jeszcze w pełni gotowy na przyjęcie gości. Hotel oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów oraz bliskość do plaży, co czyni go atrakcyjnym miejscem na wypoczynek nad Bałtykiem. Podróż pociągiem PKP Intercity z Lublina do Wrocławia została zakłócona przez 43-letniego pasażera z Wrocławia, który agresywnie atakował współpasażerów i obsługę. Mężczyzna został zatrzymany w Radomiu przez Straż Ochrony Kolei, która musiała użyć siły fizycznej i kajdanek. To kolejny przypadek agresji w pociągach, z podobnymi incydentami odnotowanymi w Rzeszowie, Poznaniu i Zakopanem. Dzięki szybkiej interwencji podróż mogła być kontynuowana bezpiecznie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wrocławskie lotnisko ogłosiło powrót popularnego połączenia lotniczego do Monachium, które zostanie wznowione 1 czerwca o godzinie 13.10. Dzięki większym samolotom Lufthansy, jak Airbus A319, A320 i A321, zwiększy się liczba dostępnych miejsc dla pasażerów. Monachium, będące ważnym węzłem komunikacyjnym, oferuje także wiele atrakcji turystycznych, takich jak Plac Mariacki, Katedra Najświętszej Marii Panny czy Pałac Nymfenburg.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę także 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja.

0: język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Raków Częstochowa zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po analizie sytuacji sportowej drużyny i nie jest związana wyłącznie z przegranym finałem Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Klub szuka nowego impulsu i innego spojrzenia na rozwój zespołu. Nazwisko nowego trenera zostanie ogłoszone jutro. Ewa Pajor ponownie pokazała swoją klasę, zdobywając bramkę w wygranym 4-2 meczu Barcelony z Bayernem Monachium, co zapewniło awans do finału Ligi Mistrzyń. To już szósta próba Polki na zdobycie tego prestiżowego trofeum, którego wciąż brakuje w jej kolekcji. Finał z Olympique Lyon odbędzie się 23 maja w Oslo.
1: Siatkarze projektu Warszawa przegrali 2-3 z Asseco Resowią w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi, mimo przewagi własnej hali. Teraz rywalizacja przenosi się do Rzeszowa, gdzie projekt prowadzi 2-1 w serii. Stawką jest nie tylko medal, ale także przepustka do Ligi Mistrzów, co dodatkowo motywuje warszawskich zawodników do walki. Rozgrywający Jan Firlej podkreśla, że zespół musi wyciągnąć wnioski i skupić się na nadchodzącym meczu. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków narciarskich, tym razem jako koordynator systemu szkolenia. Polski Związek Narciarski potwierdził, że Austriak będzie ściśle współpracował z trenerami kadr narodowych, dbając o precyzyjny podział kompetencji i mierzalne cele sportowe. Horngacher, który wcześniej prowadził polską reprezentację do wielu sukcesów, rozpoczął już pracę w nowej roli.
0: Iga Świątek awansowała na trzecie miejsce w najnowszym rankingu WTA, mimo że musiała wycofać się z turnieju w Madrycie z powodu problemów zdrowotnych. Polka wyprzedziła Coco Gauff, która nie obroniła punktów za zeszłoroczny finał. Aryna Sabalenka utrzymuje pozycję liderki, a Jelena Rybakina jest druga. W rankingu awansowały również Mira Andrzejewa, Jasmine Paolini i Wiktoria Mboko. Iga Świątek przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie triumfowała już trzykrotnie. Polka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, a jej pierwszymi potencjalnymi rywalkami są Daria Kasatkina lub Kati McNally. Świątek, która od kilku dni trenuje w Rzymie, podkreśla, że miasto to jest dla niej jak drugi dom. Pierwszy mecz zagra w czwartek, 7 maja lub piątek, 8 maja. Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczęły się zaraz po majówce, a maturzyści zmierzyli się z testem z języka polskiego. Choć wyniki matur często wpływają na przyszłość młodych ludzi, warto pamiętać, że sukces można osiągnąć także bez tego świadectwa. Przykładem jest Julia Szeremeta, srebrna medalistka z Igrzysk w Paryżu, która rozwija karierę sportową mimo braku matury, choć planuje dokończyć edukację. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających w tym roku.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata w snookerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem.
0: Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju ATP Challenger 175 w Cagliari z Włochem Matteo Arnaldim, ulegając 4-6, 4-6. Był to pierwszy finał singlowy Polaka od niemal roku. Mimo porażki, Hurkacz zdobył cenne punkty do rankingu ATP, co pozwoli mu awansować na 53 miejsce. Turniej na Sardynii był dla niego ważnym przygotowaniem przed nadchodzącymi zawodami w Rzymie i French Open.
1: Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emily Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emily Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób. Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, napisał maturę z języka polskiego i ocenił ją pozytywnie, mimo początkowego stresu. Podkreślił, że solidne wykształcenie jest kluczowe, nawet przy sukcesach sportowych. Mimo intensywnego harmonogramu treningów, nie zrezygnował z nauki, przygotowując się indywidualnie w Portugalii. Niedawno świętował także zdobycie tytułu mistrza Portugalii z FC Porto. Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1930 odcinku M jak miłość Dorota będzie zaskoczona zmianą w zachowaniu Bartka. Kiedyś pełen energii i optymizmu. Teraz narzeka na wszystko i krytykuje każdą próbę zmiany. Dorota zauważy, że jej mąż stał się zdziadziały, co wywoła w niej niepokój. Wizyta Jagody, która opowie o problemach z Tadzikiem, tylko pogłębi napięcie. Bartek, zamiast wspierać, zacznie narzekać, co wywoła ostrą reakcję Doroty. Słowa żony mocno go poruszą, zmuszając do refleksji nad swoim zachowaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. M jak miłość szykuje emocjonujący 1934 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. Magda Budzyńska stanie twarzą w twarz z niebezpiecznym bandytą w Bistro Kingi. Wszystko to za sprawą Jabłońskiego, który próbuje przejąć kontrolę nad swoją żoną Pauliną. Paulina, próbując przechytrzyć męża, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Magda, nie zważając na ryzyko, postanowi stanąć w obronie Pauliny. Jabłoński nie zamierza się poddać i jego ludzie będą gotowi na wszystko. To starcie zapowiada się na pełne napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Na Sygnale powraca z emocjonującym 892 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 12 maja o 21:55 na TVP2. W tej odsłonie ekipa z Leśnej Góry wita nowego pracownika, Grzegorza, świeżo upieczonego absolwenta, który nie ma łatwego startu z doktorem Górą. Tymczasem zespół Artura walczy o życie nastolatka z poważną raną kłutą klatki piersiowej. Romek i Sonia zaskoczeni odkrywają, że ich wezwanie dotyczy małego kundelka, a nie dziecka. Równocześnie Piotr i Alek próbują rozwikłać tajemnicę zniknięcia Gabriela. 13 sezon serialu nabiera tempa, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Hotel Paradise szykuje prawdziwą rewolucję. W najbliższych odcinkach powróci Weronika, była uczestniczka związana wcześniej z Tobiaszem. To jednak tylko początek emocjonujących zmian w willi. Produkcja zapowiada kolejne niespodzianki, które mogą całkowicie przemeblować dotychczasowe relacje. Pan lektor, znany z zaskakujących zapowiedzi, sugeruje, że powrót Weroniki to jedynie preludium do większych wydarzeń. Spekuluje się, że do gry mogą wrócić także inni byli uczestnicy, w tym Tobiasz i Marta. Najbliższe odcinki mogą przynieść przetasowania, których nikt się nie spodziewa. To dopiero początek zmian w Hotelu Paradise.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 865 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 18:55 na TVP1, pułkownik Valverde zostaje zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta, co prowadzi do groźnego wypadku. Ranny trafia pod opiekę Felipe, który otrzymuje od niego tajemniczą misję dostarczenia ważnej wiadomości. Tymczasem w dzielnicy panuje chaos po śmierci Martina, co wywołuje gwałtowne starcia między robotnikami a gwardzistami. Casilda, opłakując męża, zostaje ranna, ale na szczęście otrzymuje pomoc medyczną. Arturo, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, decyduje się na ryzykowny krok opuszczenia domu. W tle tych dramatycznych wydarzeń rozwijają się nowe wątki miłosne, które mogą zaskoczyć widzów. To wszystko sprawia, że najnowszy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 913 odcinku Sinan podejmie desperacką próbę ucieczki z pułapki Hakana, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Tymczasem Nana i Poyraz wyruszą w podróż, by spełnić ostatnią wolę zmarłego przyjaciela. W tle rozgrywają się skomplikowane relacje, które przyciągają widzów przed ekrany. Premiera tego odcinka odbędzie się 9 maja o godzinie 16:05 na TVP1. Serial Dziedzictwo nieustannie zaskakuje i przyciąga swoją złożoną fabułą oraz dynamicznymi postaciami. Warto śledzić te pełne emocji losy, które wciąż zaskakują nowymi zwrotami akcji.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 915 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 16:05 na TVP1. Poyraz zmaga się z uczuciami, które zaczynają wpływać na jego codzienne życie i relacje z Naną. Mimo, że próbuje się od niej zdystansować, nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji o jej zwolnieniu. Tymczasem Sinan, ratując Aynur, zostaje ciężko ranny, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Bohaterowie muszą spędzić noc pod gołym niebem z powodu awarii samochodu. W szpitalu trwa operacja Sinana, a Aynur z niecierpliwością czeka na wieści o jego stanie. Serial przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów.
1: Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 124 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 16:50 na kanale TVN. Kaśka, wracając z wyjazdu, staje przed trudnymi informacjami o swoim życiu prywatnym. Na oddziale ratunkowym trwa dramatyczna walka o zdrowie pacjenta zagrożonego kalectwem, a niespodziewane rodzinne pojednanie po latach dodaje emocji. Konflikt z doktorem Streckerem narasta, a jego plany medialnego ataku na onkologię wzbudzają niepokój. Tymczasem Zyta i Łukasz podejmują odważne kroki, przekazując policji dowody przeciwko Streckerowi. Serial przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania personelu medycznego w Krakowie, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto ceni obyczajowe historie z życia wzięte.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku rowerowym. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły setki osób, a jego grób na sosnowieckim cmentarzu jest pokryty kwiatami i zniczami. Miejsce spoczynku Litewki znajduje się w symbolicznej lokalizacji, obok grobu znanego społecznika Aleksandra Widery. Posłanka Dominika Chorosińska podzieliła się zdjęciem grobu, podkreślając, jak wiele osób pamięta o zmarłym polityku. Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat wzmacniający współpracę, zwłaszcza w dziedzinie obronności. Decyzja zapadła po rozmowach z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Tusk podkreślił również znaczenie współpracy transatlantyckiej z USA jako priorytetu dla bezpieczeństwa Europy. Dodatkowo planowane jest zacieśnienie relacji z Kanadą i Norwegią w kontekście ich zbliżenia z Unią Europejską. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił swoją wizję polityki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Podkreślił, że jego głównym celem jest odwrócenie spadku notowań PiS oraz przedstawienie konserwatywnej oferty dla wyborców prawicy. Czarnek zaznaczył, że jedność na prawicy jest kluczowa, ale wykluczył współpracę z Grzegorzem Braunem i jego środowiskiem. Wyraził również nadzieję na zjednoczenie prawicy, aby pokonać Donalda Tuska. Premier Donald Tusk skrytykował nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę Nowej Konstytucji. Tusk wyraził sceptycyzm wobec potrzeby zmiany konstytucji, podkreślając, że obecna ustawa zasadnicza dobrze służy Polsce. Premier zaznaczył, że nie zamierza uczestniczyć w pracach nad nową konstytucją, uznając je za polityczną grę. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, Ryszard Legutko i Julia Przyłębska.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormuz w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA. NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie. Wiosna to czas, gdy storczyki na polskich parapetach zaczynają kwitnąć. Aby pobudzić te egzotyczne rośliny do wzrostu, warto zastosować domową odżywkę z pestki awokado, która dostarcza cennego potasu i fosforu. Kluczowe jest także odpowiednie nawilżanie i oświetlenie, które zapewnią storczykom doskonałą kondycję. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja to podstawa sukcesu w uprawie tych pięknych kwiatów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Okap kuchenny to niezbędne urządzenie, które chroni przed osadzaniem się tłuszczu i pochłania zapachy. Aby działał efektywnie, konieczne jest jego regularne czyszczenie, co bywa trudne z powodu uporczywych zabrudzeń. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie odpowiedniej mieszanki, która ułatwia pozbycie się osadu. Warto pamiętać o demontażu i dokładnym myciu filtrów, co zapewni długotrwałą wydajność urządzenia. Zbliża się czas wysadzania pomidorów do gruntu, co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Choroba ta, wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans, może szybko zniszczyć uprawy, szczególnie w chłodne i deszczowe dni. Warto stosować domowe opryski, takie jak roztwór jodyny, aby zahamować rozwój choroby na wczesnym etapie. Kluczowe jest również usuwanie porażonych części roślin i odpowiednia pielęgnacja, aby wzmocnić odporność pomidorów.
2: Zbliża się matura 2026, a to dobra okazja, by przyjrzeć się wykształceniu prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Urodzony w Gdańsku, Nawrocki ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obronił również doktora. W 2023 roku zdobył dyplom International MBA na Politechnice Gdańskiej. Jest drugim w historii III Rzeczypospolitej Polskiej prezydentem z wykształceniem historycznym, po Bronisławie Komorowskim. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni Pałacu Prezydenckiego, opowiedział o swojej pracy dla prezydenta Karola Nawrockiego. Miecznikowski, który zna prezydenta od lat, przygotowuje dla niego specjalną dietę, kładąc nacisk na zdrowy styl życia. Kucharz podkreśla, że współpraca z zespołem przebiega świetnie, a jednym z największych wyzwań było przygotowanie obiadu dla szwedzkiej pary królewskiej. W pracy zaskoczyła go obecność lekarza SOP podczas przygotowań do oficjalnych spotkań.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Boczarska, gwiazda Tańca z Gwiazdami, ujawnia, że jej udział w programie to nie tylko taniec, ale prawdziwa walka z własnym ciałem. Aktorka przyznaje, że każdy trening to nowe wyzwanie, a jej ciało jest w stanie permanentnej kontuzji. Mimo bólu i wyczerpania, Boczarska nie zamierza się poddawać, a jej determinacja zachwyca widzów. Tymczasem Piotr Kędzierski niespodziewanie rezygnuje z udziału, co pokazuje, jak ogromnym obciążeniem jest ten program. Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę. Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość i Barw Szczęścia, walczy z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła już poważną operację, teraz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by wrócić do zdrowia. Choć udało się zebrać już 119 tysięcy złotych na leczenie, przed nią jeszcze długa droga. Bieluszko nie boi się mówić o swojej chorobie, choć temat ten wciąż bywa traktowany jak niechciany gość na eleganckim przyjęciu.
2: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kanye West, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, nie zagra w Polsce. Decyzja zapadła po burzliwej dyskusji, a powodem są formalno-prawne zawiłości. Podobnie postąpiły inne kraje, jak Wielka Brytania czy Francja, które również powiedziały nie amerykańskiemu raperowi. Ale nie martwcie się, Kanye znalazł swoje miejsce na mapie. Albania z otwartymi ramionami przyjmie go w lipcu, licząc na turystyczny boom.
1: Roxana Węgiel, znana z przebojów, teraz zasłynęła z matury, używając własnej piosenki jako kontekstu kulturowego na egzaminie ustnym. Komisja była zachwycona, a Roxana zyskała nowe, niezapomniane wspomnienie. Tymczasem Sarah James walczy z tegorocznymi arkuszami, a Vicky Gabor, zamiast stresować się maturą, spokojnie planuje edukację w brytyjskim systemie. Cóż, nie każdy musi się spieszyć z dorosłością. Małgorzata Rozenek-Majdan znowu na językach. Tym razem jej najmłodszy syn, Henio, już jako niemowlak zarobił na swoje przyszłe studia. Tak, dobrze słyszycie. 6-miesięczny maluch ma już zabezpieczone środki na edukację. W świecie, gdzie dzieci celebrytów stają się częścią medialnego zgiełku, Henio zdaje się być prawdziwym pionierem finansowej niezależności. Ciekawe, czy w przyszłości będzie musiał dorabiać na kieszonkowe.
2: Beata Kozidrak, królowa polskiej sceny, obchodzi dziś 66. urodziny, a jej życie to prawdziwy rollercoaster. Od harcerskich ballad po rockowe diwy, od skandali po triumfalne powroty, jej kariera to gotowy scenariusz na film. Kto by pomyślał, że odrzucenie propozycji od samej Maryli Rodowicz okaże się strzałem w dziesiątkę. A jednak Beata nie tylko przetrwała burzę, ale i zdobyła złotego Fryderyka, udowadniając, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa siła tkwi w pasji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami Paulina Gałązka zaskoczyła wszystkich, wyznając, że jest w spektrum autyzmu. Inspiracją do odkrycia tej prawdy był raper Mata, który wcześniej podzielił się podobnym doświadczeniem. Gałązka, znana z roli w Dziewczynach z Dubaju, przyznała, że diagnoza całkowicie odmieniła jej życie. Teraz, w półfinale show, pokazuje, że z odpowiednim nauczycielem nawet najtrudniejsze kroki taneczne można opanować.
2: W latach 70. rockowi bogowie niszczyli hotele i topili się w alkoholu, a Phil Collins wszedł na scenę z profesjonalizmem. Zamiast chaosu i skórzanych spodni, Collins przyniósł do rocka teatr i wrażliwość, co wielu fanów uznało za zdradę. Jego sukces w latach 80. był tak spektakularny, że aż irytujący dla purystów, którzy woleli nieprzewidywalny geniusz. Collins nie zniszczył rocka. On po prostu pokazał, że można być gwiazdą bez demolowania hotelowych pokoi.
1: Steven Tyler, wokalista Aerosmith, znów na czołówkach gazet. Sąd w Kalifornii postanowił, że sprawa dotycząca rzekomego wykorzystywania nieletniej Julii Misley będzie kontynuowana, choć większość zarzutów odrzucono z powodu przedawnienia. Wygląda na to, że przeszłość muzyka nie daje o sobie zapomnieć, a jego biografia stała się nieoczekiwanym źródłem problemów. Wyrok w tej kontrowersyjnej sprawie ma zapaść 31 sierpnia.
2: Tori Amos powraca z nowym albumem In Times of Dragons, który jest jak muzyczna podróż przez amerykański chaos. Artystka wciela się w postać uwięzioną w małżeństwie z miliarderem, by potem przemienić się w smoka i walczyć z tyranią. W tej alegorycznej opowieści o władzy i oporze Amos nie tylko śpiewa, ale i ostrzega przed niepewną przyszłością demokracji. Już 12 maja zagra w Warszawie, więc przygotujcie się na muzyczne trzęsienie ziemi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 18-letnia Karolina Nina K., która straciła przytomność w warszawskim autobusie, zmarła w szpitalu. Mimo szybkiej reakcji kierowcy i pasażerów, którzy podjęli reanimację, nie udało się uratować jej życia. Karolina była uczennicą warszawskiego liceum i przygotowywała się do matury. Społeczność szkolna i znajomi są głęboko poruszeni tą tragedią. W sobotę wieczorem na Pradze Północ doszło

0: został dotkliwie poparzony, gdy ojciec dolewał płynną podpałkę do rozgrzanego brykietu, co spowodowało gwałtowny zapłon. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Olsztynie, a policja bada okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas grillowania. Pod Płockiem doszło do tragicznego wypadku, w którym 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem na drodze krajowej numer 62. Kobieta została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym, jednak mimo wysiłków lekarzy zmarła. Wypadek spowodował kilkugodzinną blokadę drogi, a łoś, który przeżył zderzenie, uciekł do lasu. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, przebiegających przez tereny niezabudowane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie na Pradze Południe policja zatrzymała 35-letniego recydywistę, który złamał prawo ponad 100 razy. Mężczyzna kradł paliwo, używał fałszywych tablic rejestracyjnych i prowadził samochód bez uprawnień. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dziś ponad 8 tysięcy maturzystów szkoły w chmurze przystępuje do egzaminu dojrzałości w nowatorskiej formule. Egzaminy odbywają się w specjalnie przygotowanych miasteczkach maturalnych w Warszawie, Poznaniu i Kutnie. W Warszawie, na Stadionie Miejskim Legii, maturę napisze ponad 5 tysięcy uczniów, a w Poznaniu około 3200. Organizatorzy zadbali o komfort zdających i ich bliskich, przygotowując w stolicy specjalną strefę dla rodzin. Na warszawskim Brudnie doszło do postrzelenia kobiety przy ulicy Nieszawskiej. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, a policja zabezpieczyła teren i prowadzi intensywne śledztwo. Wstępne ustalenia wskazują na użycie broni pneumatycznej. Jednak okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Funkcjonariusze nadal pracują nad ustaleniem szczegółów i poszukują świadków. 9 maja w Krakowie odbędzie się piąta parada Harley Owners Group Chapter Kraków. Około 100 motocykli Harley Davidson wyruszy o godzinie 12 spod salonu przy ulicy Opolskiej 8, pokonując 40-kilometrową trasę przez miasto. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów motocykli z całej Polski, a Radio SK będzie jego patronem medialnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jutro, 5 maja, o godzinie 9, maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 180 minut, a do zdobycia jest maksymalnie 50 punktów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 15 punktów, czyli 30% możliwych do zdobycia. Arkusz egzaminacyjny składa się z zadań zamkniętych i otwartych, a dozwolone narzędzia to kalkulator prosty, linijka, cyrkiel oraz tablice z wzorami matematycznymi. Knurów, miasto w województwie śląskim, wyróżnia się unikalnym przemysłowym charakterem i bogatą historią sięgającą XIII wieku. Choć nie jest siedzibą powiatu, zarządzane jest przez prezydenta, a nie burmistrza. Wśród jego atrakcji znajduje się modernistyczny ratusz z lat od 1928 do 1929, będący symbolem nowoczesności i aspiracji miasta. Knurów może poszczycić się także zabytkowymi osiedlami robotniczymi oraz budynkami objętymi ochroną konserwatorską. Od maja w Niemczech obowiązuje całkowity zakaz picia i noszenia otwartych butelek z alkoholem na wybranych dworcach kolejowych. Decyzja ta ma na celu walkę z przestępczością i agresją, które są problemem na tych terenach. Zakaz nie dotyczy restauracji i sklepów na dworcach, gdzie alkohol można spożywać na miejscu. Deutsche Bahn planuje rozszerzenie zakazu na kolejne stacje, jeśli przyniesie on pozytywne efekty. W polskich lasach drastycznie wzrosło ryzyko pożarów, a w 8 województwach osiągnęło poziom krytyczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilne ostrzeżenia, apelując o zachowanie ostrożności i zakazując używania ognia w pobliżu lasów. Susza, upały i porywisty wiatr tworzą idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Służby apelują o zgłaszanie nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do katastrofy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podróż pociągiem PKP Intercity z Lublina do Wrocławia została zakłócona przez agresywnego pasażera. 43-letni mieszkaniec Wrocławia zaczepiał współpasażerów i obsługę, co wymusiło interwencję Straży Ochrony Kolei na stacji Radom Główny. Funkcjonariusze musieli użyć siły fizycznej i kajdanek, aby opanować sytuację. Mężczyzna został przekazany policji, a podróż mogła być kontynuowana w spokoju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje rewolucyjne zmiany w systemie emerytur mundurowych, które mogą skrócić staż pracy do 15 lat. Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu ujednolicenie zasad dla różnych służb, w tym służby celnej. Nowe przepisy mają również ograniczyć możliwość pobierania podwójnych świadczeń. Obecnie emerytury mundurowe są jednymi z najwyższych w Polsce, co budzi kontrowersje. Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w czwartym kwartale 2026 roku. Dla wielu osób oznacza to szybszy dostęp do świadczeń i większą elastyczność w planowaniu kariery. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce. W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli.
1: Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowością jest możliwość uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku firmy w podstawie wymiaru składki, co może być korzystne. W przypadku nadpłaty składki ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot, który należy wysłać do 1 czerwca. Niedopłaty trzeba uregulować do 20 maja, a zwrot nadpłaty jest możliwy tylko przy braku zaległości w ZUS.
0: Wycinka drzew na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, RIOD, wymaga szczególnej uwagi. Drzewa na takich działkach są własnością działkowca, który odpowiada za ich usunięcie. Bez formalności można wyciąć drzewa owocowe oraz te, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych limitów. W przypadku większych drzew konieczne może być zgłoszenie do zarządu RIOD, urzędu gminy lub uzyskanie zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nielegalna wycinka grozi wysokimi karami finansowymi, dlatego warto przestrzegać przepisów. Najlepszy czas na wycinkę to jesień i zima, poza okresem lęgowym ptaków.
1: Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania. Na rynku pracy w Polsce rośnie bezrobocie, szczególnie dotykając młodych ludzi do 30 roku życia. Choć ogólne bezrobocie w marcu wyniosło ponad 6%, liczba młodych bezrobotnych wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców, co prowadzi do sytuacji, w której mimo licznych ofert pracy wiele osób pozostaje bez zatrudnienia. Najwięcej wakatów jest w produkcji, transporcie i straży granicznej, podczas gdy bez pracy pozostają głównie sprzedawcy, kucharze i ślusarze. Eksperci podkreślają konieczność zmian w systemie szkoleń i wsparcia zawodowego, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Daniel pojawi się na Wigilii Upyrków, gdzie zostanie serdecznie przyjęty dzięki zaproszeniu Lucyny. W ramach podziękowania wręczy jej wyjątkowy prezent – nowy fotel Bujany, co wzbudzi w niej ogromny podziw. Lucyna nie będzie mogła przestać chwalić Daniela, co wywoła mieszane uczucia wśród domowników. Atmosfera stanie się napięta, gdy Daniel zacznie śpiewać kolędy, a Lucyna nie omieszka go pochwalić. Mimo to Emil stanie w obronie ojca, a wspólne śpiewanie kolęd zjednoczy wszystkich przy stole. Daniel zyska cennego sojusznika w rodzinie Pyrków, co może przynieść mu wiele korzyści w przyszłości. W 3386 odcinku Barw Szczęścia Weronika Ciesielska stanie się gwiazdą wieczoru podczas gali Złotego Pióra Dziennikarstwa. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, o godzinie 25 na TVP2. Weronika, ubrana w wystrzałową kreację od Madzi, odbierze prestiżową nagrodę za swoje głośne teksty. Jej sukces przewidziała wcześniej Jola, wróżąc jej sławę i uznanie. Na gali towarzyszyć jej będą Kornel i Błażej, którzy również będą dumni z jej osiągnięć. Dziennikarze i szef Szoku będą błyszczeć u jej boku, a Weronika zyska zasłużone uznanie. To moment, w którym jej talent i ciężka praca zostaną w pełni docenione.
0: W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący moment w 910 odcinku. Nana i Poyraz znajdą się w niecodziennej sytuacji, gdy niedosłyszący Tekin, mylnie biorąc ich za zakochaną parę, postanowi podarować im swoje cenne obrączki. Mimo desperackich prób odmowy, uparty staruszek nie ustąpi i założy im pierścionki na palce, czyniąc ich oficjalnie zaręczonymi. Zaskoczeni młodzi nie będą wiedzieli, jak zareagować na ten niespodziewany prezent. Tekin, przekonany o ich miłości, ogłosi ich zaręczyny, co wywoła spięcie między narzeczonymi. Poyraz obwini Mariam za całą sytuację, a ona odpowie, że wolałaby skoczyć w przepaść, niż przyjąć od niego obrączkę. Czy ta nieoczekiwana sytuacja wpłynie na ich relacje? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: M jak miłość w 1930 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Jagoda, zaniepokojona stanem zdrowia Tadeusza, prosi Lisieckich o pomoc. Tadeusz bagatelizuje swoje problemy zdrowotne, co niepokoi jego bliskich. Jagoda, Dorota i Bartek postanawiają działać, by nakłonić go do zmiany nawyków. Podczas wspólnego obiadu Tadeusz dostaje zdrowy posiłek, co wywołuje jego niezadowolenie. Bartek nie owija w bawełnę i mówi Tadeuszowi, że jego zdrowie to sprawa całej rodziny. Czy Tadeusz posłucha przyjaciół i zadba o siebie? Odcinek można obejrzeć dziś o 20.55 na TVP2. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4012 odcinek. Kalina nie daje się oskarżeniom Mikołaja i walczy o prawdę, choć napotyka opór. Jej bliscy również angażują się, by zakończyć narastający konflikt. Tymczasem Bolesław po dramatycznych wydarzeniach czuje się opuszczony w szpitalu. Angelika zmaga się z własnymi emocjami, stojąc przed drzwiami jego sali. Eliza przygotowuje się do realizacji tajemniczego układu, co może mieć poważne konsekwencje. Marysia musi stawić czoła oburzeniu Julki po odkryciu romansu ojca z ciotką. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 18 na kanale Polsat.
0: Na farmie emocje sięgają zenitu po eliminacji Oli, która wywołała burzliwą dyskusję wśród widzów. Opinie są podzielone. Jedni bronią decyzji, inni uważają, że gra mogła potoczyć się inaczej. Tymczasem rozpoczyna się finałowy tydzień, w którym Agnieszka, Karolina, Dominika, Paulina, Aksel i Wojtek walczą o złote widły. Każdy przegrany uczestnik wskazuje osobę do pierwszego pojedynku, co prowadzi do kolejnych eliminacji. To czas, gdy sojusze tracą znaczenie, a każda decyzja może przesądzić o dalszym losie uczestników. Finałowy tydzień zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie wciąż rośnie.
1: W nadchodzącym 864 odcinku serialu Akacjowa 38 Madryt staje się areną dramatycznych wydarzeń. Gwałtowne zamieszki na ulicach prowadzą do niebezpiecznych konfrontacji. Casilda, znajdując się w samym centrum chaosu, zostaje uderzona i traci przytomność. Martin, ostrzelony wcześniej, umiera, co pogrąża jego bliskich w rozpaczy. Arturo, zaniepokojony o Silwię, opuszcza dom mimo zagrożeń. Tymczasem Leonor opowiada Inigo o wielkiej miłości Casildy i Martina. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 8 maja o godzinie 18.55 TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych miłosnych uniesień i rodzinnych sekretów. Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3376, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. W życiu Borysa zapanuje chaos, gdy zaufa jednemu ze swoich klientów i podejmie ryzykowną decyzję. Tymczasem rodzina Pyrków zmaga się z nagłą nieobecnością Lucyny, co zmusza młodych do przejęcia świątecznych obowiązków. Aleks wraca do domu pod wpływem alkoholu, przyznając się matce do rozstania z Wendy. W sklepie Borys ulega namowom pana Bogumiła, co może mieć poważne konsekwencje. Romeo wręcza Ewie pierścionek zaręczynowy, nie wiedząc o intrygach Elżbiety. Wiktor odkrywa sekretne randki młodego Włocha z Ewą, co prowadzi do ostrej reprymendy. Czy te napięcia wpłyną na świąteczną atmosferę? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł potężny pożar, który objął już 100 hektarów lasu. Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza z udziałem kilkudziesięciu jednostek straży pożarnej i śmigłowców. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny, a drogi między Rynarticami a Dolni Krypska są zamknięte. Władze parku apelują do turystów o przestrzeganie zakazów i unikanie manipulacji ogniem.
2: Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
1: W Austrii zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o zatruwanie produktów dla niemowląt firmy HiPP. Sprawca próbował wymusić 2 miliony euro, umieszczając trutkę na szczury w słoiczkach, które trafiły na półki w Austrii, Czechach i na Słowacji. Na szczęście 5 zatrutych słoiczków zostało odzyskanych, zanim trafiły do konsumentów. Policja wciąż poszukuje 6. słoiczka, a firma HiPP wycofała zagrożony produkt ze sprzedaży w Austrii.
2: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, która została skierowana do rządu. Po podpisaniu przez premiera dokument trafi do prezydenta Karola Nawrockiego do ostatecznego zatwierdzenia. Strategia, uzgodniona między stroną prezydencką a rządową, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania instytucji państwowych w obszarze bezpieczeństwa. Wśród jej założeń są m.in. zachowanie niepodległości, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. Dronizacja pola walki zmienia zasady medycyny wojskowej, ujawniając słabości tradycyjnych systemów zabezpieczenia medycznego. Nowa strategia zakłada rozproszenie zdolności leczniczych bliżej miejsca zranienia, co pozwala na szybsze udzielenie pomocy. W warunkach, gdzie dominacja w powietrzu i bezpieczeństwo infrastruktury medycznej są zagrożone, kluczowe staje się dostarczenie szpitala do rannego, a nie odwrotnie. Wprowadzenie bezzałogowych pojazdów i dronów do ewakuacji i zaopatrzenia medycznego to krok w stronę zwiększenia przeżywalności na polu walki. Po słonecznej majówce nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Od wtorku do czwartku spodziewane są intensywne opady deszczu, które najmocniej dotkną zachód, centrum i południe kraju. Najtrudniejsze warunki przewidywane są w czwartek na południu, gdzie opady mogą być szczególnie uciążliwe. W weekend deszcz osłabnie, ale miejscami nadal będzie mokro.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbiórka Łatwogangu zebrała ponad 250 milionów złotych w krótkim czasie, co wywołało porównania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współczesne formy dobroczynności przenoszą się do świata cyfrowego, gdzie twórcy internetowi odgrywają kluczową rolę, budując więź z odbiorcami. Polacy nadal chcą pomagać, ale teraz robią to online, wspierając osoby, które znają i którym ufają. To pokazuje, że chociaż forma się zmienia, potrzeba wspólnoty i zaangażowania pozostaje silna.
1: W wieku 78 lat zmarł Andrzej Olechowski, znany polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Olechowski pełnił funkcję ministra finansów i szefa MSZ, ale jego kariera zaczęła się w mediach jako dziennikarz muzyczny i prezenter radiowy. Był także kierownikiem artystycznym zespołu Krzysztofa Klęczona Trzy Korony. Wspomnieniem o nim podzieliła się dziennikarka Agata Konarska, która wspomina jego klasę i profesjonalizm. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, podczas majówki zaprezentowała stylizacje nawiązujące do polskich barw narodowych. Na święto flagi wybrała czerwony kostium, a na święto Konstytucji 3 maja elegancki biały garnitur. Ekspert mody Daniel Jacob Daly ocenił te wybory jako eleganckie i nowoczesne, podkreślając ich symboliczny charakter. Szczególną uwagę zwrócił na ozdobną opaskę, która dodała stylizacjom wyjątkowego charakteru. Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gamow Fall, mało znany uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, docierając do finału bez dogrywek. Jednak cena za taneczne sukcesy okazała się wysoka. Aktor schudł aż 8,5 kg. Mordercze treningi sprawiły, że Gamow marzy teraz tylko o jednym. Wakacjach all inclusive, gdzie w końcu będzie mógł się najeść dosyta. Cóż, taniec to nie tylko sztuka, ale i dieta cud. Wielki finał Tańca z Gwiazdami jeszcze się nie odbył, a już wywołuje burzę emocji. Produkcja zaskoczyła wszystkich, wprowadzając 4 pary do finału, co dla jednych jest świeżym powiewem, a dla innych kontrowersyjnym zamieszaniem. Monika Richardson i Katarzyna Zilman nie kryją swojego zdziwienia, ale to wyznanie Pauliny Gałązki o jej życiu w spektrum autyzmu skradło show. Richardson podkreśla, że za taką odwagę Gałązka zasługuje na kryształową kulę, a jej taneczny talent tylko wzmacnia tę pozycję.
2: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, znany z serialu Barwy Szczęścia, zmarł w wieku 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w głębokim smutku. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, pojawiają się spekulacje o poważnej chorobie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Matura, ten wielki symbol dorosłości i przepustka do sukcesu, okazuje się nie być niezbędna dla wszystkich. W polskim showbiznesie mamy prawdziwych mistrzów, którzy bez tego papierka zdobyli szczyty popularności. Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Robert Kubica czy Kajach to tylko niektóre z nazwisk, które pokazują, że talent i determinacja mogą zastąpić maturę. Kto by pomyślał, że brak egzaminu dojrzałości może być taką przepustką do kariery?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
2: Sarah James, znana z The Voice Kids i Eurowizji Junior, wyruszyła na swój pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego. W eleganckiej białej koszuli i krawacie, z uśmiechem na twarzy, ostrzegła w sieci, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to ona wychodzi. Wokalistka, choć przyznaje, że jest trochę przerażona, liczy na optymistyczne tematy i wspomina, że najchętniej pisałaby o przedwiośniu. Sara zdaje angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę podstawową, a my trzymamy kciuki, by te lata nauki nie poszły na marne. Afera w Tańcu z Gwiazdami rozkręca się na całego. Finał z 4 parami zamiast 3 miał być niespodzianką, a wyszła z tego niezła komedia pomyłek. Jurorzy plączą się w zeznaniach, a widzowie zastanawiają się, czy produkcja wie, co robi. Czyżby spontaniczność i burzliwe narady jury były nowym sposobem na zarządzanie jednym z najpopularniejszych show w Polsce? Chaos i kontrowersje w pełnej krasie. Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, otwarcie mówi o swojej walce z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła poważną operację, teraz zmaga się z konsekwencjami, w tym uszkodzeniem nerwu i niedowładem nogi. Kosztowna rehabilitacja to kolejny etap tej dramatycznej historii, a zebrane dotąd 119 tysięcy złotych to wciąż za mało. Bieluszko, z charakterystycznym dla siebie dystansem, porównuje rozmowy o swojej chorobie do niestosownego żartu w towarzystwie, które nie wie, jak zareagować. Metallica, niekwestionowany król metalu, od ponad 4 dekad rządzi na scenie muzycznej. Zespół, który zdefiniował thrash metal, wciąż przyciąga tłumy na największe stadiony świata. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wskazać najlepsze utwory tej legendy, a wśród nich znalazły się takie hity jak Nothing Else Matters i Enter Sandman. Ciekawe, czy Metallica kiedykolwiek przestanie być na topie, czy może już na zawsze pozostanie muzycznym gigantem.
0: Słuchacie Radia Super Express. Budapeszt znów stanie się muzycznym epicentrum. Centrum, bo Sziget Festival wraca z hukiem. Na wyspie Ubuda, która na kilka dni zamieni się w tętniące życiem miasto, wystąpią takie gwiazdy jak Florence and the Machine, 21 Pilots czy Skrillex. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo na ponad 50 scenach odbędzie się ponad 600 występów. Organizatorzy obiecują, że nawet portfele nie będą płakać, bo przygotowano opcje budget friendly i piwo w cenach z 2024 roku.
2: Red Hot Chili Peppers nie znają słowa odpoczynek. Po wydaniu By The Way w 2002 roku, zamiast zasłużonego relaksu, ruszyli w trasę koncertową, a potem od razu do studia. Efektem tego szaleńczego tempa był album Stadium Arcadium, który zadebiutował w 2006 roku. Z 38 nagranych utworów wybrali 28, tworząc podwójny album, który zdobył aż 4 nagrody Grammy. To prawdziwe opus magnum zespołu, łączące wszystkie style, z którymi eksperymentowali przez lata. Chris Cornell, nieśmiertelny głos rocka, znów ożywa dzięki supergrupie King Ultra Mega. Tym razem Brian Dailor z Mastodon zmierzył się z utworem Dead Wishes z albumu Higher Truth. Choć początkowo perkusista miał obawy, efekt końcowy to prawdziwy hołd dla legendarnego wokalisty Soundgarden. Dochody ze sprzedaży singla wspierają organizację Musicers, pomagającą artystom w potrzebie. Foo Fighters znowu na scenie z nowym albumem Your Favorite Toy, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dave Grohl musiał zmienić tytuł płyty, ponieważ film Wicked for Good pokrzyżował mu plany. Mimo to Grohl jest zadowolony z efektu, choć komercyjny sukces nie dorównuje poprzednim projektom. Zespół po burzliwych latach wraca do korzeni z nowym perkusistą i punkowym brzmieniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Szydłowo doszło do tragicznego wypadku podczas rodzinnego spotkania. 7-letni chłopiec doznał poważnych oparzeń, gdy jego ojciec dolewał płynną podpałkę do rozgrzanego grilla, co spowodowało wybuch. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Olsztynie. Policja apeluje o ostrożność przy używaniu łatwopalnych substancji i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Na drodze krajowej numer 62 pod Płockiem doszło do tragicznego wypadku. 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie niestety zmarła. Łoś przeżył i uciekł do lasu, a droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja apeluje o ostrożność, zwłaszcza na trasach w pobliżu lasów.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali 35-letniego recydywistę, który w ciągu kilku miesięcy popełnił ponad 100 przestępstw. Mężczyzna kradł paliwo, używał fałszywych tablic rejestracyjnych i prowadził samochód bez uprawnień. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Rozpoczął się remont mostu gdańskiego w Warszawie, który potrwa do końca wakacji. Prace obejmują renowację gzymsów i balustrad oraz obu poziomów przeprawy. Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ część chodników i pasów ruchu będzie zamknięta. Modernizacja została podzielona na 2 etapy, a zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneumatycznej i trafiła do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na Bemowie, według nieoficjalnych doniesień, 83-letni mężczyzna miał targnąć się na życie, ale policja nie potwierdziła tych informacji. Początek maja przyniesie gwałtowne burze i obfite opady deszczu, szczególnie w południowych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nawałnicami, które rozpoczną się już w nocy, z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są Małopolska, Śląsk, Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, łódzkie i opolskie. Mimo dynamicznej pogody, temperatury pozostaną umiarkowane, a weekend przyniesie ocieplenie. Józef Peruga, najstarszy polski maturzysta, podszedł do egzaminu dojrzałości po raz trzeci. 87-latek z Kalisza wybrał temat o pracy na wypracowanie maturalne, powołując się na dzieła Reymonta i Prusa. Mimo wcześniejszych niepowodzeń, nie poddał się i ma nadzieję, że tym razem zda maturę. Dla pana Józefa wykształcenie zawsze było priorytetem, a zdobycie świadectwa dojrzałości to jego wielkie marzenie. 4 dni po pogrzebie Łukasza Litewki jego grób wciąż odwiedzają tłumy, przynosząc znicze i kwiaty. Szczególnie wzruszający gest to kartka od małej Laury, która napisała: "Kochany Łukaszu, mam nadzieję, że dzięki Tobie ludzie będą lepsi". Litewka, znany ze swojej działalności charytatywnej, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc potrzebującym.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czechowice Dziedzice, położone w województwie śląskim, to miasto z bogatą historią sięgającą średniowiecza. Powstało z połączenia 2 miejscowości, Czechowic i Dziedzic, które w XIX wieku stały się ważnym węzłem kolejowym i ośrodkiem przemysłowym. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Kotulińskich czy kościoły parafialne. Charakterystyczny czarny pas na fladze symbolizuje tragiczne wydarzenia, takie jak pożar rafinerii w 1971 roku.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje otwarcie na 26 czerwca, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu, obiekt wciąż poszukuje pracowników, co może sugerować, że nie jest jeszcze w pełni gotowy na przyjęcie gości. Hotel oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów oraz bliskość do plaży, co czyni go atrakcyjnym miejscem na wypoczynek nad Bałtykiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach. Ostrzeżenie obejmuje części 8 województw, w tym Dolnośląskiego, Mazowieckiego i Lubuskiego. Brak opadów i upalna pogoda sprawiają, że ściółka jest bardzo sucha, co zwiększa ryzyko pożarów. Zaleca się unikanie używania ognia w lasach i ich okolicach. Podróż pociągiem PKP Intercity z Lublina do Wrocławia została zakłócona przez 43-letniego pasażera z Wrocławia, który agresywnie atakował współpasażerów i obsługę. Mężczyzna został zatrzymany w

0: Radomiu przez Straż Ochrony Kolei, która musiała użyć siły fizycznej i kajdanek. To kolejny przypadek agresji w pociągach z podobnymi incydentami odnotowanymi w Rzeszowie, Poznaniu i Zakopanem. Dzięki szybkiej interwencji podróż mogła być kontynuowana bezpiecznie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wrocławskie lotnisko ogłosiło powrót popularnego połączenia lotniczego do Monachium, które zostanie wznowione 1 czerwca o godzinie 13.10. Dzięki większym samolotom Lufthansy, jak Airbus A319, A320 i A321, zwiększy się liczba dostępnych miejsc dla pasażerów. Monachium, będące ważnym węzłem komunikacyjnym, oferuje także wiele atrakcji turystycznych, takich jak Plac Mariacki, Katedra Najświętszej Marii Panny czy Pałac Nymfenburg.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje rewolucyjne zmiany w systemie emerytur mundurowych, które mogą skrócić staż pracy do 15 lat. Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu ujednolicenie zasad dla różnych służb, w tym służby celnej. Nowe przepisy mają również ograniczyć możliwość pobierania podwójnych świadczeń. Obecnie emerytury mundurowe są jednymi z najwyższych w Polsce, co budzi kontrowersje. Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w czwartym kwartale 2026 roku. Dla wielu osób oznacza to szybszy dostęp do świadczeń i większą elastyczność w planowaniu kariery. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce. W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli.
1: Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowością jest możliwość uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku firmy w podstawie wymiaru składki, co może być korzystne. W przypadku nadpłaty składki ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot, który należy wysłać do 1 czerwca. Niedopłaty trzeba uregulować do 20 maja, a zwrot nadpłaty jest możliwy tylko przy braku zaległości w ZUS.
0: Wycinka drzew na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, RJD, wymaga szczególnej uwagi. Drzewa na takich działkach są własnością działkowca, który odpowiada za ich usunięcie. Bez formalności można wyciąć drzewa owocowe oraz te, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych limitów. W przypadku większych drzew konieczne może być zgłoszenie do zarządu RJD, urzędu gminy lub uzyskanie zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nielegalna wycinka grozi wysokimi karami finansowymi, dlatego warto przestrzegać przepisów. Najlepszy czas na wycinkę to jesień i zima, poza okresem lęgowym ptaków.
1: Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania. Na rynku pracy w Polsce rośnie bezrobocie, szczególnie dotykając młodych ludzi do 30 roku życia. Choć ogólne bezrobocie w marcu wyniosło ponad 6%, liczba młodych bezrobotnych wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców, co prowadzi do sytuacji, w której mimo licznych ofert pracy wiele osób pozostaje bez zatrudnienia. Najwięcej wakatów jest w produkcji, transporcie i straży granicznej, podczas gdy bez pracy pozostają głównie sprzedawcy, kucharze i ślusarze. Eksperci podkreślają konieczność zmian w systemie szkoleń i wsparcia zawodowego, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 865 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 18.55 na TVP1, pułkownik Valverde zostaje zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta, co prowadzi do groźnego wypadku. Ranny trafia pod opiekę Felipe, który otrzymuje od niego tajemniczą misję dostarczenia ważnej wiadomości. Tymczasem w dzielnicy panuje chaos po śmierci Martina, co wywołuje gwałtowne starcia między robotnikami a gwardzistami. Casilda, opłakując męża, zostaje ranna, ale na szczęście otrzymuje pomoc medyczną. Arturo, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, decyduje się na ryzykowny krok opuszczenia domu. W tle tych dramatycznych wydarzeń rozwijają się nowe wątki miłosne, które mogą zaskoczyć widzów. To wszystko sprawia, że najnowszy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 915 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 16.05 na TVP1. Poyraz zmaga się z uczuciami, które zaczynają wpływać na jego codzienne życie i relacje z Naną. Mimo że próbuje się od niej zdystansować, nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji o jej zwolnieniu. Tymczasem Sinan, ratując Aynur, zostaje ciężko ranny, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Bohaterowie muszą spędzić noc pod gołym niebem z powodu awarii samochodu. W szpitalu trwa operacja Sinana, a Aynur z niecierpliwością czeka na wieści o jego stanie. Serial przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów.
1: Serial Klan zbliża się do emisji 4711 odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i niespodziewanymi sytuacjami rodzinnymi. Ula odkryje coś na wystawie artystycznej, co skłoni ją do zdecydowanych działań. Paweł będzie musiał zmierzyć się z niespodziewaną zmianą planów, gdy Skoczek zrezygnuje z gry w golfa. Anna, po wizycie u notariusza, zorganizuje wspólny posiłek, by poprawić nastrój. Odcinek zostanie wyemitowany 8 maja na kanale TVP, jeden o godzinie 17.55. Klan to serial, który od 1997 roku przyciąga widzów historią rodziny Lubiczów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórcy planują kontynuację do połowy 2027 roku. W nadchodzącym 4712 odcinku serialu Klan czeka nas prawdziwa burza emocji. Cornel, po głośnym incydencie na wernisażu, zaczyna dostrzegać korzyści z całego zamieszania, choć nie wszyscy bliscy są z tego zadowoleni. Tymczasem w rodzinie Lubiczów narastają napięcia między ojcem a synem, co komplikuje ich wspólne plany. W tle pojawia się również Ostra, próbując przekonać Cornela do kontynuowania ich rzekomego romansu. Emisja tego emocjonującego odcinka zaplanowana jest na 11 maja o godzinie 17.55 na antenie TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania rodziny Lubiczów. W obsadzie zobaczymy m.in. Agnieszkę Kaczorowską, Andrzeja Grabarczyka i Izabelę Trojanowską.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 1932 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Marcin Chodakowski znajdzie się w kłopotliwej sytuacji, gdy jego żona odkryje prawdę o atrakcyjnej nowej szefowej. Pani Domańska, nie kryjąc swoich zamiarów, postanowi odwiedzić Kamę, co wywoła burzę emocji. Tymczasem w siedlisku atmosfera staje się coraz bardziej napięta po ucieczce chłopaka i pojawieniu się uzbrojonego ojczyma. Bracia zduńscy wreszcie szczerze porozmawiają, a Artur i Joanna zbliżą się do siebie, planując wspólny wyjazd do Krakowa. Premiera tego pełnego zwrotu w akcji odcinka odbędzie się 11 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Serial od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Policjantki i policjanci w odcinku 1421 wprowadzą nas w kolejne emocjonujące śledztwo. Funkcjonariusze Marek i Daria zostają wezwani na pole, gdzie odkryto ciało kobiety. Tajemnicze przedmioty znalezione przy ofierze oraz nagrania z kamer monitoringu przyciągają uwagę policjantów. W międzyczasie Korwicki otrzymuje od przełożonego przedmiot należący kiedyś do Natalii, co dodaje sprawie osobistego wymiaru. Serial, który od lat przyciąga miłośników kryminalnych zagadek, można oglądać na TV4. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 19. Wrocławscy funkcjonariusze znów będą musieli zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami, łącząc pracę z osobistymi dylematami. To połączenie akcji i życia prywatnego bohaterów sprawia, że serial jest tak angażujący.
1: Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 124. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 16:50 na kanale TVN. Kaśka, wracając z wyjazdu, staje przed trudnymi informacjami o swoim życiu prywatnym. Na oddziale ratunkowym trwa dramatyczna walka o zdrowie pacjenta zagrożonego kalectwem, a niespodziewane rodzinne pojednanie po latach dodaje emocji. Konflikt z doktorem Streckerem narasta, a jego plany medialnego ataku na onkologię wzbudzają niepokój. Tymczasem Zyta i Łukasz podejmują odważne kroki, przekazując policji dowody przeciwko Streckerowi. Serial przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania personelu medycznego w Krakowie, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto ceni obyczajowe historie z życia wzięte.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbliżają się wakacje 2026 roku, a wielu Polaków zastanawia się nad kierunkiem urlopu. Sztuczna inteligencja wskazuje, że modne są teraz mniej oczywiste miejsca, takie jak Islandia, Japonia czy Kolumbia. Islandia kusi astroturystyką i zjawiskami przyrodniczymi. Japonia łączy nowoczesność z egzotyką, a Kolumbia oferuje przygodę w sercu Ameryki Południowej. Dla tych, którzy wolą bliżej, Londyn znów staje się atrakcyjnym celem podróży. NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
3: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w czterech scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
2: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiosna to czas, gdy storczyki na polskich parapetach zaczynają kwitnąć. Aby pobudzić te egzotyczne rośliny do wzrostu, warto zastosować domową odżywkę z pestki awokado, która dostarcza cennego potasu i fosforu. Kluczowe jest także odpowiednie nawilżanie i oświetlenie, które zapewnią storczykom doskonałą kondycję. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja to podstawa sukcesu w uprawie tych pięknych kwiatów.
3: Okap kuchenny to niezbędne urządzenie, które chroni przed osadzaniem się tłuszczu i pochłania zapachy. Aby działał efektywnie, konieczne jest jego regularne czyszczenie, co bywa trudne z powodu uporczywych zabrudzeń. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie odpowiedniej mieszanki, która ułatwia pozbycie się osadu. Warto pamiętać o demontażu i dokładnym myciu filtrów, co zapewni długotrwałą wydajność urządzenia. Zbliża się czas wysadzania pomidorów do gruntu, co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Choroba ta, wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans, może szybko zniszczyć uprawy, szczególnie w chłodne i deszczowe dni. Warto stosować domowe opryski, takie jak roztwór jodyny, aby zahamować rozwój choroby na wczesnym etapie. Kluczowe jest również usuwanie porażonych części roślin i odpowiednia pielęgnacja, aby wzmocnić odporność pomidorów.
2: Imię Anna od stuleci cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Nosi je ponad milion Polek. Jego historia sięga 1229 roku, a w polskiej kulturze zapisało się dzięki postaciom takim jak królowa Anna Jagiellonka. Mimo zmieniających się trendów, Anna pozostaje najczęściej wybieranym imieniem w ogólnym zestawieniu historycznym. Imieniny Anny, obchodzone 26 lipca, są w Polsce szczególnie hucznie świętowane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polscy politycy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek uczestniczyli w koncercie hiszpańskiej gwiazdy Rosalii w Berlinie. Wydarzenie, które odbyło się w ramach trasy Lux Tour 2026, przyciągnęło tłumy fanów z całej Europy. Biedroń określił koncert jako totalny kosmos, podkreślając, jak muzyka i kultura mogą inspirować do działania. Ich obecność na koncercie wzbudziła zainteresowanie, pokazując polityków w bardziej prywatnej odsłonie. Zbliża się matura 2026, a to dobra okazja, by przyjrzeć się wykształceniu prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Urodzony w Gdańsku, Nawrocki ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obronił również doktora. W 2023 roku zdobył dyplom International MBA na Politechnice Gdańskiej. Jest drugim w historii III Rzeczypospolitej Polskiej prezydentem z wykształceniem historycznym, po Bronisławie Komorowskim. Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się finał Pucharu Polski, w którym zmierzyły się Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Wydarzenie przyciągnęło wielu kibiców, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, co podkreśliło jego rangę. Prezydent, znany z zamiłowania do sportu, swoją obecnością nadał wydarzeniu dodatkowy wymiar. Zabrakło jednak prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, który nie dotarł z powodu opóźnień lotów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Boczarska, gwiazda Tańca z Gwiazdami, ujawnia, że jej udział w programie to nie tylko taniec, ale prawdziwa walka z własnym ciałem. Aktorka przyznaje, że każdy trening to nowe wyzwanie, a jej ciało jest w stanie permanentnej kontuzji. Mimo bólu i wyczerpania, Boczarska nie zamierza się poddawać, a jej determinacja zachwyca widzów. Tymczasem Piotr Kędzierski niespodziewanie rezygnuje z udziału, co pokazuje, jak ogromnym obciążeniem jest ten program. Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę.
2: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości. Kanye West, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, nie zagra w Polsce. Decyzja zapadła po burzliwej dyskusji, a powodem są formalno-prawne zawiłości. Podobnie postąpiły inne kraje, jak Wielka Brytania czy Francja, które również powiedziały nie amerykańskiemu raperowi. Ale nie martwcie się, Kanye znalazł swoje miejsce na mapie. Albania z otwartymi ramionami przyjmie go w lipcu, licząc na turystyczny boom.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z przebojów, teraz zasłynęła z matury, używając własnej piosenki jako kontekstu kulturowego na egzaminie ustnym. Komisja była zachwycona, a Roxana zyskała nowe, niezapomniane wspomnienie. Tymczasem Sarah James walczy z tegorocznymi arkuszami, a Vicky Gabor, zamiast stresować się maturą, spokojnie planuje edukację w brytyjskim systemie. Cóż, nie każdy musi się spieszyć z dorosłością. W 18. edycji Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami, doszło do prawdziwej rewolucji. Po niespodziewanej rezygnacji Piotra Kędzierskiego, finałowy parkiet zapełni się aż 4 parami, co w historii programu jeszcze się nie zdarzyło. Widzowie są w szoku, a internet aż huczy od komentarzy. W dodatku po raz pierwszy w finale zmierzy się małżeństwo zawodowych tancerzy, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke. Cóż, zapowiada się wieczór pełen emocji.
2: W świecie rocka zawrzało, gdy były członek zespołu Turnstile, Brady Ebert, trafił do aresztu za próbę morderstwa. Okazuje się, że Ebert z pełną premedytacją próbował rozjechać ojca wokalisty zespołu na jego własnym podjeździe. Konflikt między muzykami eskalował do tego stopnia, że teraz Ebertowi grozi dożywocie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne najlepszych thrillerów. Northwest, córka Kim Kardashian i Kanye Westa, zaskoczyła świat swoim debiutanckim mini-albumem Nerd Forever. 12-latka, która już wcześniej próbowała swoich sił w muzyce, teraz postawiła na metalowe brzmienia z rapowymi wstawkami, nawiązując do emo z początku XXI wieku. Jej najnowszy utwór to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która wprawiła słuchaczy w osłupienie. Czyżbyśmy właśnie byli świadkami narodzin nowej gwiazdy ciężkiego grania? Czas pokaże, czy Northwest zdoła przebić się przez cienie sławy swoich rodziców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: TPO Negative, zespół, który od lat nie istnieje, znów zaskakuje. W archiwach odkryto nieznany utwór z wokalem samego Petera Steela. Johnny Kelly, perkusista zespołu, podczas porządków w taśmach natknął się na prawdziwą perełkę z czasów nagrywania kultowego October Rust. Choć muzycy nie planują jubileuszowego wydania tej płyty, fani mogą liczyć na niespodziankę w postaci nowego materiału. Ciekawe, czy ten utwór rzeczywiście przebije My Girlfriend's Girlfriend.
1: Steven Tyler, wokalista Aerosmith, znów na czołówkach gazet. Sąd w Kalifornii postanowił, że sprawa dotycząca rzekomego wykorzystywania nieletniej Julie Misley będzie kontynuowana, choć większość zarzutów odrzucono z powodu przedawnienia. Wygląda na to, że przeszłość muzyka nie daje o sobie zapomnieć, a jego biografia stała się nieoczekiwanym źródłem problemów. Wyrok w tej kontrowersyjnej sprawie ma zapaść 31 sierpnia.
2: Synowie legendarnych muzyków Kiss, Evan Stanley i Nick Simmons, postanowili pokazać, że jabłko nie pada daleko od jabłoni, ale z pewnym twistem. Ich debiutancki album Dancing While the World is Ending ukaże się 28 sierpnia, a już 8 maja usłyszymy singiel Temporary Love. Produkcją zajął się Rob Cavallo, znany ze współpracy z Green Day. Młodzi artyści zaskakują folk-rockowym klimatem, który z pewnością nie przypomina tego, co serwowali ich ojcowie. Czyżby nowa era muzyki Simmonsów? Tori Amos powraca z nowym albumem In Times of Dragons, który jest jak muzyczna podróż przez amerykański chaos. Artystka wciela się w postać uwięzioną w małżeństwie z miliarderem, by potem przemienić się w smoka i walczyć z tyranią. W tej alegorycznej opowieści o władzy i oporze Amos nie tylko śpiewa, ale i ostrzega przed niepewną przyszłością demokracji. Już 12 maja zagra w Warszawie, więc przygotujcie się na muzyczne trzęsienie ziemi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Dzisiejszy dzień pachnie wakacjami. Czas na lekki strój i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 18-letnia Karolina Nina K., która straciła przytomność w warszawskim autobusie, zmarła w szpitalu. Mimo szybkiej reakcji kierowcy i pasażerów, którzy podjęli reanimację, nie udało się uratować jej życia. Karolina była uczennicą warszawskiego liceum i przygotowywała się do matury. Społeczność szkolna i znajomi są głęboko poruszeni tą tragedią.
2: Pod Płockiem doszło do tragicznego wypadku, w którym 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem na drodze krajowej numer 62. Kobieta została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym, jednak mimo wysiłków lekarzy zmarła. Wypadek spowodował kilkugodzinną blokadę drogi, a łoś, który przeżył zderzenie, uciekł do lasu. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, przebiegających przez tereny niezabudowane. W Warszawie na Pradze Południe policja zatrzymała 35-letniego recydywistę, który złamał prawo ponad 100 razy. Mężczyzna kradł paliwo, używał fałszywych tablic rejestracyjnych i prowadził samochód bez uprawnień. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. 9 maja w Krakowie odbędzie się 5. parada Harley Owners Group Chapter Kraków. Około 100 motocykli Harley Davidson wyruszy o godzinie 12 spod salonu przy ulicy Opolskiej 8, pokonując 40-kilometrową trasę przez miasto. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów motocykli z całej Polski, a Radio SK będzie jego patronem medialnym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło inwestycje w elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka, co budzi kontrowersje wśród lokalnych przewoźników. Zakup 16 pojazdów elektrycznych ma na celu zastąpienie tradycyjnych zaprzęgów konnych, co spotyka się z krytyką ze strony górali, obawiających się o przyszłość swojej działalności. Organizacje prozwierzęce popierają zmiany, argumentując, że konie są przeciążone. Jednak lokalna społeczność broni tradycji, podkreślając regularne kontrole weterynaryjne. Konflikt o formę transportu turystów trwa, a jego rozwiązanie wciąż jest niepewne.
1: W pierwszej dekadzie maja w Polsce spodziewane są burze i intensywne opady deszczu, szczególnie w nocy z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, takie jak Małopolska, Śląsk i Podkarpacie, ale deszcz i burze mogą wystąpić także w innych regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje ostrzeżenia pierwszego stopnia. Mimo niesprzyjającej pogody, temperatury

0: Knurów, miasto w województwie śląskim, wyróżnia się unikalnym przemysłowym charakterem i bogatą historią sięgającą XIII wieku. Choć nie jest siedzibą powiatu, zarządzane jest przez prezydenta, a nie burmistrza. Wśród jego atrakcji znajduje się modernistyczny ratusz z lat od 1928 do 1929, będący symbolem nowoczesności i aspiracji miasta. Knurów może poszczycić się także zabytkowymi osiedlami robotniczymi oraz budynkami objętymi ochroną konserwatorską.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W miniony weekend w Bydgoszczy odbył się wiosenny kiermasz ogrodniczy przy Torbydzie, który przyciągnął tłumy miłośników zieleni. W pięknej, słonecznej aurze odwiedzający mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny, od kwitnących róż po egzotyczne cytrusy. Wydarzenie oferowało także rękodzieło, ogrodowe dekoracje oraz regionalne produkty, tworząc wyjątkowy klimat wiosennego święta. Kiermasz stał się okazją do rozmów z doświadczonymi producentami, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą.
0: W polskich lasach drastycznie wzrosło ryzyko pożarów, a w 8 województwach osiągnęło poziom krytyczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilne ostrzeżenia, apelując o zachowanie ostrożności i zakazując używania ognia w pobliżu lasów. Susza, upały i porywisty wiatr tworzą idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Służby apelują o zgłaszanie nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do katastrofy.
2: Podróż pociągiem PKP Intercity z Lublina do Wrocławia została zakłócona przez agresywnego pasażera. 43-letni mieszkaniec Wrocławia zaczepiał współpasażerów i obsługę, co wymusiło interwencję Straży Ochrony Kolei na stacji Radom Główny. Funkcjonariusze musieli użyć siły fizycznej i kajdanek, aby opanować sytuację. Mężczyzna został przekazany policji, a podróż mogła być kontynuowana w spokoju.
0: Od 1 czerwca wracają loty z Wrocławia do Monachium, co jest świetną wiadomością dla podróżnych. Po przerwie spowodowanej restrukturyzacją przewoźnika, pasażerowie mogą liczyć na większy komfort dzięki nowym, większym samolotom z rodziny Airbus. Średnia liczba miejsc wzrośnie z około 90 do niemal 150, co znacznie poprawi jakość podróży. Monachium to nie tylko ważny hub przesiadkowy, ale także miasto pełne atrakcji turystycznych, takich jak Plac Mariacki czy Pałac Nymphenburg.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Siatkarze projektu Warszawa przegrali 2-3 z Asseco Resowią w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi, mimo przewagi własnej hali. Teraz rywalizacja przenosi się do Rzeszowa, gdzie projekt prowadzi 2-1 w serii. Stawką jest nie tylko medal, ale także przepustka do Ligi Mistrzów, co dodatkowo motywuje warszawskich zawodników do walki. Rozgrywający Jan Firlej podkreśla, że zespół musi wyciągnąć wnioski i skupić się na nadchodzącym meczu. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków narciarskich, tym razem jako koordynator systemu szkolenia. Polski Związek Narciarski potwierdził, że Austriak będzie ściśle współpracował z trenerami kadr narodowych, dbając o precyzyjny podział kompetencji i mierzalne cele sportowe. Horngacher, który wcześniej prowadził polską reprezentację do wielu sukcesów, rozpoczął już pracę w nowej roli.
2: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie wcześniej triumfowała 3-krotnie. Po niepowodzeniu w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła w 2. meczu, ma teraz więcej czasu na treningi na kortach Foro Italico. Rzymskie korty są znacznie wolniejsze niż te w Madrycie, co może sprzyjać polskiej tenisistce. Kibice liczą, że spokojne przygotowania pod okiem Francisco Roiga przyniosą oczekiwane efekty.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczęły się zaraz po majówce, a maturzyści zmierzyli się z testem z języka polskiego. Choć wyniki matur często wpływają na przyszłość młodych ludzi, warto pamiętać, że sukces można osiągnąć także bez tego świadectwa. Przykładem jest Julia Szeremeta, srebrna medalistka z Igrzysk w Paryżu, która rozwija karierę sportową mimo braku matury, choć planuje dokończyć edukację. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających w tym roku.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem.
2: Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju ATP Challenger 175 w Cagliari z Włochem Matteo Arnaldim, ulegając 4-6, 4-6. Był to pierwszy finał singlowy Polaka od niemal roku. Mimo porażki, Hurkacz zdobył cenne punkty do rankingu ATP, co pozwoli mu awansować na 53. miejsce. Turniej na Sardynii był dla niego ważnym przygotowaniem przed nadchodzącymi zawodami w Rzymie i French Open.
1: Ewa Pajor z Barcelony strzeliła kluczowego gola w wygranym 4-2 półfinale Ligi Mistrzyń z Bayernem Monachium, zapewniając drużynie awans do finału. To już 6. podejście Polki do tego prestiżowego trofeum, którego jeszcze nie zdobyła. Finał z Olympique Lyon odbędzie się 23 maja w Oslo. Barcelona, która 3-krotnie triumfowała w tych rozgrywkach, chce potwierdzić swoją dominację w kobiecej piłce nożnej.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tuż przed meczem Manchesteru United z Liverpoolem Sir Alex Ferguson trafił do szpitala po tym, jak poczuł się gorzej na stadionie. Służby medyczne zareagowały błyskawicznie, a media podkreślają, że była to ostrożność, a nie sytuacja awaryjna. W samym meczu Manchester United pokonał Liverpool 3-2, co zapewniło im kwalifikację do Ligi Mistrzów UEFA. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają 6 punktów przewagi nad Liverpoolem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emilii Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emilii Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób. Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3386 odcinku Barw Szczęścia Weronika Ciesielska stanie się gwiazdą wieczoru podczas gali Złotego Pióra Dziennikarstwa. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja o godzinie 25 na TVP2. Weronika, ubrana w wystrzałową kreację od Madzi, odbierze prestiżową nagrodę za swoje głośne teksty. Jej sukces przewidziała wcześniej Jola, wróżąc jej sławę i uznanie. Na gali towarzyszyć jej będą Kornel i Błażej, którzy również będą dumni z jej osiągnięć. Dziennikarze i szef Szoku będą błyszczeć u jej boku, a Weronika zyska zasłużone uznanie. To moment, w którym jej talent i ciężka praca zostaną w pełni docenione.
0: W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący moment w 910 odcinku. Nana i Poyraz znajdą się w niecodziennej sytuacji, gdy niedosłyszący Tekin, mylnie biorąc ich za zakochaną parę, postanowi podarować im swoje cenne obrączki. Mimo desperackich prób odmowy, uparty staruszek nie ustąpi i założy im pierścionki na palce, czyniąc ich oficjalnie zaręczonymi. Zaskoczeni młodzi nie będą wiedzieli, jak zareagować na ten niespodziewany prezent. Tekin, przekonany o ich miłości, ogłosi ich zaręczyny, co wywoła spięcie między narzeczonymi. Poyraz obwini Mariam za całą sytuację, a ona odpowie, że wolałaby skoczyć w przepaść, niż przyjąć od niego obrączkę. Czy ta nieoczekiwana sytuacja wpłynie na ich relacje? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów. Już 12 maja na antenie TVP2 zadebiutuje 94 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Hanser, główna bohaterka, postanawia opuścić Cichana po tym, jak ten wyjawia jej całą prawdę. Relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte, a emocje sięgają zenitu. Bejza zaczyna kwestionować intencje Mukadder, co prowadzi do konfliktu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, jest adaptacją tureckiego hitu z 2024 roku. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Produkcja zapowiada się na długą przygodę z widzami, bo w Turcji powstały już 3 sezony. W 1930 odcinku M jak miłość Dorota będzie zaskoczona zmianą w zachowaniu Bartka. Kiedyś pełen energii i optymizmu. Teraz narzeka na wszystko i krytykuje każdą próbę zmiany. Dorota zauważy, że jej mąż stał się zdziadziały, co wywoła w niej niepokój. Wizyta Jagody, która opowie o problemach z Tadzikiem, tylko pogłębi napięcie. Bartek, zamiast wspierać, zacznie narzekać, co wywoła ostrą reakcję Doroty. Słowa żony mocno go poruszą, zmuszając do refleksji nad swoim zachowaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4012 odcinek. Kalina nie daje się oskarżeniom Mikołaja i walczy o prawdę, choć napotyka opór. Jej bliscy również angażują się, by zakończyć narastający konflikt. Tymczasem Bolesław po dramatycznych wydarzeniach czuje się opuszczony w szpitalu. Angelika zmaga się z własnymi emocjami, stojąc przed drzwiami jego sali. Eliza przygotowuje się do realizacji tajemniczego układu, co może mieć poważne konsekwencje. Marysia musi stawić czoła oburzeniu Julki po odkryciu romansu ojca z ciotką. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Hotel Paradise szykuje prawdziwą rewolucję. W najbliższych odcinkach powróci Weronika, była uczestniczka związana wcześniej z Tobiaszem. To jednak tylko początek emocjonujących zmian w willi. Produkcja zapowiada kolejne niespodzianki, które mogą całkowicie przemeblować dotychczasowe relacje. Pan lektor, znany z zaskakujących zapowiedzi, sugeruje, że powrót Weroniki to jedynie preludium do większych wydarzeń. Spekuluje się, że do gry mogą wrócić także inni byli uczestnicy, w tym Tobiasz i Marta. Najbliższe odcinki mogą przynieść przetasowania, których nikt się nie spodziewa. To dopiero początek zmian w Hotelu Paradise. W nadchodzącym 864 odcinku serialu Akacjowa 38 Madryt staje się areną dramatycznych wydarzeń. Gwałtowne zamieszki na ulicach prowadzą do niebezpiecznych konfrontacji. Casilda, znajdując się w samym centrum chaosu, zostaje uderzona i traci przytomność. Martin, ostrzelony wcześniej, umiera, co pogrąża jego bliskich w rozpaczy. Arturo, zaniepokojony o Silwię, opuszcza dom mimo zagrożeń. Tymczasem Leonor opowiada Inigo o wielkiej miłości Casildy i Martina. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 8 maja o godzinie 18.55 w TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych miłosnych uniesień i rodzinnych sekretów. Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3376, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. W życiu Borysa zapanuje chaos, gdy zaufa jednemu ze swoich klientów i podejmie ryzykowną decyzję. Tymczasem rodzina Pyrków zmaga się z nagłą nieobecnością Lucyny, co zmusza młodych do przejęcia świątecznych obowiązków. Aleks wraca do domu pod wpływem alkoholu, przyznając się matce do rozstania z Wendy. W sklepie Borys ulega namowom pana Bogumiła, co może mieć poważne konsekwencje. Romeo wręcza Ewie pierścionek zaręczynowy, nie wiedząc o intrygach Elżbiety. Wiktor odkrywa sekretne randki młodego Włocha z Ewą, co prowadzi do ostrej reprymendy. Czy te napięcia wpłyną na świąteczną atmosferę? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł potężny pożar, który objął już 100 hektarów lasu. Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza z udziałem kilkudziesięciu jednostek straży pożarnej i śmigłowców. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny, a drogi między Rynarticami a Dolni Krypska są zamknięte. Władze parku apelują do turystów o przestrzeganie zakazów i unikanie manipulacji ogniem.
3: Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
2: W Austrii zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o zatruwanie produktów dla niemowląt firmy HiPP. Sprawca próbował wymusić 2 miliony euro, umieszczając trutkę na szczury w słoiczkach, które trafiły na półki w Austrii, Czechach i na Słowacji. Na szczęście 5 zatrutych słoiczków zostało odzyskanych, zanim trafiły do konsumentów. Policja wciąż poszukuje 6. słoiczka, a firma HiPP wycofała zagrożony produkt ze sprzedaży w Austrii.
3: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, która została skierowana do rządu. Po podpisaniu przez premiera dokument trafi do prezydenta Karola Nawrockiego do ostatecznego zatwierdzenia. Strategia, uzgodniona między stroną prezydencką a rządową, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania instytucji państwowych w obszarze bezpieczeństwa. Wśród jej założeń są m.in. zachowanie niepodległości, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. Dronizacja pola walki zmienia zasady medycyny wojskowej, ujawniając słabości tradycyjnych systemów zabezpieczenia medycznego. Nowa strategia zakłada rozproszenie zdolności leczniczych bliżej miejsca zranienia, co pozwala na szybsze udzielenie pomocy. W warunkach, gdzie dominacja w powietrzu i bezpieczeństwo infrastruktury medycznej są zagrożone, kluczowe staje się dostarczenie szpitala do rannego, a nie odwrotnie. Wprowadzenie bezzałogowych pojazdów i dronów do ewakuacji i zaopatrzenia medycznego to krok w stronę zwiększenia przeżywalności na polu walki. Po słonecznej majówce nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Od wtorku do czwartku spodziewane są intensywne opady deszczu, które najmocniej dotkną zachód, centrum i południe kraju. Najtrudniejsze warunki przewidywane są w czwartek na południu, gdzie opady mogą być szczególnie uciążliwe. W weekend deszcz osłabnie, ale miejscami nadal będzie mokro.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zbiórka Łatwogangu zebrała ponad 250 milionów złotych w krótkim czasie, co wywołało porównania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współczesne formy dobroczynności przenoszą się do świata cyfrowego, gdzie twórcy internetowi odgrywają kluczową rolę, budując więź z odbiorcami. Polacy nadal chcą pomagać, ale teraz robią to online, wspierając osoby, które znają i którym ufają. To pokazuje, że chociaż forma się zmienia, potrzeba wspólnoty i zaangażowania pozostaje silna.
2: W wieku 78 lat zmarł Andrzej Olechowski, znany polityk i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Olechowski pełnił funkcję ministra finansów i szefa MSZ, ale jego kariera zaczęła się w mediach jako dziennikarz muzyczny i prezenter radiowy. Był także kierownikiem artystycznym zespołu Krzysztofa Klęczona Trzy Korony. Wspomnieniem o nim podzieliła się dziennikarka Agata Konarska, która wspomina jego klasę i profesjonalizm. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, podczas majówki zaprezentowała stylizacje nawiązujące do polskich barw narodowych. Na święto flagi wybrała czerwony kostium, a na święto Konstytucji 3 maja elegancki biały garnitur. Ekspert mody Daniel Jacob Daly ocenił te wybory jako eleganckie i nowoczesne, podkreślając ich symboliczny charakter. Szczególną uwagę zwrócił na ozdobną opaskę, która dodała stylizacjom wyjątkowego charakteru. Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gamow Fall, mało znany uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, docierając do finału bez dogrywek. Jednak cena za taneczne sukcesy okazała się wysoka. Aktor schudł aż 8,5 kg. Mordercze treningi sprawiły, że Gamow marzy teraz tylko o jednym. Wakacjach all inclusive, gdzie w końcu będzie mógł się najeść dosyta. Cóż, taniec to nie tylko sztuka, ale i dieta cud. Małgorzata Rozenek-Majdan znowu na językach. Tym razem jej najmłodszy syn, Henio, już jako niemowlak zarobił na swoje przyszłe studia. Tak, dobrze słyszycie. 6-miesięczny maluch ma już zabezpieczone środki na edukację. W świecie, gdzie dzieci celebrytów stają się częścią medialnego zgiełku, Henio zdaje się być prawdziwym pionierem finansowej niezależności. Ciekawe, czy w przyszłości będzie musiał dorabiać na kieszonkowe.
2: Matura, ten wielki symbol dorosłości i przepustka do sukcesu, okazuje się nie być niezbędna dla wszystkich. W polskim showbiznesie mamy prawdziwych mistrzów, którzy bez tego papierka zdobyli szczyty popularności. Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Robert Kubica czy Kajach to tylko niektóre z nazwisk, które pokazują, że talent i determinacja mogą zastąpić maturę. Kto by pomyślał, że brak egzaminu dojrzałości może być taką przepustką do kariery?
1: W Tańcu z Gwiazdami Paulina Gałązka zaskoczyła wszystkich, wyznając, że jest w spektrum autyzmu. Inspiracją do odkrycia tej prawdy był raper Mata, który wcześniej podzielił się podobnym doświadczeniem. Gałązka, znana z roli w Dziewczynach z Dubaju, przyznała, że diagnoza całkowicie odmieniła jej życie. Teraz, w półfinale show, pokazuje, że z odpowiednim nauczycielem nawet najtrudniejsze kroki taneczne można opanować.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sarah James, znana z The Voice Kids i Eurowizji Junior, wyruszyła na swój pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego. W eleganckiej białej koszuli i krawacie z uśmiechem na twarzy ostrzegła w sieci, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to ona wychodzi. Wokalistka, choć przyznaje, że jest trochę przerażona, liczy na optymistyczne tematy i wspomina, że najchętniej pisałaby o przedwiośniu. Sara zdaje angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę podstawową, a my trzymamy kciuki, by te lata nauki nie poszły na marne. Afera w Tańcu z Gwiazdami rozkręca się na całego. Finał z czterema parami zamiast trzech miał być niespodzianką, a wyszła z tego niezła komedia pomyłek. Jurorzy plączą się w zeznaniach, a widzowie zastanawiają się, czy produkcja wie, co robi. Czyżby spontaniczność i burzliwe narady jury były nowym sposobem na zarządzanie jednym z najpopularniejszych show w Polsce? Chaos i kontrowersje w pełnej krasie.
1: Budapeszt znów stanie się muzycznym epicentrum, bo Sziget Festival wraca z hukiem. Na wyspie Ubuda, która na kilka dni zamieni się w tętniące życiem miasto, wystąpią takie gwiazdy jak Florence and the Machine, 21 Pilots czy Skrillex. A to tylko wierzchołek Góry Lodowej, bo na ponad 50 scenach odbędzie się ponad 600 występów. Organizatorzy obiecują, że nawet portfele nie będą płakać, bo przygotowano opcję budget friendly i piwo w cenach z 2024 roku.
2: W latach 70. rockowi bogowie niszczyli hotele i topili się w alkoholu, a Phil Collins wszedł na scenę z profesjonalizmem. Zamiast chaosu i skórzanych spodni, Collins przyniósł do rocka teatr i wrażliwość, co wielu fanów uznało za zdradę. Jego sukces w latach 80. był tak spektakularny, że aż irytujący dla purystów, którzy woleli nieprzewidywalny geniusz. Collins nie zniszczył rocka. On po prostu pokazał, że można być gwiazdą bez demolowania hotelowych pokoi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Red Hot Chili Peppers nie znają słowa odpoczynek. Po wydaniu By The Way w 2002 roku zamiast zasłużonego relaksu ruszyli w trasę koncertową, a potem od razu do studia. Efektem tego szaleńczego tempa był album Stadium Arcadium, który zadebiutował w 2006 roku. Z 38 nagranych utworów wybrali 28, tworząc podwójny album, który zdobył aż 4 nagrody Grammy. To prawdziwe opus magnum zespołu, łączące wszystkie style, z którymi eksperymentowali przez lata. Chris Cornell, nieśmiertelny głos rocka, znów ożywa dzięki supergrupie King Ultra Mega. Tym razem Brian Dailor z Mastodon zmierzył się z utworem Dead Wishes z albumu Higher Truth. Choć początkowo perkusista miał obawy, efekt końcowy to prawdziwy hołd dla legendarnego wokalisty Soundgarden. Dochody ze sprzedaży singla wspierają organizację Musicers, pomagającą artystom w potrzebie. Foo Fighters znowu na scenie z nowym albumem Your Favorite Toy, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dave Grohl musiał zmienić tytuł płyty, ponieważ film Wicked for Good pokrzyżował mu plany. Mimo to Grohl jest zadowolony z efektu, choć komercyjny sukces nie dorównuje poprzednim projektom. Zespół po burzliwych latach wraca do korzeni z nowym perkusistą i punkowym brzmieniem. Neil Tennant, znany z Pet Shop Boys, wrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy to zobaczył na żywo Sex Pistols. Jak sam przyznał, wyszedł z koncertu oszołomiony, a jego list do NME został nawet opublikowany. Tennant opisał Johnny'ego Rottena jako żywego dementoida, który nie wkładał serca w muzykę, co udzieliło się publiczności. Wspominał też, jak Rotten dołączył do bójki na widowni, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Ach, te czasy, kiedy rock'n'roll był naprawdę dziki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę wieczorem na warszawskiej Pradze Północ doszło do dramatycznego pościgu za pijanym kierowcą Opla. 39-letni obywatel Ukrainy, który miał blisko 1,5 promila alkoholu, zignorował sygnały policji i próbował uciec zarówno samochodem, jak i pieszo. Mężczyzna złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Sprawą zajmie się wymiar sprawiedliwości.
2: Na drodze krajowej numer 62 pod Płockiem doszło do tragicznego wypadku. 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie niestety zmarła. Łoś przeżył i uciekł do lasu, a droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja apeluje o ostrożność, zwłaszcza na trasach w pobliżu lasów.
1: 18-letnia Karolina Nina K., która zasłabła w autobusie w Warszawie, zmarła kilka dni później w szpitalu. Mimo szybkiej reakcji kierowcy i reanimacji, nie udało się jej uratować. Karolina była uczennicą liceum i przygotowywała się do matury. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością szkolną, która zorganizowała zbiórkę krwi na jej cześć. Rozpoczął się remont mostu gdańskiego w Warszawie, który potrwa do końca wakacji. Prace obejmują renowację gzymsów i balustrad oraz obu poziomów przeprawy. Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ część chodników i pasów ruchu będzie zamknięta. Modernizacja została podzielona na dwa etapy, a zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneumatycznej i trafiła do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na Bemowie, według nieoficjalnych doniesień, 83-letni mężczyzna miał targnąć się na życie, ale policja nie potwierdziła tych informacji. Początek maja przyniesie gwałtowne burze i obfite opady deszczu, szczególnie w południowych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nawałnicami, które rozpoczną się już w nocy, z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są Małopolska, Śląsk, Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, łódzkie i opolskie. Mimo dynamicznej pogody, temperatury pozostaną umiarkowane, a weekend przyniesie ocieplenie.
1: Ministerstwo Klimatu ogłosiło plan zakupu 16 elektrycznych busów do transportu turystów nad Morskie Oko, co ma być realizowane przez Tatrzański Park Narodowy. Projekt ten wzbudza kontrowersje, ponieważ może oznaczać koniec tradycyjnych przewozów konnych, które od lat budzą emocje wśród opinii publicznej. Fiakrzy obawiają się, że nowe przetargi wykluczą ich z rynku, a elektryczne busy nie są idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologii. Konflikt trwa, a przyszłość transportu nad Morskie

0: Mariusza Litewki. Jego grup wciąż odwiedzają tłumy, przynosząc znicze i kwiaty. Szczególnie wzruszający gest to kartka od małej Laury, która napisała: Kochany Łukaszu, mam nadzieję, że dzięki Tobie ludzie będą lepsi. Litewka, znany ze swojej działalności charytatywnej, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc potrzebującym.
1: Czechowice Dziedzice, położone w województwie śląskim, to miasto z bogatą historią sięgającą średniowiecza. Powstało z połączenia dwóch miejscowości, Czechowic i Dziedzic, które w XIX wieku stały się ważnym węzłem kolejowym i ośrodkiem przemysłowym. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Kotulińskich czy kościoły parafialne. Charakterystyczny czarny pas na fladze symbolizuje tragiczne wydarzenia, takie jak pożar rafinerii w 1971 roku.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje otwarcie na 26 czerwca, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu, obiekt wciąż poszukuje pracowników, co może sugerować, że nie jest jeszcze w pełni gotowy na przyjęcie gości. Hotel oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów oraz bliskość do plaży, co czyni go atrakcyjnym miejscem na wypoczynek nad Bałtykiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach. Ostrzeżenie obejmuje części 8 województw, w tym Dolnośląskiego, Mazowieckiego i Lubuskiego. Brak opadów i upalna pogoda sprawiają, że ściółka jest bardzo sucha, co zwiększa ryzyko pożarów. Zaleca się unikanie używania ognia w lasach i ich okolicach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Podróż pociągiem PKP Intercity z Lublina do Wrocławia została zakłócona przez 43-letniego pasażera z Wrocławia, który agresywnie atakował pasażerów i obsługę. Mężczyzna został zatrzymany w Radomiu przez Straż Ochrony Kolei, która musiała użyć siły fizycznej i kajdanek. To kolejny przypadek agresji w pociągach, z podobnymi incydentami odnotowanymi w Rzeszowie, Poznaniu i Zakopanem. Dzięki szybkiej interwencji podróż mogła być kontynuowana bezpiecznie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Taki dzień jest idealny na lody i chłodny koktajl w plenerze.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje rewolucyjne zmiany w systemie emerytur mundurowych, które mogą skrócić staż pracy do 15 lat. Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu ujednolicenie zasad dla różnych służb, w tym służby celnej. Nowe przepisy mają również ograniczyć możliwość pobierania podwójnych świadczeń. Obecnie emerytury mundurowe są jednymi z najwyższych w Polsce, co budzi kontrowersje. Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w czwartym kwartale 2026 roku. Dla wielu osób oznacza to szybszy dostęp do świadczeń i większą elastyczność w planowaniu kariery. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce. W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli.
1: Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowością jest możliwość uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku firmy w podstawie wymiaru składki, co może być korzystne. W przypadku nadpłaty składki ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot, który należy wysłać do 1 czerwca. Niedopłaty trzeba uregulować do 20 maja, a zwrot nadpłaty jest możliwy tylko przy braku zaległości w ZUS.
2: Wycinka drzew na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, RJD, wymaga szczególnej uwagi. Drzewa na takich działkach są własnością działkowca, który odpowiada za ich usunięcie. Bez formalności można wyciąć drzewa owocowe oraz te, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych limitów. W przypadku większych drzew konieczne może być zgłoszenie do zarządu RJD, urzędu gminy lub uzyskanie zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nielegalna wycinka grozi wysokimi karami finansowymi, dlatego warto przestrzegać przepisów. Najlepszy czas na wycinkę to jesień i zima, poza okresem lęgowym ptaków.
1: Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania. Na rynku pracy w Polsce rośnie bezrobocie, szczególnie dotykając młodych ludzi do 30 roku życia. Choć ogólne bezrobocie w marcu wyniosło ponad 6%, liczba młodych bezrobotnych wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców, co prowadzi do sytuacji, w której mimo licznych ofert pracy wiele osób pozostaje bez zatrudnienia. Najwięcej wakatów jest w produkcji, transporcie i straży granicznej, podczas gdy bez pracy pozostają głównie sprzedawcy, kucharze i ślusarze. Eksperci podkreślają konieczność zmian w systemie szkoleń i wsparcia zawodowego, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Daniel pojawi się na Wigilii u Pyrków, gdzie zostanie serdecznie przyjęty dzięki zaproszeniu Lucyny. W ramach podziękowania wręczy jej wyjątkowy prezent – nowy fotel Bujany, co wzbudzi w niej ogromny podziw. Lucyna nie będzie mogła przestać chwalić Daniela, co wywoła mieszane uczucia wśród domowników. Atmosfera stanie się napięta, gdy Daniel zacznie śpiewać kolędy, a Lucyna nie omieszka go pochwalić. Mimo to Emil stanie w obronie ojca, a wspólne śpiewanie kolęd zjednoczy wszystkich przy stole. Daniel zyska cennego sojusznika w rodzinie Pyrków, co może przynieść mu wiele korzyści w przyszłości. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 865 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 18.55 na TVP1, pułkownik Valverde zostaje zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta, co prowadzi do groźnego wypadku. Ranny trafia pod opiekę Felipe, który otrzymuje od niego tajemniczą misję dostarczenia ważnej wiadomości. Tymczasem w dzielnicy panuje chaos po śmierci Martina, co wywołuje gwałtowne starcia między robotnikami a gwardzistami. Casilda, opłakując męża, zostaje ranna, ale na szczęście otrzymuje pomoc medyczną. Arturo, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, decyduje się na ryzykowny krok opuszczenia domu. W tle tych dramatycznych wydarzeń rozwijają się nowe wątki miłosne, które mogą zaskoczyć widzów. To wszystko sprawia, że najnowszy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 915 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 16.05 na TVP1. Poyraz zmaga się z uczuciami, które zaczynają wpływać na jego codzienne życie i relacje z Naną. Mimo że próbuje się od niej zdystansować, nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji o jej zwolnieniu. Tymczasem Sinan, ratując Ainur, zostaje ciężko ranny, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Bohaterowie muszą spędzić noc pod gołym niebem z powodu awarii samochodu. W szpitalu trwa operacja Sinana, a Ainur z niecierpliwością czeka na wieści o jego stanie. Serial przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów.
1: W 1932 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2, Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina. Mimo że Marcin, wierny swojej żonie Kamie, stanowczo odrzuca jej zaloty, Elżbieta nie zamierza się poddać. Zuchwała przełożona proponuje mu spotkanie na drinka, ale Marcin pozostaje niewzruszony. W 1935 odcinku Elżbieta, po konsultacji z przyjaciółką Klarą, sfinguje incydent drogowy, by zwabić Marcina do swojego domu. Jednak Chodakowski, zachowując zimną krew, udaremnia jej intrygę, nie dopuszczając do zdrady. Elżbieta, mimo sprytnego planu, ponownie spotyka się z gorzkim rozczarowaniem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Klan zbliża się do emisji 4711 odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i niespodziewanymi sytuacjami rodzinnymi. Ula odkryje coś na wystawie artystycznej, co skłoni ją do zdecydowanych działań. Paweł będzie musiał zmierzyć się z niespodziewaną zmianą planów, gdy Skoczek zrezygnuje z gry w golfa. Anna, po wizycie u notariusza, zorganizuje wspólny posiłek, by poprawić nastrój. Odcinek zostanie wyemitowany 8 maja na kanale TVP1 o godzinie 17.55. Klan to serial, który od 1997 roku przyciąga widzów historią rodziny Lubiczów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórcy planują kontynuację do połowy 2027 roku.
0: Policjantki i policjanci w odcinku 1421 wprowadzą nas w kolejne emocjonujące śledztwo. Funkcjonariusze Marek i Daria zostają wezwani na pole, gdzie odkryto ciało kobiety. Tajemnicze przedmioty znalezione przy ofierze oraz nagrania z kamer monitoringu przyciągają uwagę policjantów. W międzyczasie Korwicki otrzymuje od przełożonego przedmiot należący kiedyś do Natalii, co dodaje sprawie osobistego wymiaru. Serial, który od lat przyciąga miłośników kryminalnych zagadek, można oglądać na TV4. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 19. Wrocławscy funkcjonariusze znów będą musieli zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami, łącząc pracę z osobistymi dylematami. To połączenie akcji i życia prywatnego bohaterów sprawia, że serial jest tak angażujący.
1: Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 124. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 16:50 na kanale TVN. Kaśka, wracając z wyjazdu, staje przed trudnymi informacjami o swoim życiu prywatnym. Na oddziale ratunkowym trwa dramatyczna walka o zdrowie pacjenta zagrożonego kalectwem, a niespodziewane rodzinne pojednanie po latach dodaje emocji. Konflikt z doktorem Streckerem narasta, a jego plany medialnego ataku na onkologię wzbudzają niepokój. Tymczasem Zyta i Łukasz podejmują odważne kroki, przekazując policji dowody przeciwko Streckerowi. Serial przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania personelu medycznego w Krakowie, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto ceni obyczajowe historie z życia wzięte.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbliżają się wakacje 2026 roku, a wielu Polaków zastanawia się nad kierunkiem urlopu. Sztuczna inteligencja wskazuje, że modne są teraz mniej oczywiste miejsca, takie jak Islandia, Japonia czy Kolumbia. Islandia kusi astroturystyką i zjawiskami przyrodniczymi. Japonia łączy nowoczesność z egzotyką, a Kolumbia oferuje przygodę w sercu Ameryki Południowej. Dla tych, którzy wolą bliżej, Londyn znów staje się atrakcyjnym celem podróży. NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
3: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w czterech scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
2: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiosna to czas, gdy storczyki na polskich parapetach zaczynają kwitnąć. Aby pobudzić te egzotyczne rośliny do wzrostu, warto zastosować domową odżywkę z pestki awokado, która dostarcza cennego potasu i fosforu. Kluczowe jest także odpowiednie nawilżanie i oświetlenie, które zapewnią storczykom doskonałą kondycję. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja to podstawa sukcesu w uprawie tych pięknych kwiatów.
3: Okap kuchenny to niezbędne urządzenie, które chroni przed osadzaniem się tłuszczu i pochłania zapachy. Aby działał efektywnie, konieczne jest jego regularne czyszczenie, co bywa trudne z powodu uporczywych zabrudzeń. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie odpowiedniej mieszanki, która ułatwia pozbycie się osadu. Warto pamiętać o demontażu i dokładnym myciu filtrów, co zapewni długotrwałą wydajność urządzenia. Zbliża się czas wysadzania pomidorów do gruntu, co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Choroba ta, wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans, może szybko zniszczyć uprawy, szczególnie w chłodne i deszczowe dni. Warto stosować domowe opryski, takie jak roztwór jodyny, aby zahamować rozwój choroby na wczesnym etapie. Kluczowe jest również usuwanie porażonych części roślin i odpowiednia pielęgnacja, aby wzmocnić odporność pomidorów.
2: Imię Anna od stuleci cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Nosi je ponad milion Polek. Jego historia sięga 1229 roku, a w polskiej kulturze zapisało się dzięki postaciom takim jak królowa Anna Jagiellonka. Mimo zmieniających się trendów, Anna pozostaje najczęściej wybieranym imieniem w ogólnym zestawieniu historycznym. Imieniny Anny, obchodzone 26 lipca, są w Polsce szczególnie hucznie świętowane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polscy politycy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek uczestniczyli w koncercie hiszpańskiej gwiazdy Rosalii w Berlinie. Wydarzenie, które odbyło się w ramach trasy Lux Tour 2026, przyciągnęło tłumy fanów z całej Europy. Biedroń określił koncert jako totalny kosmos, podkreślając, jak muzyka i kultura mogą inspirować do działania. Ich obecność na koncercie wzbudziła zainteresowanie, pokazując polityków w bardziej prywatnej odsłonie. Zbliża się matura 2026, a to dobra okazja, by przyjrzeć się wykształceniu prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Urodzony w Gdańsku, Nawrocki ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obronił również doktora. W 2023 roku zdobył dyplom International MBA na Politechnice Gdańskiej. Jest drugim w historii III Rzeczypospolitej Polskiej prezydentem z wykształceniem historycznym, po Bronisławie Komorowskim. Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się finał Pucharu Polski, w którym zmierzyły się Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Wydarzenie przyciągnęło wielu kibiców, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, co podkreśliło jego rangę. Prezydent, znany z zamiłowania do sportu, swoją obecnością nadał wydarzeniu dodatkowy wymiar. Zabrakło jednak prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, który nie dotarł z powodu opóźnień lotów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Taki dzień jest idealny na lody i chłodny koktajl w plenerze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mateusz Banasiuk, znany z ekranów telewizyjnych, wyrusza na morderczą podróż w nowej edycji Azja Express. Aktor, który nie boi się wyzwań, będzie musiał zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami i brakiem luksusów. Kto będzie jego partnerem w tej przygodzie? To wciąż wielka tajemnica, ale emocje już sięgają zenitu. Ciekawe, czy Banasiuk poradzi sobie bez telefonu i wygód, czy może jednak zatęskni za domowym komfortem.
2: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę.
1: Met Gala 2026, czyli coroczny festiwal próżności, znów zaskoczyła świat. Gwiazdy prześcigały się w absurdalnych stylizacjach, a moda zamieniła się w pokaz ego. Nicole Kidman wyglądała jak żywa dekoracja świąteczna, a Hailey Bieber postawiła na złoto, pokazując raczej stan konta niż modową finezję. W tym roku obowiązywała jedna zasada – im więcej, tym lepiej. Ale czy ktoś jeszcze pamięta, gdzie kończy się dobry smak? Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Kanye West, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, nie zagra w Polsce. Decyzja zapadła po burzliwej dyskusji, a powodem są formalno-prawne zawiłości. Podobnie postąpiły inne kraje, jak Wielka Brytania czy Francja, które również powiedziały nie amerykańskiemu raperowi. Ale nie martwcie się, Kanye znalazł swoje miejsce na mapie. Albania z otwartymi ramionami przyjmie go w lipcu, licząc na turystyczny boom. Maryla Rodowicz może już tylko pomachać z daleka, bo na tronie polskiej sceny muzycznej zasiadł Skolim. Ten król disco polo za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych, a w ciągu roku planuje zagrać aż 503 razy, co przyniesie mu zawrotne 37 milionów złotych. To 15 razy więcej niż Maryla. Skolim nie tylko śpiewa, ale też inwestuje w hotele, stacje benzynowe i perfumy, twierdząc, że jego biznesy nikogo nie krzywdzą. Cóż, wygląda na to, że disco polo to nie tylko muzyka, ale i złoty interes. Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, otwarcie mówi o swojej walce z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła poważną operację, teraz zmaga się z konsekwencjami, w tym uszkodzeniem nerwu i niedowładem nogi. Kosztowna rehabilitacja to kolejny etap tej dramatycznej historii, a zebrane dotąd 119 tysięcy złotych to wciąż za mało. Bieluszko, z charakterystycznym dla siebie dystansem, porównuje rozmowy o swojej chorobie do niestosownego żartu w towarzystwie, które nie wie, jak zareagować.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie rocka zawrzało, gdy były członek zespołu Turnstile, Brady Ebert, trafił do aresztu za próbę morderstwa. Okazuje się, że Ebert z pełną premedytacją próbował rozjechać ojca wokalisty zespołu na jego własnym podjeździe. Konflikt między muzykami eskalował do tego stopnia, że teraz Ebertowi grozi dożywocie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne najlepszych thrillerów. Metallica, niekwestionowany król metalu, od ponad 4 dekad rządzi na scenie muzycznej. Zespół, który zdefiniował thrash metal, wciąż przyciąga tłumy na największe stadiony świata. Użytkownicy portalu Rate Your Music postanowili wskazać najlepsze utwory tej legendy, a wśród nich znalazły się takie hity jak Nothing Else Matters i Enter Sandman. Ciekawe, czy Metallica kiedykolwiek przestanie być na topie, czy może już na zawsze pozostanie muzycznym gigantem.
2: Steven Tyler, wokalista Aerosmith, znów na czołówkach gazet. Sąd w Kalifornii postanowił, że sprawa dotycząca rzekomego wykorzystywania nieletniej Julie Misley będzie kontynuowana, choć większość zarzutów odrzucono z powodu przedawnienia. Wygląda na to, że przeszłość muzyka nie daje o sobie zapomnieć, a jego biografia stała się nieoczekiwanym źródłem problemów. Wyrok w tej kontrowersyjnej sprawie ma zapaść 31 sierpnia.
1: Synowie legendarnych muzyków Kiss, Evan Stanley i Nick Simmons, postanowili pokazać, że jabłko nie pada daleko od jabłoni, ale z pewnym twistem. Ich debiutancki album Dancing While the World is Ending ukaże się 28 sierpnia, a już 8 maja usłyszymy singiel Temporary Love. Produkcją zajął się Rob Cavallo, znany ze współpracy z Green Day. Młodzi artyści zaskakują folk-rockowym klimatem, który z pewnością nie przypomina tego, co serwowali ich ojcowie. Czyżby nowa era muzyki Simmonsów?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 18-letnia Karolina Nina K., która straciła przytomność w warszawskim autobusie, zmarła w szpitalu. Mimo szybkiej reakcji kierowcy i pasażerów, którzy podjęli reanimację, nie udało się uratować jej życia. Karolina była uczennicą warszawskiego liceum i przygotowywała się do matury. Społeczność szkolna i znajomi są głęboko poruszeni tą tragedią.
2: Coraz częściej na miejskich balkonach można spotkać kaczki krzyżówki, które traktują je jako bezpieczne miejsca do wysiadywania jaj. Pracownicy ptasiego azylu przy warszawskim zoo przygotowali poradnik, jak postępować, gdy na balkonie wyklują się pisklęta. Kluczowe jest, by młode kaczki jak najszybciej dotarły do wody, gdzie znajdą pokarm i bezpieczeństwo. W przypadku zabudowanych balkonów specjaliści zalecają przeniesienie piskląt w kartonie na dół i pomoc w dotarciu do najbliższego zbiornika wodnego. Na warszawskim Brudnie doszło do postrzelenia kobiety przy ulicy Nieszawskiej. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, a policja zabezpieczyła teren i prowadzi intensywne śledztwo. Wstępne ustalenia wskazują na użycie broni pneumatycznej. Jednak okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Funkcjonariusze nadal pracują nad ustaleniem szczegółów i poszukują świadków. 9 maja w Krakowie odbędzie się piąta parada Harley Owners Group Chapter Kraków. Około 100 motocykli Harley Davidson wyruszy o godzinie 12 spod salonu przy ulicy Opolskiej 8, pokonując 40-kilometrową trasę przez miasto. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów motocykli z całej Polski, a Radio SK będzie jego patronem medialnym.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło inwestycje w elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka, co budzi kontrowersje wśród lokalnych przewoźników. Zakup 16 pojazdów elektrycznych ma na celu zastąpienie tradycyjnych zaprzęgów konnych, co spotyka się z krytyką ze strony górali, obawiających się o przyszłość swojej działalności. Organizacje prozwierzęce popierają zmiany, argumentując, że konie są przeciążone. Jednak lokalna społeczność broni tradycji, podkreślając regularne kontrole weterynaryjne. Konflikt o formę transportu turystów trwa, a jego rozwiązanie wciąż jest niepewne.
1: W pierwszej dekadzie maja w Polsce spodziewane są burze i intensywne opady deszczu, szczególnie w nocy z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, takie jak Małopolska, Śląsk i Podkarpacie, ale deszcz i burze mogą wystąpić także w innych regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje ostrzeżenia pierwszego stopnia. Mimo niesprzyjającej pogody, temperatury pozostaną umiarkowane, a w okolicach 10 maja na zachodzie kraju mogą sięgnąć 25 stopni Celsjusza. Podczas tegorocznej matury z języka polskiego doszło do wycieku zdjęć arkuszy egzaminacyjnych w serwisie.

0: ważne, nie są tak surowo karane, ale ich kumulacja może obniżyć końcową ocenę. Egzaminatorzy mają ścisłe zasady punktowania, które wpływają na ostateczny wynik matury.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Knurów, miasto w województwie śląskim, wyróżnia się unikalnym przemysłowym charakterem i bogatą historią sięgającą XIII wieku. Choć nie jest siedzibą powiatu, zarządzane jest przez prezydenta, a nie burmistrza. Wśród jego atrakcji znajduje się modernistyczny ratusz z lat od 1928 do 1929, będący symbolem nowoczesności i aspiracji miasta. Knurów może poszczycić się także zabytkowymi osiedlami robotniczymi oraz budynkami objętymi ochroną konserwatorską.
2: W miniony weekend w Bydgoszczy odbył się wiosenny kiermasz ogrodniczy przy Torbydzie, który przyciągnął tłumy miłośników zieleni. W pięknej, słonecznej aurze odwiedzający mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny, od kwitnących róż po egzotyczne cytrusy. Wydarzenie oferowało także rękodzieło, ogrodowe dekoracje oraz regionalne produkty, tworząc wyjątkowy klimat wiosennego święta. Kiermasz stał się okazją do rozmów z doświadczonymi producentami, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą.
0: W polskich lasach drastycznie wzrosło ryzyko pożarów, a w 8 województwach osiągnęło poziom krytyczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilne ostrzeżenia, apelując o zachowanie ostrożności i zakazując używania ognia w pobliżu lasów. Susza, upały i porywisty wiatr tworzą idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Służby apelują o zgłaszanie nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do katastrofy.
2: Podróż pociągiem PKP Intercity z Lublina do Wrocławia została zakłócona przez agresywnego pasażera. 43-letni mieszkaniec Wrocławia zaczepiał współpasażerów i obsługę, co wymusiło interwencję Straży Ochrony Kolei na stacji Radom Główny. Funkcjonariusze musieli użyć siły fizycznej i kajdanek, aby opanować sytuację. Mężczyzna został przekazany policji, a podróż mogła być kontynuowana w spokoju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura również 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Taki dzień najlepiej smakuje z lodami i dobrą muzyką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa.
2: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie wcześniej triumfowała trzykrotnie. Po niepowodzeniu w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła w drugim meczu, ma teraz więcej czasu na treningi na kortach Foro Italico. Rzymskie korty są znacznie wolniejsze niż te w Madrycie, co może sprzyjać polskiej tenisistce. Kibice liczą, że spokojne przygotowania pod okiem Francisco Roiga przyniosą oczekiwane efekty.
2: Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczęły się zaraz po majówce, a maturzyści zmierzyli się z testem z języka polskiego. Choć wyniki matur często wpływają na przyszłość młodych ludzi, warto pamiętać, że sukces można osiągnąć także bez tego świadectwa. Przykładem jest Julia Szeremeta, srebrna medalistka z Igrzysk w Paryżu, która rozwija karierę sportową mimo braku matury, choć planuje dokończyć edukację. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających w tym roku.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Ize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem.
2: Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju ATP Challenger 175 w Cagliari z Włochem Matteo Arnaldim, ulegając 4-6, 4-6. Był to pierwszy finał singlowy Polaka od niemal roku. Mimo porażki, Hurkacz zdobył cenne punkty do rankingu ATP, co pozwoli mu awansować na 53. miejsce. Turniej na Sardynii był dla niego ważnym przygotowaniem przed nadchodzącymi zawodami w Rzymie i French Open.
1: Tuż przed meczem Manchesteru United z Liverpoolem Sir Alex Ferguson trafił do szpitala po tym, jak poczuł się gorzej na stadionie. Służby medyczne zareagowały błyskawicznie, a media podkreślają, że była to ostrożność, a nie sytuacja awaryjna. W samym meczu Manchester United pokonał Liverpool 3-2, co zapewniło im kwalifikację do Ligi Mistrzów UEFA. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają 6 punktów przewagi nad Liverpoolem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emilii Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emilii Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, napisał maturę z języka polskiego i ocenił ją pozytywnie, mimo początkowego stresu. Podkreślił, że solidne wykształcenie jest kluczowe, nawet przy sukcesach sportowych. Mimo intensywnego harmonogramu treningów, nie zrezygnował z nauki, przygotowując się indywidualnie w Portugalii. Niedawno świętował także zdobycie tytułu mistrza Portugalii z FC Porto.
2: Klaudia Kiwior, żona polskiego piłkarza Jakuba Kiwiora, stała się internetową sensacją po tym, jak świętowała mistrzostwo FC Porto wśród najbardziej zagorzałych kibiców. Nagranie z jej żywiołowym dopingiem szybko obiegło sieć, zdobywając uznanie internautów. Klaudia, znana również jako Klaudia Redheaded, jest mistrzynią twerku i regularnie wspiera drużynę męża z trybun dla zwykłych kibiców, co zyskało jej sympatię fanów FC Porto.
1: Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepło rozgościło się na dobre. Warto zorganizować grilla z przyjaciółmi.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1930 odcinku M jak miłość Dorota będzie zaskoczona zmianą w zachowaniu Bartka. Kiedyś pełen energii i optymizmu. Teraz narzeka na wszystko i krytykuje każdą próbę zmiany. Dorota zauważy, że jej mąż stał się zdziadziały, co wywoła w niej niepokój. Wizyta Jagody, która opowie o problemach z Tadzikiem, tylko pogłębi napięcie. Bartek, zamiast wspierać, zacznie narzekać, co wywoła ostrą reakcję Doroty. Słowa żony mocno go poruszą, zmuszając do refleksji nad swoim zachowaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2. M jak miłość w 1932 odcinku przyniesie sporo emocji. Elżbieta nie ustąpi w swoich próbach uwiedzenia Marcina, mimo że ten konsekwentnie odrzuca jej zaloty. Nawet obecność jego żony Kamy nie powstrzyma Domańskiej przed kolejnymi próbami. Elżbieta wyskoczy z odważniejszą propozycją, ale Marcin pozostanie wierny swojej żonie. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP 2. W 1935 odcinku Elżbieta spróbuje kolejnej sztuczki. Tym razem z pomocą przyjaciółki Klary. Mimo że Marcin wpadnie w ich pułapkę, nie dojdzie do zdrady. Elżbieta znów będzie musiała obejść się smakiem, a Marcin pozostanie niezłomny. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4012 odcinek. Kalina nie daje się oskarżeniom Mikołaja i walczy o prawdę, choć napotyka opór. Jej bliscy również angażują się, by zakończyć narastający konflikt. Tymczasem Bolesław po dramatycznych wydarzeniach czuje się opuszczony w szpitalu. Angelika zmaga się z własnymi emocjami, stojąc przed drzwiami jego sali. Eliza przygotowuje się do realizacji tajemniczego układu, co może mieć poważne konsekwencje. Marysia musi stawić czoła oburzeniu Julki po odkryciu romansu ojca z ciotką. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Hotel Paradise szykuje prawdziwą rewolucję. W najbliższych odcinkach powróci Weronika, była uczestniczka związana wcześniej z Tobiaszem. To jednak tylko początek emocjonujących zmian w willi. Produkcja zapowiada kolejne niespodzianki, które mogą całkowicie przemeblować dotychczasowe relacje. Pan lektor, znany z zaskakujących zapowiedzi, sugeruje, że powrót Weroniki to jedynie preludium do większych wydarzeń. Spekuluje się, że do gry mogą wrócić także inni byli uczestnicy, w tym Tobiasz i Marta. Najbliższe odcinki mogą przynieść przetasowania, których nikt się nie spodziewa. To dopiero początek zmian w Hotelu Paradise.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3376, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 20:05 na TVP 2. W życiu Borysa zapanuje chaos, gdy zaufa jednemu ze swoich klientów i podejmie ryzykowną decyzję. Tymczasem rodzina Pyrków zmaga się z nagłą nieobecnością Lucyny, co zmusza młodych do przejęcia świątecznych obowiązków. Aleks wraca do domu pod wpływem alkoholu, przyznając się matce do rozstania z Wendy. W sklepie Borys ulega namowom pana Bogumiła, co może mieć poważne konsekwencje. Romeo wręcza Ewie pierścionek zaręczynowy, nie wiedząc o intrygach Elżbiety. Wiktor odkrywa sekretne randki młodego Włocha z Ewą, co prowadzi do ostrej reprymendy. Czy te napięcia wpłyną na świąteczną atmosferę? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 913 odcinku Sinan podejmie desperacką próbę ucieczki z pułapki Hakana, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Tymczasem Nana i Poyraz wyruszą w podróż, by spełnić ostatnią wolę zmarłego przyjaciela. W tle rozgrywają się skomplikowane relacje, które przyciągają widzów przed ekrany. Premiera tego odcinka odbędzie się 9 maja o godzinie 16:05 na TVP 1. Serial Dziedzictwo nieustannie zaskakuje i przyciąga swoją złożoną fabułą oraz dynamicznymi postaciami. Warto śledzić te pełne emocji losy, które wciąż zaskakują nowymi zwrotami akcji. W nadchodzącym 4712 odcinku serialu Klan czeka nas prawdziwa burza emocji. Cornel po głośnym incydencie na wernisażu zaczyna dostrzegać korzyści z całego zamieszania, choć nie wszyscy bliscy są z tego zadowoleni. Tymczasem w rodzinie Lubiczów narastają napięcia między ojcem a synem, co komplikuje ich wspólne plany. W tle pojawia się również Ostra, próbując przekonać Cornela do kontynuowania ich rzekomego romansu. Emisja tego emocjonującego odcinka zaplanowana jest na 11 maja o godzinie 17:55 na antenie TVP 1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania rodziny Lubiczów. W obsadzie zobaczymy m.in. Agnieszkę Kaczorowską, Andrzeja Grabarczyka i Izabelę Trojanowską.
0: W najnowszym 1932 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Marcin Chodakowski znajdzie się w kłopotliwej sytuacji, gdy jego żona odkryje prawdę o atrakcyjnej nowej szefowej. Pani Domańska, nie kryjąc swoich zamiarów, postanowi odwiedzić Kamę, co wywoła burzę emocji. Tymczasem w siedlisku atmosfera staje się coraz bardziej napięta po ucieczce chłopaka i pojawieniu się uzbrojonego ojczyma. Bracia zduńscy wreszcie szczerze porozmawiają, a Artur i Joanna zbliżą się do siebie, planując wspólny wyjazd do Krakowa. Premiera tego pełnego zwrotów akcji odcinka odbędzie się 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Serial od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. W skład Rady wszedł m.in. konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, który uważa, że obecna konstytucja wymaga jedynie niewielkich korekt. Prezydent dąży do stworzenia konstytucji nowej generacji, która określi przyszły system rządów w Polsce. Profesor Piotrowski podkreśla, że jego celem jest obrona praw i wolności jednostki. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie samochód wjechał w tłum na Grimajsze Strasse, powodując śmierć dwojga osób i raniąc kilka innych. Policja zatrzymała podejrzanego, ale nie jest jeszcze jasne, czy był to wypadek, czy celowe działanie. Na miejscu trwa intensywna akcja służb, a część ulic w centrum miasta jest zamknięta. Mieszkańcy proszeni są o unikanie okolicy i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
2: Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, która została skierowana do rządu. Po podpisaniu przez premiera dokument trafi do prezydenta Karola Nawrockiego do ostatecznego zatwierdzenia. Strategia, uzgodniona między stroną prezydencką a rządową, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania instytucji państwowych w obszarze bezpieczeństwa. Wśród jej założeń są m.in. zachowanie niepodległości, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.
0: Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. Dronizacja pola walki zmienia zasady medycyny wojskowej, ujawniając słabości tradycyjnych systemów zabezpieczenia medycznego. Nowa strategia zakłada rozproszenie zdolności leczniczych bliżej miejsca zranienia, co pozwala na szybsze udzielenie pomocy. W warunkach, gdzie dominacja w powietrzu i bezpieczeństwo infrastruktury medycznej są zagrożone, kluczowe staje się dostarczenie szpitala do rannego, a nie odwrotnie. Wprowadzenie bezzałogowych pojazdów i dronów do ewakuacji i zaopatrzenia medycznego to krok w stronę zwiększenia przeżywalności na polu walki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Po słonecznej majówce nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Od wtorku do czwartku spodziewane są intensywne opady deszczu, które najmocniej dotkną zachód, centrum i południe kraju. Najtrudniejsze warunki przewidywane są w czwartek na południu, gdzie opady mogą być szczególnie uciążliwe. W weekend deszcz osłabnie, ale miejscami nadal będzie mokro. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni Pałacu Prezydenckiego, opowiedział o swojej pracy dla prezydenta Karola Nawrockiego. Miecznikowski, który zna prezydenta od lat, przygotowuje dla niego specjalną dietę, kładąc nacisk na zdrowy styl życia. Kucharz podkreśla, że współpraca z zespołem przebiega świetnie, a jednym z największych wyzwań było przygotowanie obiadu dla szwedzkiej pary królewskiej. W pracy zaskoczyła go obecność lekarza SOP podczas przygotowań do oficjalnych spotkań. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, podczas majówki zaprezentowała stylizacje nawiązujące do polskich barw narodowych. Na święto flagi wybrała czerwony kostium, a na święto Konstytucji 3 maja elegancki biały garnitur. Ekspert mody Daniel Jacob Daly ocenił te wybory jako eleganckie i nowoczesne, podkreślając ich symboliczny charakter. Szczególną uwagę zwrócił na ozdobną opaskę, która dodała stylizacjom wyjątkowego charakteru. Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z M jak miłość i barw szczęścia, walczy z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła już poważną operację, teraz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by wrócić do zdrowia. Choć udało się zebrać już 119 tysięcy złotych na leczenie, przed nią jeszcze długa droga. Bieluszko nie boi się mówić o swojej chorobie, choć temat ten wciąż bywa traktowany jak niechciany gość na eleganckim przyjęciu.
2: Her powróciła na Met Gala 2026 i, jak można było się spodziewać, zmiotła konkurencję. W wieku 79 lat, w czarnej, półtransparentnej sukience z jedwabnego tiulu, udowodniła, że czas się jej nie ima. Jej stylizacja, pełna odniesień do przeszłości, przypomniała wszystkim, kto tu rządzi. Cher nie przyszła być tłem, ona przyszła rządzić i zrobiła to z rozmachem, który przejdzie do historii. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami.
1: W Tańcu z Gwiazdami Paulina Gałązka zaskoczyła wszystkich, wyznając, że jest w spektrum autyzmu. Inspiracją do odkrycia tej prawdy był raper Mata, który wcześniej podzielił się podobnym doświadczeniem. Gałązka, znana z roli w Dziewczynach z Dubaju, przyznała, że diagnoza całkowicie odmieniła jej życie. Teraz, w półfinale show, pokazuje, że z odpowiednim nauczycielem nawet najtrudniejsze kroki taneczne można opanować.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sarah James, znana z The Voice Kids i Eurowizji Junior, wyruszyła na swój pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego. W eleganckiej białej koszuli i krawacie, z uśmiechem na twarzy, ostrzegła w sieci, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to ona wychodzi. Wokalistka, choć przyznaje, że jest trochę przerażona, liczy na optymistyczne tematy i wspomina, że najchętniej pisałaby o przedwiośniu. Sara zdaje angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę podstawową, a my trzymamy kciuki, by te lata nauki nie poszły na marne. Steven Tyler, wokalista Aerosmith, znów na czołówkach gazet. Sąd w Kalifornii odrzucił pozew Julii Misley przeciwko muzykowi z powodu przedawnienia, ale dał jej zielone światło na nowe oskarżenie dotyczące konkretnego incydentu. Czyżby to koniec tej wieloletniej sagi? A może jeszcze nie wszystko zostało powiedziane? Czas pokaże, czy Julia zdecyduje się na kolejny krok. Tymczasem fani Aerosmith mogą nadal cieszyć się ich największymi przebojami, choć z pewnym niesmakiem w tle.
1: Budapeszt znów stanie się muzycznym epicentrum, bo Sziget Festival wraca z hukiem. Na wyspie Ubuda, która na kilka dni zamieni się w tętniące życiem miasto, wystąpią takie gwiazdy jak Florence and the Machine, 21 Pilots czy Skrillex. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo na ponad 50 scenach odbędzie się ponad 600 występów. Organizatorzy obiecują, że nawet portfele nie będą płakać, bo przygotowano opcję budget friendly i piwo w cenach z 2024 roku.
2: W latach 70. rockowi bogowie niszczyli hotele i topili się w alkoholu, a Phil Collins wszedł na scenę z profesjonalizmem. Zamiast chaosu i skórzanych spodni, Collins przyniósł do rocka teatr i wrażliwość, co wielu fanów uznało za zdradę. Jego sukces w latach 80. był tak spektakularny, że aż irytujący dla purystów, którzy woleli nieprzewidywalny geniusz. Collins nie zniszczył rocka. On po prostu pokazał, że można być gwiazdą bez demolowania hotelowych pokoi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Red Hot Chili Peppers nie znają słowa odpoczynek. Po wydaniu By The Way w 2002 roku zamiast zasłużonego relaksu ruszyli w trasę koncertową, a potem od razu do studia. Efektem tego szaleńczego tempa był album Stadium Arcadium, który zadebiutował w 2006 roku. Z 38 nagranych utworów wybrali 28, tworząc podwójny album, który zdobył aż 4 nagrody Grammy. To prawdziwe opus magnum zespołu, łączące wszystkie style, z którymi eksperymentowali przez lata. Chris Cornell, nieśmiertelny głos rocka, znów ożywa dzięki supergrupie King Ultra Mega. Tym razem Bran Dylor z Mastodon zmierzył się z utworem Dead Wishes z albumu Higher Truth. Choć początkowo perkusista miał obawy, efekt końcowy to prawdziwy hołd dla legendarnego wokalisty Soundgarden. Dochody ze sprzedaży singla wspierają organizację Musicers, pomagającą artystom w potrzebie. Foo Fighters znowu na scenie z nowym albumem Your Favorite Toy, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dave Grohl musiał zmienić tytuł płyty, ponieważ film Wicked for Good pokrzyżował mu plany. Mimo to Grohl jest zadowolony z efektu, choć komercyjny sukces nie dorównuje poprzednim projektom. Zespół po burzliwych latach wraca do korzeni z nowym perkusistą i punkowym brzmieniem. Tori Amos powraca z nowym albumem In Times of Dragons, który jest jak muzyczna podróż przez amerykański chaos. Artystka wciela się w postać uwięzioną w małżeństwie z miliarderem, by potem przemienić się w smoka i walczyć z tyranią. Tej alegorycznej opowieści o władzy i oporze Amos nie tylko śpiewa, ale i ostrzega przed niepewną przyszłością demokracji. Już 12 maja zagra w Warszawie, więc przygotujcie się na muzyczne trzęsienie ziemi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Dzisiejszy dzień pachnie wakacjami. Czas na lekki strój i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej numer 62 pod Płockiem doszło do tragicznego wypadku. 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie niestety zmarła. Łoś przeżył i uciekł do lasu, a droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja apeluje o ostrożność, zwłaszcza na trasach w pobliżu lasów.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali 35-letniego recydywistę, który w ciągu kilku miesięcy popełnił ponad 100 przestępstw. Mężczyzna kradł paliwo, używał fałszywych tablic rejestracyjnych i prowadził samochód bez uprawnień. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. 18-letnia Karolina Nina K., która zasłabła w autobusie w Warszawie, zmarła kilka dni później w szpitalu. Mimo szybkiej reakcji kierowcy i reanimacji, nie udało się jej uratować. Karolina była uczennicą liceum i przygotowywała się do matury. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością szkolną, która zorganizowała zbiórkę krwi na jej cześć.
1: Podczas majowego weekendu mławska policja zatrzymała dwóch pijanych kierowców z Kolumbii. Obaj mieli ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jeden z nich, 23-latek, nie posiadał prawa jazdy i został zatrzymany dzięki reakcji świadka. Obu mężczyznom grożą poważne konsekwencje, w tym grzywna, więzienie do 3 lat oraz możliwa deportacja. W całej Polsce podczas majówki zatrzymano 1337 kierowców pod wpływem alkoholu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rozpoczął się remont Mostu Gdańskiego w Warszawie, który potrwa do końca wakacji. Prace obejmują renowację gzymsów i balustrad oraz obu poziomów przeprawy. Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ część chodników i pasów ruchu będzie zamknięta. Modernizacja została podzielona na 2 etapy, a zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.
1: W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneumatycznej i trafiła do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na Bemowie, według nieoficjalnych doniesień, 83-letni mężczyzna miał targnąć się na życie, ale policja nie potwierdziła tych informacji. Początek maja przyniesie gwałtowne burze i obfite opady deszczu, szczególnie w południowych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nawałnicami, które rozpoczną się już w nocy, z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są Małopolska, Śląsk, Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, łódzkie i opolskie. Mimo dynamicznej pogody, temperatury pozostaną umiarkowane, a weekend przyniesie ocieplenie.
2: Podczas długiego weekendu majowego ratownicy TOPR interweniowali 22 razy w Tatrach. Głównym problemem był brak odpowiedniego sprzętu i przygotowania turystów do zimowych warunków panujących w wyższych partiach gór. W kilku przypadkach konieczne było użycie śmigłowca, aby ewakuować poszkodowanych. TOPR apeluje o rozwagę i przypomina, że w górach wciąż leży śnieg, co wymaga odpowiedniego wyposażenia, takiego jak kask, czekan i raki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Klimatu ogłosiło plan zakupu 16 elektrycznych busów do transportu turystów nad Morskie Oko, co ma być realizowane przez Tatrzański Park Narodowy. Projekt ten wzbudza kontrowersje, ponieważ może oznaczać koniec tradycyjnych przewozów konnych, które od lat budzą emocje wśród opinii publicznej. Fiakrzy obawiają się, że nowe przetargi wykluczą ich z rynku, a elektryczne busy nie są idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologii. Konflikt trwa, a przyszłość transportu nad Morskie Oko pozostaje niepewna.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje otwarcie na 26 czerwca, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu, obiekt wciąż poszukuje pracowników, co może sugerować, że nie jest jeszcze w pełni gotowy na przyjęcie gości. Hotel oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów oraz bliskość do plaży, co czyni go atrakcyjnym miejscem na wypoczynek nad Bałtykiem. Bydgoszcz, nazywana tańszą wersją Wenecji, przyciąga turystów swoim nieoczywistym urokiem. Miasto zachwyca malowniczymi kanałami i zabytkową zabudową, a rejs tramwajem wodnym pozwala poczuć klimat włoskich miast w spokojniejszym wydaniu. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznych budynków, to idealne miejsce na odpoczynek. Bydgoszcz oferuje atrakcyjne ceny, co czyni ją świetną alternatywą dla droższych europejskich destynacji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach. Ostrzeżenie obejmuje części 8 województw, w tym Dolnośląskiego, Mazowieckiego i Lubuskiego. Brak opadów i upalna pogoda sprawiają, że ściółka jest bardzo sucha, co zwiększa ryzyko pożarów. Zaleca się unikanie używania ognia w lasach i ich

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Dzisiejszy dzień pachnie wakacjami. Czas na lekki strój i okulary przeciwsłoneczne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce. W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do Policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%. W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące suplementu diety Avaganda, żywe zioła marki Mother's Protect. Wykryto w nim szkodliwy pestycyd chlorpirifos, zakazany w Unii Europejskiej. Wycofanie z rynku obejmuje kolejne partie produktu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Konsumenci powinni sprawdzić etykiety i nie spożywać tego suplementu. Zaleca się zwrot produktu do miejsca zakupu lub jego bezpieczną utylizację. Producent współpracuje z GIS, aby szybko usunąć niebezpieczne partie z obrotu.
2: W 2026 roku trendy komunijne wyraźnie zmieniają się w kierunku nowoczesnych prezentów. Rowery elektryczne, laptopy i inne urządzenia elektroniczne wypierają tradycyjne koperty z pieniędzmi i biżuterię. Rowery elektryczne stały się hitem, oferując prędkości do 20 km na godzinę i ceny zaczynające się od 1500 zł. Elektronika dominuje wśród prezentów, z laptopami na czele, a gotówka i klasyczne upominki tracą na popularności. Kupujący coraz częściej wybierają prezenty praktyczne, które wspierają rozwój dziecka. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, Może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowością jest możliwość uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku firmy w podstawie wymiaru składki, co może być korzystne. W przypadku nadpłaty składki ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot, który należy wysłać do 1 czerwca. Niedopłaty trzeba uregulować do 20 maja, a zwrot nadpłaty jest możliwy tylko przy braku zaległości w ZUS.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło otula jak w środku wakacji. Warto sięgnąć po chłodne napoje.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 864. odcinku serialu Akacjowa 38 Madryt staje się areną dramatycznych wydarzeń. Gwałtowne zamieszki na ulicach prowadzą do niebezpiecznych konfrontacji. Casilda, znajdując się w samym centrum chaosu, zostaje uderzona i traci przytomność. Martin, postrzelony wcześniej, umiera, co pogrąża jego bliskich w rozpaczy. Arturo, zaniepokojony o Silwię, opuszcza dom mimo zagrożeń. Tymczasem Leonor opowiada Inigo o wielkiej miłości Casildy i Martina. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 8 maja o godzinie 18:55 w TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych miłosnych uniesień i rodzinnych sekretów. W 1932 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2, Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina. Mimo że Marcin, wierny swojej żonie Kamie, stanowczo odrzuca jej zaloty, Elżbieta nie zamierza się poddać. Zuchwała przełożona proponuje mu spotkanie na drinka, ale Marcin pozostaje niewzruszony. W 1935 odcinku Elżbieta, po konsultacji z przyjaciółką Klarą, sfinguje incydent drogowy, by zwabić Marcina do swojego domu. Jednak Chodakowski, zachowując zimną krew, udaremnia jej intrygę, nie dopuszczając do zdrady. Elżbieta, mimo sprytnego planu, ponownie spotyka się z gorzkim rozczarowaniem. Serial Klan zbliża się do emisji 4711 odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i niespodziewanymi sytuacjami rodzinnymi. Ula odkryje coś na wystawie artystycznej, co skłoni ją do zdecydowanych działań. Paweł będzie musiał zmierzyć się z niespodziewaną zmianą planów, gdy Skoczek zrezygnuje z gry w golfa. Anna, po wizycie u notariusza, zorganizuje wspólny posiłek, by poprawić nastrój. Odcinek zostanie wyemitowany 8 maja na kanale TVP, jeden o godzinie 17:55. Klan to serial, który od 1997 roku przyciąga widzów historią rodziny Lubiczów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórcy planują kontynuację do połowy 2027 roku.
0: Panna Młoda powraca z emocjonującym 92. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Bejza i Cichan stają przed trudnymi decyzjami, a atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Hunter zaczyna podejrzewać, że wokół niej toczy się nieczysta gra, a tajemnicza wiadomość tylko podsyca jej niepokój. Deria próbuje przekonać Cichana do wspólnego wyjazdu z Hunter, ale Bejza nie zamierza się poddać i naciska na rozwód. Tymczasem Aisu podejrzewa, że za pozorną tragedią Bejzy kryje się intryga. Serial pełen zwrotów akcji i rodzinnych dramatów przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą. To idealna propozycja dla tych, którzy lubią śledzić zawiłe losy bohaterów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Policjantki i policjanci w odcinku 1421 wprowadzą nas w kolejne emocjonujące śledztwo. Funkcjonariusze Marek i Daria zostają wezwani na pole, gdzie odkryto ciało kobiety. Tajemnicze przedmioty znalezione przy ofierze oraz nagrania z kamer monitoringu przyciągają uwagę policjantów. W międzyczasie Korwicki otrzymuje od przełożonego przedmiot należący kiedyś do Natalii, co dodaje sprawie osobistego wymiaru. Serial, który od lat przyciąga miłośników kryminalnych zagadek, można oglądać na TV4. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o godzinie 19. Wrocławscy funkcjonariusze znów będą musieli zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami, łącząc pracę z osobistymi dylematami. To połączenie akcji i życia prywatnego bohaterów sprawia, że serial jest tak angażujący.
1: Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 124. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 16:50 na kanale TVN. Kaśka, wracając z wyjazdu, staje przed trudnymi informacjami o swoim życiu prywatnym. Na oddziale ratunkowym trwa dramatyczna walka o zdrowie pacjenta zagrożonego kalectwem, a niespodziewane rodzinne pojednanie po latach dodaje emocji. Konflikt z doktorem Streckerem narasta, a jego plany medialnego ataku na onkologię wzbudzają niepokój. Tymczasem Zyta i Łukasz podejmują odważne kroki, przekazując policji dowody przeciwko Streckerowi. Serial przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania personelu medycznego w Krakowie, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto ceni obyczajowe historie z życia wzięte. W nadchodzącym 1934 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Magda Budzyńska znajdzie się w samym centrum niebezpiecznych wydarzeń, gdy stanie twarzą w twarz z groźnym przestępcą. W bistro, które należy do Kingi, rozegrają się dramatyczne sceny, gdy Paulina zostanie wciągnięta w mroczny plan Jabłońskiego. Ten bezwzględny mężczyzna nie cofnie się przed niczym, by odzyskać kontrolę nad Pauliną, nawet jeśli oznacza to użycie siły. Magda, nieświadoma skali zagrożenia, postanowi interweniować, co może mieć katastrofalne skutki. W tej napiętej atmosferze pojawi się szofer Jabłońskiego, przestępca z charakterystycznym tatuażem na twarzy, który stanie się nowym wrogiem Magdy. Nadchodzący odcinek pokaże, jak daleko posunie się Jabłoński, by osiągnąć swoje cele.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Majowa pogoda może sprawić nam odrobinę deszczowej niespodzianki.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie wokół nowego stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Prezes Jarosław Kaczyński postawił ultimatum członkom stowarzyszenia, grożąc wykluczeniem z list wyborczych PiS. Poseł Janusz Cieszyński, założyciel stowarzyszenia, zaprzecza, jakoby miało ono stanowić konkurencję dla partii, podkreślając, że jego celem jest przyciągnięcie do prawicy osób niezainteresowanych polityką partyjną. Konflikt ma swoje korzenie w dawnych sporach wewnątrz partii. Konflikt między USA a Iranem zaostrza się po incydencie w cieśninie Ormuz. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zmieceniem z powierzchni ziemi. W odpowiedzi na atak na amerykańskie okręty, po którym siły USA zatopiły 6 irańskich łodzi. Mimo ostrej retoryki, Trump zauważył, że Iran może być bardziej skłonny do negocjacji pokojowych. Prezydent wezwał także Koreę Południową do wsparcia misji w regionie po ataku na jej statek towarowy. W Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł potężny pożar, który objął już 100 hektarów lasu. Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza z udziałem kilkudziesięciu jednostek straży pożarnej i śmigłowców. W regionie wprowadzono stan nadzwyczajny, a drogi między Rynarticami a Dolni Kripska są zamknięte. Władze parku apelują do turystów o przestrzeganie zakazów i unikanie manipulacji ogniem. W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów. W Austrii zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o zatruwanie produktów dla niemowląt firmy HiPP. Sprawca próbował wymusić 2 miliony euro, umieszczając trutkę na szczury w słoiczkach, które trafiły na półki w Austrii, Czechach i na Słowacji. Na szczęście 5 zatrutych słoiczków zostało odzyskanych, zanim trafiły do konsumentów. Policja wciąż poszukuje 6. słoiczka, a firma HiPP wycofała zagrożony produkt ze sprzedaży w Austrii. NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
3: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w 4 scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
2: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie.
3: Okap kuchenny to niezbędne urządzenie, które chroni przed osadzaniem się tłuszczu i pochłania zapachy. Aby działał efektywnie, konieczne jest jego regularne czyszczenie, co bywa trudne z powodu uporczywych zabrudzeń. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie odpowiedniej mieszanki, która ułatwia pozbycie się osadu. Warto pamiętać o demontażu i dokładnym myciu filtrów, co zapewni długotrwałą wydajność urządzenia. Zbliża się czas wysadzania pomidorów do gruntu, co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Choroba ta, wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans, może szybko zniszczyć uprawy, szczególnie w chłodne i deszczowe dni. Warto stosować domowe opryski, takie jak roztwór jodyny, aby zahamować rozwój choroby na wczesnym etapie. Kluczowe jest również usuwanie porażonych części roślin i odpowiednia pielęgnacja, aby wzmocnić odporność pomidorów.
2: Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada.
3: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepło rozgościło się na dobre. Warto zorganizować grilla z przyjaciółmi.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Dom to nie jest miejsce, gdzie się urodziłeś czy masz kogoś z rodziny, tylko takie, w którym dobrze się czujesz. Iwan Strelnikow, Nikołaj i Bibi Gul.
1: Mieszka się cudownie, no. Żyjemy właściwie w parku, w ogrodzie, tak jakbyśmy byli na działkach.
0: Prawie każdy, kto pierwszy raz odwiedza to wyjątkowe miejsce w Warszawie, ma bardzo podobne skojarzenia.
2: Chodzi się tu trochę jak do tajemniczego ogrodu, do takiego ukrytego miejsca. Z bujną zielenią i od razu pierwsze co się czuje, to to, że tu jest tak lekko przyjemniej i chłodniej.
0: Michał Poklękowski, witajcie. W kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho zabieram was w miejsce jedyne w swoim rodzaju, ukryte w samym sercu stolicy, bardzo blisko parlamentu i ambasad, które pomimo takiej lokalizacji pozostaje niejako w ukryciu.
1: Część ludzi w ogóle, właśnie nawet warszawiaków, nie zdaje sobie sprawy, że jest tutaj takie osiedle, już nie mówiąc o przyjezdnych.
0: Osiedle Jazdów, to tam dziś się wybieramy. To osada, która powstała zaraz po II wojnie światowej w 1945 roku. Pierwotnie osiedle składało się z 90 drewnianych, tak zwanych fińskich domków, w których mieszkali pracownicy biura odbudowy stolicy. To absolutnie niezwykła w skali Europy enklawa w samym centrum Warszawy. Niestety nie wszystko, co jest z nią związane, to sielanka. W ostatnich 20 latach wysiedlono wielu mieszkańców, a to wyjątkowe osiedle zaczęło podupadać. Pojawił się nawet pomysł, żeby domki wyburzyć, bo odstają od prestiżu otoczenia. Wybuchły ostre protesty i Jazdów przetrwał. Obecnie w fińskich domkach działa przeszło 20 organizacji pozarządowych i nieformalnych, zajmujących się kulturą, sztuką i edukacją. Już tylko 7 zajmują rodziny. Te, które pozostały na miejscu, starają się podtrzymywać unikatową tradycję Jazdowa.
1: Od wielu lat spotykaliśmy się razem, wszyscy mieszkańcy. Robiliśmy taką wspólną wigilię przed świętami i wspólne tak zwane jajeczko przed Wielkanocą.
0: Mieszkańcy osiedla mogli na siebie liczyć w każdej sytuacji.
1: Wieczorem, jak na przykład coś złego się działo i sąsiad krzyczał, no to pół osiedla wybiegało, żeby zobaczyć, co się dzieje.
0: Tak było też kilkanaście lat temu, kiedy pojawił się pomysł likwidacji całego osiedla.
3: Mieszkańcy się zorganizowali, żeby walczyć przeciwko tej decyzji, i zaczęli zapraszać też organizacje pozarządowe, aktywistki, aktywistów do tego, żeby bronić osiedle przed rozbiórką.
0: I udało się. Zamiast wyburzenia zaczęła się stopniowa modernizacja, a w domkach, które opustoszały, zainstalowali się aktywiści zdeterminowani, by na nowo tchnąć ducha w to szczególne miejsce.
3: Są tutaj koncerty, warsztaty, wystawy, różnego rodzaju spotkania, premiery książek, warsztaty z poezji, slamy poetyckie. Tworzone są instalacje artystyczne tutaj na miejscu.
0: Nie ma jednak róży bez kolców. Status osiedla Jazdów jest nadal niejasny. Między innymi z tego powodu w sobotę, 17 maja tego roku, jazdowska wspólnota ogłosiła niepodległość. Deklaracja ma na celu ochronę terenu, który przez wielu mieszkańców Warszawy i też turystów jest postrzegany jako absolutnie bezcenny. Po obywatelstwo Jazdowa może zgłosić się każdy, kto chce.
3: Każdy może to zrobić na stronie wolnyjazdów.pl. Można złożyć wniosek o obywatelstwo. Za dodatkową opłatą możemy nawet wydać taki drukowany paszport.
0: Taki jazdowski paszport daje też pewne prawa i przywileje. Jakie? Tego też dowiecie się już za chwilę, słuchając najnowszego reportażu Oliwii Krettek.
4: Jeszcze słychać ruch uliczny, ale powoli zostaje on zastąpiony przez odgłosy natury. Jesteśmy w centrum Warszawy, niedaleko Sejmu, niedaleko Trasy Łazienkowskiej, na osiedlu Jazdów, dzięki któremu możemy przenieść się w czasie. Drewniane domki skąpane w zieleni, śpiew ptaków. Przy drewnianych domkach widzę różne tablice informacyjne, na przykład miejskie pszczoły. Proszę, zamykaj furtkę, tu chodzą kurki.
5: Nawet warszawiacy nie znają tego miejsca. Niektórzy starzy warszawiacy nie znają miejsca, bo jestem z Chmielnej i tam kolegów mam od urodzenia. Niektórzy nie wiedzą, że coś takiego było, a to jest bardzo niedaleko. Ja pamiętam tylko tutaj z tych czy swoich młodych lat, że jeżdżało się trolejbusem na Torwar, a z boku było osiedle takich domków.
3: I jak ktoś nie wie, nie słyszał o nim wcześniej, to jeśli trafiłby przypadkiem tutaj przechodząc na przykład do Zamku Jazdowskiego spod Sejmu, no to by pewnie szeroko otworzył oczy i zbierał szczękę z podłogi, czy z trawy tutaj w zasadzie. Wojciech Matejko, Partnerstwo Wolnych Jazdów. Nagle znajdzie się w kolonii 27 drewnianych domków, otoczonych właśnie zielenią, ogrodami warzywnymi, drzewami owocowymi. Mamy tutaj też ule pszczele, są kury. Więc to naprawdę wkracza się do trochę innego świata.
2: No zdecydowanie jest to miejsce niespotykane, unikatowe. Mateusz Potępski, jestem gospodarzem otwartej pracowni jazdów Domku Fińskiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademickie WAPW. Jestem architektem, no i obywatelem wolnego jazdowa. Obrazowo można myśleć sobie o, nie wiem, Reichstagu w Berlinie, nie wiem, jakimś Westminsterze w Londynie, Białym Domu w Stanach Zjednoczonych i wyobrazić sobie, że 300 metrów od tych instytucji jest takie osiedle, takie miejsce z ogródkami i z małymi domkami o powierzchni od 60 do 100 metrów kwadratowych, drewnianymi. Występuje tutaj też taka dzika natura, którą nazywamy teraz czwartą naturą. Naturą, która jest pozostawiona trochę sobie i sama rośnie i rozwija się w sposób zgodny jakby z jej naturalnością, z jej potrzebami. I jest to klimat absolutnie przynajmniej podmiejski, jeśli nie w ogóle trochę wiejski. Więc wchodzi się tutaj trochę jak do tajemniczego ogrodu, do takiego ukrytego miejsca z bujną zielenią i od razu pierwsze co się czuje to, że tu jest tak lekko przyjemniej, chłodniej i świeżej. Jest większa, przyjemniejsza taka wilgotność. Można zdjąć buty i poczuć tą trawę pod stopami, czy w alejkach niektórych mamy wysypane takie drewniane zrębki. Tak naprawdę od świtu do nocy słychać ptaki, są piękne zapachy różnych roślin, no i też właśnie te domy, które się wyłaniają z pomiędzy tych szumiących liści, które w zaskakujący sposób pojawiają się w kolejnych otwarciach widokowych, no bo one nie są ułożone szeregowo, tylko w takich właśnie gronach, w takich gniazdach, więc zaskakują nas swoimi lokalizacjami, ciemnym brązowym malowaniem i właśnie błyszczącymi białymi okiennicami. No i od soboty też wszędzie można zobaczyć takie błyski naszej zielonej flagi z białymi trójkątami symbolizującymi nasze dwuspadowe dachy naszych domków.
3: I no to nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu pokoleń mieszkańców tego osiedla, a zwłaszcza pierwszego pokolenia, czyli pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Oni zostali tutaj ulokowani w tym miejscu w 1945 roku, kiedy powstało osiedle jazdów. Było to pierwsze nowe osiedle, które powstało po wojnie. Złożone właśnie z domków, takich drewnianych domków fińskich, które przyjechały wtedy ze Związku Radzieckiego. Finlandia musiała płacić reparacje Związkowi Radzieckiemu po przegranym zimowym froncie II wojny światowej i płaciła również w naturze tym, co akurat fabryki fińskie produkowały, a produkowały masowo właśnie tego typu domki, które wychodziły z fabryki w takich częściach, prefabrykowanych modułach, z których następnie można było składać właśnie domki w różnych kształtach, w różnych typach, w różnych modelach. I takich domków do całej Warszawy przyjechało około 500. Tutaj na Jazdowie stanęło ich około 90.
2: Te domki przyjechały tutaj po to, żeby dać miejsce do mieszkania przede wszystkim projektantom, projektantkom, architektom, architektkom, którzy projektowali odbudowę stolicy, czyli może nie własnoręcznie odbudowywali, przekładając cegły, ale rysując rzuty i plany. Więc było to osiedle pracownicze. Mówię też osiedle pracownicze nie tylko dlatego, że pracownicy tutaj mieszkali, ale też to miało taką formę jak osiedla pracownicze, nie wiem, czy fabryczne, ponieważ po prostu kreślarnie na początku były zlokalizowane w budynkach, które tutaj na Jazdowie są i niektóre już rozebrane. Budynki po szpitalu ujazdowskim, który mieścił się tutaj w XIX wieku przed wojną i w czasie wojny został zburzony w Powstaniu Warszawskim, więc budynki szpitalne były kreślarniami, więc pracownicy pracowali w kreślarniach, w budynkach poszpitalnych i wracali spać do drewnianych fińskich domków.
6: Dzień dobry. O, idzie za mną.
5: Znam najpierw. Uciekaj, Sabina! Nie, nie, butów się nie zdejmuje.
6: Nie? Dobrze.
5: Sabina też nie zmienia.
6: No ale dobra. Pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Możemy tu, możemy na zewnątrz.
1: Saba, już.
5: Gdzie, Sabina?
1: Ja mieszkam od 50 lat na Jazdowie. Maria Pieńkowska, czyli od 70 lat. Mieszkał tu mój były mąż. Że prowadziłam się do męża i już zostałam. Urodziły się tutaj dzieci. Mieszka się cudownie. No, oczywiście w zimie są pewne niedogodności, bo trzeba palić w kominku. I w tej chwili już nie ma takich zim, jak były kiedyś po 30 stopni mrozu przez wiele tygodni. Na początku paliliśmy węglem, więc jeszcze gorzej było. Później żeśmy piece przerobili na elektryczność. No a w tej chwili mamy kominek, więc trzeba zorganizować w lecie drewno na zimę. No ale z kolei lato rekompensuje nam wszystko, ponieważ żyjemy właściwie w parku, w ogrodzie, tak jakbyśmy byli na działkach. Przede wszystkim jesteśmy w centrum Warszawy, więc niedaleko mieliśmy do pracy, nie musieliśmy dojeżdżać, można było iść na piechotę. No, jest to specyficzne miejsce w Warszawie, na pewno.
6: Mieszkańców jest tu, w sensie rodzin, które mieszkają tutaj w tym parku, na osiedlu Jazdów, jest 7. Czy mają Państwo kontakt jakiś z sąsiadami? Czy ta społeczność jakoś się spotyka?
1: No zawsze był kontakt. Do 2015 roku było 27 domków zamieszkałych. Znaliśmy się tutaj wszyscy. Właściwie nie znaliśmy numerów domków, tylko po nazwisku wiedzieliśmy, gdzie kto mieszka. W tej chwili, no rzeczywiście, zostało nas tylko 7 rodzin, ponieważ po 2014 roku, wtedy kiedy kiedy chcieli zburzyć, rozebrać wszystkie domki, część mieszkańców się wyprowadziła. Byliśmy zastraszani, mieliśmy sprawy sądowe. Poza tym dla starszych ludzi było to bardzo uciążliwe właśnie palić w piecach czy w kominkach. Ci, którzy się wyprowadzili, dostali mieszkania w blokach komunalnych, więc już zupełnie z innym standardem. My tu nie mamy gazu, nie mamy ciepłej wody, więc też i koszty utrzymania są większe, na przykład ze względu na rachunki za prąd. Mhm. Od wielu lat spotykaliśmy się razem wszyscy mieszkańcy, robiliśmy taką wspólną wigilię przed świętami i wspólne tak zwane jajeczko przed Wielkanocą. I to była taka nasza tradycja od wielu lat. W tej chwili również to kontynuujemy i część mieszkańców, która się wyprowadziła, w dalszym ciągu przychodzi na te spotkania.
3: Kiedy władze Warszawy podjęły decyzję w 2010 roku o likwidacji osiedla Jazdów, mieszkańcy się zorganizowali, żeby walczyć przeciwko tej decyzji. Zaczęli zapraszać też organizacje pozarządowe, aktywistki, aktywistów do tego, żeby bronić osiedle przed rozbiórką. I ten ruch o nazwie Otwartych Jazdów z sukcesem obronił osiedle i wprowadził na osiedle nowe funkcje właśnie. Od 2015 roku w domkach, te domki, które już mieszkańcy wcześniej opuścili, wynajęły organizacje pozarządowe, których w tym momencie w partnerstwie Wolny Jazdów mamy 25 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i są to działania naprawdę bardzo różne, od sztuki współczesnej, przez muzykę tradycyjną, po działania edukacyjne z dziećmi, ale i też z dorosłymi. Są tutaj koncerty, warsztaty, wystawy, różnego rodzaju spotkania, premiery książek, warsztaty z poezji, slamy poetyckie. Tworzone są instalacje artystyczne tutaj na miejscu, są performanse, świętujemy pory roku wspólnie zmieniające się, masa rzeczy. Organizacje harcerskie też tutaj były swego czasu, czy organizacje klimatyczne, organizacje wspierające uchodźców. Naprawdę wszystko, co można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o aktywność trzeciego sektora, czyli sektora organizacji pozarządowych w Polsce, można znaleźć na osiedlu Jazdów.
6: Wspominałeś o ogrodzie i za nami widzę, że jakieś ziółka rosną.
3: Tak, no tutaj akurat jest ogród ziołowy, mięta, szałwia. Nic specjalnego chyba więcej w tym roku nie sialiśmy, ale w zeszłych latach była też cukinia, pomidorki.
5: serce rośnie, jak ktoś, młody człowiek, coś robi i to ma jakieś odzwierciedlenie. Marcin Łukasik. My chcieliśmy, żeby tu żyło to osiedle. Takie było pierwotne założenie, jak zapraszaliśmy na pierwszą noc muzeów te organizacje. Niestety z tych organizacji, które zaczynały z nami tutaj w 2014 roku, niewiele zostało organizacji, zmieniły się organizacje. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. No ale takie jest życie w każdym bloku, w każdym jakimś mikrospołeczeństwie. Coś takiego występuje. No. Dla nas, jako dla mieszkańców, jest to, żeby te domki żyły. Żeby te domki ktoś bywał, żeby wietrzył je, żeby konserwował, cokolwiek robił w środku, co nie pozwoli, żeby te domki po prostu gniły. No bo dom wymaga tego, żeby ktoś w nim coś zrobił. Chcemy, żeby tutaj była kultura, muzyka, spotkania. No i co część tych organizacji to realizuje, szczególnie takich organizacji, które działają na rzecz swojego środowiska, jak architekci i warszawiaków. Są koncerty, ale koncerty takie, które pasują do tego miejsca, a nie walenie w bębny. I ci młodzi ludzie, którzy mają zapał, jestem z tego pokolenia, który zajmował się raczej czymś innym niż działalnością społeczną na rzecz... Może akurat w moim przypadku, czy w tym, to oni chcą coś zrobić. Oni chcą, żeby tutaj przyciągać ludzi, żeby oni tu, ludzie tu przychodzili, coś się dowiadywali i coś sami się angażowali. No, my jako coraz starsi mieszkańcy, niestety, wiek, choroby. No i zaangażowanie spadło dużo, jeśli chodzi o mieszkańców. No, czy jeśli o nasze środowisko samych mieszkańców między sobą, to mamy na bieżąco. Ale jeśli otwieranie się niektórych mieszkańców już w ich wieku i schorzeniami na zewnątrz, no to już jest mocno ograniczone.
1: Niektórzy mówią, bo na przykład my założyliśmy Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. Śmiejemy się, że Marcin jest jako dział techniczny, no bo coś tam jak się popsuje, to i nawet pomoże dach naprawić, czy na skwerze są skrzynki, o które Marcin dba, maluje, robi porządek z kwiatkami. No to niektórzy mówią, dlaczego wy to robicie, to nie wasze, trochę tacy zdziwieni i ale tacy właśnie, którzy mieszkają w bloku i więcej ich nie interesuje, czy przed blokiem jest.
5: Sąsiadów
1: specjalnie nie znają. No myśmy się tutaj wszyscy znali. Jak się coś działo, wystarczy, że sąsiad zaczął krzyczeć, to pół osiedla wybiegało wieczorem, jak na przykład coś złego się działo i sąsiad krzyczał, no to pół osiedla wybiegało, żeby zobaczyć, co się dzieje. Kiedyś właśnie tam żeśmy złapali takiego podglądacza, tak przyjechała policja, to mówi... Zaskoczeni byli, bo mówi, na klatce schodowej się coś dzieje w bloku i nikt nawet nie wyjrza, a tutaj mówi 10 was wyleciało.
3: To był naprawdę ogrom pracy. Ja pamiętam te pierwsze lata. Naprawdę to osiedle wyglądało zupełnie inaczej i wyglądało dużo gorzej. No, wszystko wskazywało na to, że faktycznie miasto po prostu siłowo stąd wyrzuci wszystkich mieszkańców, więc nikomu już nie zależało na tym, żeby, nie wiem, sprzątać, żeby usuwać jakieś podpalone przez bezdomnych, nie mówię, że celowo, no ale były różne takie przypadki właśnie przypadkowego zaproszenia ognia w jakichś przybudówkach, w których pomieszkiwały osoby bezdomne. To osiedle prezentowało się źle i wywoływało smutek w latach 2010, 2012 do 2013 roku. I to mieszkańcy właśnie zaczęli organizować się, to mieszkańcy zaczęli sprzątać ten teren, to mieszkańcy pomagali pierwszym organizacjom tutaj się wprowadzać, ciągnąc, nie wiem, prąd ze swoich domków, wodę do podlewania ogródków, pożyczając narzędzia i elektronarzędzia, czy też swoimi własnymi rękami pomagając, tak? Kiedy w 2015 roku w końcu po konsultacjach społecznych Urząd Dzielnicy Śródmieście uznał ich wynik i zorganizował pierwszy konkurs dla organizacji pozarządowych na wynajem domków, to po stronie organizacji było przekształcenie tych domków z lokali mieszkalnych na lokale usługowe i to po stronie organizacji były wszystkie wydatki związane też z remontami, no bo domki nie tylko formalnie trzeba było przekształcić, ale trzeba było je wyremontować. Często nowe toalety, nowe kuchnie, nowe podłogi, czy nawet elementy konstrukcyjne domku. One były, niektóre stały puste przez kilka lat i z drewnianą architekturą jest tak, że jeśli jest tam gospodarz takiego domu co roku, no to ona może się zachować świetnie, ale wystarczy kilka lat z zamkniętym domkiem, bez wietrzenia, gdzie no te czynniki atmosferyczne bardzo wpływają na te materie, więc to był ogrom pracy w samych domkach, ale też właśnie w ogródkach. No, założenie kilku ogrodów społecznościowych, największy z nich Motyka i Słońce, w którym też założona została pierwsza w Polsce szkoła ogrodników miejskich, czy pierwsze ule pszczele właśnie tutaj założone, czy teraz te kury. No jakby to pokazuje, że naprawdę jak jest grupa zaangażowanych ludzi, i to spora grupa, jak w naszym przypadku, która chce się organizować, chce działać, chce proponować nowe sposoby, eksperymentalne sposoby funkcjonowania w mieście, to należy tej grupie na to pozwolić, a nie przeszkadzać, tak jak zwłaszcza w pierwszych latach działalności to miało miejsce.
7: I od dzisiaj każdy, kto podziela nasze wartości jazdowskie, również może zostać obywatelem tego miejsca.
3: Dwunastoletnia historia otwartego Jazdowa zakończyła się gigantycznym, spektakularnym sukcesem. Udało się Jazdów zachować.

0: dział naokoło, na który się nie zgadzamy.
1: Wolny jazdów, wcześniej otwarty jazdów, zielone tablice, które informują, może przeczytam w ogóle. Wolny jazdów, niepodległe osiedle domków fińskich, miejsce spokoju i twórczej wolności. No właśnie, to jest to, o co walczycie.
2: No właśnie, wydaje mi się, że nie walczymy. To znaczy, o walce był otwarty jazdów. Pierwsze 65 lat mieszkanie tutaj ludzi w tej jakiejś wiejskiej enklawie, zapomniani przez świat, w swojej małej społeczności, tych kilkuset mieszkańców, z własnym przedszkolem, z własną szkołą, z takimi relacjami sąsiedzkimi, które są właściwe dla wsi, a nie właściwe dla mieszkania w bloku w dużym mieście. Potem ten moment, kiedy władze decydują się to zniszczyć, zlikwidować, mając wyobrażenie, że nowoczesne miasto, stolica to są szklane wieżowce. Jak to teraz w ogóle brzmi, nie? To jest było 15 lat temu, a teraz chyba już wiele osób, słysząc o tym, że przyszłością są szklane wieżowce, no trochę już się wzdryga, bo wiemy, że ten kierunek w kontekście katastrofy klimatycznej no nie jest właściwy, tak? Potrzebujemy życia w bardziej zrównoważony sposób, bliżej natury, we wspólnocie. I ten moment jakby wtedy buntu przed likwidacją tego miejsca, przed likwidacją nie tylko fizycznie tych domów, jako świadków odbudowy stolicy, czyli takiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego jednocześnie, jako dziedzictwo też architektury fińskiej, które jest w Polsce prawie w ogóle jak na lekarstwo, jakby symbolicznie. I ten moment obrony, zaproszenia tutaj społeczników i aktywistów, którzy się w ogóle stawali tutaj przy tej obronie społecznikami, i wtedy rzeczywiście była walka. Wtedy była walka, wtedy był konflikt, wtedy był opór, wtedy było pójście do sądu, wtedy było otwarcie tych domów na noc muzeów, żeby pokazać je warszawiakom, warszawiankom i pokazać, kiedy to jest miejsce piękne i wyjątkowe, jak warto nie walczyć, ale że w ogóle istnieje, i otwarty jazdów jako czas właśnie w pracy na rzecz wpisania tego do ewidencji zabytków, książka o tym miejscu, architekturze i potem praca, która okazała się niestety jakby walką w takim sensie, że po prostu trudem, próbą wciągnięcia urzędu miasta i polityków w taką formę współzarządzania, to znaczy na przykładzie jazdowa budowania sposobów współpracy na bieżąco, a nie tylko raz na 4 lata, czy teraz na 5 lat podczas wyborów, z obywatelkami, obywatelami naszego miasta, naszego kraju, w dbaniu o naszą wspólną przestrzeń. No, teoretycznie, no chyba idealnie, jakby piękna wizja przyszłości, wypracowywanie takich mechanizmów, a jeszcze eksperymentowanie ich tutaj, w miejscu, gdzie mamy takie wyjątkowe, otwarte relacje sąsiedzkie, gdzie mamy ludzi, którzy chcą być tymi osobami uczestniczącymi w tym jakby eksperymencie, w tych próbach znalezienia takich narzędzi, które moglibyśmy potem kopiować i wdrażać dalej. No i ten trud i to rzeczywiście się przerodził w walkę, to znaczy dużą niechęć z czasem Urzędu Miasta do wchodzenia w tego typu procesy, jakieś uczucie zagrożenia ja odczuwam przez te lata i oczywiście muszą Państwo sobie uświadomić, że Urząd Miasta to nie jest pięcioosobowa działalność gospodarcza, w której wszystko można łatwo i zwinnie zarządzić, czy nawet 20-osobowa, tylko Urząd Miasta jest gigantyczną korporacją, która jeszcze jest podzielone na takie silosy, które czasami mają opóźnienie w rozmawianiu ze sobą wzajemnie, co powoduje, że też ten Urząd Miasta tworzony po prostu przez ludzi działa różnie, więc są osoby, z którymi do dziś nam się świetnie rozmawia, albo z którymi od niedawna nam się dobrze rozmawia. I tutaj takim przykładem dobrej współpracy to jest Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Tutaj ukłony od początku wspierające to miejsce, a ostatnie półtora roku, nawet dwa, to jest dobra współpraca z administracją ze strony Urzędu Miasta Warszawy, z administracją terenu, czyli z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami. Tam też pojawiły się na przestrzeni ostatnich dwóch lat takie postawy i osoby, które po prostu zaczęły widzieć i dostrzegać wartość tego miejsca i chcieć rozmawiać. Oczywiście, jak to rozmowy, jak to współpraca. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Pewne rzeczy się udają, pewne rzeczy się nie udają, ale generalnie jest pozytywna zmiana. Więc to jest rzeczywiście ten okres trudu, współpracy, walki, wypracowywania jakiejś komunikacji. No a teraz zamknęliśmy

0: Warty Jazdów, bo on odsłużył swoje. Obronił to miejsce przed likwidacją, nadał wartość, nazwał tą wartość i doprowadził do wpisania to do prawnej ochrony. A także nadał nową funkcję takiego no, największego, znanego nam Centrum Edukacji i Kultury w Polsce, gdzie kilkadziesiąt organizacji i grup nieformalnych na co dzień, co miesiąc organizuje tu mnóstwo wydarzeń i spotkań. Organizacje też są gospodarzami, gospodyniami domków i po prostu opiekują się nimi fizycznie, dbając o nie na co dzień, dbając o ogrody, chociaż to jest nasza wspólna przestrzeń miejska, my nie wynajmujemy ogrodów, a po prostu o nie dbamy własną siłą rąk, żeby po prostu wyglądały tak pięknie, jak wyglądają.
1: Te społeczności czasami są mniejsze, czasami są większe, ale często no to wokół takiego domku jest kilkadziesiąt też osób, skupionych na przykład wokół muzyki czy tańców tradycyjnych, czy skupionych wokół właśnie ogrodnictwa, więc to mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne osoby. Trudno, żeby wszyscy się ze wszystkimi znali, ale te osoby, które najbardziej aktywnie działają w każdym tym domku, spotykają się co miesiąc, też mieszkańcy osiedla Jazdów, spotykają się co miesiąc na zebraniach naszego partnerstwa, żeby dyskutować wspólne sprawy. To są osoby bardzo aktywnie działające w swoich organizacjach i też takie, które, dla których w jakiś sposób ta tożsamość ich własna też związana jest z tym miejscem, że to nie jest tylko tożsamość związana z działaniem w organizacji, która tu ma siedzibę, albo tutaj wykonuje swoją pracę, tylko też no jakby naprawdę realnie tak jest, to miejsce bardzo głęboko zamieszkało w naszych sercach i nie bez powodu też to poczucie obywatelstwa, wytworzenie tej tożsamości obywatelskiej właśnie i ten nasz pomysł, żeby to dodatkowo podkreślić i też umożliwić innym osobom z Warszawy i nie tylko staranie się o to obywatelstwo. Każdy może to zrobić na stronie wolnyjazdów.pl, można złożyć wniosek o obywatelstwo i absolutnie do tego zachęcam. Za dodatkową opłatą możemy nawet wydać taki drukowany paszport. No i z obywatelstwem będą przychodziły różnego rodzaju przywileje, ale też obowiązki i o tym będziemy też informować w nadchodzących miesiącach. Na pewno wiele, wiele ciekawych informacji i ofert od nas dla naszych obywateli i obywatelek będzie. Także warto.
0: Doszliśmy do momentu, w którym Otwarty Jazdów po prostu skończył swoją misję. Zorientowaliśmy się, że my tutaj po prostu działamy w sposób samorządny, działamy w sposób taki otwarty i jesteśmy jakby wolni w tej naszej działalności i że w ogóle duch jazdowa jest tutaj od zawsze, jak się porozmawia teraz z mieszkańcami, po prostu autonomiczny, jest wolny i zdecydowaliśmy się po prostu nazwać stan faktyczny. I dlatego ogłosiliśmy niepodległość i dlatego możemy o sobie mówić obywatele i obywatelki Jazdowa, możemy zapraszać ludzi do tego, żeby do nas dołączali. Tutaj nasze obywatelstwo jest naprawdę bezproblemowe, jeśli chodzi o posiadanie wiele obywatelstw, w ogóle nie wchodzi w konflikt z narodowymi obywatelstwami. Jest no, niczym innym jak określeniem się osób, że tak, Jazdów jest ważny, tak, to miejsce jest wyjątkowe, tak, trzeba je chronić w formie przestrzennej, architektonicznej i obecności do natury, ale też trzeba je chronić w kontekście tej społeczności, która tutaj jest, bo ta społeczność jest sztafetą, jest przedłużeniem tej relacji sąsiedzkiej, która tu jest wyjątkowa i która no, powoduje, że można się tutaj czuć bezpiecznie, że można rozwinąć skrzydła swojej twórczości, można znaleźć przyjaźnie, można się od ludzi uczyć wzajemnie. I to wszystko nie jest oparte o mechanizm komercyjny, tylko po prostu chęci i wolę i relacje między ludźmi. To jest społeczność zbudowana na, a wręcz społeczeństwo wolnego jazdowa zbudowane na relacjach.
2: Różnie było. Na początku osiedle były żywopłoty, właściwie wszystko było otwarte i można było wejść do każdego ogródka, no ale też to było nie za bardzo bezpieczne, bo różni ludzie się tu kręcili, tak zwani podglądacze. Ten więc powoli zaczęliśmy się grodzić, jakieś siatki, jakieś małe bramki. W tej chwili część tego osiedla, tam gdzie są organizacje, jest to wszystko pootwierane. No mieszkańcy jednak no, mają te furtki i ogrodzenia, no bo...
3: Żeby było bezpiecznie.
2: Że było bezpiecznie, no tak to trochę ludzie, którzy tu zwiedzają i przychodzą, no to zdarza się, że nawet potrafią wejść do domku, w którym my jesteśmy. Mhm.
3: No właśnie, to jest trochę takie nietypowe, że państwo tutaj mieszkają, a niektórzy trochę chodzą po tym miejscu jak po skansenie. Czy to nie jest czasami denerwujące?
2: Nie, wiele ludzi, jak jesteśmy w ogródku, wiele ludzi się pyta o jakie piękne osiedle, kiedy ono powstało. Część ludzi myli to osiedle z budowniczymi Pałacu Kultury.
3: Przyjaźń.
2: Z osiedlem Przyjaźń. No więc bardzo często rozmawiamy, tłumaczymy. Część ludzi w ogóle właśnie, nawet warszawiaków, nie zdaje sobie sprawy, że jest tutaj takie osiedle, już nie mówiąc o przyjezdnych. No ale coraz więcej ludzi tutaj przychodzi na różne wydarzenia, koncerty.
0: No Majka, nasza sąsiadka, mieszkanka, fantastyczna to jest relacja z ludźmi, których jakby tutaj poznaliśmy się pojawiając na Jazdowie, na ich osiedlu i staliśmy się częścią tego sąsiedztwa. Osoba, której pewnie bym po prostu nie poznał, żyjąc jakby normalnie w mojej bańce architektonicznej. Nie byłoby okazji, żebyśmy się spotkali, a tutaj się spotkaliśmy, jesteśmy sąsiadami, polubiliśmy się, pomimo tego, że nas bardzo dużo różni i to jest ekstra, bo może, no ja przynajmniej mogę się czegoś z tej relacji też uczyć. I też duże wsparcie ze strony Majki i Marcina, którzy tu są na co dzień w różnych sytuacjach, w których potrzebujemy pomocy. Czy od Marcina takiej technicznej, dbania o drewniany dom, czy od Majki przy różnych wydarzeniach, które organizujemy, w postaci cateringu, które Majka albo sama, albo z sąsiadką Beatą po prostu tutaj organizują nam przy różnych okazjach, jakichś szkołach letnich, nie wiem, z Politechniki Warszawskiej, czy z Instytutu Nęckiego, czy przy jakichś gościach, których mamy tutaj z zagranicy. To jest fantastyczne. Do takiego zwykłego sąsiedzkiego pożyczenia sobie rzeczy, które się dzieje właśnie nie tylko między nami, domkami organizacji pozarządowych, ale także pomiędzy mieszkańcami a nami, więc to jest ekstra.
3: Domu pilnuje Sabina.
4: Tak.
3: Saba. Jesteśmy na takim pięknym tarasie, w ogrodzie. Wokół kwitną kwiaty, mamy dwie ławeczki. Chciałabym zaprosić naszych słuchaczy na taką małą wycieczkę po domku.
4: Tutaj nawet te krople kapią tutaj do beczki, to słychać w nocy, bo się odbija o coś tam. Drewno podkładam, żeby nie o blachę.
3: Ale słychać jednak trasę łazienkowską.
4: Nie, już mniej słyszymy.
3: Tak, no bo to jak się mieszka dłużej.
4: Mhm. Ale te, jak jest bardziej zielono, to mniej.
3: Przechodzimy z tarasu do domku. Czyli ten domek jakby przyjechał w całości z Finlandii?
4: W elementach.
3: W elementach.
4: Tu był składany.
3: Jesteśmy w salonie z kominkiem, tak się państwo ogrzewają zimą, tak?
2: Tak.
3: Mamy kuchnię, sypialnię, czyli trzy pokoje. Meble też takie bardzo stylowe, drewniane, no jest przecudownie tutaj, bardzo fajny klimat. I widzę, że państwo zbierają scyzoryki.
4: Nie ty, brzytwy, przepraszam.
3: Brzytwy,
4: a tutaj są wagi, jak pani chce.
3: Kolekcje przedmiotów, tak. Tutaj mamy torebeczki, portmonetki,
4: tak.
3: Dzbanki. I woda jest, rozumiem, ogrzewana przez jakiś boiler, tak?
4: Tak, tak.
3: Okay.
2: A, jeszcze nie mówiłam, że dobudowywaliśmy łazienkę, później tam jeden pokój, drugi pokój w zależności od potrzeb. Także właściwie tylko dwa domki chyba nie są rozbudowane i są w takim stanie, w jakim były. A tak to każdy domek, ktoś tam coś dobudował, czy strych zrobił, czy właśnie dobudował pokój i nigdy nie było z tym problemów. Administracja jakby
4: oczyszczowała
2: i było w porządku. Dopiero jak chcieli nas stąd wykwaterować, no to zaczęły się afery, że są dobudowane części domków, niektórym jakieś dzikie czynsze chcieli za to naliczać. Były sprawy sądowe i wszystkie sprawy zostały wygrane.
3: Jak wyglądał na początku w takim razie ten domek? Bo teraz mamy trzy pokoje, mamy przedpokój tak?
4: Nie. Biuro.
3: A, biuro.
4: Te drzwi były tu.
3: Okej. Okay. Czyli przesunięto ten pokój.
4: Te okno, co tam jest, było tu.
3: Aha.
2: Były dwa rodzaje domków. Dwupokojowe z kuchnią i właściwie nie było łazienki. Był taki metr na metr i to była sama ubikacja. I były trzypokojowe domki, tam o parę metrów większe.
4: Mhm. Teraz.
3: I strych jeszcze mamy, tak?
4: Teraz to okno było tutaj. Co tam jest.
3: Okej, czyli jakby dobudowane kolejne pomieszczenia z każdej strony.
4: Tak jakby, jak można było. Na strych, proszę. Jest lekko podniesiony.
3: Aha.
4: Jak widać. No tu dzieci były, proszę, proszę.
5: Wygospodarowane z tego, co w domku było normalnie.
3: Dzieciaki miały pokój, rozumiem.
4: Dokładnie o to chodziło.
3: Aha. No jest trochę nisko, ale... No. Ale spokojnie można...
5: Dzieci dopiero teraz urosły.
4: Rodziny się rozrastały, no i potrzeby samoistnie się tworzyły.
2: Dzieci tutaj miały cudowne dzieciństwo, bo w latach 80. mniej więcej było chyba 10 czy 11 dzieci, więc one się wszystkie bawiły raz w jednym ogródku, raz w drugim ogródku. Uciekały też do parku Ujazdowskiego na tak zwane kamienie i ciągle były o to awantury, bo tam było ślisko i niebezpiecznie, bo tam woda płynęła, także...
3: Po jakimś wodospadzie,
2: taki był wodospadzik, tak. No i się wymykały tam, a miały zabronione same chodzić. No ale mówię, właśnie się bawiły tutaj, takie naprawdę miały dzieciństwo. I owoce były, i po drzewach chodziły, jadły właśnie owoce z drzew, czy i porzeczki, i agrest, bo w różnych domkach różne były krzaczki. Plac zabaw to były drzewa, i podchody się bawiła. Bardzo tutaj wspominają miło to swoje dzieciństwo.
4: Tam jest łazienka, aha, której też nie było. Czyli to była ściana.
3: W ogóle wyczytałam, że na początku to łaźnie były zrobione w starym szpitalu. Tak,
2: tak? No, łaźnia była...
4: W prosektorium przedwojennym. No bo to jest kompleks szpitalny Szpitala Wojskowego Ujazdowskiego. Zostały tam niewielkie budynki, między innymi prosektorium i jedna z oddziałów.
3: Od kiedy czujesz się tym obywatelem?
0: No wiesz, formalnie od momentu, kiedy nazwaliśmy to w ten sposób, czyli kiedy ogłosiliśmy niepodległość osiedla, ale tak sercem i emocjami w sposób nienazwany, no to tak naprawdę od pierwszych momentów, kiedy się tutaj pojawiłem, czyli już prawie 10 lat temu, kiedy napisałem projekt na działalność tego domku i złożyliśmy go w konkursie na działalność w Domkach Fińskich naszym stowarzyszeniem i bardzo szybko po prostu stałem się jazdowocentryczny, to znaczy większość mojego życia skoncentrowała się wokół tego osiedla, współtworzenia tej wspólnoty, organizowaniu tutaj społeczności, która zastąpiła tą społeczność rodzinną, która w tym domu była i żyła, społecznością osób, które wybrały bycie tutaj razem jako w drugim domu.
3: No właśnie, chciałam zapytać, czy czujesz się tu bardziej jak w domu, czy jednak tam, gdzie mieszkasz, gdzie jesteś zameldowany, czy gdzie akurat jest większość twoich rzeczy, można powiedzieć osobistych, to tam jest twój dom?
0: Wiesz co, no akurat w moim przypadku ja się trochę przez te ostatnie 9 lat tułałem z miejsca na miejsce i dużą część tych 9 lat spędziłem tutaj. Zdecydowanie większość. To nie większość 55%, tylko pewnie 90%. Więc zdecydowanie moim domem jest Jazdów. Sofia Biegańska, która tutaj się wychowała, opublikowała taką książeczkę Z Jazdowa Jestem i ja tak też się już czuję. A to, co dodaje tej historii, wydaje mi się, romantyczności, jest to, że moi dziadkowie w 1946 roku poznali się, pracując w Biurze Odbudowy Stolicy. Nie mieszkając na Jazdowie, bo Jazdów, tutaj nie trzeba wspomnieć, był osiedlem mieszkaniowym Biura Odbudowy Stolicy, a oni się w tej instytucji po prostu poznali. Więc taka historia, że gdyby nie Biuro Odbudowy Stolicy, to mnie tu by nie było. Aczkolwiek zorientowałem się po jakimś czasie tutaj już działając, że takie jest połączenie. Wcześniej tego nie wiedziałem.
6: I jak wam się podobał najnowszy reportaż Oliwii? Możecie nam o tym napisać w komentarzach pod naszymi podcastami. Wstyd się przyznać, że ja, mieszkając w Warszawie już 18 lat, jeszcze nigdy nie byłem na osiedlu Jazdów, choć wiele o nim czytałem i słyszałem. Biję się w pierś i sam sobie obiecuję, że nadrobię tę zaległość tak szybko, jak to możliwe. Warto na własnej skórze poczuć unikalną atmosferę tego wyjątkowego miejsca. Dodam, że wokół przyszłości Jazdowa co jakiś czas robi się gorąco. Tak było między innymi w ubiegłym roku, kiedy Stołeczny Urząd Miasta pokazał plan zagospodarowania przestrzennego dla tego osiedla. Dokument nie spodobał się ani mieszkańcom, ani aktywistom, którzy swoje postulaty złożyli w Radzie Miasta. Obie grupy nie chcą, by to miejsce stało się kolejną stołeczną imprezownią z rozbudowaną siecią lokali gastronomicznych, co urzędnicy pokazali w swoim planie. Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra podkreślała wówczas, że mieszkańcy nie będą wysiedlani, a funkcja gastronomiczna będzie marginalna.
7: Intencją jest zachowanie tego unikalnego charakteru i zabytkowych domków, i przestrzeni zielonej jako przestrzeń dostępna dla mieszkańców Warszawy i też takie świadectwo historii miasta.
6: Trwa też postępowanie przetargowe na remont kilku fińskich domków, z których składa się to osiedle. Trzy z nich mają zostać przekształcone z mieszkalnych na użytkowe. Jednak zaangażowani w ochronę Jazdowa aktywiści twierdzą, że Urząd Miasta nie traktuje społeczności osiedla poważnie i po partnersku, bo do dziś czekają na obiecaną im we wrześniu ubiegłego roku rozmowę o przyszłości. Chodzi przede wszystkim o kończące się za rok umowy najmu. Przedłużająca się niepewność, zdaniem organizacji pozarządowych i też mieszkańców, ogranicza rozwój obywatelskiego, społecznego i kulturalnego charakteru tego wyjątkowego na mapie Polski miejsca. Polska na Ucho chciałaby mieć swój skromny wkład w pozytywnym postępie w tej sprawie. Bardzo się cieszę, że mogłem przedstawić Wam tę historię w tej edycji naszego podcastu. Kolejne w przygotowaniu. Wypatrujcie nas wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych, wartościowych treści. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mateusz Banasiuk, znany z ekranów telewizyjnych, wyrusza na morderczą podróż w nowej edycji Azja Express. Aktor, który nie boi się wyzwań, będzie musiał zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami i brakiem luksusów. Kto będzie jego partnerem w tej przygodzie? To wciąż wielka tajemnica, ale emocje już sięgają zenitu. Ciekawe, czy Banasiuk poradzi sobie bez telefonu i wygód, czy może jednak zatęskni za domowym komfortem.
2: Magdalena Boczarska, gwiazda Tańca z Gwiazdami, ujawnia, że jej udział w programie to nie tylko taniec, ale prawdziwa walka z własnym ciałem. Aktorka przyznaje, że każdy trening to nowe wyzwanie, a jej ciało jest w stanie permanentnej kontuzji. Mimo bólu i wyczerpania, Boczarska nie zamierza się poddawać, a jej determinacja zachwyca widzów. Tymczasem Piotr Kędzierski niespodziewanie rezygnuje z udziału, co pokazuje, jak ogromnym obciążeniem jest ten program.
1: Met Gala 2026, czyli coroczny festiwal próżności, znów zaskoczyła świat. Gwiazdy prześcigały się w absurdalnych stylizacjach, a moda zamieniła się w pokaz ego. Nicole Kidman wyglądała jak żywa dekoracja świąteczna, a Hailey Bieber postawiła na złoto, pokazując raczej stan konta niż modową finezję. W tym roku obowiązywała jedna zasada – im więcej, tym lepiej. Ale czy ktoś jeszcze pamięta, gdzie kończy się dobry smak? Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kanye West, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, nie zagra w Polsce. Decyzja zapadła po burzliwej dyskusji, a powodem są formalno-prawne zawiłości. Podobnie postąpiły inne kraje, jak Wielka Brytania czy Francja, które również powiedziały nie amerykańskiemu raperowi. Ale nie martwcie się, Kanye znalazł swoje miejsce na mapie. Albania z otwartymi ramionami przyjmie go w lipcu, licząc na turystyczny boom.
2: Maciej Zakościelny i Sara Janicka znów rozpalają wyobraźnię fanów. Po wspólnym meczu Legii z Widzewem i majówce w Sopocie pytanie, czy to przyjaźń, czy kochanie, nabiera nowego znaczenia. Choć oboje zapewniają, że to tylko koleżeńska relacja, paparazzi mają inne zdanie. Cóż, może to po prostu nowa definicja przyjaźni, gdzie spacer z czułością to norma.
1: Matura, ten wielki symbol dorosłości i przepustka do sukcesu, okazuje się nie być niezbędna dla wszystkich. W polskim show biznesie mamy prawdziwych mistrzów, którzy bez tego papierka zdobyli szczyty popularności. Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Robert Kubica czy Kajach to tylko niektóre z nazwisk, które pokazują, że talent i determinacja mogą zastąpić maturę. Kto by pomyślał, że brak egzaminu dojrzałości może być taką przepustką do kariery? W Polsce trwa gorący czas matur, a w centrum uwagi znalazła się Sarah James, która z uśmiechem i w białej koszuli podeszła do egzaminu z języka polskiego. Jednak to matematyka spędza jej sen z powiek, bo jak sama przyznała, nigdy nie była orłem z matmy. W sieci żartowała, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to po prostu wyjdzie z sali. Cóż, pozostaje trzymać kciuki, by matematyka nie okazała się większym wyzwaniem, niż przewidywała.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, otwarcie mówi o swojej walce z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła poważną operację, teraz zmaga się z konsekwencjami, w tym uszkodzeniem nerwu i niedowładem nogi. Kosztowna rehabilitacja to kolejny etap tej dramatycznej historii, a zebrane dotąd 119 tysięcy złotych to wciąż za mało. Bieluszko, z charakterystycznym dla siebie dystansem, porównuje rozmowy o swojej chorobie do niestosownego żartu w towarzystwie, które nie wie, jak zareagować.
2: Steven Tyler, wokalista Aerosmith, znów na czołówkach gazet. Sąd w Kalifornii postanowił, że sprawa dotycząca rzekomego wykorzystywania nieletniej Julie Misley będzie kontynuowana, choć większość zarzutów odrzucono z powodu przedawnienia. Wygląda na to, że przeszłość muzyka nie daje o sobie zapomnieć, a jego biografia stała się nieoczekiwanym źródłem problemów. Wyrok w tej kontrowersyjnej sprawie ma zapaść 31 sierpnia.
1: Synowie legendarnych muzyków Kiss, Evan Stanley i Nick Simmons, postanowili pokazać, że jabłko nie pada daleko od jabłoni, ale z pewnym twistem. Ich debiutancki album Dancing While the World is Ending ukaże się 28 sierpnia, a już 8 maja usłyszymy singiel Temporary Love. Produkcją zajął się Rob Cavallo, znany ze współpracy z Green Day. Młodzi artyści zaskakują folk-rockowym klimatem, który z pewnością nie przypomina tego, co serwowali ich ojcowie. Czyżby nowa era muzyki Simmonsów? Neil Tennant, znany z Pet Shop Boys, wrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy to zobaczył na żywo Sex Pistols. Jak sam przyznał, wyszedł z koncertu oszołomiony, a jego list do NME został nawet opublikowany. Tennant opisał Johnny'ego Rottena jako żywego dementoida, który nie wkładał serca w muzykę, co udzieliło się publiczności. Wspominał też, jak Rotten dołączył do bójki na widowni, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Ach, te czasy, kiedy rock'n'roll był naprawdę dziki.
3: Słuchacie Radia Super Ex.

0: minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. W skład Rady wszedł m.in. konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, który uważa, że obecna konstytucja wymaga jedynie niewielkich korekt. Prezydent dąży do stworzenia konstytucji nowej generacji, która określi przyszły system rządów w Polsce. Profesor Piotrowski podkreśla, że jego celem jest obrona praw i wolności jednostki. Były prezydent Andrzej Duda skrytykował premiera Donalda Tuska za brak zaangażowania w wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, co wywołało ostrą reakcję szefa MSZ Radosława Sikorskiego i wiceministra obrony Cezarego Tomczyka. Pentagon ogłosił wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, a prezydent Trump zapowiedział jeszcze większą redukcję. Donald Tusk podkreślił, że Polska nie powinna podbierać wojsk, ale zapewnił o współpracy z prezydentem w celu zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce, jeśli pojawi się taka możliwość. Rozmowy z Pentagonem w tej sprawie trwają od 2 lat. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie samochód wjechał w tłum na Grimajsze Strasse, powodując śmierć 2 osób i raniąc kilka innych. Policja zatrzymała podejrzanego, ale nie jest jeszcze jasne, czy był to wypadek, czy celowe działanie. Na miejscu trwa intensywna akcja służb, a część ulic w centrum miasta jest zamknięta. Mieszkańcy proszeni są o unikanie okolicy i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 2 amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
1: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło pracę nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, która została skierowana do rządu. Po podpisaniu przez premiera dokument trafi do prezydenta Karola Nawrockiego do ostatecznego zatwierdzenia. Strategia, uzgodniona między stroną prezydencką a rządową, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania instytucji państwowych w obszarze bezpieczeństwa. Wśród jej założeń są m.in. zachowanie niepodległości, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.
2: Rozpoczął się 4. turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. 2-etapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wiosna to czas, gdy storczyki na polskich parapetach zaczynają kwitnąć. Aby pobudzić te egzotyczne rośliny do wzrostu, warto zastosować domową odżywkę z pestki awokado, która dostarcza cennego potasu i fosforu. Kluczowe jest także odpowiednie nawilżanie i oświetlenie, które zapewnią storczykom doskonałą kondycję. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja to podstawa sukcesu w uprawie tych pięknych kwiatów. Po słonecznej majówce nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Od wtorku do czwartku spodziewane są intensywne opady deszczu, które najmocniej dotkną zachód, centrum i południe kraju. Najtrudniejsze warunki przewidywane są w czwartek na południu, gdzie opady mogą być szczególnie uciążliwe. W weekend deszcz osłabnie, ale miejscami nadal będzie mokro. Łukasz Miecznikowski, szef kuchni Pałacu Prezydenckiego, opowiedział o swojej pracy dla prezydenta Karola Nawrockiego. Miecznikowski, który zna prezydenta od lat, przygotowuje dla niego specjalną dietę, kładąc nacisk na zdrowy styl życia. Kucharz podkreśla, że współpraca z zespołem przebiega świetnie, a jednym z największych wyzwań było przygotowanie obiadu dla szwedzkiej pary królewskiej. W pracy zaskoczyła go obecność lekarza SOP podczas przygotowań do oficjalnych spotkań. Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę. Hanna Bieluszko, znana z M jak miłość i Barw szczęścia, walczy z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła już poważną operację, teraz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by wrócić do zdrowia. Choć udało się zebrać już 119 tysięcy złotych na leczenie, przed nią jeszcze długa droga. Bieluszko nie boi się mówić o swojej chorobie, choć temat ten wciąż bywa traktowany jak niechciany gość na eleganckim przyjęciu.
2: Cher powróciła na Met Gala 2026 i, jak można było się spodziewać, zmiotła konkurencję. W wieku 79 lat, w czarnej, półtransparentnej sukience z jedwabnego tiulu, udowodniła, że czas się jej nie ima. Jej stylizacja, pełna odniesień do przeszłości, przypomniała wszystkim, kto tu rządzi. Cher nie przyszła być tłem, ona przyszła rządzić i zrobiła to z rozmachem, który przejdzie do historii. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sarah James, znana z The Voice Kids i Eurowizji Junior, wyruszyła na swój pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego. W eleganckiej białej koszuli i krawacie, z uśmiechem na twarzy, ostrzegła w sieci, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to ona wychodzi. Wokalistka, choć przyznaje, że jest trochę przerażona, liczy na optymistyczne tematy i wspomina, że najchętniej pisałaby o przedwiośniu. Sara zdaje angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę podstawową, a my trzymamy kciuki, by te lata nauki nie poszły na marne. Maryla Rodowicz może już tylko pomachać z daleka, bo na tronie polskiej sceny muzycznej zasiadł Skolim. Ten król disco polo za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych, a w ciągu roku planuje zagrać aż 503 razy, co przyniesie mu zawrotne 37 milionów złotych. To 15 razy więcej niż Maryla. Skolim nie tylko śpiewa, ale też inwestuje w hotele, stacje benzynowe i perfumy, twierdząc, że jego biznesy nikogo nie krzywdzą. Cóż, wygląda na to, że disco polo to nie tylko muzyka, ale i złoty interes. Afera w Tańcu z Gwiazdami rozkręca się na całego. Finał z czterema parami zamiast trzech miał być niespodzianką, a wyszła z tego niezła komedia pomyłek. Jurorzy plączą się w zeznaniach, a widzowie zastanawiają się, czy produkcja wie, co robi. Czyżby spontaniczność i burzliwe narady jury były nowym sposobem na zarządzanie jednym z najpopularniejszych show w Polsce? Chaos i kontrowersje w pełnej krasie.
1: Budapeszt znów stanie się muzycznym epicentrum, bo Sziget Festival wraca z hukiem. Na wyspie Ubuda, która na kilka dni zamieni się w tętniące życiem miasto, wystąpią takie gwiazdy jak Florence and the Machine, 21 Pilots czy Skrillex. A to tylko wierzchołek Góry Lodowej, bo na ponad 50 scenach odbędzie się ponad 600 występów. Organizatorzy obiecują, że nawet portfele nie będą płakać, bo przygotowano opcję budget friendly i piwo w cenach z 2024 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Red Hot Chili Peppers nie znają słowa odpoczynek. Po wydaniu By The Way w 2002 roku zamiast zasłużonego relaksu ruszyli w trasę koncertową, a potem od razu do studia. Efektem tego szaleńczego tempa był album Stadium Arcadium, który zadebiutował w 2006 roku. Z 38 nagranych utworów wybrali 28, tworząc podwójny album, który zdobył aż 4 nagrody Grammy. To prawdziwe opus magnum zespołu, łączące wszystkie style, z którymi eksperymentowali przez lata. Foo Fighters znowu na scenie z nowym albumem Your Favorite Toy, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dave Grohl musiał zmienić tytuł płyty, ponieważ film Wicked for Good pokrzyżował mu plany. Mimo to Grohl jest zadowolony z efektu, choć komercyjny sukces nie dorównuje poprzednim projektom. Zespół po burzliwych latach wraca do korzeni z nowym perkusistą i punkowym brzmieniem.
1: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
2: Tori Amos powraca z nowym albumem In Times of Dragons, który jest jak muzyczna podróż przez amerykański chaos. Artystka wciela się w postać uwięzioną w małżeństwie z miliarderem, by potem przemienić się w smoka i walczyć z tyranią. W tej alegorycznej opowieści o władzy i oporze Amos nie tylko śpiewa, ale i ostrzega przed niepewną przyszłością demokracji. Już 12 maja zagra w Warszawie, więc przygotujcie się na muzyczne trzęsienie ziemi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali 35-letniego recydywistę, który w ciągu kilku miesięcy popełnił ponad 100 przestępstw. Mężczyzna kradł paliwo, używał fałszywych tablic rejestracyjnych i prowadził samochód bez uprawnień. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Rozpoczął się remont mostu gdańskiego w Warszawie, który potrwa do końca wakacji. Prace obejmują renowację gzymsów i balustrad oraz obu poziomów przeprawy. Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ część chodników i pasów ruchu będzie zamknięta. Modernizacja została podzielona na 2 etapy, a zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.
2: W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na Targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneum i trafiła do szpitala.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas długiego weekendu majowego ratownicy TOPR interweniowali 22 razy w Tatrach. Głównym problemem był brak odpowiedniego sprzętu i przygotowania turystów do zimowych warunków panujących w wyższych partiach gór. W kilku przypadkach konieczne było użycie śmigłowca, aby ewakuować poszkodowanych. TOPR apeluje o rozwagę i przypomina, że w górach wciąż leży śnieg, co wymaga odpowiedniego wyposażenia, takiego jak kask, czekan i raki. Dziś maturzyści w całej Polsce przystępują do egzaminu z matematyki, który od lat budzi największy lęk. Kluczowe zagadnienia, które warto powtórzyć, to funkcje kwadratowe i liniowe, równania, logarytmy, rachunek prawdopodobieństwa, procenty, statystyka oraz geometria. Egzamin trwa 180 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych, a do jego zdania wystarczy zdobyć 30% punktów. Matematyka jest przedmiotem, który najczęściej sprawia problemy, dlatego ważne jest opanowanie podstawowych schematów zadań. Dostępne są już arkusze CKE z języka polskiego oraz sugerowane odpowiedzi do matury 2026. Maturzyści mogą porównać swoje rozwiązania z proponowanymi kluczami, choć oficjalne wyniki będą znane dopiero za kilka tygodni. Egzamin z języka polskiego tradycyjnie otworzył tegoroczne matury, wzbudzając duże emocje wśród zdających.
2: W czerwcu ma być gotowy tymczasowy obiekt przylotów na lotnisku. Po jego ukończeniu ruszą prace rozbiórkowe obecnego terminala przylotów, a w jego miejscu zacznie powstawać nowy terminal odlotowy. Po zakończeniu budowy terminala odlotowego dotychczasowy terminal odlotowy zostanie zburzony, a na jego miejscu powstanie docelowy terminal przylotowy. Cała inwestycja, której koszt wynosi ponad 190 milionów złotych, zakończy się przekształceniem tymczasowego obiektu w budynek biurowo-socjalny dla służb operacyjnych lotniska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i przystępnym cenom. Miasto przyciąga urokliwymi kanałami i bulwarami nad rzeką Brdą, oferując atmosferę zbliżoną do włoskich miasteczek. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznej zabudowy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Dzięki niskim kosztom pobytu, Bydgoszcz staje się atrakcyjnym celem na krótki, weekendowy wyjazd. Najnowsze badanie ogólnopolskiej grupy badawczej pokazuje, że ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. Tylko około 29,5% respondentów wyraziło pozytywną opinię, a 19,5% pozostaje neutralny. W tym samym badaniu blisko połowa Polaków pozytywnie oceniła prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV w czwartek 7 maja o godzinie 9 rano. To pierwsze spotkanie polskiego premiera z obecnym papieżem. Tego samego dnia papież przyjmie również amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Wizyta Rubio jest szczególnie interesująca ze względu na napięte relacje między USA a Watykanem.
2: Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jego decyzji była niezgoda na współpracę z osobami związanymi z tzw. Układem Biłgorajskim. Kowalski podkreślił, że postawił sprawę jasno, ale przegrał i odszedł honorowo. Teraz będzie działał jako poseł niezrzeszony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Konflikt między USA a Iranem zaostrza się po incydencie w cieśninie Ormuz. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zmieceniem z powierzchni ziemi. W odpowiedzi na atak na amerykańskie okręty, po którym siły USA zatopiły 6 irańskich łodzi. Mimo ostrej retoryki, Trump zauważył, że Iran może być bardziej skłonny do negocjacji pokojowych. Prezydent wezwał także Koreę Południową do wsparcia misji w regionie po ataku na jej statek towarowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wieczornym spacerom przy zachodzie słońca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce. W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do Policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%. W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli.
1: Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce. Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Na rynku pracy w Polsce rośnie bezrobocie, szczególnie dotykając młodych ludzi do 30 roku życia. Choć ogólne bezrobocie w marcu wyniosło ponad 6%, liczba młodych bezrobotnych wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców, co prowadzi do sytuacji, w której mimo licznych ofert pracy wiele osób pozostaje bez zatrudnienia. Najwięcej wakatów jest w produkcji, transporcie i straży granicznej, podczas gdy bez pracy pozostają głównie sprzedawcy, kucharze i ślusarze. Eksperci podkreślają konieczność zmian w systemie szkoleń i wsparcia zawodowego, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Ekspres.

0: gdzie leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nadchodzącym 4210 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola ponownie spotka się ze Zduńskim, który zaoferuje jej wsparcie w trudnym czasie. Tymczasem w rodzinie narasta konflikt, który doprowadzi do gwałtownej reakcji nastolatka poza domem. Problemy zdrowotne jednego z bohaterów wywołają napiętą atmosferę w szpitalu. Jarek, po odkryciu romansu żony, zdecydował się na radykalne kroki, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Eliza zmaga się z trudnościami, próbując naprawić relację z juniorem, który w furii ucieka z domu. Michał trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co komplikuje jego relacje z ukochaną. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN. W 1932 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2, Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina. Mimo że Marcin, wierny swojej żonie Kamie, stanowczo odrzuca jej zaloty, Elżbieta nie zamierza się poddać. Zuchwała przełożona proponuje mu spotkanie na drinka, ale Marcin pozostaje niewzruszony. W 1935 odcinku Elżbieta, po konsultacji z przyjaciółką Klarą, sfinguje incydent drogowy, by zwabić Marcina do swojego domu. Jednak Chodakowski, zachowując zimną krew, udaremnia jej intrygę, nie dopuszczając do zdrady. Elżbieta, mimo sprytnego planu, ponownie spotyka się z gorzkim rozczarowaniem. Serial Klan zbliża się do emisji 4711 odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i niespodziewanymi sytuacjami rodzinnymi. Ula odkryje coś na wystawie artystycznej, co skłoni ją do zdecydowanych działań. Paweł będzie musiał zmierzyć się z niespodziewaną zmianą planów, gdy Skoczek zrezygnuje z gry w golfa. Anna, po wizycie u notariusza, zorganizuje wspólny posiłek, by poprawić nastrój. Odcinek zostanie wyemitowany 8 maja na kanale TVP, jeden o godzinie 17.55. Klan to serial, który od 1997 roku przyciąga widzów historią rodziny Lubiczów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórcy planują kontynuację do połowy 2027 roku.
1: W najnowszym 1932 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Marcin Chodakowski znajdzie się w kłopotliwej sytuacji, gdy jego żona odkryje prawdę o atrakcyjnej nowej szefowej. Pani Domańska, nie kryjąc swoich zamiarów, postanowi odwiedzić Kamę, co wywoła burzę emocji. Tymczasem w siedlisku atmosfera staje się coraz bardziej napięta po ucieczce chłopaka i pojawieniu się uzbrojonego ojczyma. Bracia Zduńscy wreszcie szczerze porozmawiają, a Artur i Joanna zbliżą się do siebie, planując wspólny wyjazd do Krakowa. Premiera tego pełnego zwrotów akcji odcinka odbędzie się 11 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Serial od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 94. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja, o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Hanser odkrywa szokującą prawdę od swojego męża Cichana, co prowadzi ją do podjęcia dramatycznej decyzji o odejściu. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, gdy Bejza zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste intencje. Mukadder, niezrażona niepowodzeniem swojego planu, nadal knuje intrygi, co tylko pogłębia chaos w rodzinie. Tymczasem Cichan stara się zbliżyć do Hanser, zabierając ją do luksusowej rezydencji. Serial Panna Młoda to pełna napięcia turecka opowieść o miłości, zdradzie i walce o wpływy w rodzinie Develioglu. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakçı i Betigul Ceylan. Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 124. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 16.50 na kanale TVN. Kaśka, wracając z wyjazdu, staje przed trudnymi informacjami o swoim życiu prywatnym. Na oddziale ratunkowym trwa dramatyczna walka o zdrowie pacjenta zagrożonego kalectwem, a niespodziewane rodzinne pojednanie po latach dodaje emocji. Konflikt z doktorem Streckerem narasta, a jego plany medialnego ataku na onkologię wzbudzają niepokój. Tymczasem Zyta i Łukasz podejmują odważne kroki, przekazując policji dowody przeciwko Streckerowi. Serial przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania personelu medycznego w Krakowie, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto ceni obyczajowe historie z życia wzięte. W nadchodzącym 1934 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Magda Budzyńska znajdzie się w samym centrum niebezpiecznych wydarzeń, gdy stanie twarzą w twarz z groźnym przestępcą. W bistro, które należy do Kingi, rozegrają się dramatyczne sceny, gdy Paulina zostanie wciągnięta w mroczny plan Jabłońskiego. Ten bezwzględny mężczyzna nie cofnie się przed niczym, by odzyskać kontrolę nad Pauliną, nawet jeśli oznacza to użycie siły. Magda, nieświadoma skali zagrożenia, postanowi interweniować, co może mieć katastrofalne skutki. W tej napiętej atmosferze pojawi się szofer Jabłońskiego, przestępca z charakterystycznym tatuażem na twarzy, który stanie się nowym wrogiem Magdy. Nadchodzący odcinek pokaże, jak daleko posunie się Jabłoński, by osiągnąć swoje cele.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie wokół nowego stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Prezes Jarosław Kaczyński postawił ultimatum członkom stowarzyszenia, grożąc wykluczeniem z list wyborczych PiS. Poseł Janusz Cieszyński, założyciel stowarzyszenia, zaprzecza, jakoby miało ono stanowić konkurencję dla partii, podkreślając, że jego celem jest przyciągnięcie do prawicy osób niezainteresowanych polityką partyjną. Konflikt ma swoje korzenie w dawnych sporach wewnątrz partii. W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
3: Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
2: NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w czterech scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
2: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie. W maju blisko 400 tysięcy uczniów w Polsce przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, który przyniesie kilka istotnych zmian. Centralna Komisja Egzaminacyjna wydłużyła czas na rozwiązanie arkuszy, a egzaminatorzy będą sprawdzać pracę zdalnie. Nowością jest także akceptacja dwóch form pisowni ortograficznej do 2030 roku. Egzaminy odbędą się od 11 do 13 maja, a wyniki zostaną opublikowane 3 lipca.
3: Okap kuchenny to niezbędne urządzenie, które chroni przed osadzaniem się tłuszczu i pochłania zapachy. Aby działał efektywnie, konieczne jest jego regularne czyszczenie, co bywa trudne z powodu uporczywych zabrudzeń. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie odpowiedniej mieszanki, która ułatwia pozbycie się osadu. Warto pamiętać o demontażu i dokładnym myciu filtrów, co zapewni długotrwałą wydajność urządzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś, 5 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, który rozpoczął się o godzinie 9. Jest to drugi dzień matur, a matematyka jest jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów. Wyniki z tego egzaminu są szczególnie ważne dla osób planujących studia na kierunkach ścisłych. Arkusz maturalny z matematyki budzi duże zainteresowanie zarówno wśród uczniów, jak i rodziców. Zbliża się matura 2026, a to dobra okazja, by przyjrzeć się wykształceniu prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Urodzony w Gdańsku, Nawrocki ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obronił również doktora. W 2023 roku zdobył dyplom International MBA na Politechnice Gdańskiej. Jest drugim w historii III Rzeczypospolitej Polskiej prezydentem z wykształceniem historycznym, po Bronisławie Komorowskim.
3: Zbiórka Łatwogangu zebrała ponad 250 milionów złotych w krótkim czasie, co wywołało porównania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współczesne formy dobroczynności przenoszą się do świata cyfrowego, gdzie twórcy internetowi odgrywają kluczową rolę, budując więź z odbiorcami. Polacy nadal chcą pomagać, ale teraz robią to online, wspierając osoby, które znają i którym ufają. To pokazuje, że chociaż forma się zmienia, potrzeba wspólnoty i zaangażowania pozostaje silna.
2: Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mateusz Banasiuk, znany z ekranów telewizyjnych, wyrusza na morderczą podróż w nowej edycji Azja Express. Aktor, który nie boi się wyzwań, będzie musiał zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami i brakiem luksusów. Kto będzie jego partnerem w tej przygodzie? To wciąż wielka tajemnica, ale emocje już sięgają zenitu. Ciekawe, czy Banasiuk poradzi sobie bez telefonu i wygód, czy może jednak zatęskni za domowym komfortem.
2: Gamow Fall, mało znany uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, docierając do finału bez dogrywek. Jednak cena za taneczne sukcesy okazała się wysoka. Aktor schudł aż 8,5 kg. Mordercze treningi sprawiły, że Gamow marzy teraz tylko o jednym – wakacjach all inclusive, gdzie w końcu będzie mógł się najeść dosyta. Cóż, taniec to nie tylko sztuka, ale i dieta cud.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu na językach. Tym razem jej najmłodszy syn, Henio, już jako niemowlak zarobił na swoje przyszłe studia. Tak, dobrze słyszycie. 6-miesięczny maluch ma już zabezpieczone środki na edukację. W świecie, gdzie dzieci celebrytów stają się częścią medialnego zgiełku, Henio zdaje się być prawdziwym pionierem finansowej niezależności. Ciekawe, czy w przyszłości będzie musiał dorabiać na kieszonkowe.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Tańcu z Gwiazdami Paulina Gałązka zaskoczyła wszystkich, wyznając, że jest w spektrum autyzmu. Inspiracją do odkrycia tej prawdy był raper Mata, który wcześniej podzielił się podobnym doświadczeniem. Gałązka, znana z roli w Dziewczynach z Dubaju, przyznała, że diagnoza całkowicie odmieniła jej życie. Teraz, w półfinale show pokazuje, że z odpowiednim nauczycielem nawet najtrudniejsze kroki taneczne można opanować.
1: W Polsce trwa gorący czas matur, a w centrum uwagi znalazła się Sarah James, która z uśmiechem i w białej koszuli podeszła do egzaminu z języka polskiego. Jednak to matematyka spędza jej sen z powiek, bo jak sama przyznała, nigdy nie była orłem z matmy. W sieci żartowała, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to po prostu wyjdzie z sali. Cóż, pozostaje trzymać kciuki, by matematyka nie okazała się większym wyzwaniem niż przewidywała. Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem? Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, otwarcie mówi o swojej walce z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła poważną operację, teraz zmaga się z konsekwencjami, w tym uszkodzeniem nerwu i niedowładem nogi. Kosztowna rehabilitacja to kolejny etap tej dramatycznej historii, a zebrane dotąd 119 tysięcy złotych to wciąż za mało. Bieluszko, z charakterystycznym dla siebie dystansem, porównuje rozmowy o swojej chorobie do niestosownego żartu w towarzystwie, które nie wie, jak zareagować.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bruce Kulik, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulik już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas. Legendarny zespół Eagles, obchodzący 55-lecie istnienia, musiał nagle skrócić swój występ na prestiżowym New Orleans Jazz and Heritage Festival. Wszystko przez niespodziewany incydent medyczny pianisty, który uniemożliwił wykonanie kultowego Desperado. Koncert zakończył się 20 minut wcześniej, a szczegóły dotyczące zdrowia muzyka pozostają tajemnicą. Wygląda na to, że pożegnalna trasa zespołu może być bardziej dramatyczna, niż ktokolwiek się spodziewał. Steven Tyler, wokalista Aerosmith, znów na czołówkach gazet. Sąd w Kalifornii postanowił, że sprawa dotycząca rzekomego wykorzystywania nieletniej Julie Misley będzie kontynuowana, choć większość zarzutów odrzucono z powodu przedawnienia. Wygląda na to, że przeszłość muzyka nie daje o sobie zapomnieć, a jego biografia stała się nieoczekiwanym źródłem problemów. Wyrok w tej kontrowersyjnej sprawie ma zapaść 31 sierpnia.
1: Neil Tennant, znany z Pet Shop Boys, wrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy to zobaczył na żywo Sex Pistols. Jak sam przyznał, wyszedł z koncertu oszołomiony, a jego list do NME został nawet opublikowany. Tennant opisał Johnny'ego Rottena jako żywego dementoida, który nie wkładał serca w muzykę, co udzieliło się publiczności. Wspominał też, jak Rotten dołączył do bójki na widowni, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Ach, te czasy, kiedy rock'n'roll był naprawdę dziki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciepło rozgościło się na dobre. Warto zorganizować grilla z przyjaciółmi.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Szydłowo doszło do tragicznego wypadku podczas rodzinnego spotkania. 7-letni chłopiec doznał poważnych oparzeń, gdy jego ojciec dolewał płynną podpałkę do rozgrzanego grilla, co spowodowało wybuch. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Olsztynie. Policja apeluje o ostrożność przy używaniu łatwopalnych substancji i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Na warszawskim Żoliborzu doszło do tragicznych wydarzeń. Mężczyzna zginął, próbując uciec z mieszkania po linie z trzeciego piętra, gdy na miejscu interweniowała policja. W mieszkaniu znaleziono rozkładające się zwłoki, które prawdopodobnie należały do brata zmarłego. Śledczy badają okoliczności obu zgonów. Podczas majowego weekendu mławska policja zatrzymała dwóch pijanych kierowców z Kolumbii. Obaj mieli ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jeden z nich, 23-latek, nie posiadał prawa jazdy i został zatrzymany dzięki reakcji świadka. Obu mężczyznom grożą poważne konsekwencje, w tym grzywna, więzienie do 3 lat oraz możliwa deportacja. W całej Polsce podczas majówki zatrzymano 1337 kierowców pod wpływem alkoholu. Na warszawskim Brudnie doszło do postrzelenia kobiety przy ulicy Nieszawskiej. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, a policja zabezpieczyła teren i prowadzi intensywne śledztwo. Wstępne ustalenia wskazują na użycie broni pneumatycznej. Jednak okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Funkcjonariusze nadal pracują nad ustaleniem szczegółów i poszukują świadków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu. A w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych. 9 maja w Krakowie odbędzie się 5. parada Harley Owners Group Chapter Kraków. Około 100 motocykli Harley Davidson wyruszy o godzinie 12 spod salonu przy ulicy Opolskiej 8, pokonując 40-kilometrową trasę przez miasto. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów motocykli z całej Polski, a Radio SK będzie jego patronem medialnym. Józef Peruga, najstarszy polski maturzysta, podszedł do egzaminu dojrzałości po raz trzeci. 87-latek z Kalisza wybrał temat o pracy na wypracowanie maturalne, powołując się na dzieła Reymonta i Prusa. Mimo wcześniejszych niepowodzeń, nie poddał się i ma nadzieję, że tym razem zda maturę. Dla pana Józefa wykształcenie zawsze było priorytetem, a zdobycie świadectwa dojrzałości to jego wielkie marzenie.
2: W pierwszej dekadzie maja w Polsce spodziewane są burze i intensywne opady deszczu, szczególnie w nocy z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, takie jak Małopolska, Śląsk i Podkarpacie, ale deszcz i burze mogą wystąpić także w innych regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje ostrzeżenia pierwszego stopnia. Mimo niesprzyjającej pogody, temperatury pozostaną umiarkowane, a w okolicach 10 maja na zachodzie kraju mogą sięgnąć 25 stopni Celsjusza.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas majówki w Tatrach ratownicy TOPR interweniowali aż 22 razy, głównie z powodu turystów nieprzygotowanych na zimowe warunki w wyższych partiach gór. W kilku przypadkach konieczne było użycie śmigłowca, by ewakuować osoby z trudnych terenów. Ratownicy przypominają, że mimo ciepłej pogody w dolinach, w górach nadal panują zimowe warunki, wymagające odpowiedniego sprzętu. Brak przygotowania może prowadzić do groźnych wypadków.
0: 4 dni po pogrzebie Łukasza Litewki jego grób wciąż odwiedzają tłumy, przynosząc znicze i kwiaty. Szczególnie wzruszający gest to kartka od małej Laury, która napisała: Kochany Łukaszu, mam nadzieję, że dzięki Tobie ludzie będą lepsi. Litewka, znany ze swojej działalności charytatywnej, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc potrzebującym.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek. W polskich lasach drastycznie wzrosło ryzyko pożarów, a w 8 województwach osiągnęło poziom krytyczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilne ostrzeżenia, apelując o zachowanie ostrożności i zakazując używania ognia w pobliżu lasów. Susza, upały i porywisty wiatr tworzą idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Służby apelują o zgłaszanie nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do katastrofy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 3 województwach przeprowadzono jedną z największych operacji przeciwko przestępczości akcyzowej – zatrzymując 18 osób i likwidując nielegalną fabrykę papierosów. Skarb Państwa mógł stracić aż 640 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono mienie o wartości blisko 10 milionów złotych, w tym papierosy bez akcyzy, prekursory narkotykowe oraz gotówkę. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 24 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskiej walki.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa. Inter Mediolan zdobył Mistrzostwo Włoch, a w Serie A trwa zacięta walka o miejsca w Lidze Mistrzów. Napoli, AC Milan i Juventus są w czołówce, ale AS Roma depcze im po piętach. W Anglii Arsenal i Manchester City rywalizują o tytuł mistrza Premier League z kanonierami na prowadzenie. Do Ligi Mistrzów z Premier League awansuje 5 drużyn, a walka o te miejsca wciąż jest otwarta. Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią 2-3 w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi. Kolejne starcie odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Aleksander Śliwka, nowy zawodnik projektu, mimo porażki jest optymistycznie nastawiony i liczy na zwycięstwo w nadchodzącym meczu. Śliwka dołączył do zespołu po kontuzji Bartosza Bednoża i ma szansę na drugi medal w sezonie. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków narciarskich, tym razem jako koordynator systemu szkolenia. Polski Związek Narciarski potwierdził, że Austriak będzie ściśle współpracował z trenerami kadr narodowych, dbając o precyzyjny podział kompetencji i mierzalne cele sportowe. Horngacher, który wcześniej prowadził polską reprezentację do wielu sukcesów, rozpoczął już pracę w nowej roli.
2: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca. Iga Świątek awansowała na trzecie miejsce w najnowszym rankingu WTA, mimo że musiała wycofać się z turnieju w Madrycie z powodu problemów zdrowotnych. Polka wyprzedziła Coco Gauff, która nie obroniła punktów za zeszłoroczny finał. Aryna Sabalenka utrzymuje pozycję liderki, a Jelena Rybakina jest druga. W rankingu awansowały również Mira Andrzejewa, Jasmine Paolini i Wiktoria Mboko.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie wcześniej triumfowała trzykrotnie. Po niepowodzeniu w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła w drugim meczu, ma teraz więcej czasu na treningi na kortach Foro Italico. Rzymskie korty są znacznie wolniejsze niż te w Madrycie, co może sprzyjać polskiej tenisistce. Kibice liczą, że spokojne przygotowania pod okiem Francisco Roiga przyniosą oczekiwane efekty.
2: Naomi Osaka zachwyciła na czerwonym dywanie nowojorskiego Muzeum Metropolitalnego, prezentując się w spektakularnej kreacji autorstwa Roberta Wuna. Jej stylizacja, złożona z białej sukni z czerwonymi akcentami i imponującym nakryciem głowy, wzbudziła powszechny zachwyt i kontrowersje. W wydarzeniu wzięły udział także Serena i Venus Williams, które również przyciągnęły uwagę eleganckimi strojami.
1: Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emilii Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emilii Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób. Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, napisał maturę z języka polskiego i ocenił ją pozytywnie, mimo początkowego stresu. Podkreślił, że solidne wykształcenie jest kluczowe, nawet przy sukcesach sportowych. Mimo intensywnego harmonogramu treningów, nie zrezygnował z nauki, przygotowując się indywidualnie w Portugalii. Niedawno świętował także zdobycie tytułu mistrza Portugalii z FC Porto.
2: Klaudia Kiwior, żona polskiego piłkarza Jakuba Kiwiora, stała się internetową sensacją po tym, jak świętowała mistrzostwo FC Porto wśród najbardziej zagorzałych kibiców. Nagranie z jej żywiołowym dopingiem szybko obiegło sieć, zdobywając uznanie internautów. Klaudia, znana również jako Klaudia Redheaded, jest mistrzynią twerku i regularnie wspiera drużynę męża z trybun dla zwykłych kibiców, co zyskało jej sympatię fanów FC Porto.
1: Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3372, który wyemitowano 4 maja, przyniosły wiele emocji. Daniel rozpoczął współpracę z redakcją Szoku, ale jego pierwsze kroki w świecie mediów nie były łatwe. Kornel poprosił Weronikę o pomoc dla Daniela, jednak zazdrosny Błażej miał inne plany. Modrzycki, nie chcąc zostawić Weroniki samej z Danielem, wymyślił pilny temat, by odciągnąć ją od nowego kolegi. Weronika szybko przejrzała jego zamiary, ale Błażej nie dał za wygraną. Zazdrość Błażeja o Daniela stała się widoczna, gdy próbował ukryć swoje prawdziwe uczucia. Mimo wszystko Weronika postanowiła dać mu szansę i odpuściła. Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Daniel pojawi się na Wigilii Upyrków, gdzie zostanie serdecznie przyjęty dzięki zaproszeniu Lucyny. W ramach podziękowania wręczy jej wyjątkowy prezent. Nowy fotel Bujany, co wzbudzi w niej ogromny podziw. Lucyna nie będzie mogła przestać chwalić Daniela, co wywoła mieszane uczucia wśród domowników. Atmosfera stanie się napięta, gdy Daniel zacznie śpiewać kolędy, a Lucyna nie omieszka go pochwalić. Mimo to Emil stanie w obronie ojca, a wspólne śpiewanie kolęd zjednoczy wszystkich przy stole. Daniel zyska cennego sojusznika w rodzinie Pyrków, co może przynieść mu wiele korzyści w przyszłości. W 3386 odcinku Barw Szczęścia Weronika Ciesielska stanie się gwiazdą wieczoru podczas gali Złotego Pióra Dziennikarstwa. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, o godzinie 25 na TVP2. Weronika, ubrana w wystrzałową kreację od Madzi, odbierze prestiżową nagrodę za swoje głośne teksty. Jej sukces przewidziała wcześniej Jola, wróżąc jej sławę i uznanie. Na gali towarzyszyć jej będą Kornel i Błażej, którzy również będą dumni z jej osiągnięć. Dziennikarze i szef Szoku będą błyszczeć u jej boku, a Weronika zyska zasłużone uznanie. To moment, w którym jej talent i ciężka praca zostaną w pełni docenione.
0: W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący moment w 910 odcinku. Nana i Poyraz znajdą się w niecodziennej sytuacji, gdy niedosłyszący Tekin, mylnie biorąc ich za zakochaną parę, postanowi podarować im swoje cenne obrączki. Mimo desperackich prób odmowy, uparty staruszek nie ustąpi i założy im pierścionki na palce, czyniąc ich oficjalnie zaręczonymi. Zaskoczeni młodzi nie będą wiedzieli, jak zareagować na ten niespodziewany prezent. Tekin, przekonany o ich miłości, ogłosi ich zaręczyny, co wywoła spięcie między narzeczonymi. Poyraz obwini Mariam za całą sytuację, a ona odpowie, że wolałaby skoczyć w przepaść, niż przyjąć od niego obrączkę. Czy ta nieoczekiwana sytuacja wpłynie na ich relacje? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Hotel Paradise szykuje prawdziwą rewolucję. W najbliższych odcinkach powróci Weronika, była uczestniczka związana wcześniej z Tobiaszem. To jednak tylko początek emocjonujących zmian w willi. Produkcja zapowiada kolejne niespodzianki, które mogą całkowicie przemeblować dotychczasowe relacje. Pan lektor, znany z zaskakujących zapowiedzi, sugeruje, że powrót Weroniki to jedynie preludium do większych wydarzeń. Spekuluje się, że do gry mogą wrócić także inni byli uczestnicy, w tym Tobiasz i Marta. Najbliższe odcinki mogą przynieść przetasowania, których nikt się nie spodziewa. To dopiero początek zmian w hotelu Paradise. W nadchodzącym 864 odcinku serialu Akacjowa 38 Madryt staje się areną dramatycznych wydarzeń. Gwałtowne zamieszki na ulicach prowadzą do niebezpiecznych konfrontacji. Casilda, znajdując się w samym centrum chaosu, zostaje uderzona i traci przytomność. Martin, ostrzelony wcześniej, umiera, co pogrąża jego bliskich w rozpaczy. Arturo, zaniepokojony o Silwię, opuszcza dom mimo zagrożeń. Tymczasem Leonor opowiada Inigo o wielkiej miłości Casildy i Martina. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 8 maja o godzinie 18.55 TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych miłosnych uniesień i rodzinnych sekretów. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 913 odcinku Sinan podejmie desperacką próbę ucieczki z pułapki Hakana, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Tymczasem Nana i Poyraz wyruszą w podróż, by spełnić ostatnią wolę zmarłego przyjaciela. W tle rozgrywają się skomplikowane relacje, które przyciągają widzów przed ekrany. Premiera tego odcinka odbędzie się 9 maja o godzinie 16.05 na TVP1. Serial Dziedzictwo nieustannie zaskakuje i przyciąga swoją złożoną fabułą oraz dynamicznymi postaciami. Warto śledzić te pełne emocji losy, które wciąż zaskakują nowymi zwrotami akcji. W najnowszym, 1422 odcinku serialu Policjantki i Policjanci emocje sięgną zenitu. Patrol zostanie wezwany do wrocławskiej kamienicy, gdzie doszło do napaści. Tobiasz Zienkiewicz będzie musiał przekonać funkcjonariuszy do swojej wersji wydarzeń dotyczącej kradzieży dokumentów. W międzyczasie Wysocka zmierzy się z trudnymi wieściami ze szpitala, które wpłyną na jej codzienne życie. Policjanci będą musieli zachować zimną krew, mimo osobistych problemów. Odcinek pełen napięcia i nieprzewidywalnych zwrotów akcji zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o godzinie 19 na TV4. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie połączenie policyjnych interwencji z osobistymi dramatami bohaterów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. W skład Rady wszedł m.in. konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, który uważa, że obecna konstytucja wymaga jedynie niewielkich korekt. Prezydent dąży do stworzenia konstytucji nowej generacji, która określi przyszły system rządów w Polsce. Profesor Piotrowski podkreśla, że jego celem jest obrona praw i wolności jednostki. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie samochód wjechał w tłum na Grimajsze Strasse, powodując śmierć dwojga osób i raniąc kilka innych. Policja zatrzymała podejrzanego, ale nie jest jeszcze jasne, czy był to wypadek, czy celowe działanie. Na miejscu trwa intensywna akcja służb, a część ulic w centrum miasta jest zamknięta. Mieszkańcy proszeni są o unikanie okolicy i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormuz w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA. Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. Po słonecznej majówce nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Od wtorku do czwartku spodziewane są intensywne opady deszczu, które najmocniej dotkną zachód, centrum i południe kraju. Najtrudniejsze warunki przewidywane są w czwartek na południu, gdzie opady mogą być szczególnie uciążliwe. W weekend deszcz osłabnie, ale miejscami nadal będzie mokro. Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Dziś uczniowie liceów i techników przystąpili do matury z matematyki, jednego z najważniejszych egzaminów w ich edukacji. Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym, wymagającym logicznego myślenia i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi będą wkrótce dostępne online, co wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród uczniów, jak i rodziców. Jutro maturzyści zmierzą się z językami obcymi, nowożytnymi.
1: Maturzyści po egzaminie z języka polskiego masowo dzielili się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Najwięcej emocji wzbudziło wypracowanie, a szczególnie drugi temat, który okazał się bardziej przystępny i dominował w wyborach zdających. Uczniowie podkreślali, że temat ten ułatwiał logiczne planowanie rozprawki i pozwalał skupić się na treści, co było kluczowe w warunkach egzaminacyjnego stresu. Egzamin z języka polskiego to pierwszy krok do uzyskania świadectwa dojrzałości, a w tym roku przystąpiło do niego blisko 345 tysięcy osób.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, podczas majówki zaprezentowała stylizacje nawiązujące do polskich barw narodowych. Na święto flagi wybrała czerwony kostium, a na święto Konstytucji 3 maja elegancki biały garnitur. Ekspert mody Daniel Jacob Daly ocenił te wybory jako eleganckie i nowoczesne, podkreślając ich symboliczny charakter. Szczególną uwagę zwrócił na ozdobną opaskę, która dodała stylizacjom wyjątkowego charakteru.
1: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północnym o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę. Heidi Klum znowu zaskoczyła na Met Gali 2026, ale tym razem chyba pomyliła wydarzenia. Jej stylizacja bardziej przypominała kostium z horroru niż elegancką suknię haute couture. Inspiracje były ambitne, nawiązujące do dzieł sztuki, ale efekt końcowy to raczej teatralna przesada niż subtelna elegancja. Internauci nie pozostawili suchej nitki, twierdząc, że Heidi pomyliła Met Gale z Halloween. Hanna Bieluszko, znana z M jak miłość i Barw szczęścia, walczy z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła już poważną operację, teraz potrzebuje intensywnej rehabilitacji.

0: Joanna Racewicz, znana z telewizji, przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster, gdy jej syn przystępuje do matury. Choć młody maturzysta jest spokojny jak skała, jego mama ma motyle w brzuchu i wspomina swoje własne, maturalne zmagania. W międzyczasie kwiecień pozostaje dla niej miesiącem pełnym wspomnień i emocji, jako że to czas urodzin syna i rocznica straty męża. Wygląda na to, że nawet gwiazdy nie są odporne na stres związany z egzaminami swoich dzieci.
1: Afera w Tańcu z Gwiazdami rozkręca się na całego. Finał z czterema parami zamiast trzech miał być niespodzianką, a wyszła z tego niezła komedia pomyłek. Jurorzy plączą się w zeznaniach, a widzowie zastanawiają się, czy produkcja wie, co robi. Czyżby spontaniczność i burzliwe narady jury były nowym sposobem na zarządzanie jednym z najpopularniejszych show w Polsce? Chaos i kontrowersje w pełnej krasie. Foo Fighters znowu na scenie z nowym albumem Your Favorite Toy, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dave Grohl musiał zmienić tytuł płyty, ponieważ film Wicked for Good pokrzyżował mu plany. Mimo to Grohl jest zadowolony z efektu, choć komercyjny sukces nie dorównuje poprzednim projektom. Zespół po burzliwych latach wraca do korzeni z nowym perkusistą i punkowym brzmieniem.
0: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
1: Tori Amos powraca z nowym albumem In Times of Dragons, który jest jak muzyczna podróż przez amerykański chaos. Artystka wciela się w postać uwięzioną w małżeństwie z miliarderem, by potem przemienić się w smoka i walczyć z tyranią. W tej alegorycznej opowieści o władzy i oporze Amos nie tylko śpiewa, ale i ostrzega przed niepewną przyszłością demokracji. Już 12 maja zagra w Warszawie, więc przygotujcie się na muzyczne trzęsienie ziemi.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: We wtorek rano na ulicy Słowackiego w Czasnyszu doszło do tragicznego wypadku. Samochód marki Audi A3 zjechał z drogi i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć kierowcy i pasażera na miejscu. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. W sobotę wieczorem na warszawskiej Pradze Północ doszło do dramatycznego pościgu za pijanym kierowcą Opla. 39-letni obywatel Ukrainy, który miał blisko 1,5 promila alkoholu, zignorował sygnały policji i próbował uciec zarówno samochodem, jak i pieszo. Mężczyzna złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Sprawą zajmie się wymiar sprawiedliwości.
2: Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego. Początek maja przyniesie gwałtowne burze i obfite opady deszczu, szczególnie w południowych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nawałnicami, które rozpoczną się już w nocy, z 5 na 6 maja. Najbardziej zagrożone są Małopolska, Śląsk, Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, łódzkie i opolskie. Mimo dynamicznej pogody, temperatury pozostaną umiarkowane, a weekend przyniesie ocieplenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, który rozpoczął się o godzinie 9:00. To drugi z 3 obowiązkowych egzaminów maturalnych. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, co wywołało falę komentarzy. Przypomina się, że ujawnianie materiałów przed zakończeniem egzaminu jest naruszeniem przepisów. Dostępne są już arkusze CKE z języka polskiego oraz sugerowane odpowiedzi do matury 2026. Maturzyści mogą porównać swoje rozwiązania z proponowanymi kluczami, choć oficjalne wyniki będą znane dopiero za kilka tygodni. Egzamin z języka polskiego tradycyjnie otworzył tegoroczne matury, wzbudzając duże emocje wśród zdających. Knurów, miasto w województwie śląskim, wyróżnia się unikalnym przemysłowym charakterem i bogatą historią sięgającą XIII wieku. Choć nie jest siedzibą powiatu, zarządzane jest przez prezydenta, a nie burmistrza. Wśród jego atrakcji znajduje się modernistyczny ratusz z lat od 1928 do 1929, będący symbolem nowoczesności i aspiracji miasta. Knurów może poszczycić się także zabytkowymi osiedlami robotniczymi oraz budynkami objętymi ochroną konserwatorską.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje otwarcie na 26 czerwca, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu, obiekt wciąż poszukuje pracowników, co może sugerować, że nie jest jeszcze w pełni gotowy na przyjęcie gości. Hotel oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów oraz bliskość do plaży, co czyni go atrakcyjnym miejscem na wypoczynek nad Bałtykiem. W miniony weekend w Bydgoszczy odbył się wiosenny kiermasz ogrodniczy przy Torbydzie, który przyciągnął tłumy miłośników zieleni. W pięknej, słonecznej aurze odwiedzający mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny, od kwitnących róż po egzotyczne cytrusy. Wydarzenie oferowało także rękodzieło, ogrodowe dekoracje oraz regionalne produkty, tworząc wyjątkowy klimat wiosennego święta. Kiermasz stał się okazją do rozmów z doświadczonymi producentami, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą.
1: Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i przystępnym cenom. Miasto przyciąga urokliwymi kanałami i bulwarami nad rzeką Brdą, oferując atmosferę zbliżoną do włoskich miasteczek. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznej zabudowy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Dzięki niskim kosztom pobytu, Bydgoszcz staje się atrakcyjnym celem na krótki, weekendowy wyjazd.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący wysokiego zagrożenia pożarowego w lasach. Ostrzeżenie obejmuje części 8 województw, w tym Dolnośląskiego, Mazowieckiego i Lubuskiego. Brak opadów i upalna pogoda sprawiają, że ściółka jest bardzo sucha, co zwiększa ryzyko pożarów. Zaleca się unikanie używania ognia w lasach i ich okolicach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wrocławskie lotnisko ogłosiło powrót popularnego połączenia lotniczego do Monachium, które zostanie wznowione 1 czerwca o godzinie 13.10. Dzięki większym samolotom Lufthansy, jak Airbus A319, A320 i A321, zwiększy się liczba dostępnych miejsc dla pasażerów. Monachium, będące ważnym węzłem komunikacyjnym, oferuje także wiele atrakcji turystycznych, takich jak Plac Mariacki, Katedra Najświętszej Marii Panny czy Pałac Nymfenburg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy upał to idealny moment na orzeźwiający prysznic po spacerze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące suplementu diety Avaganda, żywe zioła marki Mother's Protect. Wykryto w nim szkodliwy pestycyd chlorpirifos, zakazany w Unii Europejskiej. Wycofanie z rynku obejmuje kolejne partie produktu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Konsumenci powinni sprawdzić etykiety i nie spożywać tego suplementu. Zaleca się zwrot produktu do miejsca zakupu lub jego bezpieczną utylizację. Producent współpracuje z GIS, aby szybko usunąć niebezpieczne partie z obrotu.
2: W 2026 roku trendy komunijne wyraźnie zmieniają się w kierunku nowoczesnych prezentów. Rowery elektryczne, laptopy i inne urządzenia elektroniczne wypierają tradycyjne koperty z pieniędzmi i biżuterię. Rowery elektryczne stały się hitem, oferując prędkości do 20 km na godzinę i ceny zaczynające się od 1,5 tysiąca złotych. Elektronika dominuje wśród prezentów, z laptopami na czele, a gotówka i klasyczne upominki tracą na popularności. Kupujący coraz częściej wybierają prezenty praktyczne, które wspierają rozwój dziecka.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nowością jest możliwość uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku firmy w podstawie wymiaru składki, co może być korzystne. W przypadku nadpłaty składki ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot, który należy wysłać do 1 czerwca. Niedopłaty trzeba uregulować do 20 maja, a zwrot nadpłaty jest możliwy tylko przy braku zaległości w ZUS.
2: Wycinka drzew na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, RJD, wymaga szczególnej uwagi. Drzewa na takich działkach są własnością działkowca, który odpowiada za ich usunięcie. Bez formalności można wyciąć drzewa owocowe oraz te, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych limitów. W przypadku większych drzew konieczne może być zgłoszenie do zarządu RJD, urzędu gminy lub uzyskanie zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nielegalna wycinka grozi wysokimi karami finansowymi, dlatego warto przestrzegać przepisów. Najlepszy czas na wycinkę to jesień i zima, poza okresem lęgowym ptaków. Ukraińska sieć odzieżowa WOWK wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. WOWK musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 4210 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola ponownie spotka się ze Zduńskim, który zaoferuje jej wsparcie w trudnym czasie. Tymczasem w rodzinie narasta konflikt, który doprowadzi do gwałtownej reakcji nastolatka poza domem. Problemy zdrowotne jednego z bohaterów wywołają napiętą atmosferę w szpitalu. Jarek, po odkryciu romansu żony, zdecydował się na radykalne kroki, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Eliza zmaga się z trudnościami, próbując naprawić relację z juniorem, który w furii ucieka z domu. Michał trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co komplikuje jego relacje z ukochaną. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN. Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3376, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. W życiu Borysa zapanuje chaos, gdy zaufa jednemu ze swoich klientów i podejmie ryzykowną decyzję. Tymczasem rodzina Pyrków zmaga się z nagłą nieobecnością Lucyny, co zmusza młodych do przejęcia świątecznych obowiązków. Aleks wraca do domu pod wpływem alkoholu, przyznając się matce do rozstania z Wendy. W sklepie Borys ulega namowom pana Bogumiła, co może mieć poważne konsekwencje. Romeo wręcza Ewie pierścionek zaręczynowy, nie wiedząc o intrygach Elżbiety. Wiktor odkrywa sekretne randki młodego Włocha z Ewą, co prowadzi do ostrej reprymendy. Czy te napięcia wpłyną na świąteczną atmosferę? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. W 1932 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2, Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina. Mimo że Marcin, wierny swojej żonie Kamie, stanowczo odrzuca jej zaloty, Elżbieta nie zamierza się poddać. Zuchwała przełożona proponuje mu spotkanie na drinka, ale Marcin pozostaje niewzruszony. W 1935 odcinku Elżbieta, po konsultacji z przyjaciółką Klarą, sfinguje incydent drogowy, by zwabić Marcina do swojego domu. Jednak Chodakowski, zachowując zimną krew, udaremnia jej intrygę, nie dopuszczając do zdrady. Elżbieta, mimo sprytnego planu, ponownie spotyka się z gorzkim rozczarowaniem. Serial Klan zbliża się do emisji 4711 odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i niespodziewanymi sytuacjami rodzinnymi. Ula odkryje coś na wystawie artystycznej, co skłoni ją do zdecydowanych działań. Paweł będzie musiał zmierzyć się z niespodziewaną zmianą planów, gdy Skoczek zrezygnuje z gry w golfa. Anna, po wizycie u notariusza, zorganizuje wspólny posiłek, by poprawić nastrój. Odcinek zostanie wyemitowany 8 maja na kanale TVP, jeden o godzinie 17.55. Klan to serial, który od 1997 roku przyciąga widzów historią rodziny Lubiczów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórcy planują kontynuację do połowy 2027 roku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 94. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja, o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Hanser odkrywa szokującą prawdę od swojego męża Cichana, co prowadzi ją do podjęcia dramatycznej decyzji o odejściu. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, gdy Bejza zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste intencje. Mukadder, niezrażona niepowodzeniem swojego planu, nadal knuje intrygi, co tylko pogłębia chaos w rodzinie. Tymczasem Cichan stara się zbliżyć do Hanser, zabierając ją do luksusowej rezydencji. Serial Panna Młoda to pełna napięcia turecka opowieść o miłości, zdradzie i walce o wpływy w rodzinie Develioglu. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakczy i Betigul Ceylan. Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 124. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 16.50 na kanale TVN. Kaśka, wracając z wyjazdu, staje przed trudnymi informacjami o swoim życiu prywatnym. Na oddziale ratunkowym trwa dramatyczna walka o zdrowie pacjenta zagrożonego kalectwem, a niespodziewane rodzinne pojednanie po latach dodaje emocji. Konflikt z doktorem Streckerem narasta, a jego plany medialnego ataku na onkologię wzbudzają niepokój. Tymczasem Zyta i Łukasz podejmują odważne kroki, przekazując policji dowody przeciwko Streckerowi. Serial przyciąga widzów, ukazując codzienne zmagania personelu medycznego w Krakowie, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto ceni obyczajowe historie z życia wzięte. W nadchodzącym 1934 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Magda Budzyńska znajdzie się w samym centrum niebezpiecznych wydarzeń, gdy stanie twarzą w twarz z groźnym przestępcą. W bistro, które należy do Kingi, rozegrają się dramatyczne sceny, gdy Paulina zostanie wciągnięta w mroczny plan Jabłońskiego. Ten bezwzględny mężczyzna nie cofnie się przed niczym, by odzyskać kontrolę nad Pauliną, nawet jeśli oznacza to użycie siły. Magda, nieświadoma skali zagrożenia, postanowi interweniować, co może mieć katastrofalne skutki. W tej napiętej atmosferze pojawi się szofer Jabłońskiego, przestępca z charakterystycznym tatuażem na twarzy, który stanie się nowym wrogiem Magdy. Nadchodzący odcinek pokaże, jak daleko posunie się Jabłoński, by osiągnąć swoje cele.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda skrytykował premiera Donalda Tuska za brak zaangażowania w wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, co wywołało ostrą reakcję szefa MSZ Radosława Sikorskiego i wiceministra obrony Cezarego Tomczyka. Pentagon ogłosił wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, a prezydent Trump zapowiedział jeszcze większą redukcję. Donald Tusk podkreślił, że Polska nie powinna podbierać wojsk, ale zapewnił o współpracy z prezydentem w celu zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce, jeśli pojawi się taka możliwość. Rozmowy z Pentagonem w tej sprawie trwają od 2 lat. W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, w parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
3: Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach. Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
3: Okap kuchenny to niezbędne urządzenie, które chroni przed osadzaniem się tłuszczu i pochłania zapachy. Aby działał efektywnie, konieczne jest jego regularne czyszczenie, co bywa trudne z powodu uporczywych zabrudzeń. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest zastosowanie odpowiedniej mieszanki, która ułatwia pozbycie się osadu. Warto pamiętać o demontażu i dokładnym myciu filtrów, co zapewni długotrwałą wydajność urządzenia. Dziś uczniowie w całej Polsce przystąpili do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin, uznawany za jeden z najtrudniejszych, odbył się w 2 formułach. Nowej z 2023 roku i starszej z 2015 roku. Maturzyści mieli do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, które wymagały pełnego toku rozumowania. Oficjalne arkusze z zadaniami zostaną opublikowane około godziny 14.
2: Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad 1 000 000 kobiet.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni Pałacu Prezydenckiego, opowiedział o swojej pracy dla prezydenta Karola Nawrockiego. Miecznikowski, który zna prezydenta od lat, przygotowuje dla niego specjalną dietę, kładąc nacisk na zdrowy styl życia. Kucharz podkreśla, że współpraca z zespołem przebiega świetnie, a jednym z największych wyzwań było przygotowanie obiadu dla szwedzkiej pary królewskiej. W pracy zaskoczyła go obecność lekarza SOP podczas przygotowań do oficjalnych spotkań. Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita Przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry. Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północnym o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mateusz Banasiuk, znany z ekranów telewizyjnych, wyrusza na morderczą podróż w nowej edycji Azja Express. Aktor, który nie boi się wyzwań, będzie musiał zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami i brakiem luksusów. Kto będzie jego partnerem w tej przygodzie? To wciąż wielka tajemnica, ale emocje już sięgają zenitu. Ciekawe, czy Banasiuk poradzi sobie bez telefonu i wygód, czy może jednak zatęskni za domowym komfortem. Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości. Maj to czas matur, a znane postaci chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Mikołaj Bagi Bagiński, triumfator Tańca z Gwiazdami, postanowił pochwalić się swoimi wynikami. Polski 53%, matematyka 62%, angielski podstawowy 96%, angielski rozszerzony 52%. Oto jego osiągnięcia. Bagi, który w szkole nie błyszczał ocenami, teraz dodaje otuchy maturzystom, twierdząc, że jeśli on zdał, to każdy da radę. Polska doczekała się własnej wersji Love is Blind, gdzie miłość ma być ślepa, a uczestnicy mają nadzieję, że nie będą musieli być. 15 kobiet i 15 mężczyzn, w tym poszukiwacz złota i zawodniczka rugby, zamknie się w kabinach, by sprawdzić, czy można zakochać się bez patrzenia. Show poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a pierwszy odcinek już jutro na Netflixie. Ciekawe, ilu z nich dotrwa do ołtarza, a ilu ucieknie w popłochu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Polsce trwa gorący czas matur, a w centrum uwagi znalazła się Sarah James, która z uśmiechem i w białej koszuli podeszła do egzaminu z języka polskiego. Jednak to matematyka spędza jej sen z powiek, bo jak sama przyznała, nigdy nie była orłem z matmy. W sieci żartowała, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to po prostu wyjdzie z sali. Cóż, pozostaje trzymać kciuki, by matematyka nie okazała się większym wyzwaniem, niż przewidywała.
2: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives. Bruce Kulick, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulick już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas.
1: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Legendarny zespół Eagles, obchodzący 55-lecie istnienia, musiał nagle skrócić swój występ na prestiżowym New Orleans Jazz and Heritage Festival. Wszystko przez niespodziewany incydent medyczny pianisty, który uniemożliwił wykonanie kultowego Desperado. Koncert zakończył się 20 minut wcześniej, a szczegóły dotyczące zdrowia muzyka pozostają tajemnicą. Wygląda na to, że pożegnalna trasa zespołu może być bardziej dramatyczna, niż ktokolwiek się spodziewał.
1: Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego show biznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Ten aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, nie przestaje zaskakiwać. Po przerwie zespół znów koncertuje, a Rogucki nie tylko śpiewa, ale i błyszczy na ekranach w produkcjach takich jak Nic na siłę czy Wielka woda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niezmordowany artysta.
2: Sting, mimo 74 lat na karku, nie zamierza zwalniać tempa. Legendarny muzyk, który wciąż zachwyca formą, odrzuca myśl o emeryturze, bo, jak sam przyznaje, bezczynność go przeraża. Zamiast odpoczywać, planuje kolejne koncerty, w tym występ w Sopocie w czerwcu. Wygląda na to, że zamiast na farmie, Sting woli spędzać czas na scenie, udowadniając, że wiek to tylko liczba.
1: Neil Tennant, znany z Pet Shop Boys, wrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy to zobaczył na żywo Sex Pistols. Jak sam przyznał, wyszedł z koncertu oszołomiony, a jego list do NME został nawet opublikowany. Tennant opisał Johnny'ego Rottena jako żywego dementoida, który nie wkładał serca w muzykę, co udzieliło się publiczności. Wspominał też, jak Rotten dołączył do bójki na widowni, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Ach, te czasy, kiedy rock'n'roll był naprawdę dziki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 9 maja o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt. W Warszawie, w bloku przy ulicy Powązkowskiej, mieszkańcy od dłuższego czasu odczuwali niepokojący zapach, który skłonił ich do wezwania służb. Po interwencji policji i straży pożarnej odkryto ciało jednego z braci, które było źródłem intensywnego zapachu. Drugi z braci próbował uciec przez okno, ale niestety zginął po upadku z trzeciego piętra. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w tej sprawie, starając się ustalić przyczyny tragedii.
2: W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na Targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneumatycznej i trafiła do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na Bemowie, według nieoficjalnych doniesień, 83-letni mężczyzna miał targnąć się na życie, ale policja nie potwierdziła tych informacji. Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu, a w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych. 9 maja w Krakowie odbędzie się piąta parada Harley Owners Group Chapter Kraków. Około 100 motocykli Harley Davidson wyruszy o godzinie 12 spod salonu przy ulicy Opolskiej 8, pokonując 40-kilometrową trasę przez miasto. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów motocykli z całej Polski, a Radio SK będzie jego patronem medialnym.
1: Dziś maturzyści w całej Polsce przystępują do egzaminu z matematyki, który od lat budzi największy lęk. Kluczowe zagadnienia, które warto powtórzyć, to funkcje kwadratowe i liniowe, równania, logarytmy, rachunek prawdopodobieństwa, procenty, statystyka oraz geometria. Egzamin trwa 180 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych, a do jego zdania wystarczy zdobyć 30% punktów. Matematyka jest przedmiotem, który najczęściej sprawia problemy, dlatego ważne jest opanowanie podstawowych schematów zadań. Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek. Dziś 19-latkowie przystępują do egzaminu maturalnego, co dla ich rodziców jest powrotem do wspomnień sprzed 30 lat. W 1996 roku matura wyglądała zupełnie inaczej, bez internetu i smartfonów, ale z dużym stresem i kanapkami od mam. Tamte czasy były okresem, gdy Polska dopiero uczyła się żyć w nowej rzeczywistości, a młodzi ludzie mieli poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, mimo że przyszłość była niepewna. Wspomnienia z matury sprzed 3 dekad wciąż są żywe, a stres przed egzaminem pozostaje niezmienny.
2: Bydgoszcz, nazywana tańszą wersją Wenecji, przyciąga turystów swoim nieoczywistym urokiem. Miasto zachwyca malowniczymi kanałami i zabytkową zabudową, a rejs tramwajem wodnym pozwala poczuć klimat włoskich miast w spokojniejszym wydaniu. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznych budynków, to idealne miejsce na odpoczynek. Bydgoszcz oferuje atrakcyjne ceny, co czyni ją świetną alternatywą dla droższych europejskich destynacji.
1: W polskich lasach drastycznie wzrosło ryzyko pożarów, a w 8 województwach osiągnęło poziom krytyczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilne ostrzeżenia, apelując o zachowanie ostrożności i zakazując używania ognia w pobliżu lasów. Susza, upały i porywisty wiatr tworzą idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Służby apelują o zgłaszanie nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do katastrofy.
2: W 3 województwach

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa.
2: Wojciech Szczęsny zdecydował się pozostać w Barcelonie na kolejny sezon, mimo ofert z innych klubów La Liga. Polski bramkarz, który wrócił do gry po zakończeniu kariery, przedłużył umowę z katalońskim klubem do 2027 roku. Szczęsny ceni sobie zaufanie trenera Hansiego Flicka i wspiera rozwój młodego Joana Garcia. Decyzję o pozostaniu w Barcelonie motywują także względy rodzinne, ponieważ jego syn trenuje w akademii, a żona rozwija karierę muzyczną w mieście.
1: Inter Mediolan zdobył Mistrzostwo Włoch, a w Serie A trwa zacięta walka o miejsca w Lidze Mistrzów. Napoli, AC Milan i Juventus są w czołówce, ale AS Roma depcze im po piętach. W Anglii Arsenal i Manchester City rywalizują o tytuł mistrza Premier League z kanonierami na prowadzeniu. Do Ligi Mistrzów z Premier League awansuje 5 drużyn, a walka o te miejsca wciąż jest otwarta.
2: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie wcześniej triumfowała 3-krotnie. Po niepowodzeniu w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła w 2. meczu, ma teraz więcej czasu na treningi na kortach Foro Italico. Rzymskie korty są znacznie wolniejsze niż te w Madrycie, co może sprzyjać polskiej tenisistce. Kibice liczą, że spokojne przygotowania pod okiem Francisco Roiga przyniosą oczekiwane efekty. Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Model

0: Aktorka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theater, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emily Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emily Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób. Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, napisał maturę z języka polskiego i ocenił ją pozytywnie, mimo początkowego stresu. Podkreślił, że solidne wykształcenie jest kluczowe, nawet przy sukcesach sportowych. Mimo intensywnego harmonogramu treningów, nie zrezygnował z nauki, przygotowując się indywidualnie w Portugalii. Niedawno świętował także zdobycie tytułu mistrza Portugalii z FC Porto.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Klaudia Kiwior, żona polskiego piłkarza Jakuba Kiwiora, stała się internetową sensacją po tym, jak świętowała mistrzostwo FC Porto wśród najbardziej zagorzałych kibiców. Nagranie z jej żywiołowym dopingiem szybko obiegło sieć, zdobywając uznanie internautów. Klaudia, znana również jako Klaudia Redheaded, jest mistrzynią twerku i regularnie wspiera drużynę męża z trybun dla zwykłych kibiców, co zyskało jej sympatię fanów FC Porto.
0: Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura wprowadza letni klimat. Czas na chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3372, który wyemitowano 4 maja, przyniosły wiele emocji. Daniel rozpoczął współpracę z redakcją Szoku, ale jego pierwsze kroki w świecie mediów nie były łatwe. Kornel poprosił Weronikę o pomoc dla Daniela. Jednak zazdrosny Błażej miał inne plany. Modrzycki, nie chcąc zostawić Weroniki samej z Danielem, wymyślił pilny temat, by odciągnąć ją od nowego kolegi. Weronika szybko przejrzała jego zamiary, ale Błażej nie dał za wygraną. Zazdrość Błażeja o Daniela stała się widoczna, gdy próbował ukryć swoje prawdziwe uczucia. Mimo wszystko Weronika postanowiła dać mu szansę i odpuściła.
2: W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący moment w 910 odcinku. Nana i Poyraz znajdą się w niecodziennej sytuacji, gdy niedosłyszący Tekin, mylnie biorąc ich za zakochaną parę, postanowi podarować im swoje cenne obrączki. Mimo desperackich prób odmowy, uparty staruszek nie ustąpi i założy im pierścionki na palce, czyniąc ich oficjalnie zaręczonymi. Zaskoczeni młodzi nie będą wiedzieli, jak zareagować na ten niespodziewany prezent. Tekin, przekonany o ich miłości, ogłosi ich zaręczyny, co wywoła spięcie między narzeczonymi. Poyraz obwini Mariam za całą sytuację, a ona odpowie, że wolałaby skoczyć w przepaść, niż przyjąć od niego obrączkę. Czy ta nieoczekiwana sytuacja wpłynie na ich relacje? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbija serca widzów. Już 12 maja na antenie TVP2 zadebiutuje 94 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Hancer, główna bohaterka, postanawia opuścić Cichana po tym, jak ten wyjawia jej całą prawdę. Relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte, a emocje sięgają zenitu. Bejza zaczyna kwestionować intencje Mukadder, co prowadzi do konfliktu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, jest adaptacją tureckiego hitu z 2024 roku. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Produkcja zapowiada się na długą przygodę z widzami, bo w Turcji powstały już 3 sezony. M jak miłość w 1931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Artur Rogowski coraz bardziej zatraca się w uczuciach do młodej lekarki Joanny. Jego fascynacja staje się tak silna, że ryzykuje przyszłość swojego małżeństwa z Marysią. Judyta, przyjaciółka rodziny, próbuje przemówić mu do rozsądku, ostrzegając przed nieodwracalnymi błędami. Artur planuje tajemniczy wyjazd z Joanną do Krakowa, co odkrywa jego córka Agnes. W obliczu rosnącego napięcia Artur postanawia odwołać wyjazd, ale jednocześnie wyznaje Joannie swoje uczucia. Czy to koniec jego małżeństwa? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.55 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1931 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20.55 na TVP2, Dorota stara się, by pierwsze święta z Frankiem były niezapomniane. Chce go uszczęśliwić drogimi prezentami, ale chłopak reaguje z dystansem. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój Doroty i Bartka. Franek, który trafił do Lisieckich po trudnych przejściach, nadal zmaga się z przeszłością. Jego ojczym manipuluje nim i zmusza do kradzieży. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Franek nagle znika. Cała grabina rusza na poszukiwania, próbując uratować chłopaka przed niebezpieczeństwem.
2: Na Farmie emocje sięgają zenitu po eliminacji Oli, która wywołała burzliwą dyskusję wśród widzów. Opinie są podzielone. Jedni bronią decyzji, inni uważają, że gra mogła potoczyć się inaczej. Tymczasem rozpoczyna się finałowy tydzień, w którym Agnieszka, Karolina, Dominika, Paulina, Aksel i Wojtek walczą o złote widły. Każdy przegrany uczestnik wskazuje osobę do pierwszego pojedynku, co prowadzi do kolejnych eliminacji. To czas, gdy sojusze tracą znaczenie, a każda decyzja może przesądzić o dalszym losie uczestników. Finałowy tydzień zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie wciąż rośnie.
1: Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rawicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20.05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas.
2: W 1931 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonujących chwil w rodzinie Zduńskich. Paweł Zduński, pogrążony w żałobie po utracie Franki, otrzyma wsparcie od najbliższych. Jego bratanek Misiek z niezwykłą empatią zaoferuje mu swoje towarzystwo, próbując przynieść ulgę w trudnych chwilach. Piotrek i Kinga, zdeterminowani, by pomóc Pawłowi, dołożą wszelkich starań, by wyciągnąć go z rozpaczy. W Grabinie atmosfera ulegnie poprawie, gdy rodzina Mostowiaków zjednoczy się, by wspierać Pawła. W trakcie naprawy starego roweru Piotrek przeprosi brata za wcześniejsze nieporozumienia, wyciągając do niego pomocną dłoń. Misiek, widząc sytuację, postanowi spędzić więcej czasu z wujkiem, udowadniając, że rodzina zawsze trzyma się razem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie nowej konstytucji dla Polski. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko i Julia Przyłębska. Prezydent podkreśla, że różnorodność członków Rady zapewni uczciwą debatę. Inicjatywa spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który uważa, że zmiana konstytucji nie jest konieczna. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie samochód wjechał w tłum na Grimajsze Strasse, powodując śmierć dwojga osób i raniąc kilka innych. Policja zatrzymała podejrzanego, ale nie jest jeszcze jasne, czy był to wypadek, czy celowe działanie. Na miejscu trwa intensywna akcja służb, a część ulic w centrum miasta jest zamknięta. Mieszkańcy proszeni są o unikanie okolicy i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w czterech scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
2: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie. Wiosna to czas, gdy storczyki na polskich parapetach zaczynają kwitnąć. Aby pobudzić te egzotyczne rośliny do wzrostu, warto zastosować domową odżywkę z pestki awokado, która dostarcza cennego potasu i fosforu. Kluczowe jest także odpowiednie nawilżanie i oświetlenie, które zapewnią storczykom doskonałą kondycję. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja to podstawa sukcesu w uprawie tych pięknych kwiatów. Po słonecznej majówce nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Od wtorku do czwartku spodziewane są intensywne opady deszczu, które najmocniej dotkną zachód, centrum i południe kraju. Najtrudniejsze warunki przewidywane są w czwartek na południu, gdzie opady mogą być szczególnie uciążliwe. W weekend deszcz osłabnie, ale miejscami nadal będzie mokro.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów.
1: Dziś rano podczas matury z matematyki doszło do kontrowersji związanej z możliwym złamaniem procedur egzaminacyjnych. W sieci pojawiły się zdjęcia arkusza maturalnego, które mogły zostać zrobione w trakcie egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę, a jeśli zdjęcia okażą się autentyczne, osoba odpowiedzialna może ponieść poważne konsekwencje, w tym unieważnienie egzaminu bez możliwości poprawki w tym roku. Na razie nie ma mowy o unieważnieniu matury dla wszystkich zdających. Maturzyści po egzaminie z języka polskiego masowo dzielili się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Najwięcej emocji wzbudziło wypracowanie, a szczególnie drugi temat, który okazał się bardziej przystępny i dominował w wyborach zdających. Uczniowie podkreślali, że temat ten ułatwiał logiczne planowanie rozprawki i pozwalał skupić się na treści, co było kluczowe w warunkach egzaminacyjnego stresu. Egzamin z języka polskiego to pierwszy krok do uzyskania świadectwa dojrzałości, a w tym roku przystąpiło do niego blisko 345 tysięcy osób. Zbliża się czas wysadzania pomidorów do gruntu, co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Choroba ta, wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans, może szybko zniszczyć uprawy, szczególnie w chłodne i deszczowe dni. Warto stosować domowe opryski, takie jak roztwór jodyny, aby zahamować rozwój choroby na wczesnym etapie. Kluczowe jest również usuwanie porażonych części roślin i odpowiednia pielęgnacja, aby wzmocnić odporność pomidorów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolly Parton, królowa muzyki country, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co zmusiło ją do odwołania koncertów w Las Vegas. Mimo że fani obawiają się, że już nigdy nie zobaczą jej na scenie, Dolly nie traci ducha. W zaciszu domowym pracuje nad nową muzyką i przygotowuje otwarcie własnego muzeum i hotelu w Nashville. A na horyzoncie już widać broadwayowski musical o jej życiu, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jak sama mówi, leki czasem sprawiają, że wszystko wiruje w głowie, ale nie zamierza się poddawać. Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Netflix wprowadza pierwszą polską edycję Love is Blind, gdzie 30 singli zamkniętych w kabinach próbuje udowodnić, że miłość nie patrzy na wygląd. Czy rozmowy bez patrzenia sobie w oczy naprawdę pomogą znaleźć tę jedyną osobę? Wśród uczestniczek znajdziemy m.in. stylistki rzęs, bioinżynierki i hipnoterapeutki, które marzą o prawdziwej miłości. Pierwsze odcinki już jutro, a emocje sięgną zenitu, gdy uczestnicy staną twarzą w twarz po zaręczynach. Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego show biznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, która po przerwie znów rozgrzewa sceny. Rogucki nie tylko śpiewa, ale i gra w filmach, a jego solowe projekty muzyczne to prawdziwe perełki. Ciekawe, z kim jeszcze z branży planuje nas zaskoczyć. Niecodzienne wieści z muzycznego świata. Legendarny zespół Eagles, znany z hitu Hotel California, musiał przerwać swój koncert na festiwalu w Nowym Orleanie. Powód? Tajemniczy medyczny epizod pianisty, który uniemożliwił wykonanie kultowego Desperado. Choć grupa jest w trakcie pożegnalnej trasy, fani muszą uzbroić się w cierpliwość i nadzieję, że to nie koniec ich muzycznej podróży. Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Joanna Racewicz, znana z telewizji, przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster, gdy jej syn przystępuje do matury. Choć młody maturzysta jest spokojny jak skała, jego mama ma motyle w brzuchu i wspomina swoje własne, maturalne zmagania. W międzyczasie kwiecień pozostaje dla niej miesiącem pełnym wspomnień i emocji, jako że to czas urodzin syna i rocznica straty męża. Wygląda na to, że nawet gwiazdy nie są odporne na stres związany z egzaminami swoich dzieci.
1: Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, otwarcie mówi o swojej walce z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła poważną operację, teraz zmaga się z konsekwencjami, w tym uszkodzeniem nerwu i niedowładem nogi. Kosztowna rehabilitacja to kolejny etap tej dramatycznej historii, a zebrane dotąd 119 tysięcy złotych to wciąż za mało. Bieluszko, z charakterystycznym dla siebie dystansem, porównuje rozmowy o swojej chorobie do niestosownego żartu w towarzystwie, które nie wie, jak zareagować. Red Hot Chili Peppers nie znają słowa odpoczynek. Po wydaniu By The Way w 2002 roku zamiast zasłużonego relaksu ruszyli w trasę koncertową, a potem od razu do studia. Efektem tego szaleńczego tempa był album Stadium Arcadium, który zadebiutował w 2006 roku. Z 38 nagranych utworów wybrali 28, tworząc podwójny album, który zdobył aż 4 nagrody Grammy. To prawdziwe opus magnum zespołu, łączące wszystkie style, z którymi eksperymentowali przez lata. Filmok, niezłomny głos UFO, znów zaskakuje swoją szczerością. W najnowszym wywiadzie nie szczędził słów krytyki pod adresem Michaela Schenkera, który według niego zamienił się w cover band własnych utworów. Mok, mimo problemów zdrowotnych, nie owija w bawełnę i uważa, że promowanie starych hitów na całej trasie to trochę tandetny pomysł. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nie brakuje emocji i kontrowersji, nawet po latach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Szydłowo doszło do tragicznego wypadku podczas rodzinnego spotkania. 7-letni chłopiec doznał poważnych oparzeń, gdy jego ojciec dolewał płynną podpałkę do rozgrzanego grilla, co spowodowało wybuch. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Olsztynie. Policja apeluje o ostrożność przy używaniu łatwopalnych substancji i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
1: Podczas długiego weekendu majowego ratownicy TOPR interweniowali 22 razy w Tatrach. Głównym problemem był brak odpowiedniego sprzętu i przygotowania turystów do zimowych warunków panujących w wyższych partiach gór. W kilku przypadkach konieczne było użycie śmigłowca, aby ewakuować poszkodowanych. TOPR apeluje o rozwagę i przypomina, że w górach wciąż leży śnieg, co wymaga odpowiedniego wyposażenia, takiego jak kask, czekan i raki.
0: Józef Peruga, najstarszy polski maturzysta, podszedł do egzaminu dojrzałości po raz trzeci. 87-latek z Kalisza wybrał temat o pracy na wypracowanie maturalne, powołując się na dzieła Reymonta i Prusa. Mimo wcześniejszych niepowodzeń, nie poddał się i ma nadzieję, że tym razem zda maturę. Dla pana Józefa wykształcenie zawsze było priorytetem, a zdobycie świadectwa dojrzałości to jego wielkie marzenie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minionej nocy w Wiśle doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego, w wyniku którego zginęła 95-letnia kobieta. Dwie osoby zdołały ewakuować się samodzielnie, a jedną wyprowadzili policjanci. Okoliczności zdarzenia badają śledczy pod nadzorem prokuratora. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.
0: Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku odbędzie się od 11 do 13 maja. Uczniowie zmierzą się z testami z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, rozpoczynając codziennie o godzinie 9. Dla tych, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, przewidziano dodatkowy termin od 8 do 10 czerwca. Wyniki egzaminu są kluczowe w procesie rekrutacji do szkół średnich.
1: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku rowerowym. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły setki osób, a jego grób na sosnowieckim cmentarzu jest pokryty kwiatami i zniczami. Miejsce spoczynku Litewki znajduje się w symbolicznej lokalizacji, obok grobu znanego społecznika Aleksandra Widery. Posłanka Dominika Chorosińska podzieliła się zdjęciem grobu, podkreślając, jak wiele osób pamięta o zmarłym polityku. Najnowsze badanie ogólnopolskiej grupy badawczej pokazuje, że ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. Tylko około 29,5% respondentów wyraziło pozytywną opinię, a 19,5% pozostaje neutralny. W tym samym badaniu blisko połowa Polaków pozytywnie oceniła prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV w czwartek 7 maja o godzinie 9 rano. To pierwsze spotkanie polskiego premiera z obecnym papieżem. Tego samego dnia papież przyjmie również amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Wizyta Rubio jest szczególnie interesująca ze względu na napięte relacje między USA a Watykanem. Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat wzmacniający współpracę, zwłaszcza w dziedzinie obronności. Decyzja zapadła po rozmowach z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Tusk podkreślił również znaczenie współpracy transatlantyckiej z USA jako priorytetu dla bezpieczeństwa Europy. Dodatkowo planowane jest zacieśnienie relacji z Kanadą i Norwegią w kontekście ich zbliżenia z Unią Europejską. Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, pozostając posłem niezrzeszonym. Decyzję tę ogłosił 30 kwietnia, dziękując kolegom z PiS za współpracę. W kuluarach mówi się, że powodem odejścia mogą być jego związki finansowe z firmą Zonda Krypto. Sam Kowalski podkreśla, że nie zgadza się na tolerowanie lokalnych układów, które według niego przyczyniły się do porażki PiS w 2023 roku. Konflikt między USA a Iranem zaostrza się po incydencie w cieśninie Ormuz. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zmieceniem z powierzchni ziemi w odpowiedzi na atak na amerykańskie okręty, po którym siły USA zatopiły 6 irańskich łodzi. Mimo ostrej retoryki, Trump zauważył, że Iran może być bardziej skłonny do negocjacji pokojowych. Prezydent wezwał także Koreę Południową do wsparcia misji w regionie po ataku na jej statek towarowy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wrocławskie lotnisko ogłosiło powrót popularnego połączenia lotniczego do Monachium, które zostanie wznowione 1 czerwca o godzinie 13.10. Dzięki większym samolotom Lufthansy, jak Airbus A319, A320 i A321, zwiększy się liczba dostępnych miejsc dla pasażerów. Monachium, będące ważnym węzłem komunikacyjnym, oferuje także wiele atrakcji turystycznych, takich jak Plac Mariacki, Katedra Najświętszej Marii Panny czy Pałac Nymfenburg.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś, 5 maja, kierowcy muszą przygotować się na zmiany cen paliw. Maksymalna cena benzyny 95 wzrosła do około 6,5 zł za litr, a benzyny 98 do niecałych 7 zł. Olej napędowy pozostał na poziomie ponad 7 zł za litr. Od końca marca benzyna 95 podrożała o 33 grosze, a 98 o 23 grosze, podczas gdy olej napędowy potaniał o 29 groszy. Obecne ceny są niższe dzięki tymczasowej obniżce VAT do 8% i akcyzy, które obowiązują do 15 maja. Po tej dacie możliwe są kolejne podwyżki, jeśli obniżki nie zostaną przedłużone.
2: Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
2: Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na rynku pracy w Polsce rośnie bezrobocie, szczególnie dotykając młodych ludzi do 30 roku życia. Choć ogólne bezrobocie w marcu wyniosło ponad 6%, liczba młodych bezrobotnych wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców, co prowadzi do sytuacji, w której mimo licznych ofert pracy wiele osób pozostaje bez zatrudnienia. Najwięcej wakatów jest w produkcji, transporcie i straży granicznej, podczas gdy bez pracy pozostają głównie sprzedawcy, kucharze i ślusarze. Eksperci podkreślają konieczność zmian w systemie szkoleń i wsparcia zawodowego, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 14 stopni w Bydgoszczy z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3381 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aldona odkrywa, że w nowej partii suszonych grzybów znalazły się niejadalne lisówki. Ostrzega Borysa, ale niestety grzyby już trafiły do pana Bogumiła. Senior trafia do szpitala w ciężkim stanie, co wywołuje panikę u grzelaków. Borys, pełen obaw, rusza na poszukiwania klienta, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy znajduje go nieprzytomnego. Na szczęście pomoc przybywa na czas, ale diagnoza jest poważna. Niewydolność nerek. Szpital informuje o konieczności powiadomienia policji, co stawia grzelaków w trudnej sytuacji prawnej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 20:05 na TVP2. M jak miłość w 1931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Marysia nie może przestać myśleć o Arturze, który spędza czas z Joanną, co nie umknie uwadze Agnes. W domu Mostowiaków panuje poruszenie z powodu zaginięcia Franka, a rodzina angażuje się w poszukiwania. Artur, pochłonięty relacją z Joanną, nie odbiera telefonów od żony, co prowadzi do napiętej konfrontacji po jego powrocie. Agnes, mimo wiedzy o tajemnicach ojca, stara się chronić go przed Marysią. Jednak jej cierpliwość się kończy i opuszcza salon, pozostawiając małżeństwo. Sam. Odcinek pełen napięcia i emocji już dziś o 20:55 TVP2. M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Franek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20:55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka.
2: Hotel Paradise wkracza w emocjonującą fazę. Przed nami rajskie rozdanie, które może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Darek, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, stoi przed trudnym wyborem między Martyną a Roxaną. Choć Darek broni Martyny po kontrowersyjnej konkurencji, jego decyzja wciąż pozostaje tajemnicą. Martyna, nowa uczestniczka, zyskała jego wsparcie, co może sugerować, że ich relacja jest bliższa niż się wydaje. Roxana, mimo że pomogła Oliwce zdobyć immunitet, nie zdobyła uznania Darka. Czy wybór Darka podczas rajskiego rozdania zaskoczy widzów? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Finał piątego sezonu popularnego programu Ten Farma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poiraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Ainur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Ajze, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derry i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W serialu Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 94. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja, o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Hanser odkrywa szokującą prawdę od swojego męża Cichana, co prowadzi ją do podjęcia dramatycznej decyzji o odejściu. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, gdy Bejza zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste intencje. Mukadder, niezrażona niepowodzeniem swojego planu, nadal knuje intrygi, co tylko pogłębia chaos w rodzinie. Tymczasem Cichan stara się zbliżyć do Hanser, zabierając ją do luksusowej rezydencji. Serial Panna Młoda to pełna napięcia turecka opowieść o miłości, zdradzie i walce o wpływy w rodzinie Develioglu. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakçı i Betigul Ceylan. najnowszym, 1422 odcinku serialu Policjantki i Policjanci emocje sięgną zenitu. Patrol zostanie wezwany do wrocławskiej kamienicy, gdzie doszło do napaści. Tobiasz Zienkiewicz będzie musiał przekonać funkcjonariuszy do swojej wersji wydarzeń dotyczącej kradzieży dokumentów. W międzyczasie Wysocka zmierzy się z trudnymi wieściami ze szpitala, które wpłyną na jej codzienne życie. Policjanci będą musieli zachować zimną krew, mimo osobistych problemów. Odcinek pełen napięcia i nieprzewidywalnych zwrotów akcji zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o godzinie 19 na TV4. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie połączenie policyjnych interwencji z osobistymi dramatami bohaterów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
3: W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
2: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormuz w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
2: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
3: Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maturzyści w 2026 roku muszą zdobyć co najmniej 15 punktów z matematyki na poziomie podstawowym, aby zdać egzamin dojrzałości. Próg zdawalności wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, czyli 50. Egzamin obejmuje zadania zamknięte i otwarte, a punkty można zdobywać za poprawne rozwiązania oraz częściowe etapy rozumowania. Warto próbować rozwiązać każde zadanie, ponieważ nawet częściowe odpowiedzi mogą przynieść cenne punkty.
3: Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet.
2: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
3: wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach Archikatedry.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota.
2: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę. Hanna Bieluszko, znana z M jak miłość i Barw szczęścia, walczy z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła już poważną operację, teraz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by wrócić do zdrowia. Choć udało się zebrać już 119 tysięcy złotych na leczenie, przed nią jeszcze długa droga. Bieluszko nie boi się mówić o swojej chorobie, choć temat ten wciąż bywa traktowany jak niechciany gość na eleganckim przyjęciu.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Cher powróciła na Met Gala 2026 i, jak można było się spodziewać, zmiotła konkurencję. W wieku 79 lat, w czarnej, półtransparentnej sukience z jedwabnego tiulu, udowodniła, że czas się jej nie ima. Jej stylizacja, pełna odniesień do przeszłości, przypomniała wszystkim, kto tu rządzi. Cher nie przyszła być tłem, ona przyszła rządzić i zrobiła to z rozmachem, który przejdzie do historii. Maj to czas matur, a znane postaci chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Mikołaj Bagi Bagiński, triumfator Tańca z Gwiazdami, postanowił pochwalić się swoimi wynikami. Polski 53%, matematyka 62%, angielski podstawowy 96%, angielski rozszerzony 52%. Oto jego osiągnięcia. Bagi, który w szkole nie błyszczał ocenami, teraz dodaje otuchy maturzystom, twierdząc, że jeśli on zdał, to każdy da radę. Polska doczekała się własnej wersji Love is Blind, gdzie miłość ma być ślepa, a uczestnicy mają nadzieję, że nie będą musieli być. 15 kobiet i 15 mężczyzn, w tym poszukiwacz złota i zawodniczka rugby, zamknie się w kabinach, by sprawdzić, czy można zakochać się bez patrzenia. Show poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a pierwszy odcinek już jutro na Netflixie. Ciekawe, ilu z nich dotrwa do ołtarza, a ilu ucieknie w popłochu.
2: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają. Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metaliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
2: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
1: Neil Tennant, znany z Pet Shop Boys, wrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy to zobaczył na żywo Sex Pistols. Jak sam przyznał, wyszedł z koncertu oszołomiony, a jego list do NME został nawet opublikowany. Tennant opisał Johnny'ego Rottena jako żywego dementoida, który nie wkładał serca w muzykę, co udzieliło się publiczności. Wspominał też, jak Rotten dołączył do bójki na widowni, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Ach, te czasy, kiedy rock'n'roll był naprawdę dziki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Powązkowskiej, doszło do tragicznych wydarzeń. Mieszkańcy bloku zgłosili służbom ratunkowym duszący fetor, który okazał się pochodzić z mieszkania, gdzie znaleziono rozkładające się zwłoki i tajemniczy list. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna, ponosząc śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo, starając się wyjaśnić okoliczności tej tragedii. 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata. W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt.
2: W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na Targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneumatycznej i trafiła do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na Bemowie, według nieoficjalnych doniesień, 83-letni mężczyzna miał targnąć się na życie, ale policja nie potwierdziła tych informacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu, a w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
1: Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, handlem ludźmi oraz zmuszaniem do prostytucji. 7 osób trafiło do aresztu, a 2 zostały zwolnione po przesłuchaniu.
2: 9 maja w Krakowie odbędzie się 5. parada Harley Owners Group Chapter Kraków. Około 100 motocykli Harley Davidson wyruszy o godzinie 12 spod salonu przy ulicy Opolskiej 8, pokonując 40-kilometrową trasę przez miasto. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów motocykli z całej Polski, a Radio SK będzie jego patronem medialnym. Dziś maturzyści z IRM-LO w Bydgoszczy rozpoczęli egzamin z matematyki z prawie 20-minutowym opóźnieniem z powodu fałszywego alarmu bombowego. Służby szybko interweniowały, a egzamin odbył się zgodnie z procedurami. W całej Polsce do egzaminu z matematyki przystąpiło prawie 376 tysięcy osób, a przebieg matur nie był zakłócony żadnymi innymi incydentami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji. Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Dziś 19-latkowie przystępują do egzaminu maturalnego, co dla ich rodziców jest powrotem do wspomnień sprzed 30 lat. W 1996 roku matura wyglądała zupełnie inaczej, bez internetu i smartfonów, ale z dużym stresem i kanapkami od mam. Tamte czasy były okresem, gdy Polska dopiero uczyła się żyć w nowej rzeczywistości, a młodzi ludzie mieli poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, mimo że przyszłość była niepewna. Wspomnienia z matury sprzed 3 dekad wciąż są żywe, a stres przed egzaminem pozostaje niezmienny.
3: W
1: polskich lasach drastycznie wzrosło ryzyko pożarów, a w 8 województwach osiągnęło poziom krytyczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilne ostrzeżenia, apelując o zachowanie ostrożności i zakazując używania ognia w pobliżu lasów. Susza, upały i porywisty wiatr tworzą idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Służby apelują o zgłaszanie nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do katastrofy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa. Lukas Podolski kończy 5. sezon w Górniku Zabrze, ale nie jest pewne, czy będzie to jego ostatni. Choć wielu spodziewa się, że zakończy karierę tego lata, sam piłkarz podkreśla, że decyzji jeszcze nie podjął. Podolski, który ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika, cieszy się z Pucharu Polski i skupia na utrzymaniu miejsca w tabeli. Możliwość gry w europejskich pucharach może być dla niego dodatkową motywacją.
2: Wojciech Szczęsny zdecydował się pozostać w Barcelonie na kolejny sezon, mimo ofert z innych klubów La Liga. Polski bramkarz, który wrócił do gry po zakończeniu kariery, przedłużył umowę z katalońskim klubem do 2027 roku. Szczęsny ceni sobie zaufanie trenera Hansiego Flicka i wspiera rozwój młodego Joana Garcia. Decyzję o pozostaniu w Barcelonie motywują także względy rodzinne, ponieważ jego syn trenuje w akademii, a żona rozwija karierę muzyczną w mieście.
1: Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią 2-3 w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi. Kolejne starcie odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Aleksander Śliwka, nowy zawodnik projektu, mimo porażki jest optymistycznie nastawiony i liczy na zwycięstwo w nadchodzącym meczu. Śliwka dołączył do zespołu po kontuzji Bartosza Bednoża i ma szansę na drugi medal w sezonie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie wcześniej triumfowała 3-krotnie. Po niepowodzeniu w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła w 2. meczu, ma teraz więcej czasu na treningi na kortach Foro Italico. Rzymskie korty są znacznie wolniejsze niż te w Madrycie, co może sprzyjać polskiej tenisistce. Kibice liczą, że spokojne przygotowania pod okiem Francisco Roiga przyniosą oczekiwane efekty. Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emily Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emily Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób.
0: Słuchacie Radia Super Express. Oskar Pietuszewski.

0: Lewski, piłkarz FC Porto i reprezentant Polski, przystąpił do egzaminu maturalnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Zmierzył się już z językiem polskim i matematyką, a jego nietypowe białe obuwie przyciągnęło uwagę fotoreporterów. Mimo modowej wpadki, Pietuszewski był zadowolony z egzaminu z polskiego, podkreślając, że trafił na ciekawy temat. Po egzaminie piłkarz rozdawał autografy i pozował do zdjęć z kibicami.
1: Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3372, który wyemitowano 4 maja, przyniosły wiele emocji. Daniel rozpoczął współpracę z redakcją Szoku, ale jego pierwsze kroki w świecie mediów nie były łatwe. Kornel poprosił Weronikę o pomoc dla Daniela, jednak zazdrosny Błażej miał inne plany. Modrzycki, nie chcąc zostawić Weroniki samej z Danielem, wymyślił pilny temat, by odciągnąć ją od nowego kolegi. Weronika szybko przejrzała jego zamiary, ale Błażej nie dał za wygraną. Zazdrość Błażeja o Daniela stała się widoczna, gdy próbował ukryć swoje prawdziwe uczucia. Mimo wszystko Weronika postanowiła dać mu szansę i odpuściła.
0: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 25 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii u Pyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomni też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione.
1: M jak miłość w 1931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Artur Rogowski coraz bardziej zatraca się w uczuciach do młodej lekarki Joanny. Jego fascynacja staje się tak silna, że ryzykuje przyszłość swojego małżeństwa z Marysią. Judyta, przyjaciółka rodziny, próbuje przemówić mu do rozsądku, ostrzegając przed nieodwracalnymi błędami. Artur planuje tajemniczy wyjazd z Joanną do Krakowa, co odkrywa jego córka Agnes. W obliczu rosnącego napięcia Artur postanawia odwołać wyjazd, ale jednocześnie wyznaje Joannie swoje uczucia. Czy to koniec jego małżeństwa? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.55 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1931 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20.55 na TVP2, Dorota stara się, by pierwsze święta z Frankiem były niezapomniane. Chce go uszczęśliwić drogimi prezentami, ale chłopak reaguje z dystansem. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój Doroty i Bartka. Franek, który trafił do Lisieckich po trudnych przejściach, nadal zmaga się z przeszłością. Jego ojczym manipuluje nim i zmusza do kradzieży. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Franek nagle znika. Cała grabina rusza na poszukiwania, próbując uratować chłopaka przed niebezpieczeństwem.
0: M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Oleg Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20.55 na TVP2.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja o 18.55 na TVP1, atmosfera w kamienicy jest wyjątkowo napięta. Servando, pogrążony w żałobie po stracie przyjaciela, planuje uroczysty pogrzeb. Tymczasem nad Sylwią wisi groźba, gdy generał Zavala zaczyna podejrzewać jej nielojalność i knuje plan otrucia. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, wysyła pilne ostrzeżenie. W tle tych dramatycznych wydarzeń Inigo wyznaje miłość Leonor, co prowadzi do namiętnego pocałunku. Serial, osadzony w Hiszpanii początku XX wieku, nie przestaje zaskakiwać intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rawicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20.05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas.
0: w 1029 odcinku serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. Para śledczych, Dagmara Górska i Michał, zmierzy się z tajemniczą śmiercią Julii Boroń. Jej ciało znaleziono w luksusowej willi rodziny Lęczewskich, którzy twierdzą, że nie znali ofiary. Dochodzenie ujawnia, że ktoś mógł celowo upozorować wypadek, a brat Julii, Grzegorz, miał nad nią kontrolę. Dodatkowo Dagmara odkrywa mroczne sekrety związane z przeszłością swojego domu. Serial przyciąga uwagę nowoczesnymi technikami śledczymi i emocjonującymi zwrotami akcji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20:30 na kanale TV4. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak wrocławscy policjanci łączą poszlaki i odkrywają prawdę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie nowej konstytucji dla Polski. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko i Julia Przyłębska. Prezydent podkreśla, że różnorodność członków Rady zapewni uczciwą debatę. Inicjatywa spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który uważa, że zmiana konstytucji nie jest konieczna.
3: Afera związana z platformą Zonda Krypto wywołuje burzę w polskiej polityce, prowadząc do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy i oszustw. Premier Donald Tusk ostro krytykuje domniemane powiązania polityków opozycji z aferą, nazywając ją największą aferą ostatnich dekad. Zapowiedział także powrót do prac nad ustawą regulującą rynek kryptowalut, mającą na celu zaostrzenie kar dla oszustów. Sprawa zyskuje coraz większy rozgłos i może mieć dalekosiężne konsekwencje.
2: Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, pozostając posłem niezrzeszonym. Decyzję tę ogłosił 30 kwietnia, dziękując kolegom z PiS za współpracę. W kuluarach mówi się, że powodem odejścia mogą być jego związki finansowe z firmą Zonda Krypto. Sam Kowalski podkreśla, że nie zgadza się na tolerowanie lokalnych układów, które według niego przyczyniły się do porażki PiS w 2023 roku. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
3: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w czterech scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
2: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie. Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów.
3: Dziś, 5 maja, maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o 9 i trwał 180 minut. Po zakończeniu testu w sieci pojawiły się sugerowane odpowiedzi, które mogą pomóc uczniom ocenić swoje wyniki. Oficjalne klucze odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w najbliższych dniach.
2: Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada. Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Dolly Parton, królowa muzyki country, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co zmusiło ją do odwołania koncertów w Las Vegas. Mimo że fani obawiają się, że już nigdy nie zobaczą jej na scenie, Dolly nie traci ducha. W zaciszu domowym pracuje nad nową muzyką i przygotowuje otwarcie własnego muzeum i hotelu w Nashville. A na horyzoncie już widać broadwayowski musical o jej życiu, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jak sama mówi, leki czasem sprawiają, że wszystko wiruje w głowie, ale nie zamierza się poddawać. Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Iwona Węgrowska, znana z czerwonych dywanów, tym razem postanowiła zaszaleć i pojawiła się na półfinale Tańca z Gwiazdami z córką Lilią. Dziewczynka, która już prawie dorównuje mamie wzrostem, towarzyszyła jej w eleganckiej czerwonej kreacji. Węgrowska, która nie boi się mówić o trudach samotnego macierzyństwa, podkreśla, że to właśnie Lilia daje jej siłę do działania. Na koniec, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, podziękowała Ewie Kasprzyk za zaproszenie, bo przecież bez tego wieczoru nie byłby tak magiczny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami. Netflix wprowadza pierwszą polską edycję Love is Blind, gdzie 30 singli zamkniętych w kabinach próbuje udowodnić, że miłość nie patrzy na wygląd. Czy rozmowy bez patrzenia sobie w oczy naprawdę pomogą znaleźć tę jedyną osobę? Wśród uczestniczek znajdziemy m.in. stylistki rzęs, bioinżynierki i hipnoterapeutki, które marzą o prawdziwej miłości. Pierwsze odcinki już jutro, a emocje sięgną zenitu, gdy uczestnicy staną twarzą w twarz po zaręczynach. Niecodzienne wieści z muzycznego świata. Legendarny zespół Eagles, znany z hitu Hotel California, musiał przerwać swój koncert na festiwalu w Nowym Orleanie. Powód? Tajemniczy medyczny epizod pianisty, który uniemożliwił wykonanie kultowego Desperado. Choć grupa jest w trakcie pożegnalnej trasy, fani muszą uzbroić się w cierpliwość i nadzieję, że to nie koniec ich muzycznej podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac, zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem?
1: Joanna Racewicz, znana z telewizji, przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster, gdy jej syn przystępuje do matury. Choć młody maturzysta jest spokojny jak skała, jego mama ma motyle w brzuchu i wspomina swoje własne, maturalne zmagania. W międzyczasie kwiecień pozostaje dla niej miesiącem pełnym wspomnień i emocji, jako że to czas urodzin syna i rocznica straty męża. Wygląda na to, że nawet gwiazdy nie są odporne na stres związany z egzaminami swoich dzieci. Bruce Kulick, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulick już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas.
2: Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego show biznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Ten aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, nie przestaje zaskakiwać. Po przerwie zespół znów koncertuje, a Rogucki nie tylko śpiewa, ale i błyszczy na ekranach w produkcjach takich jak Nic na siłę czy Wielka woda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niezmordowany artysta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
2: Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze. Obraz niemieckiego emeryta jako symbolu luksusu i stabilności finansowej odchodzi w przeszłość. Najnowsze dane pokazują, że wielu seniorów w Niemczech żyje na granicy ubóstwa, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Aż około 19,5% osób powyżej 65 lat balansuje na granicy biedy, a 740 tysięcy seniorów musi korzystać z państwowego wsparcia. Eksperci podkreślają, że niemiecki system emerytalny wymaga pilnych reform. Największy festiwal muzyki elektronicznej w regionie odbędzie się od 28 do 30 maja. Koncerty zaplanowano w Galerii Arsenał oraz w Parku Lubomirskich na Dojlida. Wydarzenie przyciągnie wielu artystów, a także turystów, którzy będą mogli skorzystać z podlaskiego bonu turystycznego. Festiwal wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalne władze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych.
1: W 3 województwach przeprowadzono jedną z największych operacji przeciwko przestępczości akcyzowej, zatrzymując 18 osób i likwidując nielegalną fabrykę papierosów. Skarb Państwa mógł stracić aż 640 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono mienie o wartości blisko 10 milionów złotych, w tym papierosy bez akcyzy, prekursory narkotykowe oraz gotówkę. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
2: Anita Werner, znana dziennikarka TVN, podzieliła się w mediach społecznościowych archiwalnymi zdjęciami z czasów swojej matury z 1996 roku. Publikacja wywołała entuzjastyczne reakcje internautów, którzy komplementowali jej niezmienną urodę i wspominali własne młodzieńcze lata. Werner, która na początku kariery zmagała się z postrzeganiem przez pryzmat urody, dziś jest cenioną twarzą faktów TVN. Jej wspomnienia z matury podkreślają, jak ważnym etapem w życiu jest ten okres.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy. W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
2: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
1: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako przeciętne, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje rewolucyjne zmiany w systemie emerytur mundurowych, które mogą skrócić staż pracy do 15 lat. Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu ujednolicenie zasad dla różnych służb, w tym służby celnej. Nowe przepisy mają również ograniczyć możliwość pobierania podwójnych świadczeń. Obecnie emerytury mundurowe są jednymi z najwyższych w Polsce, co budzi kontrowersje. Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w czwartym kwartale 2026 roku. Dla wielu osób oznacza to szybszy dostęp do świadczeń i większą elastyczność w planowaniu kariery. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. W Polsce rośnie problem kradzieży głosu, co ujawnia sprawa Jarosława Łukomskiego, którego głos bezprawnie wykorzystano w reklamie. To pierwszy taki przypadek w kraju, który może stać się precedensem prawnym. Koalicja Mój Głos, Moja Własność, zrzeszająca organizacje takie jak ZASP, ZSTD i ZESZAP, apeluje o pilne regulacje prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnych. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące suplementu diety Avaganda, żywe zioła marki Mother's Protect. Wykryto w nim szkodliwy pestycyd chlorpirifos, zakazany w Unii Europejskiej. Wycofanie z rynku obejmuje kolejne partie produktu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Konsumenci powinni sprawdzić etykiety i nie spożywać tego suplementu. Zaleca się zwrot produktu do miejsca zakupu lub jego bezpieczną utylizację. Producent współpracuje z GIS, aby szybko usunąć niebezpieczne partie z obrotu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że ceny maksymalne paliw pozostaną bez zmian. W środę litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 49 groszy. Benzyny 98, niecałe 7 zł, a oleju napędowego ponad 7 zł. Stabilizacja cen jest możliwa dzięki silnej złotówce i rządowym tarczom ochronnym. Obecne ceny są niższe dzięki tymczasowej obniżce VAT i akcyzy obowiązującej do 15 maja. Kierowcy mogą być spokojni, bo w najbliższych dniach nie przewiduje się drastycznych zmian cen na stacjach. W 2026 roku trendy komunijne wyraźnie zmieniają się w kierunku nowoczesnych prezentów. Rowery elektryczne, laptopy i inne urządzenia elektroniczne wypierają tradycyjne koperty z pieniędzmi i biżuterię. Rowery elektryczne

0: elektryczne stały się hitem, oferując prędkości do 20 km na godzinę i ceny zaczynające się od 1,5 tysiąca złotych. Elektronika dominuje wśród prezentów, z laptopami na czele, a gotówka i klasyczne upominki tracą na popularności. Kupujący coraz częściej wybierają prezenty praktyczne, które wspierają rozwój dziecka.
1: Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11 będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
0: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta Domańska nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina Chodakowskiego. Pomimo jej determinacji, Marcin pozostaje wierny swojej żonie Kamie. Elżbieta, niezrażona jego oporem, postanawia sfingować upadek, by zwabić go do swojej rezydencji. Jednak Marcin nie daje się nabrać i zabiera ją na badania, gdzie jej intryga zostaje odkryta. Po kolejnej porażce Domańska planuje skłócić Marcina z Kamą, by w końcu zdobyć jego serce. Czy jej plan się powiedzie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. W nadchodzącym 4210 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola ponownie spotka się ze Zduńskim, który zaoferuje jej wsparcie w trudnym czasie. Tymczasem w rodzinie narasta konflikt, który doprowadzi do gwałtownej reakcji nastolatka poza domem. Problemy zdrowotne jednego z bohaterów wywołają napiętą atmosferę w szpitalu. Jarek, po odkryciu romansu żony, zdecydował się na radykalne kroki, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Eliza zmaga się z trudnościami, próbując naprawić relację z Juniorem, który w furii ucieka z domu. Michał trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co komplikuje jego relacje z ukochaną. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
0: Hotel Paradise wkracza w emocjonującą fazę. Przed nami rajskie rozdanie, które może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Darek, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, stoi przed trudnym wyborem między Martyną a Roxaną. Choć Darek broni Martyny po kontrowersyjnej konkurencji, jego decyzja wciąż pozostaje tajemnicą. Martyna, nowa uczestniczka, zyskała jego wsparcie, co może sugerować, że ich relacja jest bliższa niż się wydaje. Roxana, mimo że pomogła Oliwce zdobyć immunitet, nie zdobyła uznania Darka. Czy wybór Darka podczas rajskiego rozdania zaskoczy widzów? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Finał piątego sezonu popularnego programu Pan Farma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 maja TVP1 wyemituje 876 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jaime grozi Samuelowi, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Samuel w przypływie gniewu dusi ojca, a Ursula pomaga ukryć ciało. Tymczasem Rosina trafia do aresztu, a Casilda postanawia zakończyć żałobę. W tle tych wydarzeń wojskowi dokonują egzekucji na zawali, a Sylwia wraca do domu pułkownika. Ursula i Samuel planują odnaleźć Blankę i Diego. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu. Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poiraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Ainur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Aizę, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derry i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W serialu Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 94. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja, o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Hanser odkrywa szokującą prawdę od swojego męża Cichana, co prowadzi ją do podjęcia dramatycznej decyzji o odejściu. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, gdy Bejza zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste intencje. Mukadder, niezrażona niepowodzeniem swojego planu, nadal knuje intrygi, co tylko pogłębia chaos w rodzinie. Tymczasem Cichan stara się zbliżyć do Hanser, zabierając ją do luksusowej rezydencji. Serial Panna Młoda to pełna napięcia turecka opowieść o miłości, zdradzie i walce o wpływy w rodzinie Develioglu. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakçı i Betigul Ceylan. W 126 odcinku serialu Szpital Świętej Anny dr Zyta Orłowicz staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Dyrekcja postanawia zamknąć oddział onkologii, co zmusza Zytę do ryzykownej walki o dobro pacjentów. Mimo grożących konsekwencji, Zyta sprzeciwia się przełożonemu i przyjmuje nową pacjentkę z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej. W szpitalu atmosfera jest napięta, a Strecker zwalnia Wrońskiego i grozi Sabinie. Tymczasem Kaja zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o sile kobiecej przyjaźni i codziennych dylematach w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Paweł Kukiz dołączył do Rady do spraw nowej konstytucji, zainicjowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, aby promować rozwiązania wzmacniające demokrację bezpośrednią. Kukiz planuje m.in. zmiany w ordynacji wyborczej i obniżenie progu referendalnego. Premier Donald Tusk odmówił udziału w pracach Rady, wyrażając sceptycyzm wobec inicjatywy prezydenta i podkreślając, że obecny system dobrze służy Polsce. W skład Rady weszli uznani prawnicy, byli politycy i eksperci, a prezydent zapowiada dalsze rozszerzenie jej składu. W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
3: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwallii, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
3: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
2: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet.
4: Słuchacie Radia Super Express.
3: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
2: Anita Werner, znana dziennikarka TVN, podzieliła się w mediach społecznościowych archiwalnymi zdjęciami z czasów swojej matury z 1996 roku. Publikacja wywołała entuzjastyczne reakcje internautów, którzy komplementowali jej niezmienną urodę i wspominali własne młodzieńcze lata. Werner, która na początku kariery zmagała się z postrzeganiem przez pryzmat urody, dziś jest cenioną twarzą faktów TVN. Jej wspomnienia z matury podkreślają, jak ważnym etapem w życiu jest ten okres.
3: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
2: wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 7 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota.
2: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę. Heidi Klum znowu zaskoczyła na Met Gali 2026, ale tym razem chyba pomyliła wydarzenia. Jej stylizacja bardziej przypominała kostium z horroru niż elegancką suknię haute couture. Inspiracje były ambitne, nawiązujące do dzieł sztuki, ale efekt końcowy to raczej teatralna przesada niż subtelna elegancja. Internauci nie pozostawili suchej nitki, twierdząc, że Heidi pomyliła Met Gale z Halloween.
1: Świat show biznesu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Ten zaledwie 41-letni aktor i kulturysta, znany z serialu Barwy Szczęścia, odszedł niespodziewanie w nocy z 2 na 3 maja. Jeszcze niedawno inspirował innych do walki o zdrowie, a teraz jego ostatnie słowa o wierze i akceptacji brzmią jak przejmujące pożegnanie. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, gdzie rodzina i fani pożegnają go na zawsze.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maj to czas, gdy tysiące młodych ludzi w Polsce zmagają się z maturą, a Martyna Wojciechowska, znana podróżniczka, postanowiła dodać im otuchy. W instagramowym wpisie podzieliła się zdjęciem z czasów licealnych, przypominając, że wyniki matury nie definiują człowieka. Sama nie dostała się na wymarzone studia, a mimo to osiągnęła sukces w zupełnie innej dziedzinie. Wojciechowska apeluje, by nie stresować się egzaminem, bo to tylko kolejny krok w życiu, a nie jego wyrok. Maj to czas matur, a znane postaci chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Mikołaj Bagi Bagiński, triumfator Tańca z Gwiazdami, postanowił pochwalić się swoimi wynikami. Polski 53%, matematyka 62%, angielski podstawowy 96%, angielski rozszerzony 52%. Oto jego osiągnięcia. Bagi, który w szkole nie błyszczał ocenami, teraz dodaje otuchy maturzystom, twierdząc, że jeśli on zdał, to każdy da radę. Polska doczekała się własnej wersji Love is Blind, gdzie miłość ma być ślepa, a uczestnicy mają nadzieję, że nie będą musieli być. 15 kobiet i 15 mężczyzn, w tym poszukiwacz złota i zawodniczka rugby, zamknie się w kabinach, by sprawdzić, czy można zakochać się bez patrzenia. Show poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a pierwszy odcinek już jutro na Netflixie. Ciekawe, ilu z nich dotrwa do ołtarza, a ilu ucieknie w popłochu. Alex Van Halen, legendarny perkusista Van Halen, wspomina, jak podczas jednego z koncertów jego ramię zapłonęło. Efekty specjalne przygotowywano domowymi sposobami, a techniczny, zamiast gasić pożar, pokazał kciuk w górę, uznając, że wygląda to świetnie. Tymczasem Alex pracuje nad wydaniem niepublikowanych utworów zespołu, ale wciąż szuka wokalisty, bo Paul Rogers odmówił. Cóż, może ktoś inny będzie miał odwagę stanąć w płomieniach rockowej legendy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives. Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emit Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
1: Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako alkoholika, rozgrzeje scenę w leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metalliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
2: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Powązkowskiej, doszło do tragicznych wydarzeń. Mieszkańcy bloku zgłosili służbom ratunkowym duszący fetor, który okazał się pochodzić z mieszkania, gdzie znaleziono rozkładające się zwłoki i tajemniczy list. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna, ponosząc śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo, starając się wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu. A w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
1: Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, handlem ludźmi oraz zmuszaniem do prostytucji. 7 osób trafiło do aresztu, a 2 zostały zwolnione po przesłuchaniu. Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, który wzbudził duże zainteresowanie. Arkusze CKE z tegorocznej matury są już analizowane, a dostępne rozwiązania mają charakter orientacyjny. Oficjalne odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu procedur egzaminacyjnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a w podkrakowskiej miejscowości, gdy przechodziła przez ulicę po wyjściu z autobusu. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń, w tym urazu mózgu, i zapadła w śpiączkę, z której rodzice wyczekują jej wybudzenia w klinice Budzik. Miejsce wypadku to niebezpieczny odcinek drogi bez chodników i przejść dla pieszych, gdzie kierowcy często łamią przepisy. Rodzice Laury zbierają fundusze na jej rehabilitację, wierząc w powrót córki do zdrowia. Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji. Dziś maturzyści w całej Polsce przystępują do egzaminu z matematyki, który od lat budzi największy lęk. Kluczowe zagadnienia, które warto powtórzyć, to funkcje kwadratowe i liniowe, równania, logarytmy, rachunek prawdopodobieństwa, procenty, statystyka oraz geometria. Egzamin trwa 180 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych, a do jego zdania wystarczy zdobyć 30% punktów. Matematyka jest przedmiotem, który najczęściej sprawia problemy, dlatego ważne jest opanowanie podstawowych schematów zadań.
2: Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest

0: 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, tuż na początku sezonu wakacyjnego. Mimo zbliżającego się terminu otwarcia, obiekt wciąż intensywnie rekrutuje pracowników do różnych działów, w tym gastronomii i obsługi. Hotel oferuje 1200 luksusowych pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenów oraz własną salę kinową, a jego lokalizacja przy plaży czyni go atrakcyjnym miejscem na letni wypoczynek. Dziś 19-latkowie przystępują do egzaminu maturalnego, co dla ich rodziców jest powrotem do wspomnień sprzed 30 lat. W 1996 roku matura wyglądała zupełnie inaczej, bez internetu i smartfonów, ale z dużym stresem i kanapkami od mam. Tamte czasy były okresem, gdy Polska dopiero uczyła się żyć w nowej rzeczywistości, a młodzi ludzie mieli poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, mimo że przyszłość była niepewna. Wspomnienia z matury sprzed 3 dekad wciąż są żywe, a stres przed egzaminem pozostaje niezmienny. Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i przystępnym cenom. Miasto przyciąga urokliwymi kanałami i bulwarami nad rzeką Brdą, oferując atmosferę zbliżoną do włoskich miasteczek. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznej zabudowy, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Dzięki niskim kosztom pobytu, Bydgoszcz staje się atrakcyjnym celem na krótki, weekendowy wyjazd.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako przeciętne, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa. Lukas Podolski kończy 5. sezon w Górniku Zabrze, ale nie jest pewne, czy będzie to jego ostatni. Choć wielu spodziewa się, że zakończy karierę tego lata, sam piłkarz podkreśla, że decyzji jeszcze nie podjął. Podolski, który ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika, cieszy się z Pucharu Polski i skupia na utrzymaniu miejsca w tabeli. Możliwość gry w europejskich pucharach może być dla niego dodatkową motywacją. Inter Mediolan zdobył Mistrzostwo Włoch, a w Serie A trwa zacięta walka o miejsca w Lidze Mistrzów. Napoli, AC Milan i Juventus są w czołówce, ale AS Roma depcze im po piętach. W Anglii Arsenal i Manchester City rywalizują o tytuł mistrza Premier League z kanonierami na prowadzeniu. Do Ligi Mistrzów z Premier League awansuje 5 drużyn, a walka o te miejsca wciąż jest otwarta. Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią 2-3 w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi. Kolejne starcie odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Aleksander Śliwka, nowy zawodnik projektu, mimo porażki jest optymistycznie nastawiony i liczy na zwycięstwo w nadchodzącym meczu. Śliwka dołączył do zespołu po kontuzji Bartosza Bednoża i ma szansę na drugi medal w sezonie.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emilii Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emilii Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób.
0: Klaudia Kiwior, żona polskiego piłkarza Jakuba Kiwiora, stała się internetową sensacją po tym, jak świętowała mistrzostwo FC Porto wśród najbardziej zagorzałych kibiców. Nagranie z jej żywiołowym dopingiem szybko obiegło sieć, zdobywając uznanie internautów. Klaudia, znana również jako Klaudia Redheaded, jest mistrzynią twerku i regularnie wspiera drużynę męża z trybun dla zwykłych kibiców, co zyskało jej sympatię fanów FC Porto. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które

0: Dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3372, który wyemitowano 4 maja, przyniosły wiele emocji. Daniel rozpoczął współpracę z redakcją Szoku, ale jego pierwsze kroki w świecie mediów nie były łatwe. Kornel poprosił Weronikę o pomoc dla Daniela, jednak zazdrosny Błażej miał inne plany. Modrzycki, nie chcąc zostawić Weroniki samej z Danielem, wymyślił pilny temat, by odciągnąć ją od nowego kolegi. Weronika szybko przejrzała jego zamiary, ale Błażej nie dał za wygraną. Zazdrość Błażeja o Daniela stała się widoczna, gdy próbował ukryć swoje prawdziwe uczucia. Mimo wszystko Weronika postanowiła dać mu szansę i odpuściła.
0: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 20:05 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii Upyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomnij też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione.
1: W 3381 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aldona odkrywa, że w nowej partii suszonych grzybów znalazły się niejadalne lisówki. Ostrzega Borysa, ale niestety grzyby już trafiły do pana Bogumiła. Senior trafia do szpitala w ciężkim stanie, co wywołuje panikę u grzelaków. Borys, pełen obaw, rusza na poszukiwania klienta, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy znajduje go nieprzytomnego. Na szczęście pomoc przybywa na czas, ale diagnoza jest poważna. Niewydolność nerek. Szpital informuje o konieczności powiadomienia policji, co stawia grzelaków w trudnej sytuacji prawnej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 20:05 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1931 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20:55 na TVP2, Dorota stara się, by pierwsze święta z Frankiem były niezapomniane. Chce go uszczęśliwić drogimi prezentami, ale chłopak reaguje z dystansem. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój Doroty i Bartka. Franek, który trafił do Lisieckich po trudnych przejściach, nadal zmaga się z przeszłością. Jego ojczym manipuluje nim i zmusza do kradzieży. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Franek nagle znika. Cała grabina rusza na poszukiwania, próbując uratować chłopaka przed niebezpieczeństwem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Oleg Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
1: M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny Zduńskich w grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek. Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rawicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas.
0: W 911 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana i Poyraz wreszcie doświadczą pierwszego zbliżenia, choć nie z własnej woli, a za sprawą Tekina, który ich wcześniej zaręczy. Poyraz odważnie przyciągnie Mariam do siebie i pocałuje ją w policzek, co sprawi, że Nana zesztywnieje z zaskoczenia. Po wszystkim Mariam nie pozostanie obojętna i da Poyrazowi srogą lekcję, co mocno go zaskoczy. Mimo że oboje będą udawać, ten pocałunek nie pozostanie bez znaczenia. Czy to początek czegoś większego między nimi? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja o godzinie 16:05 w TVP1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie nowej konstytucji dla Polski. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko i Julia Przyłębska. Prezydent podkreśla, że różnorodność członków Rady zapewni uczciwą debatę. Inicjatywa spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który uważa, że zmiana konstytucji nie jest konieczna.
3: Afera związana z platformą Zonda Krypto wywołuje burzę w polskiej polityce, prowadząc do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy i oszustw. Premier Donald Tusk ostro krytykuje domniemane powiązania polityków opozycji z aferą, nazywając ją największą aferą ostatnich dekad. Zapowiedział także powrót do prac nad ustawą regulującą rynek kryptowalut, mającą na celu zaostrzenie kar dla oszustów. Sprawa zyskuje coraz większy rozgłos i może mieć dalekosiężne konsekwencje.
2: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku drogowym. Uroczystości żałobne miały charakter państwowy i odbyły się w Sosnowcu z udziałem wielu ważnych osobistości, tym premiera Donalda Tuska i pary prezydenckiej. Prezydent pośmiertnie odznaczył posła krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, a wiceminister Krzysztof Gawkowski ostro zareagował na pojawiające się w sieci fałszywe informacje dotyczące tragedii. Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, pozostając posłem niezrzeszonym. Decyzję tę ogłosił 30 kwietnia, dziękując kolegom z PiS za współpracę. W kuluarach mówi się, że powodem odejścia mogą być jego związki finansowe z firmą Zonda Krypto. Sam Kowalski podkreśla, że nie zgadza się na tolerowanie lokalnych układów, które według niego przyczyniły się do porażki PiS w 2023 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. Donald Tusk w czwartek, 7 maja, spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To pierwsza audiencja Tuska u nowego papieża. Tego samego dnia premier Polski odbędzie również rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Wizyta w Rzymie ma istotne znaczenie dyplomatyczne w kontekście aktualnych dyskusji w Europie. Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Lagerstroemia indyjska, znana jako bez południa, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 7 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Radio Super Express.
1: Bestia z Torunia, czyli Andrzej G., dopuszczał się okrutnych zbrodni na tle seksualnym. To multirecydywista, wielokrotnie skazywany za brutalne morderstwa i wykorzystywanie. Wśród kilku jego ofiar jest między innymi 13-letni chłopiec. Sprawca tych wstrząsających czynów napisał 100 listów do prokuratury, w których tłumaczył powody swoich działań. Szczegóły dotyczące mrocznego i obrzydliwego stylu życia Andrzeja G. mrożą krew w żyłach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Andrzej G. to mieszkaniec Torunia, wdowiec, który doczekał się 7 dorosłych już dzieci. Nie posiadał stałego zawodu, ani właściwie żadnego majątku. Skończył jedynie szkołę podstawową. Mariusz Korzus, dziennikarz Superekspresu, który od początku opisywał śledztwa przeciwko mężczyźnie, wprost przyznaje, że to jedna z najtrudniejszych spraw, jakimi przyszło mu się zajmować w karierze. Bestia z Torunia, bo taki przydomek nadały oskarżonemu media, nie miała bowiem żadnych zahamowań. Zaczęło się od jego własnych problemów. Agresor źle sypiał i miewał myśli o odebraniu sobie życia, więc w 1992 roku zaczął się leczyć psychiatrycznie. Szybko jednak z tego zrezygnował, a na odwyk trafił dopiero w 2015, już w więzieniu. Zanim się to stało, znalazł inny sposób na odreagowanie negatywnych emocji. Postanowił zadawać ból i cierpienie, spełniając swoje mroczne żądze. Pierwszego gwałtu miał dokonać w 1999 roku. Był wtedy przed 40. Bez litości wykorzystał niewinną osobę, którą jednak tym razem pozostawił przy życiu. Śledczy szybko wpadli na jego trop, a następnie postawili przed wymiarem sprawiedliwości. Rok później, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu, mężczyzna został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania, w związku z czym Andrzej G. wyszedł na wolność nieco wcześniej, konkretnie w grudniu 2004 roku. Pobyt za kratami nie przyczynił się do jego resocjalizacji, bo niedługo później dopuścił się kolejnej zbrodni. Funkcjonariusze znowu zarzucili mu brutalny gwałt, ale także inne przestępcze czyny. Superekspres ustalił, że w kwietniu 2007 roku podał wybranej przez siebie kobiecie tabletki, które pozbawiły ją świadomości. Potem wprowadzał w jej organizm, wykorzystując miejsca intymne, ciała obce. Użył do tego między innymi materiałowej ścierki. Pozostawił pokrzywdzoną w tak fatalnym stanie, że następnego dnia kobieta zmarła. Przez pół roku udawało mu się ukrywać przed funkcjonariuszami, aż w końcu drugi raz zaatakował. Znowu w Grudziądzu, ale tym razem tabletki podał napotkanemu mężczyźnie. Gdy ten stracił przytomność, podobnie jak przy pierwszej napaści, tak i tutaj spełniał swoje chore fantazje. Wykorzystał do tego opakowania po dezodorancie i lakierze, a finalnie sięgnął po żyletki. Mężczyzna nie przeżył. Szczegóły, które opisywał rzecznik prokuratury, w większości nie nadają się do publikacji. Nawet doświadczeni śledczy nie ukrywali, że bestia z Torunia nie miała żadnych zahamowań. Jego działania przechodziły ludzkie pojęcie. Wtedy jeszcze mężczyźnie nie udowodniono zabójstw, ale trafił znowu za kratki ze sprawą kolejnego gwałtu. Tym razem usłyszał karę 7 więzienia, którą wymierzył sąd rejonowy w Grudziądzu. Bestia z Torunia przebywała za kratami od 2008 do 2015 roku. Wielokrotnie zmieniano miejsca odbywania kary, prawdopodobnie z uwagi na to, że współosadzeni dobitnie pokazywali, co myślą o agresorze. Nawet w więzieniach nie są tolerowane tego typu przestępstwa, a osadzonych najczęściej spotyka to samo, co czynili na wolności, tyle że ze strony współwięźniów. Andrzej G. przebywał więc między innymi w zakładach w Grudziądzu, w Czarnem oraz w Barczewie. U nas był tylko 3 miesiące. Karę odbywał w standardowym trybie, a nie w terapeutycznym. Zresztą 3 miesiące to zbyt mało, by kierować osadzonego na terapię. Mówił w rozmowie z dziennikiem toruńskim podpułkownik Marek Kulwicki, ówczesny dyrektor zakładu karnego w Barczewie. Po opuszczeniu więziennych murów władze zakładu nie skierowały do sądu wniosku na mocy tzw. ustawy o bestiach, która odizolowałaby Andrzeja G. od społeczeństwa. Chodzi na przykład o zakład w Gostyninie, w którym umieszczono chociażby Mariusza Trynkiewicza. W przypadku Andrzeja G. uznano jednak, że nie ma ku temu przesłanek. Nieoficjalnie media podawały, że mężczyzna za kratami zachowywał się normalnie, jakby uspokoił w sobie zbrodnicze zapędy. Życie te przypuszczenia zweryfikowało. I to bardzo brutalnie. Kiedy bowiem oprawca wyszedł na wolność, znów zaatakował. W 2016 roku, zaledwie rok po wyjściu z więzienia, skrzywdził 13-letniego chłopca na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Matka chłopca w rozmowie z dziennikarzem Superekspresu opowiedziała o szczegółach tego, co spotkało jej syna. Chłopiec szedł przez park do swojej babci, kiedy nagle został zaatakowany przez Andrzeja G. Mężczyzna podstępem podał mu środek odurzający, a następnie wykorzystał seksualnie. Otrzymałam telefon ze szpitala. Gdy tam pojechałam, on nie pamiętał, kim ja jestem. Leżał z głową w kozetce. Krzyczał tylko: mamo, zgwałcili mnie, opowiadała wstrząśnięta kobieta. Trzynastolatek pamiętał koszmar jak przez mgłę. Dojście do zdrowia, psychicznego i fizycznego, było bardzo trudne. Trauma pozostanie z nim już na zawsze. Myśli, że nie jest wart niczego. Nie wychodzi sam na dwór, cały czas tylko z rodzicami i bratem, mówiła wówczas matka chłopca. Oburzenie potęgował fakt, że nastolatek długo czekał na pomoc psychologa. Jego matka mówiła, że stał w kolejce i nie miał praktycznie żadnego wsparcia od specjalisty, choć ta w takich przypadkach powinna nadejść błyskawicznie, od razu. Czuję się gorszy. Pytał mnie, dlaczego to go spotkało, dlaczego akurat jego? Pytała później matka na korytarzu Sądu Okręgowego w Toruniu, gdy toczył się proces przeciwko Andrzejowi G. W tym samym roku bestia z Torunia uderzyła bowiem po raz kolejny. Podał tabletki bezdomnemu, którego okradł i wykorzystał. Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że miał go także wykastrować. Po kilku dniach wreszcie wpadł w ręce policjantów, uznany w końcu za multirecydywistę. Kiedy rozpoczęły się rozprawy w jego procesie, ludzie byli wściekli. Każdy pytał, dlaczego Andrzej G. tak długo przebywał na wolności? Dlaczego nie został odizolowany od społeczeństwa za pierwszym razem? Tak wielu tragedii udałoby się uniknąć, gdyby nie błędne decyzje wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem bestia z Torunia śmiała się funkcjonariuszom w twarz i dalej dokonywała zbrodniczych czynów. Sąd okręgowy wreszcie postanowił upewnić się, że Andrzej G. już nigdy nikogo nie skrzywdzi. I dokładnie 20 kwietnia 2018 roku skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ale to nie był koniec działań w tej sprawie. 5 lat później, w 2023 roku, prokuratura powróciła bowiem do wydarzeń z udziałem bestii z Torunia. Udało się znaleźć dowody świadczące o tym, że to Andrzej G. dopuścił się wielu innych zbrodni przed laty, także tych z 2007 roku, za które wówczas nie odpowiedział. Do listy dopisano jeszcze trzecie morderstwo. Tam do wykorzystania nie doszło, bo mężczyzna zmarł praktycznie tuż po podaniu środków odurzających. Oprawca przesadził z ich ilością i zamiast pozbawić ofiarę nieprzytomności, od razu pozbawił ją życia. Oskarżyliśmy Andrzeja G. o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz w związku ze zgwałceniem, usiłowanie zabójstwa, rozboje, a także doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym przez sprawcę działającego ze szczególnym okrucieństwem. Wyliczał w rozmowie z Superekspresem prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Toruniu. Biegli uznali, że Andrzej G. miał w pełni zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości przez niego działań z użyciem przemocy lub zabójstwa na tle seksualnym, zdaniem ekspertów, była bardzo wysoka. Pod uwagę wzięto przeszłość oskarżonego, lecz także jego aktualne zachowanie. Jak wskazali biegli, w przypadku uznania Andrzeja G. winnym czynów, o jakie jest podejrzany, powinien być osadzony w zakładzie karnym dla niebezpiecznych, preferencyjnych sprawców przestępstw. Był on wielokrotnie karany, wyliczał prokurator Kukawski. Andrzej G. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył też obszerne wyjaśnienia. Niewykluczone, że jego ofiar było więcej, tylko nie wszystkie zgłosiły się na policję. Podczas pobytu w więzieniu mężczyzna wysłał do prokuratury około 100 listów, w których nie tylko przyznawał się do kolejnych morderstw i brutalnych gwałtów, ale sugerował także nawrócenie. Pisał nie tylko do nas, ujawnił prokurator Artur Grabowski w rozmowie z Superekspresem. Oskarżony wyznawał, że ma już swoje lata, właściwie stoi nad grobem i chciałby się wyspowiadać ze swoich czynów. Miał wówczas 61 lat, a według ustaleń medialnych chorował wtedy na raka. Nie miał też jednej nerki, a na drugą miał przerzuty nowotworowe. Cierpiał też na wrzody, pobolewało go serce. W Toruniu żył ze skromnego zasiłku z miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, wynoszącego 604 zł miesięcznie. To w wiadomościach do prokuratury opowiadał m.in. o przedmiotach wkładanych w miejsca intymne swoim ofiarom. część z tych zeznań prokuratorzy aż nie mogli uwierzyć. Traktowali jego słowa jako wynaturzone wytwory wyobraźni. Rzeczywistość napisała jednak znacznie brutalniejszy scenariusz, jak już wiemy. Ciężka, żmudna praca prokuratora doprowadziła do skierowania kolejnego aktu oskarżenia wobec osadzonego, mówił Andrzej Kukawski, kiedy bestia z Torunia już odsiadywała wyrok dożywocia. Następny proces przeciwko niemu miał miejsce przed sądem okręgowym w tym samym mieście. Ujawniono wtedy więcej szczegółów. Pokrzywdzonej, nieprzytomnej kobiecie wprowadził do odbytu ciało obce w postaci ścierki materiałowej. Skutkowało to finalnie kałowym zapaleniem otrzewnej w następstwie perforacji ściany odbytnicy, a następnie ostrą niewydolnością serca, w wyniku czego 7 kwietnia 2007 roku pokrzywdzona zmarła, wskazywała prokuratura okręgowa w Toruniu. Dalej opisywała też inne zbrodnie, w tym uszkodzenie ściany jelita grubego pokrzywdzonego mężczyzny za pomocą żyletek wprowadzanych do ciała, co także skończyło się jego śmiercią. W pobliżu schroniska dla bezdomnych oprawca wytypował natomiast dwóch pokrzywdzonych w okresie od stycznia do marca 2016 roku. Najpierw podawał rozdrobnione tabletki tego samego leku psychotropowego, doprowadzając ich do utraty przytomności, a następnie okradał. Zabrał telefon komórkowy, kurtkę, zegarek oraz pieniądze. U drugiego z mężczyzn wywołał także ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową, która doprowadziła do jego zgonu. Następne napaści miały miejsca w sierpniu 2016 roku, dokonane na starszym mężczyźnie. W toku procesu udowodniono mu również dwukrotne zgwałcenie innego poszkodowanego. Jego sprawca okradł też z 700 zł. Raz posłużył się lekiem psychotropowym, a drugi raz alkoholem, by wprowadzić ofiarę w stan nieświadomości. Dziennik Toruński w kwietniu 2023 roku podawał, że na kolejny wyrok Andrzej G. oczekiwał w więzieniu w Fordonie w Bydgoszczy, gdzie został osadzony po usłyszeniu pierwszego dożywocia. Nie był to specjalny zakład karny, do którego dopiero miał zostać przeniesiony. Nie wiadomo, czemu nie stało się to od razu. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Ustalona została w oparciu o dowody pochodzące ze źródeł osobowych, dokumentów oraz opinii biegłych licznych specjalności, wyliczał sędzia Piotr Szatkowski podczas jednego z procesów. Ten ostatni w Sądzie Okręgowym w Toruniu odbył się pod koniec 2023 roku. Andrzej G. po raz drugi usłyszał karę dożywotniego więzienia. Zaznaczono też, że może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 30 lat wyroku. Nietrudno jednak policzyć, że szanse na przeżycie bestii z Torunia do tego czasu są niemal zerowe. A nawet gdyby jakimś cudem to się stało i jeszcze większym cudem mężczyzna otrzymałby taką zgodę, to nie trafi na wolność, lecz od razu do szpitala psychiatrycznego. Te informacje potwierdził w rozmowie z Superekspresem Jarosław Szymczak, asystent rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Toruniu. Lokalna społeczność wciąż żyje brutalnymi zbrodniami, których dopuścił się Andrzej G. W ich głowach pobrzmiewa najbardziej dramatyczna historia 13-letniego chłopca. Historia, która być może nie wydarzyłaby się, gdyby bestię z Torunia w porę spotkała surowa, zasłużona kara zamiast kilku lat więzienia i wyjście na wolność. Marnym pocieszeniem pozostaje fakt, że przynajmniej teraz wyrokiem prawomocnym już zza tych krat nigdy nie wyjdzie.
2: Pokój zbrodni.
1: Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marcin Prokop i Maria Prażuch Prokop zakończyli swoje małżeństwo po ponad 2 dekadach, ale nie martwcie się, to był rozwód jogowy. Tak, dobrze słyszycie. Joga pomogła im rozstać się w spokoju i harmonii. Maria, która teraz dzieli czas między Polskę a Teneryfę, twierdzi, że to wszystko było naturalne, jakby joga była magicznym eliksirem na problemy małżeńskie. Cóż, może to nowy trend w rozstaniach celebrytów. Netflix wprowadza pierwszą polską edycję Love is Blind, gdzie 30 singli zamkniętych w kabinach próbuje udowodnić, że miłość nie patrzy na wygląd. Czy rozmowy bez patrzenia sobie w oczy naprawdę pomogą znaleźć tę jedyną osobę? Wśród uczestniczek znajdziemy m.in. stylistki rzęs, bioinżynierki i hipnoterapeutki, które marzą o prawdziwej miłości. Pierwsze odcinki już jutro, a emocje sięgną zenitu, gdy uczestnicy staną twarzą w twarz po zaręczynach. Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem? Nowojorska Met.

0: Las Vegas.
1: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają. Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego showbiznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Ten aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, nie przestaje zaskakiwać. Po przerwie zespół znów koncertuje, a Rogucki nie tylko śpiewa, ale i błyszczy na ekranach w produkcjach takich jak Nic na siłę czy Wielka woda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niezmordowany artysta.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu prognozowana temperatura to 11 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa. Łukasz Podolski kończy 5. sezon w Górniku Zabrze, ale nie jest pewne, czy będzie to jego ostatni. Choć wielu spodziewa się, że zakończy karierę tego lata, sam piłkarz podkreśla, że decyzji jeszcze nie podjął. Podolski, który ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika, cieszy się z Pucharu Polski i skupia na utrzymaniu miejsca w tabeli. Możliwość gry w europejskich pucharach może być dla niego dodatkową motywacją. Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madry, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów.
1: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią 2-3 w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi. Kolejne starcie odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Aleksander Śliwka, nowy zawodnik projektu, mimo porażki jest optymistycznie nastawiony i liczy na zwycięstwo w nadchodzącym meczu. Śliwka dołączył do zespołu po kontuzji Bartosza Bednoża i ma szansę na drugi medal w sezonie.
1: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
0: Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspert.
1: Naomi Osaka zachwyciła na czerwonym dywanie nowojorskiego Muzeum Metropolitalnego, prezentując się w spektakularnej kreacji autorstwa Roberta Wuna. Jej stylizacja, złożona z białej sukni z czerwonymi akcentami i imponującym nakryciem głowy, wzbudziła powszechny zachwyt i kontrowersje. W wydarzeniu wzięły udział także Serena i Venus Williams, które również przyciągnęły uwagę eleganckimi strojami. Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto i reprezentant Polski, przystąpił do egzaminu maturalnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Zmierzył się już z językiem polskim i matematyką, a jego nietypowe białe obuwie przyciągnęło uwagę fotoreporterów. Mimo modowej wpadki, Pietuszewski był zadowolony z egzaminu z polskiego, podkreślając, że trafił na ciekawy temat. Po egzaminie piłkarz rozdawał autografy i pozował do zdjęć z kibicami.
0: Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 25 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii Upyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomnij też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione.
2: W 3381 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aldona odkrywa, że w nowej partii suszonych grzybów znalazły się niejadalne lisówki. Ostrzega Borysa, ale niestety grzyby już trafiły do pana Bogumiła. Senior trafia do szpitala w ciężkim stanie, co wywołuje panikę u grzelaków. Borys, pełen obaw, rusza na poszukiwania klienta, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy znajduje go nieprzytomnego. Na szczęście pomoc przybywa na czas, ale diagnoza jest poważna. Niewydolność nerek. Szpital informuje o konieczności powiadomienia policji, co stawia grzelaków w trudnej sytuacji prawnej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 25 na TVP2. Dziedzictwo w 911 odcinku przynosi długo oczekiwany przełom w relacji Nany i Poyraza. Emisja już w czwartek, 7 maja o 16.05 w TVP1. Poyraz, pod wpływem tekina, decyduje się na odważny krok i całuje Mariam w policzek. Ten gest wywołuje burzę emocji i nieoczekiwane reakcje. Mariam, zaskoczona i oburzona, odpowiada mocnym kopniakiem, co prowadzi do gwałtownej kłótni. Mimo zewnętrznej złości, oboje nie mogą ukryć głęboko skrywanych uczuć. Czy ten moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji? Wszystko wskazuje na to, że emocje wkrótce wezmą górę.
1: Panna Młoda w 94 odcinku przynosi emocje, które na długo zapadną w pamięć. Cichan w końcu zdobywa się na odwagę i wyjawia Hunter prawdę o swojej przeszłości z Bejzą, swoją byłą żoną. To wyznanie zmienia wszystko, a miłość Hunter do Cichana zamienia się w nienawiść. Wstrząsająca rozmowa prowadzi do decyzji o zakończeniu ich małżeństwa. Cichan, mimo prób zatrzymania żony, nie jest w stanie powstrzymać lawiny wydarzeń. Hunter, po otrzymaniu tajemniczej paczki od Bejzy, odkrywa, że była manipulowana. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o godzinie 17.20 na TVP2.
2: M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Franek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20.55 na TVP2. Ania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Ania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka. M jak miłość zaskakuje widzów w 1931 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach. Aleksander Bożyk, wcielający się w rolę Miśka, syna Kingi i Piotrka, przeszedł widoczną metamorfozę. 14-letni aktor dosłownie rośnie na oczach widzów, a jego wygląd i zachowanie pokazują, że dojrzewa nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Wizyta rodziny Zduńskich w Grabinie ujawni także zmianę aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka. Misiek, znany z pomysłowości i skłonności do pakowania się w kłopoty, teraz pokazuje większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał, że czas w serialu płynie, a młodsze pokolenie wchodzi w nowy etap życia. Odcinek zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek. Serial Na Sygnale wkracza w emocjonujący 903 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 13 maja o godzinie 21.55 na TVP2. W tym epizodzie ratownicy zmierzą się z dramatycznymi wyzwaniami. Starsza kobieta traci przytomność w domu seniora, a młody chłopak, zrozpaczony niespełnioną miłością do wirtualnej influencerki, chce skoczyć z dachu. Zespół doktora Góry staje także przed trudnym zadaniem, gdy pacjentka w zaawansowanym stadium raka umiera, co głęboko wstrząsa Grzegorzem, który postanawia złożyć rezygnację. Tego samego wieczoru Britney i Piotr spotykają się z Pauliną, której wyznanie wprawia ich w osłupienie. Scenariusz tego odcinka stworzył Łukasz Jakubowski, a na ekranie zobaczymy m.in. Wojciecha Kulińskiego i Monikę Mazur.
1: M jak miłość zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, lekarz z przychodni, wyzna miłość Joannie, co wstrząśnie życiem bohaterów. Jego uczucia do Joanny, początkowo skrywane, teraz wybuchną z pełną siłą. Artur nie tylko wyzna swoje uczucia, ale też zacznie całować Joannę, prosząc ją o zachowanie wewnętrznej siły. To dramatyczne wyznanie może być potężnym ciosem dla jego małżeństwa z Marysią. Widzowie z pewnością będą z niecierpliwością czekać na moment, gdy Marysia odkryje prawdę o podwójnym życiu swojego męża. Te wydarzenia z pewnością wprowadzą nowe napięcia i emocje do serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku drogowym. Uroczystości żałobne miały charakter państwowy i odbyły się w Sosnowcu z udziałem wielu ważnych osobistości, w tym premiera Donalda Tuska i pary prezydenckiej. Prezydent pośmiertnie odznaczył posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, a wiceminister Krzysztof Gawkowski ostro zareagował na pojawiające się w sieci fałszywe informacje dotyczące tragedii. Paweł Kukiz dołączył do Rady do spraw nowej konstytucji, zainicjowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, aby promować rozwiązania wzmacniające demokrację bezpośrednią. Kukiz planuje m.in. zmiany w ordynacji wyborczej i obniżenie progu referendalnego. Premier Donald Tusk odmówił udziału w pracach Rady, wyrażając sceptycyzm wobec inicjatywy prezydenta i podkreślając, że obecny system dobrze służy Polsce. W skład Rady weszli uznani prawnicy, byli politycy i eksperci, a prezydent zapowiada dalsze rozszerzenie jej składu. Donald Tusk w czwartek, 7 maja, spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To pierwsza audiencja Tuska u nowego papieża. Tego samego dnia premier Polski odbędzie również rozmowy z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Wizyta w Rzymie ma istotne znaczenie dyplomatyczne w kontekście aktualnych dyskusji w Europie. Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad milion kobiet. Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 7 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Dolly Parton, królowa muzyki country, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co zmusiło ją do odwołania koncertów w Las Vegas. Mimo że fani obawiają się, że już nigdy nie zobaczą jej na scenie, Dolly nie traci ducha. W zaciszu domowym pracuje nad nową muzyką i przygotowuje otwarcie własnego muzeum i hotelu w Nashville. A na horyzoncie już widać broadwayowski musical o jej życiu, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jak sama mówi, leki czasem sprawiają, że wszystko wiruje w głowie, ale nie zamierza się poddawać. Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Ocencie sami. Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia? Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem?
1: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bruce Kulik, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulik już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas.
2: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają.
1: Melanie C. ze Spice Girls w końcu przerwała milczenie na temat swojej relacji z Antonym Kiedisem z Red Hot Chili Peppers. Okazuje się, że utwór Emmett Remus z legendarnego albumu Californication jest o niej. Melanie przyznała, że była trochę zawstydzona pikantnym tekstem, ale jednocześnie zaszczycona, bo jest wielką fanką papryczek. Tymczasem Red Hot Chili Peppers nie próżnują i już pracują nad nowym albumem, próbując złapać ten magiczny groove w domu Johna Frusciante.
2: Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego show biznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Ten aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, nie przestaje zaskakiwać. Po przerwie zespół znów koncertuje, a Rogucki nie tylko śpiewa, ale i błyszczy na ekranach w produkcjach takich jak Nic na siłę czy Wielka woda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niezmordowany artysta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata.
2: Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
1: W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt. Na warszawskim Żoliborzu doszło do dramatycznych wydarzeń w bloku przy ulicy Powązkowskiej. Mieszkańcy wezwali służby z powodu niepokojącego zapachu, który okazał się pochodzić od zwłok w stanie rozkładu. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zmarł na miejscu. Sprawę bada prokuratura, która ustala szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze.
2: W Krakowie, na ulicy Długiej, od 6 maja wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, mająca na celu rozwiązanie problemu blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody. Wyznaczono 7 miejsc postojowych, dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu KR dla sektora A3. Dodatkowo, w wakacje planowane jest uruchomienie systemu automatycznego nadzoru, który ma szybko wykrywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Celem tych zmian jest poprawa płynności komunikacji miejskiej.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zakres wiedzy na maturę z języka angielskiego w 2026 roku. Egzamin na poziomie podstawowym będzie trwał 120 minut i składał się z 4 części: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Kluczowe jest opanowanie słownictwa z 14 obszarów tematycznych oraz umiejętność stosowania konkretnych struktur gramatycznych, takich jak czasy gramatyczne, czasowniki modalne i tryby warunkowe. Aby zdać, maturzyści muszą zdobyć co najmniej 30% punktów. Tegoroczne matury w Polsce wywołały spore emocje z powodu zdjęć arkuszy egzaminacyjnych, które pojawiły się w internecie. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjaśnia, że nie doszło do wycieku dokumentów, a problemem była nieuczciwość zdających, którzy wnieśli na salę telefony i smartwatche. W wyniku tego kilkunastu maturzystów straciło możliwość zdawania egzaminu w tym roku. CKE planuje przekazać sprawę organom ścigania, aby ukarać winnych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na południu Polski, w powiecie gliwickim, wybuchł potężny pożar traw, który objął tereny w okolicach Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna. Ogień zmusił do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na głównej trasie kolejowej, łączącej Katowice z Wrocławiem. W akcji gaśniczej uczestniczy dromader z Lasów Państwowych oraz 14 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest poważna, a podróżni powinni śledzić komunikaty przewoźników.
1: Obraz niemieckiego emeryta jako symbolu luksusu i stabilności finansowej odchodzi w przeszłość. Najnowsze dane pokazują, że wielu seniorów w Niemczech żyje na granicy ubóstwa, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Aż około 19,5% osób powyżej 65 lat balansuje na granicy biedy, a 740 tysięcy seniorów musi korzystać z państwowego wsparcia. Eksperci podkreślają, że niemiecki system emerytalny wymaga pilnych reform.
2: Bydgoszcz, nazywana tańszą wersją Wenecji, przyciąga turystów swoim nieoczywistym urokiem. Miasto zachwyca malowniczymi kanałami i zabytkową zabudową, a rejs tramwajem wodnym pozwala poczuć klimat włoskich miast w spokojniejszym wydaniu. Wyspa Młyńska, pełna zieleni i historycznych budynków, to idealne miejsce na odpoczynek. Bydgoszcz oferuje atrakcyjne ceny, co czyni ją świetną alternatywą dla droższych europejskich destynacji.
1: Największy festiwal muzyki elektronicznej w regionie odbędzie się od 28 do 30 maja. Koncerty zaplanowano w Galerii Arsenał oraz w Parku Lubomirskich na Dojlidach. Wydarzenie przyciągnie wielu artystów, a także turystów, którzy będą mogli skorzystać z podlaskiego bonu turystycznego. Festiwal wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalne władze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami handlowymi. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych.
0: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Polska wkrótce otrzyma 6,5 miliarda euro z unijnego programu SAFE na modernizację armii. Umowa pożyczkowa z Komisją Europejską ma zostać podpisana w najbliższy piątek, co pozwoli na szybkie przekazanie środków. Rządowi zależy na finalizacji transakcji przed końcem maja, aby móc samodzielnie zamawiać sprzęt wojskowy. Z niecałych 44 miliardów euro, które Polska otrzyma z programu, aż 89% trafi do krajowego przemysłu zbrojeniowego. Środki zostaną przeznaczone na kluczowe projekty obronne, w tym program Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Rząd znalazł sposób na obejście prezydenckiego weta, umożliwiając Bankowi Gospodarstwa Krajowego zaciągnięcie pożyczki na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac.

0: Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT 11, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce.
1: Ukraińska sieć odzieżowa WOWK wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. WOWK musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 3377 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Renata, kelnerka, przedawkuje opioidy i zostanie znaleziona nieprzytomna przez Marcina. Świąteczne śniadanie, które Marcin przygotował dla ukochanej, zamieni się w dramatyczną walkę o życie. Renata trafi do szpitala, a przy jej łóżku czuwać będzie zmartwiony partner. Dominika, przyjaciółka Renaty, nie może uwierzyć w to, co się stało i natychmiast informuje swojego męża. Na szczęście Renata przeżyje, ale jej problem z uzależnieniem nie zniknie. Marcin zdecyduje się umieścić ją w ośrodku dla uzależnionych, opłacając jej pobyt. Czy Renata zgodzi się na leczenie i zawalczy o nowe życie? Odpowiedzi poznamy już 11 maja o 20:05 na TVP2.
2: Panna Młoda to turecka produkcja, która zadebiutowała na antenie TVP2 w styczniu tego roku. Już 12 maja widzowie będą mogli obejrzeć emocjonujący 95. odcinek. W tym epizodzie Hancer zdecydowanie postanawia odejść od Cichana, co wywołuje burzę emocji wśród bohaterów. Mukadder, po rozmowie z ogrodnikiem, uznaje to za definitywne pożegnanie z Hancer. Z kolei Melich przed swoim wyjazdem podkreśla, jak bardzo ceni Sinem. Serial, który od początku przyciąga uwagę widzów, opowiada o skomplikowanych relacjach i prawdziwych uczuciach. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1931 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20:55 na TVP2, Dorota stara się, by pierwsze święta z Frankiem były niezapomniane. Chce go uszczęśliwić drogimi prezentami, ale chłopak reaguje z dystansem. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój Doroty i Bartka. Franek, który trafił do Lisieckich po trudnych przejściach, nadal zmaga się z przeszłością. Jego ojczym manipuluje nim i zmusza do kradzieży. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Franek nagle znika. Cała grabina rusza na poszukiwania, próbując uratować chłopaka przed niebezpieczeństwem.
1: M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Oleg Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
2: Finał piątego sezonu popularnego programu Ten Farma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poyraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Ainur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Aizę, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derry i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu.
1: W 94. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan, po długim czasie unikania prawdy, w końcu wyznaje Hancer, że był mężem Bejzy i nie zamierza uczestniczyć w wychowaniu jej dziecka. To wyznanie wstrząsa Hancer, a jej miłość do Cichana przeradza się w głęboką nienawiść. Kobieta ogłasza koniec ich małżeństwa, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość ich związku. Sytuację dodatkowo komplikuje tajemniczy prezent od Bejzy, który ostatecznie pozbawia Hancer złudzeń. Cichan, mimo wszystko, próbuje zatrzymać żonę przy sobie, ale jej decyzja wydaje się nieodwracalna. Ten odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonalnych konfrontacji.
2: W 126 odcinku serialu Szpital Świętej Anny dr Zyta Orłowicz staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Dyrekcja postanawia zamknąć oddział onkologii, co zmusza Zytę do ryzykownej walki o dobro pacjentów. Mimo grożących konsekwencji, Zyta sprzeciwia się przełożonemu i przyjmuje nową pacjentkę z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej. W szpitalu atmosfera jest napięta, a Strecker zwalnia Wrońskiego i grozi Sabinie. Tymczasem Kaja zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o sile kobiecej przyjaźni i codziennych dylematach w krakowskim szpitalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 9 stopni w Gdańsku, z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 14 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie nowej konstytucji dla Polski. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko i Julia Przyłębska. Prezydent podkreśla, że różnorodność członków Rady zapewni uczciwą debatę. Inicjatywa spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który uważa, że zmiana konstytucji nie jest konieczna. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie samochód wjechał w tłum na Grimajsze Strasse, powodując śmierć dwojga osób i raniąc kilka innych. Policja zatrzymała podejrzanego, ale nie jest jeszcze jasne, czy był to wypadek, czy celowe działanie. Na miejscu trwa intensywna akcja służb, a część ulic w centrum miasta jest zamknięta. Mieszkańcy proszeni są o unikanie okolicy i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy.
2: Słuchacie Radia Super Express. Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w 4 scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
1: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie. Wiosna to czas, gdy storczyki na polskich parapetach zaczynają kwitnąć. Aby pobudzić te egzotyczne rośliny do wzrostu, warto zastosować domową odżywkę z pestki awokado, która dostarcza cennego potasu i fosforu. Kluczowe jest także odpowiednie nawilżanie i oświetlenie, które zapewnią storczykom doskonałą kondycję. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja to podstawa sukcesu w uprawie tych pięknych kwiatów. Po słonecznej majówce nad Polskę nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Od wtorku do czwartku spodziewane są intensywne opady deszczu, które najmocniej dotkną zachód, centrum i południe kraju. Najtrudniejsze warunki przewidywane są w czwartek na południu, gdzie opady mogą być szczególnie uciążliwe. W weekend deszcz osłabnie, ale miejscami nadal będzie mokro.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów.
2: Dziś rano podczas matury z matematyki doszło do kontrowersji związanej z możliwym złamaniem procedur egzaminacyjnych. W sieci pojawiły się zdjęcia arkusza maturalnego, które mogły zostać zrobione w trakcie egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę, a jeśli zdjęcia okażą się autentyczne, osoba odpowiedzialna może ponieść poważne konsekwencje, w tym unieważnienie egzaminu bez możliwości poprawki w tym roku. Na razie nie ma mowy o unieważnieniu matury dla wszystkich zdających. Maturzyści po egzaminie z języka polskiego masowo dzielili się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Najwięcej emocji wzbudziło wypracowanie, a szczególnie drugi temat, który okazał się bardziej przystępny i dominował w wyborach zdających. Uczniowie podkreślali, że temat ten ułatwiał logiczne planowanie rozprawki i pozwalał skupić się na treści, co było kluczowe w warunkach egzaminacyjnego stresu. Egzamin z języka polskiego to pierwszy krok do uzyskania świadectwa dojrzałości, a w tym roku przystąpiło do niego blisko 345 tysięcy osób. Z Zbliża się czas wysadzania pomidorów do gruntu, co niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaczanej. Choroba ta, wywoływana przez grzyb Phytophthora infestans, może szybko zniszczyć uprawy, szczególnie w chłodne i deszczowe dni. Warto stosować domowe opryski, takie jak roztwór jodyny, aby zahamować rozwój choroby na wczesnym etapie. Kluczowe jest również usuwanie porażonych części roślin i odpowiednia pielęgnacja, aby wzmocnić odporność pomidorów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 7 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolly Parton, królowa muzyki country, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co zmusiło ją do odwołania koncertów w Las Vegas. Mimo że fani obawiają się, że już nigdy nie zobaczą jej na scenie, Dolly nie traci ducha. W zaciszu domowym pracuje nad nową muzyką i przygotowuje otwarcie własnego muzeum i hotelu w Nashville. A na horyzoncie już widać broadwayowski musical o jej życiu, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jak sama mówi, leki czasem sprawiają, że wszystko wiruje w głowie, ale nie zamierza się poddawać. Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Netflix wprowadza pierwszą polską edycję Love is Blind, gdzie 30 singli zamkniętych w kabinach próbuje udowodnić, że miłość nie patrzy na wygląd. Czy rozmowy bez patrzenia sobie w oczy naprawdę pomogą znaleźć tę jedyną osobę? Wśród uczestniczek znajdziemy m.in. stylistki rzęs, bioinżynierki i hipnoterapeutki, które marzą o prawdziwej miłości. Pierwsze odcinki już jutro, a emocje sięgną zenitu, gdy uczestnicy staną twarzą w twarz po zaręczynach. Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego show biznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, która po przerwie znów rozgrzewa sceny. Rogucki nie tylko śpiewa, ale i gra w filmach, a jego solowe projekty muzyczne to prawdziwe perełki. Ciekawe, z kim jeszcze z branży planuje nas zaskoczyć. Niecodzienne wieści z muzycznego świata. Legendarny zespół Eagles, znany z hitu Hotel California, musiał przerwać swój koncert na festiwalu w Nowym Orleanie. Powód? Tajemniczy medyczny epizod pianisty, który uniemożliwił wykonanie kultowego Desperado. Choć grupa jest w trakcie pożegnalnej trasy, fani muszą uzbroić się w cierpliwość i nadzieję, że to nie koniec ich muzycznej podróży. Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac. Zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Joanna Racewicz, znana z telewizji, przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster, gdy jej syn przystępuje do matury. Choć młody maturzysta jest spokojny jak skała, jego mama ma mamotyle w brzuchu i wspomina swoje własne, maturalne zmagania. W międzyczasie kwiecień pozostaje dla niej miesiącem pełnym wspomnień i emocji, jako że to czas urodzin syna i rocznica straty męża. Wygląda na to, że nawet gwiazdy nie są odporne na stres związany z egzaminami swoich dzieci.
1: Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość, otwarcie mówi o swojej walce z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła poważną operację, teraz zmaga się z konsekwencjami, w tym uszkodzeniem nerwu i niedowładem nogi. Kosztowna rehabilitacja to kolejny etap tej dramatycznej historii, a zebrane dotąd 119 tysięcy złotych to wciąż za mało. Bieluszko, z charakterystycznym dla siebie dystansem, porównuje rozmowy o swojej chorobie do niestosownego żartu w towarzystwie, które nie wie, jak zareagować. Red Hot Chili Peppers nie znają słowa odpoczynek. Po wydaniu By The Way w 2002 roku zamiast zasłużonego relaksu ruszyli w trasę koncertową, a potem od razu do studia. Efektem tego szaleńczego tempa był album Stadium Arcadium, który zadebiutował w 2006 roku. Z 38 nagranych utworów wybrali 28, tworząc podwójny album, który zdobył aż 4 nagrody Grammy. To prawdziwe opus magnum zespołu, łączące wszystkie style, z którymi eksperymentowali przez lata. Filmok, niezłomny głos UFO, znów zaskakuje swoją szczerością. W najnowszym wywiadzie nie szczędził słów krytyki pod adresem Michaela Schenkera, który według niego zamienił się w cover band własnych utworów. Mok, mimo problemów zdrowotnych, nie owija w bawełnę i uważa, że promowanie starych hitów na całej trasie to trochę tandetny pomysł. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nie brakuje emocji i kontrowersji, nawet po latach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Szydłowo doszło do tragicznego wypadku podczas rodzinnego spotkania. 7-letni chłopiec doznał poważnych oparzeń, gdy jego ojciec dolewał płynną podpałkę do rozgrzanego grilla, co spowodowało wybuch. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Olsztynie. Policja apeluje o ostrożność przy używaniu łatwopalnych substancji i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
1: Podczas długiego weekendu majowego ratownicy TOPR interweniowali 22 razy w Tatrach. Głównym problemem był brak odpowiedniego sprzętu i przygotowania turystów do zimowych warunków panujących w wyższych partiach gór. W kilku przypadkach konieczne było użycie śmigłowca, aby ewakuować poszkodowanych. TOPR apeluje o rozwagę i przypomina, że w górach wciąż leży śnieg, co wymaga odpowiedniego wyposażenia, takiego jak kask, czekan i raki.
0: Józef Peruga, najstarszy polski maturzysta, podszedł do egzaminu dojrzałości po raz trzeci. 87-latek z Kalisza wybrał temat o pracy na wypracowanie maturalne, powołując się na dzieła Reymonta i Prusa. Mimo wcześniejszych niepowodzeń, nie poddał się i ma nadzieję, że tym razem zda maturę. Dla pana Józefa wykształcenie zawsze było priorytetem, a zdobycie świadectwa dojrzałości to jego wielkie marzenie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minionej nocy w Wiśle doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego, w wyniku którego zginęła 95-letnia kobieta. Dwie osoby zdołały ewakuować się samodzielnie, a jedną wyprowadzili policjanci. Okoliczności zdarzenia badają śledczy pod nadzorem prokuratora. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.
0: Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku odbędzie się od 11 do 13 maja. Uczniowie zmierzą się z testami z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, rozpoczynając codziennie o godzinie 9. Dla tych, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, przewidziano dodatkowy termin od 8 do 10 czerwca. Wyniki egzaminu są kluczowe w procesie rekrutacji do szkół średnich.
1: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku rowerowym. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły setki osób, a jego grób na sosnowieckim cmentarzu jest pokryty kwiatami i zniczami. Miejsce spoczynku Litewki znajduje się w symbolicznej lokalizacji, obok grobu znanego społecznika Aleksandra Widery. Posłanka Dominika Chorosińska podzieliła się zdjęciem grobu, podkreślając, jak wiele osób pamięta o zmarłym polityku. Najnowsze badanie ogólnopolskiej grupy badawczej pokazuje, że ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. Tylko około 29,5% respondentów wyraziło pozytywną opinię, a 19,5% pozostaje neutralny. W tym samym badaniu blisko połowa Polaków pozytywnie oceniła prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV w czwartek 7 maja o godzinie 9 rano. To pierwsze spotkanie polskiego premiera z obecnym papieżem. Tego samego dnia papież przyjmie również amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Wizyta Rubio jest szczególnie interesująca ze względu na napięte relacje między USA a Watykanem. Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska i Wielka Brytania podpiszą 27 maja traktat wzmacniający współpracę, zwłaszcza w dziedzinie obronności. Decyzja zapadła po rozmowach z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Tusk podkreślił również znaczenie współpracy transatlantyckiej z USA jako priorytetu dla bezpieczeństwa Europy. Dodatkowo planowane jest zacieśnienie relacji z Kanadą i Norwegią w kontekście ich zbliżenia z Unią Europejską. Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, pozostając posłem niezrzeszonym. Decyzję tę ogłosił 30 kwietnia, dziękując kolegom z PiS za współpracę. W kuluarach mówi się, że powodem odejścia mogą być jego związki finansowe z firmą Zonda Krypto. Sam Kowalski podkreśla, że nie zgadza się na tolerowanie lokalnych układów, które według niego przyczyniły się do porażki PiS w 2023 roku. Konflikt między USA a Iranem zaostrza się po incydencie w cieśninie Ormuz. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zmieceniem z powierzchni ziemi w odpowiedzi na atak na amerykańskie okręty, po którym siły USA zatopiły 6 irańskich łodzi. Mimo ostrej retoryki, Trump zauważył, że Iran może być bardziej skłonny do negocjacji pokojowych. Prezydent wezwał także Koreę Południową do wsparcia misji w regionie po ataku na jej statek towarowy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wrocławskie lotnisko ogłosiło powrót popularnego połączenia lotniczego do Monachium, które zostanie wznowione 1 czerwca o godzinie 13.10. Dzięki większym samolotom Lufthansy, jak Airbus A319, A320 i A321, zwiększy się liczba dostępnych miejsc dla pasażerów. Monachium, będące ważnym węzłem komunikacyjnym, oferuje także wiele atrakcji turystycznych, takich jak Plac Mariacki, Katedra Najświętszej Marii Panny czy Pałac Nymfenburg.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Obecne ceny są niższe dzięki tymczasowej obniżce VAT do 8% i akcyzy, które obowiązują do 15 maja. Po tej dacie możliwe są kolejne podwyżki, jeśli obniżki nie zostaną przedłużone.
1: Stany Zjednoczone planują podnieść cła na samochody i ciężarówki z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja ta wynika z oskarżeń Waszyngtonu, że Unia Europejska nie wywiązała się z wcześniejszych umów handlowych. Unia Europejska odrzuca te zarzuty, twierdząc, że to USA łamały porozumienia, między innymi podnosząc cła na metale. Konflikt handlowy między USA a Unią Europejską może się zaostrzyć, a nowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone już latem. Sytuacja ta jest częścią szerszego sporu, który grozi eskalacją napięć między obydwoma partnerami. Handlowymi. Internetowa akcja Łatwoganga i BDOS-a osiągnęła niesamowity sukces, przyciągając prawie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Dzięki temu rekordowemu wynikowi z reklam na platformie może wpłynąć nawet 1 000 000 zł. Wszystkie zebrane środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierając 57 podopiecznych w walce z chorobą. Mimo że widzowie narzekali na częste reklamy, to właśnie one przyczynią się do znacznego wsparcia finansowego. To wydarzenie pokazuje, jak internauci potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobra. Akcja ta na długo pozostanie w pamięci nie tylko w Polsce.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja wyjaśnia, jakie świadczenia są dostępne oraz jak się o nie ubiegać. Poradnik jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym kobiet w ciąży, ojców, opiekunów prawnych oraz osób planujących powiększenie rodziny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. ZUS zapewnia również możliwość skorzystania z infolinii, e-wizyt oraz spotkań z ekspertami w placówkach. To realne wsparcie dla rodziców łączących pracę zawodową z przygotowaniami do nowej roli.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wprowadzenia nowych uprawnień kontrolnych, które wejdą w życie 8 lipca. Inspektorzy skupią się na umowach cywilnoprawnych, gdzie często dochodzi do naruszeń praw pracowników. Szczególną uwagę zwrócą na branże takie jak budownictwo, handel i usługi, gdzie dominują elastyczne formy zatrudnienia. Liczba skarg pracowników gwałtownie rośnie, co skłania PIP do bardziej zdecydowanych działań. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla pracodawców, a w skrajnych przypadkach możliwe będą sprawy sądowe. Inspekcja będzie również monitorować przypadki mobbingu, sprawdzając, czy firmy mają odpowiednie procedury.
1: Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Wypożyczalnia samochodów. Panek znalazła się w centrum uwagi po zarzutach postawionych przez UOKiK. Firma miała stosować niedozwolone klauzule, przypisując klientom winę za uszkodzenia pojazdów i pobierając pieniądze z ich kart płatniczych. UOKiK skierował sprawę do prokuratury, podejrzewając oszustwo. Klienci skarżyli się, że byli obciążani kosztami za szkody, których nie spowodowali. W związku z brakiem współpracy na Panek nałożono karę finansową w wysokości ponad 3 700 000 zł. Sprawą zajmą się teraz organy ścigania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na rynku pracy w Polsce rośnie bezrobocie, szczególnie dotykając młodych ludzi do 30 roku życia. Choć ogólne bezrobocie w marcu wyniosło ponad 6%, liczba młodych bezrobotnych wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców, co prowadzi do sytuacji, w której mimo licznych ofert pracy wiele osób pozostaje bez zatrudnienia. Najwięcej wakatów jest w produkcji, transporcie i straży granicznej, podczas gdy bez pracy pozostają głównie sprzedawcy, kucharze i ślusarze. Eksperci podkreślają konieczność zmian w systemie szkoleń i wsparcia zawodowego, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę.

0: Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
1: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3381 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aldona odkrywa, że w nowej partii suszonych grzybów znalazły się niejadalne lisówki. Ostrzega Borysa, ale niestety grzyby już trafiły do pana Bogumiła. Senior trafia do szpitala w ciężkim stanie, co wywołuje panikę u grzelaków. Borys, pełen obaw, rusza na poszukiwania klienta, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy znajduje go nieprzytomnego. Na szczęście pomoc przybywa na czas, ale diagnoza jest poważna. Niewydolność nerek. Szpital informuje o konieczności powiadomienia policji, co stawia grzelaków w trudnej sytuacji prawnej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 20:05 na TVP2. M jak miłość w 1931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Marysia nie może przestać myśleć o Arturze, który spędza czas z Joanną, co nie umknie uwadze Agnes. W domu Mostowiaków panuje poruszenie z powodu zaginięcia Franka, a rodzina angażuje się w poszukiwania. Artur, pochłonięty relacją z Joanną, nie odbiera telefonów od żony, co prowadzi do napiętej konfrontacji po jego powrocie. Agnes, mimo wiedzy o tajemnicach ojca, stara się chronić go przed Marysią. Jednak jej cierpliwość się kończy i opuszcza salon, pozostawiając małżeństwo. Sam. Odcinek pełen napięcia i emocji już dziś o 20:55 TVP2. M jak miłość w 1931 odcinku przyniesie emocjonujące wydarzenia. Franek, przybrany syn Doroty i Bartka, ucieka z domu, co wywołuje panikę w całej Grabinie. Odcinek zostanie wyemitowany 5 maja o 20:55 na TVP2. Tania, córka Natalki, jako jedyna wie, gdzie ukrywa się Franek. Chłopiec znalazł schronienie w leśniczówce, uciekając przed groźnym ojczymem, Malickim. Tania, mimo obietnicy milczenia, zdecyduje się pomóc Bartkowi, ujawniając miejsce pobytu Franka. Dzięki jej wskazówkom, Bartek odnajduje chłopca nad rzeką, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Malickim. Niestety, Bartek zostaje ranny podczas walki z uzbrojonym ojczymem Franka.
0: Hotel Paradise wkracza w emocjonującą fazę. Przed nami rajskie rozdanie, które może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Darek, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, stoi przed trudnym wyborem między Martyną a Roxaną. Choć Darek broni Martyny po kontrowersyjnej konkurencji, jego decyzja wciąż pozostaje tajemnicą. Martyna, nowa uczestniczka, zyskała jego wsparcie, co może sugerować, że ich relacja jest bliższa niż się wydaje. Roxana, mimo że pomogła Oliwce zdobyć immunitet, nie zdobyła uznania Darka. Czy wybór Darka podczas rajskiego rozdania zaskoczy widzów? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Finał piątego sezonu popularnego programu Ten Farma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń. Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poiraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Ainur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Aizę, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derii i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W serialu Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 94. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja, o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Hanser odkrywa szokującą prawdę od swojego męża Cichana, co prowadzi ją do podjęcia dramatycznej decyzji o odejściu. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, gdy Bejza zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste intencje. Mukadder, niezrażona niepowodzeniem swojego planu, nadal knuje intrygi, co tylko pogłębia chaos w rodzinie. Tymczasem Cichan stara się zbliżyć do Hanser, zabierając ją do luksusowej rezydencji. Serial Panna Młoda to pełna napięcia turecka opowieść o miłości, zdradzie i walce o wpływy w rodzinie Develioglu. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakçı i Betigul Ceylan. najnowszym, 1422 odcinku serialu Policjantki i Policjanci emocje sięgną zenitu. Patrol zostanie wezwany do wrocławskiej kamienicy, gdzie doszło do napaści. Tobiasz Zienkiewicz będzie musiał przekonać funkcjonariuszy do swojej wersji wydarzeń dotyczącej kradzieży dokumentów. W międzyczasie Wysocka zmierzy się z trudnymi wieściami ze szpitala, które wpłyną na jej codzienne życie. Policjanci będą musieli zachować zimną krew, mimo osobistych problemów. Odcinek pełen napięcia i nieprzewidywalnych zwrotów akcji zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o godzinie 19 na TV4. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie połączenie policyjnych interwencji z osobistymi dramatami bohaterów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
3: W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
2: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormuz w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
2: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
3: Rozpoczął się czwarty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który potrwa do 30 maja 2026 roku. Uczestnicy przejdą intensywne 27-dniowe szkolenie wojskowe zakończone uroczystą przysięgą. Program oferuje możliwość zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych oraz opcję dalszego, specjalistycznego szkolenia trwającego do 11 miesięcy. To szansa dla osób chcących sprawdzić się w realiach służby wojskowej bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maturzyści w 2026 roku muszą zdobyć co najmniej 15 punktów z matematyki na poziomie podstawowym, aby zdać egzamin dojrzałości. Próg zdawalności wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, czyli 50. Egzamin obejmuje zadania zamknięte i otwarte, a punkty można zdobywać za poprawne rozwiązania oraz częściowe etapy rozumowania. Warto próbować rozwiązać każde zadanie, ponieważ nawet częściowe odpowiedzi mogą przynieść cenne punkty.
3: Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki postaci księżnej Diany. W 2025 roku imię to nadano 409 dziewczynkom, co pokazuje jego rosnące uznanie. Mimo to najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce pozostaje Anna, noszone przez ponad 1 000 000 kobiet.
2: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, znany z intensywnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, podczas majówki pokazał swoją pasję do ogrodnictwa. Na swoim balkonie, zamieniając garnitur na domowe ubranie, z zaangażowaniem pielęgnował rośliny, stosując nawozy i opryski. Kowal przyznaje, że praca przy roślinach to dla niego forma autoterapii i odskocznia od polityki. Jego balkonowy ogród to miejsce, gdzie znajduje spokój i satysfakcję z widocznych efektów swojej pracy.
3: W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, ikona polskiego kina, zaskoczyła wszystkich w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Choć zawsze stroniła od używek, po operacji miała do czynienia z narkotykami, które wywołały u niej halucynacje. Aktorka przyznała, że lubi smak alkoholu i sama robi nalewki, ale nie przepada za stanem upojenia. A co z haszyszem? Okazuje się, że to tylko imię jej ukochanego kota.
2: Maj to czas matur, a Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie staje przed tym wyzwaniem. Choć rodzice rozstali się lata temu, nadal łączy ich wyjątkowa troska o córkę, co widać w ich wspólnym wsparciu podczas egzaminów. Anna Głogowska na Instagramie życzyła Julii powodzenia, podkreślając, że to rodzice najbardziej przeżywają ten stresujący czas. Piotr Gąsowski również nie kryje emocji, trzymając kciuki za swoją maturzystkę. Hanna Bieluszko, znana z M jak Miłość i Barw Szczęścia, walczy z rakiem jelita grubego. Aktorka, która przeszła już poważną operację, teraz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by wrócić do zdrowia. Choć udało się zebrać już 119 tysięcy złotych na leczenie, przed nią jeszcze długa droga. Bieluszko nie boi się mówić o swojej chorobie, choć temat ten wciąż bywa traktowany jak niechciany gość na eleganckim przyjęciu.
1: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła spisać testament. Inspiracją była dla niej jej zmarła matka, która już 17 lat temu zadbała o podział majątku, by oszczędzić rodzinie stresu. Pawlowicz podkreśla, że uporządkowanie spraw za życia to klucz do uniknięcia rodzinnych kłótni po śmierci. Jak widać, nawet w świecie tańca życie potrafi być nieprzewidywalne, a testament to nie tylko formalność, ale i gest miłości.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Cher powróciła na Met Gala 2026 i, jak można było się spodziewać, zmiotła konkurencję. W wieku 79 lat, w czarnej, półtransparentnej sukience z jedwabnego tiulu, udowodniła, że czas się jej nie ima. Jej stylizacja, pełna odniesień do przeszłości, przypomniała wszystkim, kto tu rządzi. Cher nie przyszła być tłem, ona przyszła rządzić i zrobiła to z rozmachem, który przejdzie do historii. Maj to czas matur, a znane postaci chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z tego okresu. Mikołaj Bagi-Bagiński, triumfator Tańca z Gwiazdami, postanowił pochwalić się swoimi wynikami. Polski 53%, matematyka 62%, angielski podstawowy 96%, angielski rozszerzony 52%. Oto jego osiągnięcia. Bagi, który w szkole nie błyszczał ocenami, teraz dodaje otuchy maturzystom, twierdząc, że jeśli on zdał, to każdy da radę. Polska doczekała się własnej wersji Love is Blind, gdzie miłość ma być ślepa, a uczestnicy mają nadzieję, że nie będą musieli być. 15 kobiet i 15 mężczyzn, w tym poszukiwacz złota i zawodniczka rugby, zamknie się w kabinach, by sprawdzić, czy można zakochać się bez patrzenia. Show poprowadzą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a pierwszy odcinek już jutro na Netflixie. Ciekawe, ilu z nich dotrwa do ołtarza, a ilu ucieknie w popłochu.
2: Bruce Dickinson, frontman Iron Maiden, z typowym dla siebie luzem ogłosił, że zespół nie zamierza mieszać się w produkcję nadchodzącego dokumentu Burning Ambition. Nie jesteśmy grupą pudli, stwierdził, podkreślając, że film ma być surowy i z pazurem. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, co zajęło im jedynie 2 dekady. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Wprowadzenie zespołu zbiega się z ich 50-leciem, które świętują na trasie Run for Your Lives.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Five Finger Death Punch nie zwalnia tempa i ogłasza trasę po Europie i Wielkiej Brytanii na 2027 rok, świętując swoje 20-lecie. W towarzystwie Lamb of God i Bleed From Within szykuje się prawdziwa metalowa uczta. Nowy album zespołu ma pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwszy singiel już za chwilę. Wygląda na to, że metalowi giganci nie zamierzają zejść ze sceny, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcają. Chorzów szykuje się na metalowy spektakl roku. Rusty Head, znany wcześniej jako Alkoholika, rozgrzeje scenę w Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, serwując ponad 2 godziny klasyków Metaliki. To idealna przystawka przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim. W programie także krakowski Snakebite, który zaserwuje solidną dawkę metalu lat 80. i 90. A dla fanów Cliffa Burtona replika jego basu i efektów do przetestowania. Metalowa uczta gwarantowana.
2: Greta Van Fleet, zespół, który kiedyś wywołał burzę w świecie rocka, teraz zaskoczył fanów tajemniczym wpisem. Po niemal roku ciszy muzycy podziękowali za dziką jazdę, co wielu odebrało jako pożegnanie. Fani są w szoku, zastanawiając się, czy to koniec zespołu, czy może tylko koniec pewnej ery. W tle nagrania pojawił się nieznany utwór, co daje nadzieję na nowy początek. Czekamy na rozwój wydarzeń.
1: Neil Tennant, znany z Pet Shop Boys, wrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy to zobaczył na żywo Sex Pistols. Jak sam przyznał, wyszedł z koncertu oszołomiony, a jego list do NME został nawet opublikowany. Tennant opisał Johnny'ego Rottena jako żywego dementoida, który nie wkładał serca w muzykę, co udzieliło się publiczności. Wspominał też, jak Rotten dołączył do bójki na widowni, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Ach, te czasy, kiedy rock'n'roll był naprawdę dziki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu, przy ulicy Powązkowskiej, doszło do tragicznych wydarzeń. Mieszkańcy bloku zgłosili służbom ratunkowym duszący fetor, który okazał się pochodzić z mieszkania, gdzie znaleziono rozkładające się zwłoki i tajemniczy list. Podczas interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna, ponosząc śmierć na miejscu. Prokuratura prowadzi śledztwo, starając się wyjaśnić okoliczności tej tragedii. 80-letnia Natalia B. padła ofiarą brutalnego napadu we własnym domu, gdy wróciła z ogrodu i natknęła się na dwóch włamywaczy. Sprawcy, 27-letni Wojciech K. i 43-letni Paweł W., zaatakowali seniorkę, próbując wymusić informacje o ukrytej gotówce, jednak uciekli z pustymi rękami. Policja zatrzymała już Wojciecha K., który usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i spowodowania obrażeń ciała. Paweł W. jest nadal poszukiwany, a obaj mężczyźni mogą spędzić za kratkami nawet 22 lata. W sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w 15 polskich miastach odbędą się demonstracje obrońców praw zwierząt. Fundacja Karuna i Koalicja Kastrujemy Bezdomność będą domagać się darmowych kastracji, chipowania zwierząt oraz surowszych kar za znęcanie się nad nimi. Protesty są reakcją na wieloletnie zaniedbania w systemie ochrony zwierząt, który koncentruje się na skutkach, a nie przyczynach problemu. Organizatorzy apelują o reformy, które pomogą zapobiegać bezdomności zwierząt.
2: W Warszawie w ostatnich dniach doszło do serii niepokojących zdarzeń. Na Targówku mieszkańcy zgłosili odgłosy przypominające strzały, jednak na razie brak szczegółowych informacji. Na Brudnie kobieta została postrzelona z broni pneumatycznej i trafiła do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na Bemowie, według nieoficjalnych doniesień, 83-letni mężczyzna miał targnąć się na życie, ale policja nie potwierdziła tych informacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków na torach kolejowych. W Warszawie znaleziono ciało 16-latka, który prawdopodobnie spadł z dachu pociągu. A w Parzniewie 18-latka w stanie nietrzeźwości również spadła z pociągu i trafiła do szpitala. Śledczy badają okoliczności tych zdarzeń, a eksperci podejrzewają, że mogą one być związane z niebezpieczną modą na ekstremalne wyczyny w mediach społecznościowych.
1: Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i zmuszaniem kobiet do prostytucji. W wyniku akcji zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w grupie przestępczej, handlem ludźmi oraz zmuszaniem do prostytucji. 7 osób trafiło do aresztu, a 2 zostały zwolnione po przesłuchaniu.
2: 9 maja w Krakowie odbędzie się 5. parada Harley Owners Group Chapter Kraków. Około 100 motocykli Harley Davidson wyruszy o godzinie 12 spod salonu przy ulicy Opolskiej 8, pokonując 40-kilometrową trasę przez miasto. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów motocykli z całej Polski, a Radio SK będzie jego patronem medialnym. Dziś maturzyści z IRM LO w Bydgoszczy rozpoczęli egzamin z matematyki z prawie 20-minutowym opóźnieniem z powodu fałszywego alarmu bombowego. Służby szybko interweniowały, a egzamin odbył się zgodnie z procedurami. W całej Polsce do egzaminu z matematyki przystąpiło prawie 376 tysięcy osób, a przebieg matur nie był zakłócony żadnymi innymi incydentami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kraków został uznany za najlepsze miasto na turystyczny wyjazd w Europie w prestiżowym plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026 roku, organizowanym przez magazyn Global Traveler. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Stambuł, Sewilla i Porto. O zwycięstwie zdecydowały głosy turystów, którzy docenili nie tylko historyczne dziedzictwo miasta, ale także lokalną kuchnię i bogate życie kulturalne. To wyróżnienie podkreśla wyjątkowy charakter Krakowa jako idealnego miejsca do rekreacji. Prokuratura wciąż bada okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy czekają na wyniki kluczowych ekspertyz, które mogą zadecydować o rekonstrukcji zdarzenia. Głównym podejrzanym jest 57-letni mężczyzna, którego wersja wydarzeń budzi wiele wątpliwości. Prokuratura potwierdziła, że samochód miał polskie tablice rejestracyjne, a zakończenie sprawy zależy od wyników badań, które mają być dostępne w najbliższych dniach. Dziś 19-latkowie przystępują do egzaminu maturalnego, co dla ich rodziców jest powrotem do wspomnień sprzed 30 lat. W 1996 roku matura wyglądała zupełnie inaczej, bez internetu i smartfonów, ale z dużym stresem i kanapkami od mam. Tamte czasy były okresem, gdy Polska dopiero uczyła się żyć w nowej rzeczywistości, a młodzi ludzie mieli poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, mimo że przyszłość była niepewna. Wspomnienia z matury sprzed 3 dekad wciąż są żywe, a stres przed egzaminem pozostaje niezmienny. polskich lasach drastycznie wzrosło ryzyko pożarów, a w 8 województwach osiągnęło poziom krytyczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilne ostrzeżenia, apelując o zachowanie ostrożności i zakazując używania ognia w pobliżu lasów. Susza, upały i porywisty wiatr tworzą idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Służby apelują o zgłaszanie nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą prowadzić do katastrofy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą również 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w 31. kolejce Ekstraklasy dzięki bramce Rafała Adamskiego w 97. minucie. Mecz, który odbył się 1 maja w Warszawie, przez większość czasu był mało emocjonujący. Były minister sportu, Sławomir Nitras, zasugerował spalonego przy golu, ale internauci szybko wyjaśnili, że decyzja sędziów była prawidłowa.

0: dodatkową motywacją.
1: Wojciech Szczęsny zdecydował się pozostać w Barcelonie na kolejny sezon, mimo ofert z innych klubów La Liga. Polski bramkarz, który wrócił do gry po zakończeniu kariery, przedłużył umowę z katalońskim klubem do 2027 roku. Szczęsny ceni sobie zaufanie trenera Hansiego Flicka i wspiera rozwój młodego Joana Garcia. Decyzje o pozostaniu w Barcelonie motywują także względy rodzinne, ponieważ jego syn trenuje w akademii, a żona rozwija karierę muzyczną w mieście.
0: Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resovią 2-3 w trzecim meczu o brązowy medal plus ligi. Kolejne starcie odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Aleksander Śliwka, nowy zawodnik projektu, mimo porażki jest optymistycznie nastawiony i liczy na zwycięstwo w nadchodzącym meczu. Śliwka dołączył do zespołu po kontuzji Bartosza Bednoża i ma szansę na drugi medal w sezonie.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Czołowi tenisiści, w tym Iga Świątek, zwrócili uwagę na niewystarczające podwyżki nagród finansowych w turniejach wielkoszlemowych, mimo wzrostu przychodów. Organizatorzy Roland Garros zwiększyli pulę nagród o 9,5% w porównaniu do zeszłego roku, ale zawodnicy uważają, że to wciąż za mało. Dyskusje na temat bardziej zrównoważonego podziału przychodów i lepszych warunków dla graczy trwają od kwietnia zeszłego roku. Roland Garros rozpocznie się 18 maja, a finały zaplanowano na 6 i 7 czerwca.
0: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie wcześniej triumfowała trzykrotnie. Po niepowodzeniu w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła w drugim meczu, ma teraz więcej czasu na treningi na kortach Foro Italico. Rzymskie korty są znacznie wolniejsze niż te w Madrycie, co może sprzyjać polskiej tenisistce. Kibice liczą, że spokojne przygotowania pod okiem Francisco Roiga przyniosą oczekiwane efekty. Podczas finału Mistrzostw Świata w snukerze w Sheffield doszło do niecodziennego incydentu. Modelka Sasha Swan wtargnęła na arenę Crucible Theatre, próbując rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę. Kobieta protestowała przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii, a jej akcja miała na celu przyciągnięcie uwagi do jej profili w sieci. W rywalizacji sportowej Wu Yize prowadzi z Seanem Murphym 10-7, a finał zakończy się w poniedziałek wieczorem. Nikola Zalewski, polski piłkarz Atalanty Bergamo, spędził majówkę nad jeziorem Como z włoską partnerką Emilii Palini. Para, znana z aktywności w mediach społecznościowych, podzieliła się zdjęciami z romantycznego rejsu po malowniczym akwenie. Ich związek, choć początkowo kontrowersyjny, kwitnie mimo krytyki ze strony fanów. Emilii Palini to popularna influencerka, której profile śledzą miliony osób.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto i reprezentant Polski, przystąpił do egzaminu maturalnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Zmierzył się już z językiem polskim i matematyką, a jego nietypowe białe obuwie przyciągnęło uwagę fotoreporterów. Mimo modowej wpadki, Pietuszewski był zadowolony z egzaminu z polskiego, podkreślając, że trafił na ciekawy temat. Po egzaminie piłkarz rozdawał autografy i pozował do zdjęć z kibicami.
0: Rozpoczął się czas egzaminów maturalnych, które dla wielu młodych ludzi są kluczowym krokiem w przyszłość. Jednak historia sportu pokazuje, że brak matury nie przekreśla szans na sukces. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zrezygnowali z edukacji na rzecz kariery piłkarskiej, co nie przeszkodziło im w osiągnięciu światowej sławy. Podobnie w Polsce znani sportowcy, jak Jacek Góralski czy Artur Boruc, również nie ukończyli szkoły średniej, a mimo to zdobyli uznanie w swoich dziedzinach. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Kacper Tomasiak, objawienie minionego sezonu w skokach narciarskich, zdobył 3 medale na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Mimo sukcesów, 19-latek zaskoczył kibiców, wyrażając wątpliwości co do dalszej kariery sportowej. Po trudnym sezonie, w którym zakończył Puchar Świata na 23. miejscu, Tomasiak skupia się teraz na nauce i nadrabianiu zaległości na studiach. W wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów na przyszłość.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3372, który wyemitowano 4 maja, przyniosły wiele emocji. Daniel rozpoczął współpracę z redakcją Szoku, ale jego pierwsze kroki w świecie mediów nie były łatwe. Kornel poprosił Weronikę o pomoc dla Daniela. Jednak zazdrosny Błażej miał inne plany. Modrzycki, nie chcąc zostawić Weroniki samej z Danielem, wymyślił pilny temat, by odciągnąć ją od nowego kolegi. Weronika szybko przejrzała jego zamiary, ale Błażej nie dał za wygraną. Zazdrość Błażeja o Daniela stała się widoczna, gdy próbował ukryć swoje prawdziwe uczucia. Mimo wszystko, Weronika postanowiła dać mu szansę i odpuściła.
0: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący 3376 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 25 na TVP2. Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich, pojawiając się wcześniej na Wigilii Upyrków, co wprowadzi nieco zamieszania. Lucyna, która zaprosiła go bez wiedzy rodziny, obiecała zająć się przygotowaniami, ale ostatecznie to na domownikach spoczną obowiązki. Daniel, chcąc spędzić ten czas z synem i byłą żoną, weźmie dzień wolny w pracy. W trakcie wieczerzy Lucyna pochwali potrawy, a Daniel z dumą przyzna, że sam lepił pierogi. Nie zapomni też o komplementach dla Asi, co wywoła mieszane uczucia wśród obecnych. Sytuację spróbuje ratować Emil, zmieniając temat, ale niezręczności będą nieuniknione.
1: M jak miłość w 1931 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Artur Rogowski coraz bardziej zatraca się w uczuciach do młodej lekarki Joanny. Jego fascynacja staje się tak silna, że ryzykuje przyszłość swojego małżeństwa z Marysią. Judyta, przyjaciółka rodziny, próbuje przemówić mu do rozsądku, ostrzegając przed nieodwracalnymi błędami. Artur planuje tajemniczy wyjazd z Joanną do Krakowa, co odkrywa jego córka Agnes. W obliczu rosnącego napięcia Artur postanawia odwołać wyjazd, ale jednocześnie wyznaje Joannie swoje uczucia. Czy to koniec jego małżeństwa? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.55 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1931 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20.55 na TVP2, Dorota stara się, by pierwsze święta z Frankiem były niezapomniane. Chce go uszczęśliwić drogimi prezentami, ale chłopak reaguje z dystansem. Jego tajemnicze zachowanie budzi niepokój Doroty i Bartka. Franek, który trafił do Lisieckich po trudnych przejściach, nadal zmaga się z przeszłością. Jego ojczym manipuluje nim i zmusza do kradzieży. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy Franek nagle znika. Cała grabina rusza na poszukiwania, próbując uratować chłopaka przed niebezpieczeństwem.
0: M jak miłość. W 1932 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Olek Chodakowski wpada w poważne tarapaty, gdy nowy dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, knuje przeciwko niemu intrygę. Sowiński z pomocą Moniki podstawia Olkowi pacjentkę, by oskarżyć go o molestowanie. W spisek zostaje wciągnięta także pielęgniarka Tereska, która nie wierzy w oskarżenia i informuje o wszystkim Anetę. Aneta dowiaduje się również, że Sowiński obwinia Olka za problemy zdrowotne swojej siostry Ewy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor chce zniszczyć Chodakowskiego z zemsty. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20.55 na TVP2.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja o 18.55 na TVP1, atmosfera w kamienicy jest wyjątkowo napięta. Servando, pogrążony w żałobie po stracie przyjaciela, planuje uroczysty pogrzeb. Tymczasem nad Sylwią wisi groźba, gdy generał Zavala zaczyna podejrzewać jej nielojalność i knuje plan otrucia. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, wysyła pilne ostrzeżenie. W tle tych dramatycznych wydarzeń Inigo wyznaje miłość Leonor, co prowadzi do namiętnego pocałunku. Serial, osadzony w Hiszpanii początku XX wieku, nie przestaje zaskakiwać intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji. Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą kolejne emocjonujące zwroty akcji. Marcin po dramatycznych wydarzeniach odwozi Renatę do ośrodka leczenia uzależnień, ale jego życie zawodowe zostaje wywrócone do góry nogami przez Rawicza. Ten, chcąc złagodzić swój wyrok, decyduje się na współpracę z prokuraturą, co skutkuje degradacją Marcina. Oliwka i Tomasz również przeżywają trudne chwile, gdy ich związek wisi na włosku. Tomasz przyznaje, że Grażyna wciąż jest dla niego ważna, co zmusza Oliwkę do podjęcia decyzji o odejściu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 20.05 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie bliskie każdemu z nas.
0: 1029 odcinku serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. Para śledczych, Dagmara Górska i Michał, zmierzy się z tajemniczą śmiercią Julii Boroń. Jej ciało znaleziono w luksusowej willi rodziny Lęczewskich, którzy twierdzą, że nie znali ofiary. Dochodzenie ujawnia, że ktoś mógł celowo upozorować wypadek, a brat Julii, Grzegorz, miał nad nią kontrolę. Dodatkowo Dagmara odkrywa mroczne sekrety związane z przeszłością swojego domu. Serial przyciąga uwagę nowoczesnymi technikami śledczymi i emocjonującymi zwrotami akcji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20:30 na kanale TV4. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak wrocławscy policjanci łączą poszlaki i odkrywają prawdę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, której zadaniem będzie opracowanie nowej konstytucji dla Polski. W skład Rady weszli m.in. Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko i Julia Przyłębska. Prezydent podkreśla, że różnorodność członków Rady zapewni uczciwą debatę. Inicjatywa spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który uważa, że zmiana konstytucji nie jest konieczna.
2: Afera związana z platformą Zonda Krypto wywołuje burzę w polskiej polityce, prowadząc do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy i oszustw. Premier Donald Tusk ostro krytykuje domniemane powiązania polityków opozycji z aferą, nazywając ją największą aferą ostatnich dekad. Zapowiedział także powrót do prac nad ustawą regulującą rynek kryptowalut, mającą na celu zaostrzenie kar dla oszustów. Sprawa zyskuje coraz większy rozgłos i może mieć dalekosiężne konsekwencje.
0: Janusz Kowalski zrezygnował z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, pozostając posłem niezrzeszonym. Decyzję tę ogłosił 30 kwietnia, dziękując kolegom z PiS za współpracę. W kuluarach mówi się, że powodem odejścia mogą być jego związki finansowe z firmą Zonda Krypto. Sam Kowalski podkreśla, że nie zgadza się na tolerowanie lokalnych układów, które według niego przyczyniły się do porażki PiS w 2023 roku. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Były premier przestał uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa partii, co spotkało się z krytyką. Zwolennicy Czarnka chcą założyć własne stowarzyszenie, podczas gdy Morawiecki sygnalizuje potrzebę równowagi frakcyjnej. Sytuacja zaostrzyła się po ogłoszeniu Czarnka kandydatem na premiera. Władimir Putin od marca wprowadził zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawiając się wycieku informacji i zamachu stanu. Raporty wywiadowcze wskazują na rosnące napięcia w rosyjskich strukturach siłowych oraz wzmożoną ochronę prezydenta i jego otoczenia. Wśród działań znalazły się m.in. dwuetapowe kontrole odwiedzających, częste ukrywanie się w bunkrach oraz ograniczenie publicznych wystąpień. Siergiej Szojgu, były minister obrony, jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla stabilności władzy. NATO przeprowadziło w Rumunii zaawansowane testy obrony antydronowej w ramach manewrów Eastern Phoenix 26. W ćwiczeniach wzięło udział 500 żołnierzy i ponad 200 systemów, a udział ukraińskich ekspertów pozwolił na zastosowanie realnych doświadczeń z pola walki. Testy koncentrowały się na integracji różnych technologii obronnych, w tym radarów i narzędzi walki elektronicznej, w jeden spójny system. Celem było przyspieszenie przejścia od testów technologicznych do realnych zdolności operacyjnych, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO.
2: Rosja posiada największy na świecie arsenał jądrowy, który jest nieustannie modernizowany i dywersyfikowany. W obliczu wygaśnięcia traktatu New Start w lutym rosnące napięcia międzynarodowe budzą obawy o przyszłość kontroli zbrojeń. Rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni jądrowej w czterech scenariuszach, w tym w przypadku ataku rakietowego na Rosję. Mimo zawieszenia udziału w traktacie New Start, Rosja deklaruje przestrzeganie jego limitów, jeśli USA zrobią to samo.
0: Nieodpowiednie korzystanie ze zlewozmywaka, takie jak wylewanie tłuszczu czy wrzucanie resztek jedzenia, może prowadzić do zatorów i kosztownych awarii. Aby utrzymać sitko w czystości, warto regularnie stosować mieszankę wody z sodą oczyszczoną, która skutecznie usuwa osady. Codzienna pielęgnacja zlewu, w tym usuwanie resztek pokarmu, pomaga zapobiegać problemom z instalacją. W razie potrzeby można sięgnąć po profesjonalne środki czyszczące, pamiętając o bezpieczeństwie. Lagerstroemia indyjska, znana jako bezpołudnia, to egzotyczny krzew, który kwitnie przez 120 dni w roku, oferując alternatywę dla wymagających hortensji. Aby cieszyć się jego długim i obfitym kwitnieniem, należy zapewnić mu dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzną, przepuszczalną glebę. Ważne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie, a także ochrona przed zimnem, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników ogrodów szukających egzotycznych akcentów.
2: Dziś, 5 maja, maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o 9 i trwał 180 minut. Po zakończeniu testu w sieci pojawiły się sugerowane odpowiedzi, które mogą pomóc uczniom ocenić swoje wyniki. Oficjalne klucze odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w najbliższych dniach.
0: Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP w USA, opublikował na Facebooku archiwalne nagranie z serii Odkrywanie Ameryki. Wideo przedstawia Marzenę Słupkowską, znaną pogodynkę TVP, podczas spacerów USA w nietypowej stylizacji. Kolonko, który obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, przypomniał tym samym swoje dawne reportaże, w których Słupkowska pomagała mu szukać złota w górach Sierra Nevada. Annę Applebaum, amerykańska dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera, od ponad 30 lat mieszka w Polsce, gdzie znalazła swój dom. Z mężem, Radosławem Sikorskim, połączyła ją miłość, która narodziła się podczas wspólnej podróży do Berlina w czasie upadku muru berlińskiego. Applebaum, mimo amerykańskich korzeni, czuje się związana z Polską, gdzie rozpoczęła swoją karierę dziennikarską i wychowała dwóch synów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cameron Diaz i Benji Madden znowu w centrum uwagi, ale nie na czerwonym dywanie, tylko w domowym zaciszu. Para powitała na świecie trzecie dziecko, które jak poprzednie urodziła surogatka. Nowy członek rodziny, chłopiec o imieniu Nautas, ma już zapewnione życie pełne miłości i łacińskich inspiracji. Cameron, mimo że czuje się młodo, nie ukrywa obaw związanych z późnym macierzyństwem. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się w planach dożyć 107 lat?
2: Dolly Parton, królowa muzyki country, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, co zmusiło ją do odwołania koncertów w Las Vegas. Mimo że fani obawiają się, że już nigdy nie zobaczą jej na scenie, Dolly nie traci ducha. W zaciszu domowym pracuje nad nową muzyką i przygotowuje otwarcie własnego muzeum i hotelu w Nashville. A na horyzoncie już widać broadwayowski musical o jej życiu, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jak sama mówi, leki czasem sprawiają, że wszystko wiruje w głowie, ale nie zamierza się poddawać. Śmierć Łukasza Litewki wywołała burzę w sieci, a jego partnerka Natalia postanowiła powiedzieć dość internetowym szaleństwom. Zamiast żałobnego wpisu pojawił się mocny apel przeciwko dezinformacji i wykorzystywaniu tragedii do zbiórek pieniędzy. Natalia nie przebierała w słowach, ostrzegając przed manipulacjami i teoriami spiskowymi, które ranią bliskich. Wzywa do odpowiedzialności i przypomina, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest fundacja związana z działalnością Litewki. Iwona Węgrowska, znana z czerwonych dywanów, tym razem postanowiła zaszaleć i pojawiła się na półfinale Tańca z Gwiazdami z córką Lilią. Dziewczynka, która już prawie dorównuje mamie wzrostem, towarzyszyła jej w eleganckiej czerwonej kreacji. Węgrowska, która nie boi się mówić o trudach samotnego macierzyństwa, podkreśla, że to właśnie Lilia daje jej siłę do działania. Na koniec, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, podziękowała Ewie Kasprzyk za zaproszenie, bo przecież bez tego wieczoru nie byłby tak magiczny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat kultury i sportu wstrząśnięty nagłą śmiercią Jakuba Łozy. Aktor, kulturysta i trener zmarł w wieku zaledwie 41 lat, pozostawiając fanów i bliskich w szoku. Jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dzielił się refleksjami o leczeniu i niezwykłym spokoju, który odnalazł. Pogrzeb odbędzie się 7 maja w Rzeszowie, a rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Met Gala, czyli coroczny pokaz mody i dyscypliny. Gwiazdy płacą fortunę, by przejść przez próg Metropolitan Museum of Art, ale to dopiero początek ich wyzwań. Anna Wintour, niczym generał, kontroluje każdy szczegół, od listy gości po ich stylizację. A gdy już uda się wejść, czeka ich rozdzielenie od partnerów, zakaz czosnku i cebuli oraz absolutny brak telefonu. Luksus czy reżim? Oceńcie sami. Netflix wprowadza pierwszą polską edycję Love is Blind, gdzie 30 singli zamkniętych w kabinach próbuje udowodnić, że miłość nie patrzy na wygląd. Czy rozmowy bez patrzenia sobie w oczy naprawdę pomogą znaleźć tę jedyną osobę? Wśród uczestniczek znajdziemy m.in. stylistki rzęs, bioinżynierki i hipnoterapeutki, które marzą o prawdziwej miłości. Pierwsze odcinki już jutro, a emocje sięgną zenitu, gdy uczestnicy staną twarzą w twarz po zaręczynach. Niecodzienne wieści z muzycznego świata. Legendarny zespół Eagles, znany z hitu Hotel California, musiał przerwać swój koncert na festiwalu w Nowym Orleanie. Powód? Tajemniczy medyczny epizod pianisty, który uniemożliwił wykonanie kultowego Desperado. Choć grupa jest w trakcie pożegnalnej trasy, fani muszą uzbroić się w cierpliwość i nadzieję, że to nie koniec ich muzycznej podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Met Gala 2026 zaskoczyła wszystkich, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się nie kto inny, jak sama Stevie Nicks, rockowa ikona, znana z zespołu Fleetwood Mac, zadebiutowała na tym modowym wydarzeniu w czarnej, czarowniczej sukni od Zary, zaprojektowanej przez Johna Galliano. Jakby tego było mało, Nicks połączyła siły z gwiazdą popu Sabriną Carpenter, wykonując klasyk Landslide. Kto by pomyślał, że Met Gala stanie się miejscem, gdzie magia rocka spotyka się z popem?
1: Joanna Racewicz, znana z telewizji, przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster, gdy jej syn przystępuje do matury. Choć młody maturzysta jest spokojny jak skała, jego mama ma motyle w brzuchu i wspomina swoje własne, maturalne zmagania. W międzyczasie kwiecień pozostaje dla niej miesiącem pełnym wspomnień i emocji, jako że to czas urodzin syna i rocznica straty męża. Wygląda na to, że nawet gwiazdy nie są odporne na stres związany z egzaminami swoich dzieci. Bruce Kulick, legendarny gitarzysta Kiss, przeszedł operację na otwartym sercu. Nie, to nie była nagła akcja ratunkowa, jak niektórzy sugerowali, ale zaplanowany zabieg. 72-letni muzyk, który wciąż ma wiele muzyki do stworzenia, wraca do zdrowia u boku żony Lisy. Fani i koledzy z branży, w tym Gene Simmons, trzymają kciuki za jego szybki powrót na scenę. Kulick już planuje występ na Kiss Cruise w listopadzie w Las Vegas.
2: Piotr Rogucki, człowiek orkiestra polskiego show biznesu, obchodzi dziś swoje 48 urodziny. Ten aktor z dyplomem, ale przede wszystkim frontman legendarnej Komy, nie przestaje zaskakiwać. Po przerwie zespół znów koncertuje, a Rogucki nie tylko śpiewa, ale i błyszczy na ekranach w produkcjach takich jak Nic na siłę czy Wielka woda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niezmordowany artysta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie rozbiła grupę przestępczą, zajmującą się handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano 9 osób, w tym 7 obywateli Bułgarii i 2 Polaków. Kobiety były zwabiane obietnicą pracy w rolnictwie, a następnie zmuszane do prostytucji po odebraniu im dokumentów. 7 podejrzanych trafiło do aresztu tymczasowego.
2: Pod Krakowem doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia Laura została potrącona przez SUV-a. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami mózgu i narządów wewnętrznych, a obecnie przebywa w klinice Budzik w Warszawie. Rodzice Laury nieustannie czuwają przy jej łóżku, wierząc w jej powrót do zdrowia, choć lekarze zalecają ostrożność w prognozach. Mieszkańcy okolicy, gdzie doszło do wypadku, od dawna alarmowali o braku chodników i niebezpiecznych warunkach na drodze. Obraz niemieckiego emeryta jako symbolu luksusu i stabilności finansowej odchodzi w przeszłość. Najnowsze dane pokazują, że wielu seniorów w Niemczech żyje na granicy ubóstwa, a sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Aż około 19,5% osób powyżej 65 lat balansuje na granicy biedy, a 740 tysięcy seniorów musi korzystać z państwowego wsparcia. Eksperci podkreślają, że niemiecki system emerytalny wymaga pilnych reform. Największy festiwal muzyki elektronicznej w regionie odbędzie się od 28 do 30 maja. Koncerty zaplanowano w Galerii Arsenał oraz w Parku Lubomirskich na Dojlida. Wydarzenie przyciągnie wielu artystów, a także turystów, którzy będą mogli skorzystać z podlaskiego bonu turystycznego. Festiwal wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalne władze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych.
1: W 3 województwach przeprowadzono jedną z największych operacji przeciwko przestępczości akcyzowej, zatrzymując 18 osób i likwidując nielegalną fabrykę papierosów. Skarb Państwa mógł stracić aż 640 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono mienie o wartości blisko 10 milionów złotych, w tym papierosy bez akcyzy, prekursory narkotykowe oraz gotówkę. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
2: Anita Werner, znana dziennikarka TVN, podzieliła się w mediach społecznościowych archiwalnymi zdjęciami z czasów swojej matury z 1996 roku. Publikacja wywołała entuzjastyczne reakcje internautów, którzy komplementowali jej niezmienną urodę i wspominali własne młodzieńcze lata. Werner, która na początku kariery zmagała się z postrzeganiem przez pryzmat urody, dziś jest cenioną twarzą faktów TVN. Jej wspomnienia z matury podkreślają, jak ważnym etapem w życiu jest ten okres.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy. W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
2: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
1: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę też wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje rewolucyjne zmiany w systemie emerytur mundurowych, które mogą skrócić staż pracy do 15 lat. Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu ujednolicenie zasad dla różnych służb, w tym służby celnej. Nowe przepisy mają również ograniczyć możliwość pobierania podwójnych świadczeń. Obecnie emerytury mundurowe są jednymi z najwyższych w Polsce, co budzi kontrowersje. Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w czwartym kwartale 2026 roku. Dla wielu osób oznacza to szybszy dostęp do świadczeń i większą elastyczność w planowaniu kariery. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące

0: prawne chroniące twórców przed nieautoryzowanym użyciem ich głosów przez sztuczną inteligencję. Artyści podkreślają, że głos to nie tylko dźwięk, ale element tożsamości i efekt wieloletniej pracy. Koalicja postuluje obowiązek uzyskiwania zgody na użycie głosu przez AI oraz transparentność danych treningowych. Problem dotyczy nie tylko reklam, ale także audiobooków i produkcji audiowizualnej. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące suplementu diety Avaganda, żywe zioła marki Mother's Protect. Wykryto w nim szkodliwy pestycyd chlorpirifos, zakazany w Unii Europejskiej. Wycofanie z rynku obejmuje kolejne partie produktu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Konsumenci powinni sprawdzić etykiety i nie spożywać tego suplementu. Zaleca się zwrot produktu do miejsca zakupu lub jego bezpieczną utylizację. Producent współpracuje z GIS, aby szybko usunąć niebezpieczne partie z obrotu.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że ceny maksymalne paliw pozostaną bez zmian. W środę litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 49 groszy. Benzyny 98, niecałe 7 zł, a oleju napędowego ponad 7 zł. Stabilizacja cen jest możliwa dzięki silnej złotówce i rządowym tarczom ochronnym. Obecne ceny są niższe dzięki tymczasowej obniżce VAT i akcyzy obowiązującej do 15 maja. Kierowcy mogą być spokojni, bo w najbliższych dniach nie przewiduje się drastycznych zmian cen na stacjach. W 2026 roku trendy komunijne wyraźnie zmieniają się w kierunku nowoczesnych prezentów. Rowery elektryczne, laptopy i inne urządzenia elektroniczne wypierają tradycyjne koperty z pieniędzmi i biżuterię. Rowery elektryczne stały się hitem, oferując prędkości do 20 km na godzinę i ceny zaczynające się od 1500 zł. Elektronika dominuje wśród prezentów z laptopami na czele, a gotówka i klasyczne upominki tracą na popularności. Kupujący coraz częściej wybierają prezenty praktyczne, które wspierają rozwój dziecka.
0: Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
1: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1935 odcinku M jak Miłość Elżbieta Domańska nie ustaje w próbach uwiedzenia Marcina Chodakowskiego. Pomimo jej determinacji, Marcin pozostaje wierny swojej żonie Kamie. Elżbieta, niezrażona jego oporem, postanawia sfingować upadek, by zwabić go do swojej rezydencji. Jednak Marcin nie daje się nabrać i zabiera ją na badania, gdzie jej intryga zostaje odkryta. Po kolejnej porażce Domańska planuje skłócić Marcina z Kamą, by w końcu zdobyć jego serce. Czy jej plan się powiedzie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. W nadchodzącym 4210 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Ola ponownie spotka się ze Zduńskim, który zaoferuje jej wsparcie w trudnym czasie. Tymczasem w rodzinie narasta konflikt, który doprowadzi do gwałtownej reakcji nastolatka poza domem. Problemy zdrowotne jednego z bohaterów wywołają napiętą atmosferę w szpitalu. Jarek, po odkryciu romansu żony, zdecydował się na radykalne kroki, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Eliza zmaga się z trudnościami, próbując naprawić relację z Juniorem, który w furii ucieka z domu. Michał trafia do szpitala z problemami kardiologicznymi, co komplikuje jego relacje z ukochaną. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
0: Hotel Paradise wkracza w emocjonującą fazę. Przed nami rajskie rozdanie, które może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Darek, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, stoi przed trudnym wyborem między Martyną a Roxaną. Choć Darek broni Martyny po kontrowersyjnej konkurencji, jego decyzja wciąż pozostaje tajemnicą. Martyna, nowa uczestniczka, zyskała jego wsparcie, co może sugerować, że ich relacja jest bliższa niż się wydaje. Roxana, mimo że pomogła Oliwce zdobyć immunitet, nie zdobyła uznania Darka. Czy wybór Darka podczas rajskiego rozdania zaskoczy widzów? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Finał piątego sezonu popularnego programu Pan Farma już w czwartek, 7 maja. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na żywo, a emocje sięgną zenitu, gdy widzowie zdecydują, kto zdobędzie główną nagrodę. Zmiana terminu finału z piątku na czwartek zaskoczyła wielu fanów, którzy przyzwyczaili się do piątkowych emisji. Na placu boju pozostała już tylko garstka uczestników, a do finału dotrą zaledwie 3 osoby. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie, które zakończy ten emocjonujący sezon. Choć niektórzy żałują, że show dobiega końca, to finał z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 26 maja TVP1 wyemituje 876 odcinek, który zapowiada się niezwykle dramatycznie. Jaime grozi Samuelowi, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Samuel w przypływie gniewu dusi ojca, a Ursula pomaga ukryć ciało. Tymczasem Rosina trafia do aresztu, a Casilda postanawia zakończyć żałobę. W tle tych wydarzeń wojskowi dokonują egzekucji na zawali, a Sylwia wraca do domu pułkownika. Ursula i Samuel planują odnaleźć Blankę i Diego. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu. Dziedzictwo w 916 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zostaje zwolniona z pracy w stolarni przez Poiraza, co zmusza ją do powrotu do dawnego zajęcia, gdzie spotyka się z poniżeniem. Tymczasem Ainur, opiekując się Sinanem, zaniedbuje własne zdrowie, co prowadzi do jej osłabienia. Ferit stara się naprawić relacje z Aizę, ale przeszkadzają mu w tym manipulacje Derry i obowiązki zawodowe. Odcinek zostanie wyemitowany 12 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen miłości i tajemnic, który wciąż przyciąga widzów dynamicznymi relacjami między postaciami. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W serialu Panna Młoda nadchodzi emocjonujący 94. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja, o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Hanser odkrywa szokującą prawdę od swojego męża Cichana, co prowadzi ją do podjęcia dramatycznej decyzji o odejściu. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, gdy Bejza zaczyna podejrzewać Mukadder o nieczyste intencje. Mukadder, niezrażona niepowodzeniem swojego planu, nadal knuje intrygi, co tylko pogłębia chaos w rodzinie. Tymczasem Cichan stara się zbliżyć do Hanser, zabierając ją do luksusowej rezydencji. Serial Panna Młoda to pełna napięcia turecka opowieść o miłości, zdradzie i walce o wpływy w rodzinie Develioglu. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakçı i Betigul Ceylan. W 126 odcinku serialu Szpital Świętej Anny dr Zyta Orłowicz staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Dyrekcja postanawia zamknąć oddział onkologii, co zmusza Zytę do ryzykownej walki o dobro pacjentów. Mimo grożących konsekwencji, Zyta sprzeciwia się przełożonemu i przyjmuje nową pacjentkę z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej. W szpitalu atmosfera jest napięta, a Strecker zwalnia Brońskiego i grozi Sabinie. Tymczasem Kaja zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 12 maja o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o sile kobiecej przyjaźni i codziennych dylematach w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Paweł Kukiz dołączył do Rady do spraw nowej konstytucji, zainicjowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, aby promować rozwiązania wzmacniające demokrację bezpośrednią. Kukiz planuje m.in. zmiany w ordynacji wyborczej i obniżenie progu referendalnego. Premier Donald Tusk odmówił udziału w pracach Rady, wyrażając sceptycyzm wobec inicjatywy prezydenta i podkreślając, że obecny system dobrze służy Polsce. W skład Rady weszli uznani prawnicy, byli politycy i eksperci, a prezydent zapowiada dalsze rozszerzenie jej składu. W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu, w parku między siedzibą Donalda Trumpa a pomnikiem Waszyngtona. Funkcjonariusze Secret Service zauważyli mężczyznę, który mógł mieć broń i podczas interwencji padły strzały. Ranny został podejrzany oraz przypadkowy nastolatek, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sytuacja została szybko opanowana, a służby zapewniają, że nie ma obecnie zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
2: Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwallii, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II. Podczas majówki w austriackim Kaprun doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 26-letnia Polka. Kobieta, wędrując z rodzicami, rozłączyła się z nimi i ruszyła na szlak sama. Jej ciało odnaleziono następnego dnia w trudnym terenie, kilkaset metrów poniżej szlaku. Służby przypominają o konieczności zachowania ostrożności w górach, nawet na pozornie łatwych trasach.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dwa amerykańskie statki handlowe bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę Ormus w ramach operacji Projekt Wolność. Amerykańska armia zapewnia asystę wojskową, aby przywrócić bezpieczny tranzyt dla żeglugi handlowej w tym regionie. Iran wcześniej groził atakami na amerykańskie okręty, jednak operacja przebiegła bez incydentów. Obecnie w wodach cieśniny działają niszczyciele rakietowe USA.
2: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
1: Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech, co wywołało zaniepokojenie w Berlinie. Decyzja ta, będąca wynikiem zmiany polityki administracji Donalda Trumpa, osłabia zdolności odstraszania Niemiec i zwiększa ryzyko bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich w Europie. Niemcy planują teraz rozwój własnych systemów obronnych, w tym modernizację pocisków Taurus i współpracę w ramach europejskich projektów zbrojeniowych. Trendy w nadawaniu imion w Polsce zmieniają się dynamicznie, a rodzice coraz częściej kierują się zarówno brzmieniem, jak i znaczeniem imienia. Imię Diana, wywodzące się od rzymskiej bogini łowów, symbolizuje niezależność i siłę, zyskując na popularności dzięki